0: W Mieszce przejdzie remont, wreszcie będzie dostępny dla turystów. Jest druga. Zaczynamy. Donald Trump twierdzi, że odbył z Władimirem Putinem świetną rozmowę, a rosyjski przywódca chce zawrzeć porozumienie w sprawie wojny w Ukrainie. Prezydent Stanów Zjednoczonych sugerował jednak, że na przeszkodzie stoi prezydent Ukrainy i wzajemna nienawiść przywódców Ukrainy i Rosji. Ocenił jednak, że obaj przywódcy mają już dość wojny. Trump nie wykluczył organizacji trójstronnego szczytu z udziałem Rosji, Ukrainy i USA. Kreml poinformował natomiast, że Putin odpowiedział się za poprawą relacji z Waszyngtonem i omówił z Trumpem m.in. wymianę więźniów oraz dalsze rozmowy pokojowe. Moskwa chce, by odbywały się one w Abu Zabi i domaga się wstrzymania amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Prokuratura zakończyła oględziny miejsca katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Śledczy zabezpieczyli m.in. rejestrator z kabiny maszynisty i wykonali trójwymiarowy skan miejsca wypadku. Przypomnijmy, do zdarzenia pociągu Intercity z ciężarówką doszło wczoraj. Zginęła jedna pasażerka, a kilka osób jest w stanie ciężkim. Wstępnie ustalono, że kierowca ciężarówki wjechał na przejazd mimo czerwonego światła. Zarzut znęcania się nad końmi sportowymi usłyszała sędzia jeździectwa z Wielkopolski. Pod koniec sierpnia w sieci opublikowane zostały nagrania, na których widać, jak kobieta uderza i kopie konie. Co o tej sprawie mówi prokuratura?
1: Sędzia jeździectwa Aleksandra H. miała umyślnie znęcać się nad dwoma końmi sportowymi, stosując wobec nich przemoc fizyczną.
2: W szczególności uderzała konie rękoma, kopała je oraz uderzała batem w tym okolice głowy i szyi, powodując u zwierząt ból i cierpienie oraz narażając je na powstanie obrażeń ciała, w szczególności urazów oka, powiek i brzucha.
1: Powiedziała mi prokurator Aleksandra Marańda z prokuratury rejonowej w Koninie. Podejrzana nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień. Nałożono na nią zakaz wykonywania jakichkolwiek zawodów oraz prowadzenia wszelkiej działalności związanej z wykorzystywaniem koni, opieką nad nimi lub oddziaływaniem na nie. Kobiecie grożą 3 lata pozbawienia wolności.
0: O czym informował nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Słuchacie faktów w RMF FM.
0: Symbol karkonoszy odzyska swój dawny blask. Wczoraj w Karpaczu podpisano umowę wartą blisko 25 milionów złotych na remont obserwatorium na szczycie Śnieżki, które od 11 lat jest zamknięte dla turystów. Prace ruszą już w przyszłym tygodniu. A ile potrwają?
4: No, turyści muszą uzbroić się w cierpliwość, bo remont 3 charakterystycznych spotków potrwa aż, uwaga, 5 lat. Wszystko dlatego, że prace będą się odbywały w wyjątkowo trudnych, wysokogórskich warunkach na najwyższym punkcie Karkonoszy. Na Śnieżce przez większość roku jest śnieg, mgła i silny wiatr, ale musimy zwrócić tę perełkę turystom, mówi wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
5: W tym dolnym dysku pojawi się na nowo restauracja, będą ogólnodostępne sanitariaty, bo to, co w tej chwili się dzieje, to jest rzecz, która jest wręcz niedopuszczalna, żeby tak długo było to po prostu wyłączone.
4: Śnieżkę odwiedza rocznie 2 miliony turystów.
0: Te fakty zebrała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Przed nami teraz druga część wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Mamy harmonogram bardzo jasny. To znaczy, rząd planuje zmiany na czas, kiedy już nie będzie rządzić. Tak mówił na naszej antenie Adrian Zandberg. W ten sposób poseł i współprzewodniczący partii Razem o odsunięciu limitów zarobków dla lekarzy o rok. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
6: Jak na razie nie, to moim zdaniem ten rząd robi w ostatnich miesiącach wszystko, żeby przestać rządzić.
7: No dobrze, ale dlaczego taka decyzja? Bo ta sekwencja rzeczywiście jest kuriozalna. Co rząd uznał, że można spokojnie, że ludzie już zapomnieli, że mamy nową aferę w związku z tym, o służbie zdrowia już wszyscy zapomnieli? A może przestraszył się lekarze?
6: Myślę, że to jest rząd, który po prostu nie potrafi postawić się żadnemu wpływowemu środowisku, żadnemu silnemu środowisku i w związku z tym nie wprowadza zmian. Bo to, co moim zdaniem jest największym rozczarowaniem, to to, że przez te 3 lata, które minęły, no i chyba już przez całe 4 lata, czy pan jest w stanie wymienić jedną ważną, dużą zmianę, którą ten rząd wprowadził? Taką dużą, systemową, zasadniczo zmieniającą jakość życia milionów ludzi w Polsce.
7: A pan jest w stanie?
6: No ja właśnie nie. I to jest jeden z powodów, dla których jak patrzę na bilans tego rządu, to podsumowuję go słowem rozczarowania. Bo wie pan, jak po latach rządzenia w ochronie zdrowia kolejki rosną, a nie skracają się, jak patologie zamiast być ograniczane kwitną, no to to jest klęska.
7: No, ale dodajmy...
6: I uważam, że to, co się wydarzyło ze zdrowiem pod rządami tej ekipy, to jest klęska.
7: No dobrze, tylko, że

0: sprzeczna ze zobowiązaniami przed wyborami.
1: Panie pośle, tylko że wciąż Koalicja Obywatelska jest pierwsza. Okej, nie może samodzielnie rządzić. Nie może samodzielnie rządzić.
0: No bo zjadła przystawki. Po prostu będzie to takie zwycięstwo, że Donald Tusk wchłonie pewnie to, co tam w tym rządzie jeszcze przy nim wytrwało. No i potem będzie się zastanawiać, jak to jest, że tak jak PiS kiedyś niby ma dobry wynik, ale nie ma z kim rządzić.
1: Ale będzie w Polsce jak w Saksonii-Anhalt? Będzie rządzić skrajna prawica?
0: Do co się wydarzy
1: z mniej skrajną prawicą?
0: Co się wydarzy za rok? Zobaczymy za rok, ale droga do tego, żeby otworzyć takim środowiskom drogę do władzy, wiedzie właśnie przez to, co ten rząd wyprawia, to znaczy przez zawodzenie ludzi. Bo wiesz, na czym polega problem? Znaczy na tym, że część z tych ludzi po prostu powie, że jak tak, to oni machną ręką i nie chcą już iść na wybory. I wie pan, to nie dotyczy tylko i wyłącznie kwestii takich jak ochrona zdrowia, jak koszty życia, jak kolejki, ale to czasem są sprawy, które by złotówki nie kosztowały. Ja naprawdę nie potrafię zrozumieć, dlaczego Donald Tusk uznał, że obdzielanie apanażami i stołkami w spółkach Skarbu Państwa i agencjach kolesi pana Kierwińskiego jest wartością najwyższą i że dokładnie tak samo jak
1: partię, ja
0: i dokładnie tak samo jak pisowcy zachowują się, jeżeli chodzi o zarządzanie majątkiem publicznym. Nie potrafię zrozumieć, bo to jest po prostu zawstydzające. Nie kosztowałoby to ani złotówki, ale niestety.
1: Dobrze, ale pani
0: jak pan widzi i.
1: Nic się nie zmienia, ale ja wrócę jeszcze na chwilę do służby zdrowia, do opieki zdrowotnej, bo lekarze nie lubią, jak się mówi, służba zdrowia. No i pytanie, zaszkodzi to rządowi, czy nikomu to nie zaszkodzi? Bo wygląda na to, że już wszyscy zapomnieli o aferze w Szpitalu Południowym, zapomnieli o lekarzach, zapomnieli o obietnicach, bo mamy zonda krypto i pan premier oskarżył. Też pytanie, czy rzeczywiście poprawnie na podstawie zeznań, no właśnie nawet nie wiemy kogo, świadka koronnego czy oskarżonego pana Krala, oskarżył Zbigniewa Ziobrę.
0: Pan, to jest dosyć oczywiste, że środowiska kryptowalutowych podejrzanych biznesmenów miały bardzo blisko do polskiej prawicy. I to wie to każdy, kto widział, w jak kordialnych stosunkach przedstawiciele tej branży byli z politykami prawicy.
1: Ja się zadaję pytanie, czy pan Zbigniew Kral, który uczestniczył, oszukiwał Polaków, jest świadkiem, czy jest oskarżonym? Bo słyszę dwugłos ze środowisk bliskich rządowi. Minister Sprawiedliwości mówi, nie jest świadkiem, ale zeznaje jak świadek.
0: Nie wiem, panie redaktorze, dla mnie to szczerze mówiąc, w tej sprawie prawnicze technikalia, bo klucz jest taki, czy mieliśmy w Polsce realny wpływ środowisk przestępczych na tworzenie prawa. I to jest moim zdaniem duża rzecz, realnie duża rzecz, to znaczy to, że my w Polsce nie kontrolujemy tego, jak w praktyce wygląda lobbying. Mamy jakieś ustawodawstwo, które lobbying reguluje, którego nikt tak naprawdę nie przestrzega i które jest kompletnie bezzębne. I mamy sytuację, w której różni podejrzani biznesmeni po prostu przynoszą ustawy i poprawki posłom i wpływają bezpośrednio na tworzenie prawa. Alkohol, papierosy, apteki. Widzieliśmy to już kilka razy, tak? I teraz kolejna sprawa to krypto.
1: Nie mamy żadnej ustawy. Nic się nie wydarzyło.
0: I raz jeszcze. Razem jest partią opozycji racjonalnej. My uważamy, że należy uregulować tę branżę, dlatego głosowaliśmy za tym, żeby przyjąć te rozwiązania.
1: A za projektem prezydenckim zagłosujecie? Pojawił się nowy projekt prezydencki.
0: A pojawił się już w wersji fizycznej?
1: No fizycznie, ale już został zapowiedziany. Będzie.
0: Wie pan, ja patrzę na tą przepychankę z lekkim zażenowaniem między rządem a prezydentem, bo wie pan, jakie są różnice między tymi ustawami? W ustawie rządowej jest opłata 0,4%, w ustawie prezydenta jest opłata 0,1%. W ustawie rządowej jest trochę inna procedura niż w ustawie prezydenckiej, jeżeli chodzi o blokowanie strony. Chodzi mi o to, że jedyne, co się okazuje istotne, to kto kogo. I uważam, że tak jak prezydenckie weta naprawdę były bezsensowne, to w tym momencie prezydent, jak rozumiem, już zorientował się, że się zagalopował z tymi wetami i próbuje z tego jakoś wyjść z twarzą. I teraz będziemy się tygodniami zajmować tym, czy prezydent wyjdzie z twarzą, czy nie wyjdzie z twarzą z tej historii.
1: To
0: a
1: może
0: tymczasem mijają kolejne miesiące i nie ma przepisów.
1: To może trzeba przegłosować po prostu te przepisy i tyle.
0: No ja dlatego głosowałem za przyjęciem ustawy i głosowałem za odrzuceniem tego bezsensownego weta. I moje podejście jest bardzo proste. Przyjmijmy jakieś przepisy, bo to, że tych przepisów w ogóle nie ma implementujących unijne prawo, jest po prostu...
1: To na koniec jeszcze pytanie.
0: antypaństwowe.
1: Na pytanie o ten słynny spór kolejny mamy, taki bardzo gorący, między innymi Barbarą Nowacką a Mateuszem Morawieckim, o to mięso w szkole. Boi się pan, że pana dzieci w szkole albo w przedszkolu będą jadły dietę, ona się nazywa planetarną?
0: Nie, z zadziwieniem patrzę na to, co Mateusz Morawiecki w ostatnich tygodniach robi, bo naprawdę to teraz, jak rozumiem, postanowił się pościgać na filmiki na Facebooku z Braunem. Jest to moim zdaniem i dziwne, i bezsensowne, bo jeżeli Mateusz Morawiecki myśli, że pokochają go wyborcy Grzegorza Brauna, to mam dla niego złą informację. Oni uważają go za odpowiedzialnego, jak to określają,
1: plandemię. Czy rzeczywiście musi ministerstwo decydować o tym, jakie posiłki będą spożywać dzieci w szkołach? Znaczy, bo tak naprawdę mogliby o tym decydować rodzice, szkoła. Nie musimy wszystkiego regulować odgórnie. Czy to będą 2 razy w tygodniu będzie mięso, czy będzie 3 razy, czy będzie 4 razy.
0: Ja uważam, że kilka rzeczy jednak jest istotnych. Nasze standardy, jeżeli chodzi o to, że były witaminy, że to jedzenie
1: zgoda,
0: było zdrowe.
1: Ale czy mięso albo dieta planetarna?
0: Powiem dlaczego wydaje mi się, że ważną rzeczą są takie standardy, żeby te minima były zagwarantowane, bo jak się nie zagwarantuje, żeby na pewno były warzywa, owoce i witaminy i puści się to na luz, to wie pan, jak to działa w wielu polskich szkołach. Nie ma kuchni w szkole, tylko jest zewnętrzny katering.
1: To może zajmijmy się tym, żeby były kuchnie.
0: Ale i właśnie do tego zmierzam. To znaczy, wie pan, kluczowa sprawa jest taka, że musimy przywrócić normalne kuchnie w szkołach. Tam, gdzie razem rządzi.
1: Dobrze.
0: Na przykład na Ochocie, tam przywracamy.
1: Dobrze. A ja teraz muszę postawić
0: w kuchnię w szkołach.
2: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Adrianem Zandbergiem znajdziecie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Ogłoszenie.
1: Klizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
2: Kulisy ataków z 11 września. Co było celem czwartego z porwanych samolotów? Kuba Śliwiński, zapraszam.
1: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
0: Ogłoszenie RMF24.
1: RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

Za chwilę na zegarach w całej Polsce wybije trzecia, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam ponownie. Radosław Sikorski nie jest optymistą w sprawie negocjacji pokojowych Rosji z Ukrainą. Jak podkreśla, Moskwa nie zmieniła swoich celów wojennych. Bruksela odpowiada na chińską konkurencję. Europejskie firmy mają dostać pierwszeństwo.

0: minister zapowiedział też nowy pakiet sankcji, który obejmie ponad 1600 firm i osób. Komisja Europejska przedstawiła przepisy, które mają dać państwom Unii większe możliwości preferowania europejskich firm w zamówieniach publicznych, a w określonych przypadkach ograniczenia udziału przedsiębiorstw spoza Unii, przede wszystkim chińskich. To element strategii Made in Europe. Co to dokładnie oznacza, także dla polskich firm, to wyjaśni brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Chodzi o to, żeby pieniądze wydawane przez państwa na przetargi wzmacniały europejski przemysł, a nie firmy z Chin czy innych krajów trzecich. Nie oznacza to zakazu chińskich firm w przetargach, natomiast daje unijnym krajom możliwość preferowania europejskich wykonawców i wykluczania firm z krajów, które nie otwierają swoich zamówień dla Europejczyków. Chodzi więc o wzajemność. Dla Polski może to być szansa dla krajowych producentów, bo przy dużych inwestycjach, na przykład w energetykę, transport czy infrastrukturę, łatwiej będzie preferować europejskich, a więc polskich wykonawców. Z drugiej strony mniej konkurencji może oznaczać wyższe ceny.
0: Aferę zonda krypto powinna wyjaśniać Sejmowa Komisja Śledcza. Tak przekonywał w popołudniowej rozmowie w RMF FM Robert Gontarz z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
2: Zaproponowaliśmy powołanie Komisji Śledczej i mogę tu powiedzieć, że to jest jednak pewien sukces naszego stowarzyszenia, naszego klubu parlamentarnego, bo zjednoczyliśmy całą opozycję, znaczy no poza Prawem i Sprawiedliwością, które się nie podpisało, ale zarówno partia
3: Razem. Właśnie słyszałem tylko o partii Razem.
2: Partia Razem i Konfederacja i Stowarzyszenie Rozwój Plus, więc od lewa do prawa wszyscy się podpisali, oprócz Prawa i Sprawiedliwości, całą opozycją.
0: Cała rozmowa Piotra Salaka z Robertem Gontarzem z Rozwoju Plus jest na rmf24.pl.
4: Fakty ze Świętokrzyskiego.
0: Systemy antydronowe, nowoczesna broń i ciężki sprzęt wojskowy można zobaczyć w Kielcach. Trwa tam Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Największe targi militarne w naszej części Europy. Jedną z konstrukcji, którą można tam zobaczyć, jest ciężki bojowy wóz piechoty przygotowany przez Hutę Stalowa Wola.
5: To jest pojazd gąsienicowy przeznaczony do przewozu żołnierzy desantu piechoty. Jest zdolny do poruszania się w bardzo trudnym terenie. Jego głównym zadaniem jest ochrona żołnierzy i wsparcie ogniowe w przypadku intensywnego zagrożenia.
6: Jest to część naszego systemu antydronowego. Jest to dron interceptor. Leci i zderza się z dronem wrogim, który stanowi zagrożenie. Nie potrzebujemy tutaj operatora, który stoi z aparaturą i jest bardzo wyszkolony, obserwuje, steruje tym dronem manualnie, ale wszystkim zarządza z poziomu komputera. Na tym dronie mamy detekcję wizyjną, która przy pomocy sieci sztucznej inteligencji wykrywa na obrazie bezzałogowca, którego ma zniszczyć i następnie się już naprowadza wizyjnie.
0: Mówili Paweł Przygoda z firmy AP Flyer i jeden z konstruktorów ciężkiego wozu piechot. A na koniec tego wydania sport. Polskie siatkarki wróciły w poniedziałek do kraju po zajęciu 4. miejsca na Mistrzostwach Europy. To najlepszy wynik biało-czerwonych od 2019 roku. Drużyna spędziła razem 4 miesiące. Patryk Serwański podsumował ten czas z Pauliną Damaskę i debiutującą w reprezentacji Mają Koput.
7: Paulina Damaskę, jesteście 4. drużyną Europy. To jest bardzo dobre miejsce, biorąc pod uwagę historię ostatnich występów na takiej imprezie dla reprezentacji Polski. Ale kiedy jest się w półfinale, celem zawsze musi być już medal. Także czy ty na razie umiesz uszanować to 4. miejsce i się z niego cieszyć, czy jednak czujesz niedosyt?
8: Czuję niedosyt i myślę, że jeszcze trochę czasu mi zajmie, żeby zaakceptować to jak najbardziej. Przed turniejem może bym to zaakceptowała i brała w ciemno, ale po takiej drodze, jaką przyszłyśmy i taką dobrą robotę, jak zrobiłyśmy i grupę przyszłyśmy z 5 zwycięstwami, no głód rośnie w miarę jedzenia i myślę, że każda wierzyła, że wrócimy jednak z tym krążkiem, dlatego ciężko nam jest teraz zaakceptować porażkę.
7: Masz takie poczucie, że w tych meczach fazy finałowej, półfinał, mecz o 3. miejsce, że to były takie spotkania, gdzie naprawdę pokazałyście maksa swojej siatkówki, bo wyobrażam sobie, że można takie mecze przegrać, ale trzeba mieć taką świadomość, takie poczucie, zeszłyśmy z parkietu i to było naprawdę 110%, tak, że walczymy z drużynami bardzo mocnymi, ale okej, to był naprawdę dobry mecz. Masz takie poczucie, czy czujesz, że tam można było w którymś z tych meczów coś więcej wyciągnąć?
8: Myślę, że na pewno można było coś więcej wyciągnąć w tych meczach. Nie wiem, czy to zależało też od mentalności, czy od formy dnia. Ja nie lubię się wypowiadać na temat zawsze swojej drużyny i jakby osób, nie wiem, czy to z szóstki, czy to z kwadratu, jak one grały i jak one się czuły. Ja osobiście mogę powiedzieć, że starałam się zrobić jak najlepszą pracę na boisku i grać tak, żeby być z siebie zadowolonej i uważam, że jestem zadowolona z tego, co zaprezentowałam, że nie mam się czego wstydzić

0: Może w tym ostatnim meczu gdzieś tam mentalnie już pod koniec było ciężko, jak nam naprawdę odjechały dziewczyny.
1: Na koniec jeszcze spytam w ten sposób. Cały sezon reprezentacyjny, gdybyśmy mieli podsumować. Z jednej strony nie udało się awansować do turnieju finałowego Ligi Narodów, chociaż tam było to 8 miejsce, ale wiemy, że Chinki jako gospodynie zajęły jedno z tych miejsc. Mistrzostwa Europy poszły Wam bardzo dobrze, chociaż na początku też gdzieś tam trochę uwierały nas te początkowe mecze, gdzie wydawało się, że powinno Wam pójść troszeczkę łatwiej niż to wyglądało na parkiecie, ale skończyło się to wszystko półfinałem. Gdybyś miała to w kilku zdaniach zebrać, to jak oceniasz te 4 miesiące, które spędziłaś razem z dziewczynami?
0: Były zaskakujące, ciężkie, dużo szczęścia przyniosły, ale też złości. Myślę, że to były 4 miesiące ciężkiej pracy, bycia cały czas razem. To naprawdę może dla wielu się wydaje, że jest łatwe i że powinniśmy być nie wiadomo jak zgrane i być wdzięczne za to, ale chciałabym zobaczyć ludzi, którzy są przez 4 miesiące ze swoimi pracownikami w hotelach, jedzą ze sobą i są na treningach wszędzie, gdzie po prostu pójdziesz, więc dziękuję dziewczynom za to, że do końca jakoś tam się próbowałyśmy uśmiechać i nie mieliśmy większych zgrzytów. Też zdrowotnie myślę, że nie każdemu było łatwo i jestem wdzięczna po prostu, że skończyłyśmy zawody całe zdrowe, każdy tutaj przyjechał o własnych siłach. A jakbym miała podsumować cały ten proces, uważam, że Liga Narodów była dobrymi zawodami. To jest turniej, gdzie trener też testuje nowe zawodniczki, my się zgrywamy. Tutaj dużo rzeczy się dzieje. Nie zawsze to może wyglądać od razu pięknie, ale uważam, że ostatni tydzień, chociaż się nie dostałyśmy do finałów, pokazałyśmy się naprawdę z dobrej strony i zagrałyśmy super zawody z drużynami, czy to Stanami Zjednoczonymi, czy Brazylią, czy już nawet nie pamiętam, kto tam był, ale po prostu, że nie mamy się czego wstydzić, bo naprawdę walczyłyśmy tam, tak jak mówię, to chyba był jeden punkt, który nam zadecydował, że się nie dostałyśmy do finałów, więc no ta różnica nie była duża i po prostu później wiedziałyśmy, że chcemy udowodnić sobie i wszystkim innym, że na Mistrzostwach Europy jesteśmy w stanie się pokazać z jak najlepszej strony i to udowodniłyśmy. Pomimo tego, że mamy 4. miejsce, myślę, że naprawdę pokazałyśmy wielu ludziom, że potrafimy dać im te dobre emocje, nie tylko te złe i jestem szczęśliwa, bo dużo dobrych słów usłyszałam od kibiców.
1: Maja Koput, Maju, za tobą pierwszy sezon w reprezentacji Polski. W ogóle rok chyba, gdybyśmy tak mieli ten rok potraktować jako sezon siatkarski, to co się działo w ostatnich miesiącach, no to na pewno wyjątkowy czas dla ciebie.
2: No na pewno intensywny rok, już zaczynając nawet od zeszłego roku Mistrzostw Świata U19, gdy zdobyłam brąz. I tak po kolei, potem debiut w Tauron Lidze, powołanie do seniorskiej reprezentacji, nagroda za odkrycie sezonu, no i w końcu debiut. Nie sądziłam, że to się tak potoczy, ale jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego roku i jestem zadowolona z mojej postawy. Mimo, że uważam, że jeszcze mam wiele do nauki, no to mimo wszystko jestem wdzięczna za to, co się w tym roku stało.
1: Gdybyś już teraz mogła powiedzieć, że już jakby osiągnęłaś limit swoich możliwości, to byłoby zdecydowanie za wcześnie, bo jesteś w takim wieku, że pewnie jeszcze możesz w każdym elemencie się poprawić. Zastanawiam się, skoro już to poruszyłaś, w jakich elementach widzisz jeszcze takie swoje największe niedostatki?
2: Myślę, że przede wszystkim w ataku jest dużo do poprawy i chcę pracować nad tym. Myślę, że w bloku nadal są poszczególne elementy, w których można nadal coś udoskonalić i myślę, że popracować również nad zagrywką. Tak naprawdę uważam, że nadal jest wiele do nauki i jeszcze nie osiągnęłam 100% moich możliwości.
1: Ale poprzeczkę zawiesiłaś sobie bardzo wysoko. No sama powiedziałaś, jaki progres, jak dużo się zmieniło w twoim sportowym życiu w ciągu, powiedzmy, roku. No to pokazuje, jaki potencjał uwolniłaś w ciągu tego czasu, ale to też powoduje, że w najbliższym czasie będziemy też na ciebie patrzeć już w nieco inny sposób.
2: Tak, no wiadomo, apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc myślę, że już będę inaczej postrzegana przez kibiców i może przez komentatorów, ale ja nadal będę starać się dawać z siebie 100% i przede wszystkim nadal ciężko trenować, bo nie chcę spocząć na laurach, to nie, uważam, że to dopiero jest mój początek i mam nadzieję, że ta kariera będzie się nadal rozwijać.
1: Dzisiaj spotykamy się na podsumowaniu sezonu. Rozchodzicie się, rozjeżdżacie się jako grupa po długim spędzonym razem czasie. To jest też taki trudny moment emocjonalnie, że no, spędziło się z tą grupą dziewczyn, z tymi współpracownikami sztabu, kadry bardzo dużo czasu i teraz nagle to wszystko się gdzieś kończy?
2: Szczerze tak. Mimo, że już miałam momentami dosyć, no bo wiadomo, 4 miesiące razem spędzać, no nie jest to łatwe. To mimo wszystko czuję smutek dzisiaj, rozstając się z tymi ludźmi. Nie wiadomo, co przyniesie przyszły rok. Nie wiadomo przede wszystkim, czy będę w przyszłym roku tutaj w kadrze. Miejmy nadzieję, że tak. Ale czuję duży sentyment do tej drużyny i przykro mi kończyć tą przygodę w tym sezonie. Przede wszystkim przykro kończyć bez medalu i bardzo mnie to boli i myślę, że no na razie to przeżywam, ale tak potrzebuję paru dni, żeby może przyswoić te wszystkie informacje i spojrzeć na to z innej perspektywy i zobaczyć, że mimo wszystko to jest duże osiągnięcie.
3: Z Pauliną Damaskę i Mają Koput rozmawiał Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. To wszystko na teraz. Fakty wracają punktualnie o 4:00.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie.
1: Szara codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Wypadek pociągu Intercity pod przesłuchą. Od aktualnych informacji na ten temat zaczynamy Fakty RMF FM. Jest czwarta w studiu, Karol Płaczkiewicz.
1: Śledczy zakończyli oględziny miejsca wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Posłuchajcie, jak o tym wypadku opowiadali nam mieszkańcy. Wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do kongresu. Wtedy też spadną ceny ropy, tak twierdzi Donald Trump. W faktach także doniesienia technologiczne. Apple zaprezentowało swoje nowości. Jedna osoba zginęła, a 7 przebywa w szpitalu po wczorajszym zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity. Tak o wypadku opowiadali nam mieszkańcy Sokolnik.
2: No słyszałem, stojąc na podwórku, rozmawiałem z sąsiadką, huk taki, nie? Ja mówię, o komuś, no nie liczyłem, że to pociąg z samochodem, nie? Tylko mówię, może gdzieś dwa samochody się, bo to takie było jakby puszkę zgniótł, takie było, nie? No i, ale za chwilę wyszłem spod orzecha, patrzę, a tu już się dymi. No i trawa się tu paliła.
3: A te osoby, które wychodziły?
2: Mieli, no, mieli skaleczenia na rękach, to tu, to na nosie, wie pani jak to jest, nie? Przy takim nieszczęśliwym wypadku. No. Niektórzy byli opamiętani, bo niektórzy to dzwonili już do rodzin, że wypadek to i to, no nic się nie stało, nic się nie tego, dobrze się czują. A niektórzy to jak wyszli, to udawali się tak o, w pola, a nie wiem po co, no czy to
3: może w takim szoku?
2: W szoku, na pewno, nie?
1: Z panem Markiem z Sokolnik Suchych rozmawiała nasza reporterka Magdalena Grań.

0: Się wojnę w Ukrainie. Jak stwierdził, jeśli Wołodymyr Zełenski także będzie chciał zawarcia umowy, będzie to bardzo dobre. Niemcy nie dadzą się zastraszyć Rosji, tak zapewnił szef niemieckiej dyplomacji Johann Wadepul. W wywiadzie dla Bilda zarzucił Sergiejowi Ławrowowi werbalną eskalację, po tym jak rosyjski minister nazwał działania Berlina początkiem prawdziwej wojny. Wadepul ocenił, że Moskwa próbuje w ten sposób wywołać niepokój w niemieckim społeczeństwie. Niemiecki minister oczekuje też, że Ukraina będzie w większym stopniu kupować broń od niemieckich firm. Jak podkreślił, Berlin jest największym finansowym wsparciem i wojskowym darczyńcą Ukrainy. Dlatego niemiecki przemysł obronny powinien korzystać z tych zamówień. A teraz polska polityka. W przyszłym tygodniu Klub Polski 2050 podejmie decyzję dotyczącą Szymona Hołowni. Wicemarszałek Sejmu zamierza objąć funkcję szefa klubu parlamentarnego. Po co Hołowni to stanowisko, jeśli zasiada już w prezydium Sejmu? O tym nasz reporter Kacper Wróblewski.
1: Według nieoficjalnych informacji władza w klubie parlamentarnym ma otworzyć Hołowni drogę do stanowiska w rządzie. O tym, że Klub Polski 2050 będzie podejmował w przyszłym tygodniu decyzję co do zmiany swojego szefa, mówi sam Szymon Hołownia.
2: Spotykamy się chyba w poniedziałek. Będziemy o tym rozmawiać i zobaczymy.
1: Co o ewentualnym wejściu Hołowni do rządu myślą koalicjanci?
3: Szymon Hołownia dosyć często zdanie zmienia. Jeśli będzie przekonany, że chce wejść do rządu i o to zawalczy, no to nie sądzę, żeby ta droga była zamknięta.
1: Mówi posłanka Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Klub Polski 2050 o przyszłości Hołowni ma zadecydować w poniedziałkowy wieczór.
4: Są i takie fakty.
0: Apple zaprezentowało wieczorem czasu polskiego swoje nowości. Wśród nich jest iPhone Duo, czyli pierwszy składany smartfon giganta z Cupertino. Eksperci podkreślają, że obecnie konferencje Apple już nie są tak przełomowe jak kilka lat temu.
5: Każda premiera, na której Steve Jobs występował w jeansach i w golfie i prezentował najnowszy telefon, zaczynając od tego, że to jest przełomowe urządzenie i dopiero potem je pokazując i wprowadzając na świat jego funkcji, było naprawdę czymś, na co cały świat technologiczny czekał.
6: Teraz tak jest?
5: Nie, teraz tak nie jest. Pamiętam przecież kolejne linie, kiedy wprowadzono na przykład przednią kamerę w telefonie, kiedy wprowadzono FaceTime. Mamy do czynienia z taką sytuacją, że wchodzi na rynek nowy iPhone i to właśnie Apple kopiuje rozwiązania od innych producentów, to znaczy wchodzi ten iPhone, który będzie składany.
0: Z medioznawcą doktorem Miłoszem Babeckim z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24. Radio informacyjne.

0: 24 Wrocław. Informacje i muzyka.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał? Może!

0: Czas na fakty RMF FM, bo na zegarach w całym kraju już prawie godzina piąta. Z nami Karol Płaczkiewicz.
1: Witam, zapraszam. Ksiądz skazany na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Sprawa dotyczy diecezji sosnowieckiej. Rosjanie przeprowadzili kolejne ataki na Ukrainę. W sumach zginęły dwie osoby, ponad 20 jest rannych. Delegacja ze Stanów Zjednoczonych ma oglądać miejsca w Polsce, w których mogłyby powstać stałe amerykańskie bazy wojskowe. Ksiądz Jacek K. skazany na 14 lat więzienia za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Prokuratura zarzuciła mu 9 czynów o charakterze pedofilskim. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami.
2: Prokuratura przede wszystkim wnioskowała o jeszcze surowszą karę, której niestety precyzyjniej przytoczyć nie mogę. Natomiast i tak mamy do czynienia z, myślę, sankcją jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Na pewno wystąpimy o uzasadnienie pisemne tego wyroku. Będziemy analizować każdy z jego fragmentów. Dopiero jednakże po tym podejmiemy decyzję co do ewentualnej apelacji.
1: Mówił prokurator Bartosz Kilan z prokuratury okręgowej w Sosnowcu. Jacek K. jest jedną z kilku osób, które usłyszały zarzuty w toczącym się dużym śledztwie dotyczącym pedofilii w diecezji sosnowieckiej. Wyrok jest nieprawomocny. Dwie osoby zginęły, a co najmniej 20 zostało rannych w rosyjskim ataku dronowym w Sumach w południowo-wschodniej Ukrainie. Według szefa administracji wojskowej Sum, Rosjanie cynicznie zaatakowali centrum handlowe w czasie, gdy ludzie w drodze z pracy robili zakupy. Miejscowi lekarze poinformowali, że stan 4 osób jest poważny. W nocy Rosjanie atakowali też Charków i Krzywy Róg. Dziś kolejne testy systemu ostrzegania w Warszawie, w stolicy zawyją syreny alarmowe. Jak podkreśla stołeczny ratusz, sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia. To jedynie próba sprawności systemu. Gdzie dokładnie odbędą się te testy?

0: Krasoń. Najbliższe godziny będą kluczowe w relacjach polsko-amerykańskich, tak zapowiedziała wczoraj wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Do jutra delegacja ze Stanów Zjednoczonych ma odwiedzić potencjalne miejsca w naszym kraju, gdzie mogłyby stacjonować na stałe amerykańskie bazy wojskowe.
1: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dinano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia. Rozmawia z polską stroną, przede wszystkim z panem ministrem Zaleskim, o bazie, o jej potencjalnej lokalizacji.
0: Na razie nie ma decyzji, czy w Polsce powstanie na stałe tylko jedna baza amerykańskich wojsk.
2: Posłuchaj. Chodzi o twoje zdrowie.
0: Kolonoskopia to badanie, które wywołuje najwięcej obaw wśród polskich pacjentów. Taki jest wniosek z wielu raportów z ostatnich lat. Właśnie o kolonoskopii mówiliśmy wczoraj w cyklu Twoje zdrowie w faktach RMF FM. Specjaliści przypominają, że to badanie można przeprowadzić ze znieczuleniem.
3: Są osoby, które szczególnie są predysponowane do badania ze znieczuleniem. To są szczególnie osoby po zabiegach operacyjnych w zakresie jamy brzusznej.
4: Gdy przychodzi do pana pacjent i mówi, że bardzo boi się tego badania.
3: Sama rozmowa czasem też rozwiewa wątpliwości. Dobrze jest też, jeśli pacjent porozmawia z inną osobą, która miała takie badanie.
0: Opisuje gastroenterolog dr Arkadiusz Bednarczuk. Rozmawiał z nim nasz reporter Michał Dobrołowicz. Polecamy wam portal rmf24.pl. Tam lista miejsc, w których można wykonać bezpłatną kolonoskopię. Tymczasem kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. To, co najważniejsze o poranku, przekażą wam Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24.

0: Punktualnie 5:30, czas na fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń.
1: Dzień dobry, zapraszam. A w tych faktach tragedia na torach w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Jedna osoba zginęła, trzy są w ciężkim stanie po tym, jak na przejeździe kolejowym w pociąg Intercity wczoraj uderzyła ciężarówka. Za oceanem Donald Trump kusi wyborców, obiecuje zakończenie wojny z Iranem i spadek cen ropy. Zaraz po listopadowych wyborach do Kongresu. Jedna osoba nie żyje, trzy są w bardzo ciężkim stanie. To jest tragiczny bilans wypadku kolejowego na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity relacji Szczecin-Lublin. Dziś wszczęte zostanie śledztwo dotyczące sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym przez kierowcę ciężarówki. Co dotychczas udało się ustalić, o tym reporterka RMF FM Magdalena Greinert.
2: Na drodze nie widać śladów hamowania ciężarówki, a trasa pociągu właśnie od strony Radomia jest dobrze widoczna dla kierowców. Śledczy zabezpieczyli rejestratory pociągu i dane ze skrzynki, która znajduje się przy każdym z przejazdów kolejowych. Przez całą noc pracował policyjny skaner, który jest wykorzystywany przy bardzo poważnych, rozległych zdarzeniach.
3: W oparciu o dane zabezpieczone z urządzeń funkcjonujących przy tym przejeździe, sygnalizacja świetlna działała w momencie zdarzenia.
2: Mówi prokurator Anna Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Teren wokół miejsca, gdzie doszło do tragedii, jest odgrodzony i pilnowany przez policję.
1: Dzisiaj przed południem przed Ministerstwem Infrastruktury ma odbyć się pikieta Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Podczas niej mamy poznać szczegóły akcji protestacyjnej, którą zapowiadają maszyniści właśnie po tej tragedii. Oni chcą zwrócić uwagę na pogarszający się stan bezpieczeństwa na przejazdach. Wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do Kongresu USA. Wtedy też spadną ceny ropy naftowej, powiedział Donald Trump przed odlotem do Dallas na konwencję Partii Republikańskiej. Amerykański prezydent stwierdził, że Iran nie będzie w stanie dłużej walczyć. Za wszelką cenę próbują wpłynąć na wybory, by doprowadzić do władzy jakąś uległą, słabą grupę ludzi, która dałaby im święty spokój i pozwoliła zachować broń jądrową. Oni chcą tylko broni jądrowej, a gdyby ją zdobyli, cały świat znalazłby się w ogromnych tarapatach, mówił Trump. W faktach o 6:00 połączymy się z naszym korespondentem, który w Dallas obserwuje konwencję Partii Republikańskiej. Jest czwartek, 10 września. Słuchacie porannych faktów w RMF FM. Dzisiaj mija rok, od kiedy w Wyrykach na dom Alicji i Tomasza Wesołowskich uderzyła rakieta mająca zneutralizować rosyjskie drony, które wtedy wleciały na Lubelszczyznę. W faktach o poranku przeniesiemy się do Wyryk i sprawdzimy, jak wygląda teraz życie mieszkańców. Co z kontrolą NFZ-u po aferze w warszawskim Szpitalu Południowym? To również sprawdzimy. Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Zapraszamy w imieniu Tomasza Terlikowskiego. A godzinę wcześniej o 7:00 w radiu RMF 24 i faktach RMF FM Piotr Salak porozmawia z Pawłem Bejdą, wiceministrem obrony narodowej. Kolejne fakty punktualnie o 6:00. Zapraszam.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24.

0: Świat zmienia się z minuty na minutę.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
2: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
0: Przegląd zagraniczny w radiu RMF 24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: A przed nami kolejne fakty w RMF FM. W studio faktów już Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, o poranku.
0: A zatem zaczynajmy.
2: A zaczynamy fakty od porannego wypadku na autostradowej obwodnicy Krakowa.
3: Kolizja 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. Po wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa.
2: Potem wrócimy do wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy.
3: Samochód ciężarowy wjechał tam wczoraj w pociąg osobowy relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba.
2: Będą też obietnice Donalda Trumpa na konwencji w Dallas.
3: A na koniec pojedynek Lewandowski kontra Messi. O poranku, jak mówiliśmy, karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. 5 samochodów osobowych wpadło na siebie między węzłami Skawina i Tyniec.
2: Zablokowany jest pas obwodnicy w stronę Katowic. Uprzedzamy, korek w tym miejscu ma już ponad 7 kilometrów.
3: Uprzedzamy przed porannym szczytem. Weźcie też poprawkę na złe warunki jazdy. Do 9 w Małopolsce ma jeszcze padać.
2: A jeżeli nie jedziecie samochodem, to przypominamy, że z wczorajszych 30 stopni na termometrze dzisiaj o poranku zostało tylko 15.
3: To fakty RMF FM. O poranku także ciąg dalszy utrudnień na kolei po wczorajszej katastrofie w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Tam, przypomnijmy, w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin zginęła jedna osoba. 3 są ciężko ranne. Linia między Wolanowem a Przysuchą jest nieprzejezdna.
3: A w faktach razem z nami reporter RMF FM Michał Krasoń.
0: Dzień dobry.
3: Michale, dzień dobry. Z jakimi dokładnie utrudnieniami muszą liczyć dziś pasażerowie kolei?
4: Już teraz odwołane zostały 3 pociągi kolei mazowieckich i łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Zamiast nich kursują autobusy zastępcze. Chodzi o połączenia z Dęblina do Drzewicy, z Łodzi do Radomia i z Radomia do Drzewicy. Koleje mazowieckie zawiesiły także część trasy 2 pociągów z Drzewicy do Radomia. Nie pojadą one od Przysuchy do Wolanowa. Kolejne połączenia zaplanowane po godzinie 8 wciąż widnieją w rozkładzie jazdy. Przewoźnicy informują, że składy będą omijały wyłączony odcinek, a to może powodować kolejne opóźnienia.
2: Michale, co z pociągami Intercity?
4: Te kursują bez większych problemów objazdami. Na razie składy w okolicach Radomia notują niewielkie, kilkunastominutowe opóźnienia. W ciągu dnia wraz ze wzrostem ruchu na torach sytuacja może się jednak zmieniać.
2: I jeszcze jedna konsekwencja wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy.
3: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
2: Projekt zmian w przepisach ma być gotowy na następne posiedzenie rządu.
5: Fakty zza oceanu.
2: Ponad

0: Dobrego poranku.
1: A zatem zaczynajmy.
2: A zaczynamy fakty od porannego wypadku na autostradowej obwodnicy Krakowa.
0: Kolizja 5 samochodów osobowych między węzłami Skawina i Tyniec. Po wypadku zablokowany jest jeden pas w stronę Krakowa.
2: Potem wrócimy do wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolikach Suchych, koło Przysuchy.
0: Samochód ciężarowy wjechał tam wczoraj w pociąg osobowy relacji Lublin-Szczecin. Zginęła jedna osoba.
2: Będą też obietnice Donalda Trumpa na konwencji w Dallas.
0: A na koniec pojedynek Lewandowski kontra Messi. O poranku, jak mówiliśmy, karambol na autostradowej obwodnicy Krakowa. 5 samochodów osobowych wpadło na siebie między węzłami Skawina i Tyniec.
2: Zablokowany jest pas obwodnicy w stronę Katowic. Uprzedzamy, korek w tym miejscu ma już ponad 7 kilometrów.
0: Uprzedzamy przed porannym szczytem. Weźcie też poprawkę na złe warunki jazdy. Do 9 w Małopolsce ma jeszcze padać.
2: A jeżeli nie jedziecie samochodem, to przypominamy, że z wczorajszych 30 stopni na termometrze dzisiaj o poranku zostało tylko 15.
0: To fakty RMF FM. O poranku także ciąg dalszy utrudnień na kolei po wczorajszej katastrofie w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
2: Tam, przypomnijmy, w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin zginęła jedna osoba. 3 są ciężko ranne. Linia między Wolanowem a Przysłuchą jest nieprzejezdna.
0: A w faktach razem z nami reporter RMF FM Michał Krasoń.
3: Dzień dobry.
0: Michale, dzień dobry. Z jakimi dokładnie utrudnieniami muszą liczyć dziś pasażerowie kolei?
3: Już teraz odwołane zostały 3 pociągi kolei mazowieckich i łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Zamiast nich kursują autobusy zastępcze. Chodzi o połączenia z Dęblina do Drzewicy, z Łodzi do Radomia i z Radomia do Drzewicy. Koleje mazowieckie zawiesiły także część trasy 2 pociągów z Drzewicy do Radomia. Nie pojadą one od Przysłuchy do Wolanowa. Kolejne połączenia zaplanowane po godzinie 8 wciąż widnieją w rozkładzie jazdy. Przewoźnicy informują, że składy będą omijały wyłączony odcinek, a to może powodować kolejne opóźnienia.
2: Michale, co z pociągami Intercity?
3: Te kursują bez większych problemów objazdami. Na razie składy w okolicach Radomia notują niewielkie, kilkunastominutowe opóźnienia. W ciągu dnia wraz ze wzrostem ruchu na torach sytuacja może się jednak zmieniać.
2: I jeszcze jedna konsekwencja wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych koło Przysuchy.
0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada wprowadzenie przepisów umożliwiających zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące każdemu kierowcy, który na czerwonym świetle wjedzie na przejazd kolejowy.
2: Projekt zmian w przepisach ma być gotowy na następne posiedzenie rządu.
4: Fakty zza oceanu.
2: Ponad 1,5 godziny przemawiał Donald Trump na konwencji Partii Republikańskiej w Dallas.
0: Konwencji przed jesiennymi wyborami do Kongresu. Na miejscu w Teksasie korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, o czym tak długo mówił Donald Trump?
5: To było naprawdę długie przemówienie. Prezydent powtarzał wątki, straszył demokratami, którzy mogą przejąć kontrolę nad Kongresem Stanów Zjednoczonych. Wzywał wyborców do mobilizacji, by on mógł dokończyć zmiany, które wprowadzał od 2 lat. Jeżeli zmieni się układ sił na Kapitolu, może to nie być możliwe. To były najbardziej udane 2 lata finansowo i pod każdym innym względem w historii prezydentury, przekonywał. Pojawiła się nawet propozycja finansowa. Jeśli Republikanie wygrają wybory do Izby Reprezentantów i Senatu, wypłacę każdemu dorosłemu w USA $5,000. Skąd pieniądze? Tu zabrakło wyjaśnienia. Krytykował swojego poprzednika Joe Bidena. Nie zabrakło też ataków na dziennikarzy. W czasie pierwszego dnia konwencji republikańscy politycy przekonywali, że powrót demokratów do władzy to będzie katastrofa dla Stanów Zjednoczonych. Z Dallas w Teksasie Paweł Żuchowski.
0: A konwencja organizowana jest w Teksasie nieprzypadkowo, bo właśnie tam trwa rywalizacja, która może zdecydować o tym, która z partii obejmie kontrolę nad Senatem i prawdopodobnie całym Kongresem. O fotel senatora ubiegają się uwikłane w przeszłości w skandale korupcyjne i obyczajowe prokurator generalny stanu Ken Paxton oraz demokrata były pastor James Tallarico.
2: Mimo trwającej od dekad republikańskiej dominacji w Teksasie, sondaże wskazują, że to demokrata ma szansę na zwycięstwo.
0: Kończymy piłką nożną za oceanem. Na wyprzedanym Soldier Field w Chicago strażacy z Fire zremisowali z Interem Miami.
2: 1-1 w starciu Robert Lewandowski, Leo Messi.
0: Ale to Polak z bramką trafił po precyzyjnym podaniu z lewej strony Andrew Gutmana. Starcie zawodników wagi ciężkiej. Polak wpisujący się na listę strzelców w 10 minucie pojedynku, a wyrównał po rzucie rożnym wykonywanym przez Messiego, Brazylijczyk Casemiro.
2: I Messi, i Lewandowski zagrali całe spotkanie i była to ich pierwsza konfrontacja za oceanem.
0: 60 tysięcy kibiców na trybunach liczyli na zwycięstwo. Skończyło się remisem czwartym ligowym meczu z rzędu po 6:30 w RMF FM. Fakty sportowe.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.
1: Daniel Hawrylenia, dzień dobry. Jak zawsze kilka minut

0: po szóstej, jeszcze przed pierwszym wydaniem najnowszych faktów w RMF24 Wrocław, przychodzę do Was z tym, co działo się we Wrocławiu i w bliskim sąsiedztwie wczoraj. A więc nie przedłużając, zaczynamy.
1: RMF24 Wrocław. Odsłaniamy nowe fakty.
0: Duża akcja policji na osiedlu Żerniki. Początkowo we wtorkowy wieczór lokalne media informowały o zaginięciu nastolatki, jednak w środę rano policja zdementowała te doniesienia. Więcej o tej sprawie reporterka faktów RMF24 Wrocław Paulina Niedźwiedzińska, która rozmawiała z funkcjonariuszami.
2: Chodzi o rejon ulicy Eukaliptusowej. Jak się dowiedziałam, policja udała się w to miejsce po informacji, że nastolatka miała krzyczeć o pedofilu. Na miejscu pojawiło się wiele służb. Ratownicy wodni, straż pożarna i policjanci. Znaleziono i zabezpieczono tam męską bieliznę, dlatego do działań włączono też psy policyjne. Ostatecznie jednak nie wpłynęło żadne zawiadomienie o zaginięciu. Nie namierzono też żadnego sprawcy. Działania zakończono w późnych godzinach wieczornych.
0: Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się także, że pierwsze zgłoszenie do służb dotyczyło zamieszania i krzyków pedofil, pedofil. W środę informowaliśmy też o pijanym obywatelu Ukrainy, który zaatakował ratowników medycznych i zniszczył karetkę. Mężczyzna miał ponad 2,5 promila alkoholu w swoim organizmie. O szczegółach zajścia opowiedziała faktom Monika Kaleta z Dolnośląskiej Policji.
3: We Wrocławiu ratownicy medyczni zostali wezwani do nieprzytomnego mężczyzny, który miał leżeć na jednej z ulic w mieście. Po przyjeździe na miejsce przetransportowywali 42-latka do karetki i wtedy on niespodziewanie stał się bardzo agresywny. Najpierw słownie zaatakował ratowników, a następnie fizycznie. W związku z tym zespół ratownictwa medycznego wezwał na pomoc policjantów, jednocześnie opuszczając karetkę. I wtedy agresor zaczął kopać w zabudowę pojazdu oraz jego wyposażenie, oczywiście uszkadzając je. Przybyli na miejsce zdarzenia mundurowi, skutecznie obezwładnili i zatrzymali nietrzeźwego, jak się okazało, mężczyznę. 42-letni obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty znieważenia i naruszenia nietykalności cielesnej ratowników medycznych oraz zniszczenia mienia. Następnie podejrzany został przekazany funkcjonariuszom Straży Granicznej celem wydalenia z kraju. Przypominamy, że znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej ratownika medycznego podczas wykonywania przez niego obowiązków służbowych jest przestępstwem.
0: O tym zdarzeniu więcej możecie przeczytać także na rmf24.pl. Przed sądem rejonowym w Oławie rozpoczął się proces oskarżonego o znęcanie się nad psem. Chodzi o sprawę z lutego ubiegłego roku. Podejrzana, jak dowiedzieliśmy się od prokuratury, 36-letnia Izabela U. miała wtedy rozrzucić kiełbasę nabitą gwoździami w podwrocławskich Dobrzykowicach. Śmiertelną pułapkę zjadła podczas wieczornego spaceru suka Ora. Była podopieczna Stowarzyszenia Cztery Łapy z Wrocławia, z prezeską którego, Agnieszką Janicką, w środę udało się porozmawiać Paulinie Niedźwiedzińskiej.
2: Stowarzyszenie Cztery Łapy Wrocławia rozpoczęło batalię sądową w sprawie naprawdę bestialskiego czynu próby morderstwa psa. Chodzi o Orę. Na początek wyjaśnijmy, co się w ogóle stało, jak tutaj wyglądało to zagrożenie.
4: Tak, dla nas ten przypadek jest wyjątkowo trudny i bardzo emocjonalny, dlatego że Ora to sunia, która 4 lata temu była podopieczną naszego stowarzyszenia i cieszyliśmy się, że po wielu trudnych przejściach w końcu znalazła spokój, miłość i bezpieczeństwo w nowym domu w podwrocławskich Dobrzykowicach. Niestety w lutym zeszłego roku, 2025, to spokój i bezpieczeństwo Ory zostało brutalnie przerwane, kiedy na drodze polnej podczas spaceru wieczornego zjadła kawałki kiełbasy nafaszerowanej gwoździami. I jak wskazała w swojej opinii doktor weterynarii, która operowała wtedy psa, taka metoda oznacza dla zwierzęcia długą i potworną śmierć w katuszach, gdzie ostre kawałki metalu powoli i systematycznie rozrywają organy wewnętrzne od środka, powodując liczne krwotoki. Na szczęście tylko szybka i przytomna reakcja tego właściciela spowodowała, że pies bardzo szybko trafił na stół i w trakcie 5-godzinnej operacji zostało z niej wyciągnięte 11 gwoździ.
2: Jak to się w ogóle stało, że udało się namierzyć podejrzanego? No bo w takich sytuacjach zazwyczaj bardzo ciężko jest znaleźć osobę, która właśnie próbuje zaszkodzić temu psu.
4: Tak, my mieliśmy ogromne szczęście do tego, że współpracowali z nami okoliczni mieszkańcy, którzy bardzo chętnie udostępniali nam monitoring, który mają zamontowany w swoich domach. I na tej podstawie zebraliśmy dowody, dostarczyliśmy na policję, do prokuratury. Dzięki temu udało się zidentyfikować sprawcę i postawić akt oskarżenia. W poniedziałek właśnie odbyła się pierwsza już rozprawa. Natomiast kontynuacja jej będzie na początku grudnia. Też świadków mamy sporo, na kolejnych przesłuchaniach będą kolejne dowody przedstawiane. Na dzisiaj sprawa wygląda tak, że sprawca nie przyznaje się do winy, ale jesteśmy w stanie udowodnić, że kłamie i liczymy, że sąd wyda sprawiedliwy dla Ory wyrok.
2: Co też jest takie zastanawiające, to to, o czym pisali Państwo też w swoich mediach społecznościowych, o reakcji ludzi, no bo pojawiają się jakieś takie komentarze próbujące trochę usprawiedliwić takie czyny.
4: Tak, no jak w każdej sytuacji takie komentarze się zdarzają. Ludzie bardzo często obwiniają właścicieli, że nie chodzą z psami na smyczy, że pozwalają biegać luzem. Do tego dochodzi oczywiście niesprzątanie nieczystości, ale jakby do tego jesteśmy przyzwyczajeni, nie reagujemy na takie komentarze, jesteśmy zdeterminowani, robimy swoje i tak jak powiedziałam, bardzo duża tutaj pomoc okolicznych mieszkańców, za co ogromnie im dziękujemy.
2: To na koniec jeszcze zapytam, jak ma się Ora po takim czasie?
4: No w tej chwili na szczęście po trutce nie ma śladu, po tym zdarzeniu też nie ma śladu, jest szczęśliwym, kochanym psem. No i mam nadzieję tak naprawdę, że ten wyrok, który zapadnie, będzie takim, można powiedzieć, będzie taką barierą prewencyjną dla każdego potencjalnego naśladowcy, który następnym razem, kiedy przyjdzie mu takie coś do głowy, 10 razy się zastanowi, bo będzie wiedział, że prędzej czy później zostanie namierzony, oskarżony i osądzony. I dla nas po prostu to będzie bardzo ważny wyrok dla nas, jako dla fundacji, dla właściciela Ory, ale też dla całego społeczeństwa prozwierzęcego.
0: Oskarżonej, dodajmy, grozi do 3 lat więzienia. Wrocławska prokuratura prowadzi także śledztwo w sprawie rozboju na 7 młodych chłopcach. Powód? Kradzież butów i 2 zegarków, w tym jednego wartego zaledwie 9,5 zł. Jak przekazał w środę rzecznik prokuratury okręgowej we Wrocławiu Jakub Dłubacz, najciężej poszkodowany został 15-latek, który w wyniku pobicia doznał m.in. obrażeń głowy.
5: 18-letniemu podejrzanemu przedstawiono zarzut rozboju, kierowania gruźb w celu składania fałszywych zeznań. Sprawcami były też osoby nieletnie, co do których postępowanie będzie prowadził sąd rodzinny. Co do 18-latka został skierowany przez prokuratora wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania i w chwili obecnej ten podejrzany przebywa w areszcie śledczym. W zarzucie opisany jest mechanizm zadawania uderzeń, kopnięć po całym ciele i głowie jednego z pokrzywdzonych. Po prostu grupa młodych napastników zażądała oddania butów od jednego z pokrzywdzonych. W toku tego rozboju skradziono również zegarek, jeden o wartości 9 zł 50 groszy i drugi droższy o wartości nie mniejszej niż 700 zł.
0: Do zdarzenia, przypomnijmy, doszło 1 września w okolicy wzgórza Andersa. Jako pierwsza o sprawie poinformowała Gazeta Wrocławska. W stolicy Dolnego Śląska rozpoczęła się modernizacja jednego z najbardziej popularnych terenów spacerowych, promenady staromiejskiej. Prace obejmują odcinek między ulicami Piotra Skargi a Oławską. Ten fragment został czasowo wyłączony z użytkowania. W ramach inwestycji przebudowane zostaną ścieżki, pojawią się nowe elementy małej architektury, a także zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne, które utrudniały poruszanie się osobom z ograniczoną mobilnością. Przez cały czas trwania pracy zachowany będzie przejazd rowerowy przez nową do Oławskiej. Kolejne etapy inwestycji obejmą dalsze fragmenty promenady. Projekt zakłada także zwiększenie ilości zieleni. Planowane są liczne nasadzenia rodzimych gatunków drzew oraz roślinności, które pozwoli na wzmocnienie skarb i ochronę przed erozją. Wprowadzony zostanie również system zagospodarowania wody opadowej. Koszt inwestycji wynosi prawie 10 milionów złotych, z czego część środków pochodzi z funduszy europejskich. Zakończenie prac planowane jest na koniec przyszłego roku. Po modernizacji promenada staromiejska ma stać się bardziej przyjazna mieszkańcom i turystom oraz zachęcać do rekreacji i wypoczynku.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: 25 tysięcy euro za rozwiązanie jednego z ważnych problemów współczesnej matematyki. Profesor Marcin Sabok z McGill University w Montrealu został pierwszym w historii laureatem Daryl Nardzewski Prize, jednej z najwyżej finansowanych międzynarodowych nagród matematycznych ustanowionych w Polsce. Nagrodę, dodajmy, ufundował prezydent Wrocławia. Za co konkretnie? Profesor Sabok rozstrzygnął ważny problem dotyczący klasyfikowania tzw. algebry C, struktur matematycznych wykorzystywanych m.in. do opisu mechaniki kwantowej. Pokazał, jak bardzo złożony jest problem rozpoznania, kiedy dwie takie struktury są w istocie tym samym obiektem matematycznym. Co istotne, w kluczowym fragmencie dowodu wykorzystał twierdzenie Czesława Ryla Nardzewskiego. Algebra operatorów, do której należą algebryce, jest jednym z matematycznych fundamentów fizyki i informacji kwantowej. Ma to szczególny kontekst we Wrocławiu. Na Politechnice Wrocławskiej działa przecież pierwszy w Polsce nadprzewodnikowy komputer kwantowy, a uczelnia rozwija także kształcenie w zakresie inżynierii kwantowej. Nagroda została ustanowiona z okazji setnej rocznicy urodzin profesora Czesława Ryla Nardzewskiego. Łączy więc wielką tradycję wrocławskiej szkoły matematycznej z dziedzinami, które mogą współdecydować o rozwoju technologii przeszłości. Osadzeni pomagają wrocławskiemu schronisku dla bezdomnych zwierząt. W ramach projektu Pies uczestnicy sprzątają boksy, wyprowadzają psy i wykonują prace fizyczne. To duże wsparcie dla placówki, ale program pomaga też samym więźniom, mówi w rozmowie z Pauliną Niedźwiedzińską młodszy chorąży Łukasz Budzik z zakładu karnego nr 1 we Wrocławiu.
2: Znajdujemy się dzisiaj we wrocławskim schronisku dla bezdomnych zwierząt, gdzie realizowana jest naprawdę wyjątkowa inicjatywa, projekt Pies. Wyjaśnijmy, co to takiego.
6: No czym jest projekt Pies? No przede wszystkim pomoc, integracja, empatia i społeczność. Jakby no jest to program readaptacji społecznej, jakby ukierunkowany dla naszych osadzonych zakładu karnego nr 1 we Wrocławiu, który ma jakby, pomijając jakby wszystkie aspekty jakby takiego całego szeroko rozumianego procesu resocjalizacji, jakby naciska tutaj na taką aktywność w życiu codziennym jakby lokalnej społeczności. Jakby idąc tutaj jakby wszystkie elementy procesu resocjalizacji plus jakby ta bezinteresowna, realna pomoc dla bezdomnych, tak naprawdę poszkodowanych zwierząt, dzięki czemu jesteśmy w stanie jakby tutaj nie tylko wesprzeć, ale to jakby obopólne oddziaływania są jakby w kwestii dla osadzonych, jakby także kwestii dla tutaj administracji tutejszego schroniska.
2: W jaki sposób właśnie wspieracie schronisko? Jakie prace tutaj wykonujecie?
6: No przede wszystkim osadzeni wykonują prace takie typowe fizyczne, wręcz jakby sprzątanie boksów dla psów, czy też jakby ogarnianie, sprzątanie tutaj wszystkich terenów, gdzie przebywają także koty. Jakby no tutaj główną rolę gra siła fizyczna, tak? No bo jakby wiemy, tego co też zauważyliśmy jakby wchodząc tutaj w pierwszy dzień, no jakby większość no tutaj kobiet wykonuje, no jednak jest to ciężka praca, która wymaga w pewnym momencie jakby tutaj zaangażowania ze strony mężczyzn, natomiast chcąc nie chcąc jakby wykonują tutaj kobiety kawał tak dobrej roboty, że w rzeczywistości my jesteśmy takim tylko wsparciem.
2: Wartość dla zwierząt jest tutaj oczywista, a co taka praca, takie wsparcie daje osadzonym?
6: No przede wszystkim jakby rozwijane to są te elementy takiego kształtowania umiejętności społecznych, przede wszystkim jakby też emocjonalnych, tak? No bo jakby kontakt z zwierzętami, które przede wszystkim no są poszkodowane, tak? Są gdzieś są zwierzętami bezdomnymi, no jakby kształtuje u osadzonych takie poczucie takiej chęci współpracy, chęci wsparcia, a jednocześnie jakby pozwala na wytłumienie w pewien sposób różnych tych negatywnych zachowań, tak? No bo wiemy, że to są też zwierzęta, które gdzieś tam cierpiały lub jakby no pochodzą z różnych środowisk, gdzie osadzeni uczą się, jak do takich zwierząt podejść, jak ze spokojem jakby tutaj, nie wykonując jakby gwałtownych ruchów, muszę tak mocno to zwierzę do siebie jakby przekonać. Natomiast jakby najważniejszą z tej kwestii jest taka bezinteresowna relacja i ta miłość wzajemna, tak? Gdzie to zwierzę po prostu podchodzi do osadzonego, gdzie czuje, że może sobie pozwolić gdzieś na tego takiego przysłowiowego głaska, a jednocześnie osadzony jakby no, podopieczni widzą, że no, nie czują się tutaj w roli, przyjmijmy to tak w cudzysłowie, przestępców, a w roli takich opiekunów tych zwierząt, jednocześnie zapominając o tej kwestii odsiadki, a jednak pokazując, że mogą być wartościowymi ludźmi i jakby mogą tutaj w tej społeczności lokalnej brać udział aktywny.
2: No właśnie, czy oni chętnie biorą udział w takim projekcie?
6: Oczywiście, że tak. Teraz jakby po pierwszych dniach tak to się rozeszło gdzieś tam w kuluarach i strukturach organizacyjnych jednostki penitencjarnej, że coraz więcej osób wykazuje takie zainteresowanie. My też oczywiście jako administracja jesteśmy przychylni do takich zadań. Poza tym jeszcze jakby kwestią samego schroniska, no to też nasze osadzeni biorą aktywny udział w różnych jakby pracach społecznych, na rzecz chociażby hospicjum dla dzieci we Wrocławiu, tak? Czy też angażowali się nawet w kwestii, kiedy była powódź i tutaj pomagając w zabezpieczeniu wałów, czy też jakby w sprzątaniu tej całej akcji różnej, różnorodnych, jeżeli chodzi o kwestii konsekwencji, jakie mają powiedzieć. Dlatego tak, no jakby tutaj osadzeni wychodzą z pełną, za pełne zaangażowanie aktywnością w tym zakresie.
2: Długo jeszcze będzie trwał taki projekt?
6: Mam nadzieję, że zliczymy to już w latach, bo w żaden sposób ani ja, ani administracja zakładu karnego nie widzimy. No mam nadzieję, że również i dyrekcja tutaj schroniska nie widzimy tutaj w żadnym... Nie widzimy końca. O, może tak. Jakby ja nie zakładam tutaj żadnego terminu, tak? No jest to na razie jakby pierwsza edycja całego projektu PIES. Natomiast no już są w planach kolejne grupy, kolejne edycje, także oby jak najdłużej.
0: I to były najważniejsze fakty z wczoraj. O tym, co przyniósł nowy dzień jeszcze przed siódmą, powie Rafał Jędraszek, a my słyszymy się później. Dobrego dnia. Radio RMF24.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Po reklamie.
9: Posłuchajmy faktów. W RMF FM jest 6:30.
10: Uprzedzamy, prawie 9 km ma o poranku korek na autostradowej obwodnicy Krakowa.
11: Jak informowaliśmy w faktach, między węzłami Skawina i Tyniec zderzyło się 5 osobówek. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic.
10: Ale w wyniku tego wypadku uszkodzona została też ciężarówka na jezdni w kierunku Rzeszowa i w tej chwili blokuje jeden z pasów ruchu.
12: Delikatnie coś jedzie. Idzie, ale to jest... No, ruszamy się bardzo, bardzo wolno.
10: To sygnał od pana Jacka, który zadzwonił na gorącą linię RMF FM.
11: Numer do nas, przypomnę, 600-700-800.
10: Utrudnienia o poranku także na Krajowej Siódemce, także w Małopolsce.
11: W Chyżnem ciężarówka wjechała w bramkę Wiatol. Droga w tym miejscu jest zablokowana.
10: Sąd rejonowy w Sosnowcu skazał na 14 lat więzienia księdza Jacka K. z diecezji sosnowieckiej za szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dzieci.
11: Prokurator Bartosz Kilian podkreślił, że to jeden z najsurowszych wyroków dla duchownego za przestępstwa seksualne.
13: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
10: Wyrok jest nieprawomocny, prokuratura rozważa apelację, ponieważ domagała się jeszcze surowszej kary dla duchownego.
11: Podróż z Mołdawii do norweskiego Oslo rozpoczęła się dramatycznie dla prezydenta Ukrainy, który wziął wczoraj udział w pogrzebie króla Haralda.
10: Jego samolot o mało nie został trafiony przez drona podczas startu ze stolicy Mołdawii Kiszyniowa. Taka jest rzeczywistość, którą się mierzy. Bardzo dramatyczna sytuacja, tak mówi norweski premier Jonas Gahr Støre telewizji NRK.
11: Ukraiński samolot dostał zielone światło do startu po potwierdzeniu, że wspomniany rosyjski dron rozbił się na terytorium Mołdawii.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Obrońcy tytułu z PSG rozpoczynają piłkarską Ligę Mistrzów od wygranej.
11: Fakty sportowe i Patryk Serwański. Dzień dobry, Patryku.
15: Dzień dobry. To było naprawdę wysokie zwycięstwo Paris Saint-Germain nad Slovanem Bratysława. 6-1. 3 bramki strzelił kupiony z FC Barcelony Ferran Torres. Duma Katalonii też z okazałym wynikiem. Wygrana u siebie 5-1 z Feyenoordem Rotterdam. Wygrywały też angielskie drużyny. Liverpool 2-1 z Atletico Madryt. Arsenal 1-0 z Napoli. Londyńczycy jako jedyni wczoraj zdobyli komplet punktów na wyjeździe. W Stanach Zjednoczonych gol Roberta Lewandowskiego. Chicago Fire zremisowało 1-1 z Interem Miami. Polak spotkał się z Leo Messim przed meczem. Serdeczne przywitanie obu piłkarzy. Gola dla klubu z Florydy strzelił Casemiro. Liga Mistrzów ruszyła także w wydaniu piłkarzy ręcznych. Industria Kielce zainaugurowała sezon domowy meczem z HC Krins Lucerna. Szwajcarską drużynę udało się pokonać, ale ostatecznie skromnie 30-29.
16: Myśleliśmy, że już mecz się dogra sam do końca. Natomiast nasi przeciwnicy nie odpuszczali. Zgubiliśmy gdzieś rytm w ataku, jeżeli chodzi o wykończenie sytuacji, bo tych sytuacji sam na sam z bramkarzem było dużo. Szwankowała skuteczność.
15: Komentował trener Krzysztof Lijewski. W Kielcach także zmiany na najwyższych stanowiskach. Wczoraj poinformowano, że nowym prezesem klubu został Karol Bielecki, w przeszłości przez wiele lat zawodnik tej drużyny.
0: Dla mnie oczywiście zaszczyt ogromny. Jak wiecie, doskonale spędziłem tam mnóstwo czasu i mnóstwo zdrowia zostawiłem na boisku. Doświadczenie, jakie zdobyłem, na pewno tutaj dużą rolę odegra to doświadczenie pozasportowe, właśnie biznesowe.
15: Tak mówił nowy prezes kielskiego klubu. W Orlen Wisła Płock z kolei, tam prezesem już od kilku lat jest były inny reprezentant Adam Wiśniewski. Nawciarze Liga Mistrzów rozpoczęli na wyjeździe. Niestety przegrali z Nantes minimalnie 25-26. Jelena Rybakina awansowała do półfinału US Open. To oznacza, że tenisistka z Kazachstanu zostanie w poniedziałek liderką rankingu WTA. Rybakina pokonała w trzech setach Qiwen Zheng. Teraz jej rywalką będzie Coco Gauff. Amerykanka wyeliminowała Mirę Andrijewą.
17: RMF24. W kalendarzach 10 dzień września, czwartek. W RMF24 Wrocław trwa poranek. Rafał Jędraszek melduje się przed mikrofonem. Na początek sprawdźmy prognozę pogody. Po upalnym wtorku, ciepłej, ale już mniej pogodnej środzie, dziś przede wszystkim spadek temperatury i to poniżej 20 kreski, ale nieco, do maksymalnie 19 stopni Celsjusza mają pokazać wrocławskie termometry. Ciśnienie w nocy urosło do poziomu normy, ale w ciągu dnia będzie jeszcze rosnąć nawet do poziomu 1020 hektopaskali. A jeśli już przemierzacie Wrocław samochodem o poranku i możecie przejeżdżać, bądź będziecie przejeżdżać przez ulicę Trauguta i zatrzymacie się w okolicy remontowanego odcinka na krzyżówce Krasińskiego i Oławskiej, to zwróćcie uwagę na szklaną fasadę budynku Akademii Sztuk Pięknych. Na obiekcie Centrum Sztuk Użytkowych tej wrocławskiej uczelni pojawiła się wyjątkowa grafika. Wszystko w ramach obchodów 80-lecia Akademii Sztuk Pięknych imienia Eugeniusza Geperta. Instalacja przedstawia postać malarza z pędzlem w dłoni. To nieprzypadkowy wybór. Autorem projektu jest Tomasz Broda, profesor wrocławskiej ASP, a uwiecznionym artystą jest sam patron uczelni i jej pierwszy rektor, czyli Eugeniusz Gepert. Jubileuszowy rok ASP Wrocław oficjalnie rozpocznie się w październiku wraz z inauguracją nowego roku akademickiego, jednak już teraz w mieście pojawiają się symbole tego święta. No, oprócz imponującej grafiki na Trauguta po wrocławskich torach kursuje także specjalny tramwaj jubileuszowy ozdobiony motywami związanymi z Akademią. Tomasz Broda, który od lat związany jest z uczelnią, zaprezentował projekt muralu także w internecie. Charakterystyczny styl artysty i wyrazista forma sprawiają, że praca z pewnością przyciągać będzie wzrok przechodniów, no czy kierowców. A przed samą uczelnią intensywny rok. Zapowiedziano liczne wystawy, spotkania, wydarzenia artystyczne. Szczegółowy program obchodów ma zostać ogłoszony w najbliższych tygodniach. Czekamy więc i z pewnością o nich opowiadać będziemy na antenie RMF 24 Wrocław. A ja jeszcze o poranku wracam do kierowców, a wracam z pytaniem, jak wam się jeździ podczas remontu wiaduktów na wrocławskim Brochowie? Tam od kilku dni zmieniona organizacja ruchu w ramach kolejnego etapu prac, więc pytanie, czy da radę jakoś tam możliwie przejechać, czy mocno się korkuje? Czekamy na wasze głosy, z których z chęcią skorzystamy na antenie. Dzwońcie pod numer 717 506 506, a ja przy okazji podsumuję dotychczasowe prace. Zakończono już rozbiórkę starych konstrukcji na ulicy Gazowej. W ich miejscu powstały nowe obiekty. Te roboty były szczególnie wymagające ze względu na funkcjonujące linie kolejowe pod wiaduktami. W ramach inwestycji wykonano także pierwszą część układu drogowego. Ułożono podbudowy chodników i nawierzchnię bitumiczną. Od minionej niedzieli ulica Gazowa znów jest przejezdna. Wprowadzono tam ruch wahadłowy umożliwiający przejazd w kierunku Brochowa. Wyjazd w stronę granicy miasta prowadzi teraz ulicą Mościckiego. Prace przenoszą się obecnie na wiadukt przy Karwińskiej. Dodatkowo w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców rozszerzono zakres inwestycji o budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Mościckiego. Od miejsca prowadzonych prac do przejścia dla pieszych i przystanków autobusowych zabezpieczono na ten cel dodatkowe środki w budżecie miasta. O poranku w RMF 24 Wrocław zmieniamy temat i teraz coś po tych wszystkich pracach, korkach i utrudnieniach dla relaksu. Zbieracie grzyby? Nie? No to może warto pomyśleć o takim zajęciu, chociażby w weekend. Ponoć po deszczu, zwłaszcza we wrocławskich lasach, ale także tych w aglomeracji wrocławskiej, można trafić na naprawdę dobre i ilościowo zadowalające okazy. Ale jak przyznaje profesor Artur Gryszkin z Katedry Technologii Żywności i Przechowalnictwa Uniwersytetu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którego artykuł prasowy przed chwilą czytałem. Nasze lasy kryją nie tylko popularne borowiki czy podgrzybki, ale także wiele niezwykłych gatunków. Wśród nich wyróżnia się chociażby sromotnik bezwstydny, który przyciąga owady intensywnym zapachem, by roznosiły jego zarodniki. Okratyk australijski, natomiast zwany także diabelskimi palcami, przypomina wyglądem bohatera filmów science fiction, a pierścieniak grynszpanowy zachwyca turkusowym kolorem. Kolczakówka piekąca z kolei wygląda jakby krwawiła. Jej młode owocniki pokrywają się czerwonymi kroplami cieczy. Naukowcy przypominają, że podczas zbierania grzybów zdecydowanie należy zachować szczególną ostrożność. Zbierajmy więc tylko te okazy, które znamy, których jesteśmy pewni. A jak mamy wątpliwości, to lepiej dopytać specjalistów, na przykład z wrocławskiego sanepidu. A my o ciekawych destynacjach dla grzybiarzy piszemy także na rmf24.pl. A ja z wami słyszę się jeszcze przed siódmą.

Rafał Jędraszek, o poranku wracam do Was na antenie RMF24 Wrocław przed siódmą. Kto stoi w korkach? Proszę się oczywiście nie zgłaszać, obie ręce na kierownicy. Ja za Was sprawdzę choć kilka miejsc, w których ruch spowalnia. To m.in. trasa wlotowa do miasta od strony Psiego Pola, czyli Aleja Jana III Sobieskiego. Wolniej także od świateł do świateł jedzie się Aleją Armii Krajowej w kierunku Grabiszyna. Od północy tradycyjnie zjazd z Mostu Milenijnego w kierunku Gondowa. Tam wkrótce też będzie coraz ciaśniej. W samym centrum to m.in. ulice Sądowa czy Podwale. A przy których ulicach spodziewać się dziś suchych kranów? MPWiK zapowiada braki w dostawie wody, m.in. przy ulicach Pilczyckiej numer od 98 do 104 w godzinach od 8 do 12. 4 godziny dłużej wyłączeń wody można spodziewać się w budynkach przy ulicach Białej Magnolii 1, a także numery od 4 do 6 i 9, Czerwonej Róży 6-12, Kłokoczyckiej 161, a także od 165 do 167A oraz Złotej Lilii 21. A dodatkowo w związku z usuwaniem awarii przerwa w dostawie wody od 9 do 15 wystąpi przy Jemiołowej numer od 26 do 34, Skwierzyńskiej 35 do 39, Szczęśliwej od 19 do 25 oraz Żelaznej numer od 29 do 33. W RMF 24 Wrocław teraz informacja przydatna dla tych, którzy odwiedzają wrocławskie cmentarze, na których zmienia się rozmieszczanie pojemników na odpady. Przy alejkach pozostaną wyłącznie pojemniki na odpady bio oraz zmieszane, natomiast pojemniki na szkło i tworzywa sztuczne będą dostępne tylko przy głównych bramach. Chodzi generalnie o zmniejszenie liczby pojemników na śmieci przy alejkach. Do tego zmiany, jak ustaliliśmy, mają na celu dostosowanie systemu segregacji do rzeczywistego składu odpadów powstających na cmentarzach we Wrocławiu. Odpady roślinne, takie jak kwiaty, liście, trafią do pojemników bio. Specjalne worki na te odpady można kupić chociażby w portierniach cmentarzy, a zużyte znicze, wkłady, sztuczne kwiaty i wieńce należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, ponieważ są to produkty wielomateriałowe, których nie można poddać recyklingowi. Przy głównych wejściach nadal będzie można wyrzucać szklane i plastikowe opakowania, a w wybranych miejscach pozostaną pojemniki na papier. Zużyte baterie, to jest ważne, także znicze elektryczne należy oddawać do specjalnych punktów zbiórki lub sklepów z elektrosprzętem. A teraz o poranku w RMF 24 Wrocław zmieniamy temat. Siadamy na rower. Kto nie ma, no to pamiętajcie, że działa przecież wrocławski rower miejski. Można wypożyczać jednoślady. Mamy naprawdę mnóstwo dróg do tego dla jednośladów i ścieżek. A ponieważ system wrocławskiego roweru miejskiego świętuje 15 lat działalności, z tej okazji opublikowano wyniki badania opinii mieszkańców, które pokazują, że aż ponad 78,5% ankietowanych postrzega możliwość wypożyczania rowerów jako symbol nowoczesnego i ekologicznego Wrocławia. Prawie 90% respondentów uznaje, że rowery miejskie są miastu potrzebne. No dobrze, to przypomnijmy. System wrocławskiego roweru miejskiego wystartował w 2011 roku z 140 rowerami. Obecnie liczy już ponad 2800 jednośladów, a przez 15 ostatnich lat odnotowano 17 milionów wypożyczeń i ponad 40 milionów przejechanych kilometrów. Z systemu skorzystało dotąd blisko 300 tysięcy osób. Najczęstsze powody wypożyczeń to rekreacja, dojazdy do pracy oraz szybkie przemieszczanie się po centrum. Wracając do statystyk, to ponad połowa mieszkańców korzysta lub korzystała z wrocławskiego roweru miejskiego, a 54,5% użytkowników to osoby, które dołączyły do systemu w ciągu ostatnich 2 lat. Większość badanych wysoko ocenia funkcjonowanie systemu, blisko 74,5% wystawiło mu ocenę 4 lub 5 w 5-stopniowej skali. I co warte przypomnienia, wrocławski rower miejski działa już nie tylko w samym Wrocławiu, ale także w okolicznych gminach aglomeracji. To Czernica, Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice i Wisznia Mała. Mieszkańcy najczęściej wskazują, że w przyszłości chcieliby większej liczby rowerów, stacji oraz niższych cen. A ja póki co serdecznie dziękuję za uwagę, ale ponownie usłyszymy się o 9.30. Wtedy wystartujemy z naszymi lokalnymi faktami w RMF 24 Wrocław. Możecie je, przypomnę, usłyszeć potem co godzinę do 18.30 włącznie. A za chwilę na naszej antenie rozmowa o 7.00. Gościem Piotra Salaka będzie Paweł Bejda, wiceminister.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu liczy się, co masz do powiedzenia.
2: W tym tygodniu przejedziemy wielkopolskim odcinkiem autostrady A2 i zapytamy was, czy jazda samochodem staje się luksusem.
1: Też chcesz wyrazić swoją opinię? Pisz na radiomałpa.rmf24.pl lub dzwoń 12 2 012. Twoje zdanie w radiu RMF24. Już jutro po 12.
0: Ogłoszenie RMF24. Reklama.
3: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
6: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da!
10: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
11: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
12: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na was w Pasażu Grunwaldzkim.
13: Incoming!
12: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
1: Radio RMF 24. Informacje na dzień dobry.

0: Tu Radio RMF 24, to jest czwartek, 10 września, rusza poranek informacyjny w naszej stacji. Piotr Salak, dzień dobry. Za chwilę Paweł Bejda, czyli wiceszef resortu obrony, ale wcześniej oczywiście fakty. Magdalena Wojtuń i Tomasz Stańszewski już czekają. Jest siódma.
1: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa o poranku ostrzega mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2: Wysyła alert w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę.
1: A dzisiaj mija dokładnie rok od dnia, gdy nad Polskę ze wschodu wleciało 19 dronów.
2: Nasz reporter o poranku jest we wsi Wyryki Wola na Lubelszczyźnie.
1: A gościem faktów Radia RMF24 za chwilę Paweł Bejda, wiceszef resortu obrony.

0: innym NATO. To nie jest tylko decyzja, panie redaktorze, Amerykanów. To jest decyzja nasza, czyli Polska, Amerykanów, ale jednocześnie dowództwa NATO.
1: Ale kto będzie miał głos decydujący? Amerykanie?
0: Myślę, że tak. Myślę, że Amerykanie oczywiście, chociaż wszystkie koszty związane z utrzymaniem i budową tej bazy ponosi administracja polska.
1: Jeżeli pan mówi o kosztach, to mówimy, rozumiem, o miliardach
0: tak,
1: złotych.
0: Tak, mówimy, to jest rząd kilkunastu miliardów złotych.
1: 10-12? Może nawet więcej.
0: Obyśmy się zmieścili w tej kwocie. To jest oczywiście określony czas. To nie jest rok ani dwa. Musimy przygotować naprawdę porządną infrastrukturę dla wojsk amerykańskich i rodzin.
1: Panie ministrze, wyobraźmy sobie, że decyzja jest pozytywna, że po tej wizycie delegacji amerykańskiej Amerykanie mówią tak, chcemy tutaj mieć stałe bazy, bo rozumiem, że mówimy o kilku bazach, tak?
0: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
1: Wyobraźmy sobie w takim razie, że jest decyzja pozytywna, tak? Będzie baza amerykańska. To ile czasu od tej decyzji pozytywnej upłynie do momentu, kiedy ta baza powstanie i kiedy się pierwsi amerykańscy żołnierze pojawią?
0: Kilka lat. To wszystko jest płynne,
1: kilka lat, to jest dwa lata, pańskim zdaniem, czy pięć lat?
0: Panie redaktorze, kilka lat. Na pewno nie kilkanaście, bo nam chodzi o to, żeby Amerykanie jak najszybciej mieli tutaj stałą bazę. Chociaż chcę panu powiedzieć, że... Bo tego nikt nie mówi, ale w trzech miejscach Amerykanie są na stałe w Polsce, ponieważ są instalacje amerykańskie.
1: Oczywiście, tak.
0: Które są tutaj i to jest prawie 1500 żołnierzy, które już jest. Jeżeli chodzi o stałą bazę, mówimy o 5000 żołnierzy. Jeżeli chodzi o przejściową ilość, w sensie rotacyjną ilość, to jest około 10 000 żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: Ale wie pan, dlaczego pytam o ten czas? Dlatego, że mamy tak system zakupów, między innymi uzbrojenia pomyślany, żeby do 2030 roku polska armia była gotowa. W pełni gotowa. Pytanie, czy do 2030 roku będą na terenie Polski
0: jest to realne.
1: Jest to realne, tak?
0: Jest to realne, panie rektorze, dlatego mówię z ostrożnościowo kilka lat, bo to jest uzależnione przede wszystkim od wybudowania infrastruktury. To jest
1: oczywiście.
0: Pierwsze. Mamy w tej chwili różnego rodzaju systemy, które bardzo szybko budują infrastrukturę, ale to są również pewnego rodzaju uzgodnienia i zmiana prawa, które powoduje, że ta infrastruktura będzie pobudowana dużo szybciej, jeżeli chodzi o tak zwane przeszkody prawne.
1: Jeżeli my mówimy o kilku lokalizacjach, to rozumiem, że nie koncentrujemy się tylko na Poznaniu i na Wrocławiu.
0: Dokładnie tak, nie możemy być niewolnikiem tylko Poznania i Wrocławia. Mamy bardzo poważnych kilka miejsc, które chcemy pokazać Amerykanom. Nie namówimy pan, panie redaktorze, pozwoli pan, że zostawię tą decyzję i niejako pokazanie, czyli odkrycie pewnych kart stronie amerykańskiej.
1: Panie ministrze, a dlaczego wszystkie bazy i stacjonowanie amerykańskich żołnierzy to wszystko jest na zachód od Wisły?
0: Panie redaktorze, to proszę mi wierzyć, że to też jest decyzja Amerykanów i to jest też decyzja dowództwa NATO, ale chcę też panu powiedzieć, że Amerykanie wyrośli na biznesie i oni po prostu też biznesowo do tego podchodzą. Czyli jeżeli, a uznają już, że mają do zabezpieczenia pewnego rodzaju interesy amerykańskie w Polsce, w związku z tym ich również bardzo poważna decyzja i takie też parcie na to, żeby te bazy amerykańskie stałe były w Polsce. Znaczy, że jesteśmy bardzo poważnym partnerem, a Amerykanie mają swój biznes i swoje interesy amerykańskie w Polsce,
1: ale
0: które
1: to znaczy,
0: również chcą zabezpieczyć.
1: Co to znaczy?
0: To jest też taki element odstraszania. To jest na zasadzie takiej, na przykład Rosjanie, uważajcie, bo my tu już jesteśmy, będziemy dbali o naszych obywateli, o nasze firmy, oczywiście mówię o tej stronie amerykańskiej, co dla nas jest absolutnie na rękę, bo jeżeli Amerykanie w tej chwili nie traktują nas przedmiotowo, a podmiotowo, to znaczy nie chodzi tylko o to, żeby dawać technologię, nie chodzi tylko o to, żebyśmy my kupowali sprzęt, ale chodzi właśnie o to, żeby dawać technologię i żeby jak najwięcej tutaj firm, nawet joint venture ze stroną amerykańską powstawało w Polsce i chcę panu powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że Amerykanie widzą również szansę na to, żeby Polska kupowała z programu SAFE. Nie tego amerykańskiego, o której być może, że porozmawiamy, bo mówimy o FMF-ie, ale również oni wiedzą doskonale, że jeżeli nie będzie ponad 60% wkładu tutaj europejskiego, to również oni nie skorzystają z programu SAFE, europejskiego programu SAFE.
1: Ja jeszcze pana chciałem dopytać o te bazy amerykańskie. Pan mówi, do 2030 może się udać 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce, podsumowując to, ale to bardziej hub logistyczny, czy mówimy o stacjonowaniu zbrojeniu, nie wiem, jednostek pancernych, jednostek sił lądowych, czy jednostek obsługujących lotnictwo.
0: Na to też pan mnie nie namówi, bo już było wiele pytań z różnych redakcji na ten temat. Natomiast to, jakiego typu wojska tutaj

0: będą stacjonowały w Polsce, to będzie decyzja już dowództwa NATO.
1: Panie ministrze, to teraz porozmawiamy trochę o uzbrojeniu. Czy jest realny projekt, że będziemy serwisować pociski do Patriotów?
0: Jest to bardzo realne. Podczas mojej ostatniej wizyty w Stanach Zjednoczonych, to było pod koniec maja tego roku, rozmawiałem z zastępcą Marco Rubio i to jest sekretarz Dinano, ale również sekretarzem DAFI, to jest również zastępca Hexeta, który wyraźnie powiedział, zacznijcie od serwisowania. Jest to pierwszy krok do tego, żebyście produkowali rakiety Patrzy w Polsce, czyli rakiety Patriot.
1: Czyli to byłby wstęp do produkcji ewentualnie tak, pocisków wstęp. do
0: Patriotów. Tak. Zresztą w tym temacie również i rozmawia odpowiedzialny za politykę zagraniczną pan minister Paweł Zaleski. Wszyscy, jak mówimy o kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej, ktokolwiek by nie był, czy pan minister Tomczyk, czy pani minister Sobkowiak, wszyscy jako kierownictwo jednym głosem zabiegamy o to. Jeżeli rozmawiamy z Amerykanami, to podkreślamy, jak to jest ważne, bo panie redaktorze, tych rakiet Patriot my mamy coraz więcej w Polsce.
1: I to jasne.
0: To jest, i są tak zwane resursy, czyli jakby od czasu do czasu trzeba badać co jakiś czas przydatność.
1: Kończy się ważność,
0: czyli jakby przydatność do użycia. Tak. W związku z tym trzeba by te rakiety wysyłać statkami do Stanów Zjednoczonych. To jest czas, to są koszty w związku z tym, a tych rakiet Patriot jest coraz więcej w Europie.
1: No to do konkretów, panie ministrze. W takim razie, kiedy decyzja o ewentualnym centrum serwisowym, pańskim zdaniem, ta decyzja zapadnie do końca roku, do końca miesiąca?
0: Ja myślę, że ta decyzja powinna zapaść do końca roku. W tej chwili zostały praktycznie dwa państwa na polu...
1: Polska i Niemcy.
0: Na polu negocjacyjnym, Polska i Niemcy. W kuluarach słyszymy, że Polska ma bardzo duże szanse, żebyśmy byli my tym hubem serwisowym dla wszystkich rakiet Patriot.
1: A czy to będzie bardziej wyglądało jako w tej chwili, jesteśmy na takim etapie, że my konkurujemy z Niemcami, czy bardziej
0: nie, to będzie wspólne działanie. To będzie absolutnie wspólne działanie, zresztą Amerykanie też to podkreślają. Słuchajcie, razem, wspólnie musimy działać jako Stany Zjednoczone i państwa europejskie, bo to dotyczy naszego wspólnego bezpieczeństwa.
1: Wiemy, ile to będzie kosztowało?
0: To już jest tak zwana strona biznesowa, dlatego że bardzo mocno zaangażowane również w te rozmowy jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Oni są gotowi i przygotowani na tego typu działanie, dlatego że już w Polskiej Grupie Zbrojeniowej są zakłady produkcyjne, państwowe zakłady produkcyjne, które już serwisują innego typu rakiety, ale chcę też panu powiedzieć, że bo nie każdy o tym wie. Czy pan wie, że my mamy technologię produkcji kontenerów startowych, na przykład do rakiet Patriot. To robi Huta Stalowa Wola, to robią WZL numer 1 w Mielcu, nie, w Lublinie, przepraszam, w Lublinie. W związku z tym my mamy już możliwości produkcyjne elementów do rakiet Patriot.
1: Ale panie ministrze, czy to pan już wie, który zakład ewentualnie by serwisował Patriotę?
0: Nie, tego nie wiem. To jest już po stronie biznesowej. My na pewno jako Ministerstwo Obrony Narodowej będziemy to wspierać, bo to również zmniejszy nam koszty i zwiększy poziom bezpieczeństwa, bo jeżeli odsyłamy rakiety do tak zwanego badania, no to tych rakiet nie będzie na stanie amunicyjnym Wojska Polskiego.
1: 4 miliardy dolarów umowa FMF. To jest, rozumiem, umowa, w sumie to będzie 20 miliardów dolarów, na co pójdą te pieniądze?
0: Prawie 20 miliardów dolarów. W tej chwili, wczoraj została podpisana umowa między Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Finansów i Gospodarki.
1: Ale to jest pożyczka.
0: Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Tak, to jest pożyczka. To jest taki instrument finansowy amerykański. Amerykanie dają bardzo na bardzo dobrych warunkach pożyczki krajom, które zasługują na to, tak zwanym krajom zaprzyjaźnionym. Ale chcę panu powiedzieć, że my zgarniamy prawie całą pulę, jeżeli
1: ale
0: chodzi
1: na co pójdą te pieniądze,
0: o Polskę. Do tej pory na przykład te pieniądze szły na aerostaty Barbara. To są te balony takiego bardzo wysokiego rozpoznania, które w przyszłości będą umieszczone bardzo blisko wschodniej granicy i północnej naszej granicy. To na przykład jest modernizacja samolotów F-16 i chcę panu powiedzieć, że modernizacja samolotów F-16 będzie w WZL-ach w Bydgoszczy, czyli to wszystko zostanie w Polsce. To na przykład są śmigłowce Apache i to na przykład jest cały projekt Wisła, czyli i wyrzutnie, i wszystkie systemy rakietowe Patriot.
1: Rozumiem, że tak, linia kredytowa jest otwarta, a kiedy się pojawią konkretne efekty z tych pieniędzy?
0: Bardzo szybko, dlatego że część tych pieniędzy na pewno pójdzie na finansowanie Apache, natomiast ja będę na przykład tutaj optował, ale to jest decyzja Sztabu Generalnego, absolutnie, bo do tych Apache są potrzebne na przykład Chinooki, czyli bardzo, bardzo ciężkie śmigłowce transportowe, i chcę tutaj podkreślić, to mogą być śmigłowce podwójnego zastosowania, na przykład do ewakuacji ludności wtedy, kiedy są na przykład powodzie, albo też do gaszenia pożarów.
1: Dobrze, że pan o tym wspomniał. Straż dostanie nowe śmigłowce do gaszenia pożarów właśnie?
0: Będziemy chcieli przekonać i Ministerstwo Rolnictwa, i Lasy Państwowe, i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Będziemy rozmawiać, to będą rozmowy takie międzyresortowe, żeby pozyskać te tak zwane firehawki.
1: Ale kto wtedy będzie za to płacił? Ministerstwo Rolnictwa, Lasy Państwowe, czy Ministerstwo Obrony?
0: Być może, że porozumiemy się tutaj w sensie na przykład tych pieniędzy SAFE, które będą przekazywane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. To jest w fazie jeszcze rozmów i negocjacji, ale ja myślę, że takie śmigłowce byłyby bardzo potrzebne w związku ze zmianą klimatu. To jest już sprawa drugorzędna. Ile takich śmigłowców?
1: No nie, no, ale czy myślę, 20, że... czy 5, to jest różnica.
0: No nie, panie redaktorze, ale to tutaj na pewno my nie będziemy, to znaczy my będziemy współdecydować razem na pewno z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji i z Ministerstwem też Rolnictwa i na przykład klimatu, no bo tutaj są Lasy Państwowe pod klimatem. Ile tak naprawdę operacyjnie takich śmigłowców było potrzebne? Taki śmigłowiec to jest pojemność na przykład wody w granicach 3870 litrów, a zasysa tą wodę w przeciągu 60 sekund. Proszę zobaczyć, jaka to jest siła do gaszenia
1: pożaru. Tylko wie pan, co jest istotne, to czym mamy zbiorniki do takiego, takie, z których mogłyby korzystać takie śmigłowce.
0: Ale proszę mi wierzyć, że no to już prawie 20 lat było, to w 1992 roku takie olbrzymie pożary były, to już prawie 25 lat temu, i wtedy cały system zabezpieczenia zbiorników został uruchomiony. I te zbiorniki fizycznie one są. One są między innymi w przestrzeniach między lasami, ale śmigłowiec ma to do siebie, że potrafi, w przeciwieństwie do samochodu, potrafi bardzo szybko wrócić do takiego zbiornika i bardzo szybko go zatankować.
1: Panie ministrze, wróćmy do tego, co było rok temu, bo 10 września, dokładnie rok temu, drony rosyjskie wleciały w polską przestrzeń. Czy dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, że znowu musielibyśmy wysyłać myśliwce, które strzelałyby z rakiet do dronów, czy nie?
0: Coraz bliżej jesteśmy na przykład systemu SAN, który będzie zabezpieczał polskie niebo.
1: Ale gdyby między to się dzisiaj powtórzyło, to cały czas musielibyśmy wysłać myśliwiec, żeby strzelił, tak?
0: Oczywiście, tak, ale też przystosowujemy na przykład samoloty i właśnie Mielec przystosowuje te samoloty, które będą też używane między innymi do zastrzelenia tych dronów, ale też przystosowujemy śmigłowce do tego, ale też całe systemy tak zwanego krótkiego zasięgu, które będą zwalczały drony, które ewentualnie wkroczyłyby na teren Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Ale to co się zmieniło na korzyść przez te ostatnie 12 miesięcy w takim razie? Czy jesteśmy mądrzejsi, czy jesteśmy lepiej przygotowani do takiego ataku dronowego, jaki miał miejsce rok temu?
0: Rektorze, ataki dronowe nie są nowością, dlatego że te ataki dronowe już były w 2022 roku, jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Oni nie zrobili nic. My żeśmy zastali po prostu plażę, co dopiero w 2022 na początku stycznia, czyli koniec 2024 roku, początek 2025 roku, Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wojska bezzałogowe, to znaczy powstanie wojsk bezzałogowych. Wojska bezzałogowe to nie jest nowy rodzaj sił zbrojnych, tylko to są wojska, które będą przy wszystkich rodzajach sił zbrojnych.
1: Rozumiem.
0: I na przykład w tej chwili całe też tak zwane drony do zwalczania dronów. My w tej chwili już zakupiliśmy też takie drony.
1: Ale fizycznie tego jeszcze nie mamy, panie ministrze.
0: Nie, fizycznie już mamy. Mamy, są na stanie Wojska Polskiego, są na stanie armii, są to drony kamikadze, które po prostu zwalczają te drony, które już, czyli to nie są tylko te drogie efektory, ale również w naszej armii są drony i jeszcze rozszerzamy cały wachlarz takich dronów, które niskokosztowo będą zwalczały również te drony, które ewentualnie by były na terenie nieba Rzeczypospolitej Polskiej. Zresztą MSPO, te targi tak zwane obronne w Kielcach, pokazują całe gamę. W tej chwili to technologia tak przyspieszyła w Polsce, na przykład WB, grupa WB pokazała najnowsze technologie dronów, między innymi do zwalczania dronów, ale również dronów odrzutowych, które mogą operować powyżej 300 km na bardzo niskim poziomie i są bardzo trudno wykrywalne. Ale również w tej chwili będziemy robili testy dronów, które będą mogły bardzo daleko atakować, czyli ponad 1000 km, bardzo nisko operować nad powierzchnią Ziemi i będą bardzo, bardzo słabo.
1: Ale efekt jest taki,
0: wykrywalne.
1: Panie ministrze, ale efekt jest taki, że w gruncie rzeczy sam pan przyznał, że jakby powtórzyła się sytuacja sprzed roku, to musiałoby być
0: powietrzu F-16. To jest przede wszystkim podstawa tego, żeby zobaczyć, co się dzieje na polskim niebie, ale są wysyłane również i śmigłowce do rozpoznania, ale proszę mi wierzyć, że coraz bliżej jesteśmy. Między innymi mam na myśli system SAN, który będzie nisko kosztowo operował również i zwalczał drony, które byłyby zagrożeniem.
1: Tak mówi Paweł Bejda, wiceminister obrony Polskiej Stronnictwa Ludowego. Pięknie dziękujemy, panie ministrze.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Dobre.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
3: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
4: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
7: Rodzinne Centrum Rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
8: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
7: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
8: A każdy dzień to nowa przygoda.
9: Zapraszamy na dnie otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
10: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
11: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
12: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
13: Po reklamie. Ogłoszenie RMF24.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
13: Ogłoszenie RMF24.
15: Czas na fakty o 7.30. Magdalena Wojtoń i Tomasz Stańszewski.
16: Zablokowana w obu kierunkach jest krajowa siódemka między małopolskim Chyżnem a granicą państwa.
17: Tam ciężarówka wjechała w bramownicy Etol, potem stanęła w poprzek jezdni, jedna osoba w wypadku została ranna.
16: Samochody osobowe mogą przejechać przez granicę ze Słowacją drogą wojewódzką 962 przez Lipnicę Wielką.
17: Dmuchamy na zimne, tak mówił w rozmowie o 7 w informacyjnym radiu RMF24 wiceminister obrony narodowej Paweł Bejda.
16: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przypominamy, wysłało o poranku alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ma to związek z atakami Rosji na Ukrainę. Poderwane zostały też polskie myśliwce.
18: Ja myślę, że w tej chwili Rosja jest zajęta przede wszystkim Ukrainą. Niemniej jednak jesteśmy czujni, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że tak zwana wojna hybrydowa już trwa. Mam na myśli oczywiście sabotaże, które są dokonywane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ale także testowanie naszej armii i naszej zdolności.
15: Odnotowujecie, że tego jest coraz więcej, panie ministrze?
18: Tak, tego jest coraz więcej. Przygotowujemy się na to. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy uczuleni na to.
17: Alert, który został wysłany po 6:00, został odwołany około 7:00.
16: Kilka minut później, jak informuje RCB, rozesłano kolejne ostrzeżenia w związku z ponownym zagrożeniem.
19: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
17: A z nimi o poranku już teraz Mateusz Bożek. Witamy.
20: Dzień dobry, a zaczynamy od kryzysu europejskiej branży motoryzacyjnej. Niektóre firmy decydują się na ogromne cięcia etatów. Volkswagen, niemiecki gigant, zwolni aż 100 tysięcy osób, a w brytyjskim Jaguar Land Rover do likwidacji pójdzie kolejne 4 tysiące miejsc pracy.
21: To jest spowodowane kilkoma rzeczami. Pandemia, zerwane łańcuchy dostaw, pozamykane fabryki, cła amerykańskie, produkty europejskie, które trafiają na rynek amerykański, w tej chwili trafiają albo w mniejszej ilości, albo są po prostu droższe.
20: Wskazywał w RMF 24 Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.
21: Ekspansja chińskich firm, dość powiedzieć, że w Polsce pierwsze półrocze 2026 to prawie 13% rejestracji samochodów osobowych chińskich, w Europie nieco mniej.
20: Kryzys europejskich firm idzie w parze z kryzysem na światowych rynkach ropy, której cena za baryłkę przekroczyła już $100, a to może odbić się na i tak już bardzo wysokich cenach, które zobaczymy na stacjach paliw. Prawie 500 000 emerytów w Polsce pobiera świadczenia poniżej emerytury minimalnej, czyli mniej niż niecałe 1980 zł miesięcznie. Tak wynika z danych ZUS-u, którymi podzielił się jego szef Liwiusz Laska. Przypomnę, że minimalna emerytura jest gwarantowana tym, którzy przepracują określony czas. Kobiety 20 lat, mężczyźni 25. Co ciekawe, w naszym kraju są dwie osoby, których emerytura wynosi, uwaga, 2 grosze. Jedna z nich przepracowała w swoim życiu tylko jeden dzień. Na koniec zerkamy jeszcze na kursy walut. Euro w tej chwili kosztuje około 4,32 zł, dolar 3,71, frank szwajcarski niecałe 4,58, a funt brytyjski około 5,03 zł.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Za 23 minuty będzie godzina 8, no to gdyby teraz zaczął pan prezydent, to tak mówiłby do... No tak, do 9. Półtorej godziny trwało przemówienie Donalda Trumpa w pierwszym dniu konwencji Partii Republikańskiej w Dallas w Teksasie. Na miejscu był nasz korespondent Paweł Żuchowski i Paweł teraz to wszystko podsumuje.
1: Dzień dobry, to było naprawdę długie przemówienie. Prezydent powtarzał wątki, straszył demokratami, którzy mogą przejąć kontrolę nad Kongresem Stanów Zjednoczonych. Wzywał wyborców do mobilizacji, by on mógł dokończyć zmiany, które wprowadza od 2 lat. Jeżeli zmieni się układ sił na Kapitolu, może to nie być możliwe. Oczywiście nie zabrakło jego ulubionej piosenki. To były najbardziej udane 2 lata finansowo i pod każdym innym względem w historii prezydentury, przekonywał. Jeśli Republikanie wygrają wybory do Izby Reprezentantów i Senatu, wypłacę każdemu dorosłemu w USA $5000. Padła nawet taka zachęta finansowa. Skąd pieniądze? Tutaj zabrakło wyjaśnienia. Prezydent tańczył również na scenie w rytm właśnie swojej ulubionej piosenki. Krytykował swojego poprzednika Joe Bidena. Nie zabrakło też ataków na dziennikarzy. W czasie pierwszego dnia konwencji republikańscy politycy przekonywali, że powrót demokratów do władzy to będzie katastrofa dla Stanów Zjednoczonych. W czasie pierwszego dnia konwencji oprócz Donalda Trumpa przemawiali politycy walczący o miejsca w Kongresie. Swoje przemówienia skupiali przede wszystkim na sprawach krajowych. Mało było odniesień do polityki międzynarodowej, dużo było za to o bezpieczeństwie, ochronie granic czy podatkach. Tak właśnie zakończyła się konwencja, a w zasadzie zakończył się pierwszy dzień tego wydarzenia. Z hali w Dallas w Teksasie Paweł Żuchowski.
0: Tanecznie i wesoło, jak słyszeliście w Teksasie, o tym wszystkim opowiadał nasz korespondent zza oceanu, czyli Paweł Żuchowski. Bardzo dziękujemy.
2: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne.
3: Reklama.
4: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
3: Po reklamie.

0: Radio RMF 24, poranny program, za 22 minuty będzie godzina 8. No i co, panie redaktorze, to o czym rozmawiamy? O Lidze Mistrzów, czy o tym, że Lewandowski był lepszy niż Leo Messi?
1: No, jeżeli last minute, no to jednak Robert Lewandowski, prawda, bo to przed chwilą, no nie tak przed chwilą, ale jednak po Lidze Mistrzów się wydarzyło.
0: To prawda, no to zaczniemy od Roberta Lewandowskiego, 1-1, rzeczywiście Chicago Fire z Interem Miami na boisku i największy piłkarz wszechczasów i chyba najwybitniejszy polski reprezentant.
1: I nawet pal 6 wynik, tam ponad 60 tysięcy osób przyszło zobaczyć ten mecz. Z uwagi na Leo Messiego i z uwagi na Roberta Lewandowskiego, trener Chicago Fire zresztą po tym meczu powiedział, że to było niesamowite widowisko, że ci ludzie, którzy z jednej strony skandowali nazwisko Lewandowskiego, ale też byli wyraźnie no tacy pobudzeni, kiedy piłka była przy nodze Leo Messiego, bo Leo Messi rozbudza jednak też te kibicowskie serca. Remis 1-1 w tym meczu, Robert Lewandowski z golem dla Chicago Fire, dla drużyny z Florydy Casemiro strzelił bramkę. Przed meczem też takie ładne obrazki, bo Robert Lewandowski w takim uścisku i z Leo Messim, i z Luisem Suarezem, czyli tutaj oczywiście tym punktem stycznym FC Barcelona. No teraz już dla Messiego lewy jest swojak, tak? Można tak powiedzieć.
0: No to co, wracamy w takim razie do Europy, wracamy na stary kontynent. Liga Mistrzów, drugi dzień rozgrywek za nami. Widziałeś asystę przy drugim golu dla Liverpoolu?
1: Przyznam szczerze, że akurat tego nie widziałem.
0: A widzisz, no piękna. Powiem ci szczerze, byłem zafascynowany, bo Liverpool wygrał, rozumiem.
1: Wygrał 2-1.
0: Mimo, że przegrywał.
1: Przegrywał 0-1. Zresztą trener Liverpoolu powiedział, że trochę bierze to na siebie, że Atletico trochę inaczej wyszło na ten mecz i nie wszystko tak zadziałało w Liverpoolu, jak trzeba było, ale jak wprowadzili sobie już jakieś tutaj zmiany, to wszystko poszło jak z płatka. Chciałem zwrócić uwagę na może mecz, który takiego dalszego wyboru. VfB Stuttgart wygrało 3-1 z Wikingiem Stavanger, ale
0: i za to cię cenię, Patryk, powiem ci szczerze, bo zawsze wynajdujesz takie mecze, na które nikt nie zwraca uwagi.
1: Bo ja już myślę o przyszłości, słuchaj. Ermedin Demirović strzelił 3 bramki dla drużyny ze Stuttgartu, a to jest reprezentant Bośni, a niedługo przecież okienko reprezentacyjne i z Bośnią będziemy grać. Także tutaj tylko sygnalizuje dobrą formę bośniackiego napastnika. Natomiast oczywiście no, emocje rozbudzały te największe marki, wysokie zwycięstwa Paris Saint-Germain nad Slovanem Bratysława 6-1, 5-1 Barcelona wygrała z Feyenoordem. Zresztą w Paryżu 3 bramki strzelił Ferran Torres, czyli piłkarz kupiony przez PSG właśnie z Barcelony. Z takich jeszcze hitów, no to chyba warto zwrócić uwagę na Arsenal, który jako jedyny wygrał wczoraj na wyjeździe z Napoli 1-0.
0: Co dzisiaj?
1: No dzisiaj na przykład powrót po 18 latach. Fenerbahce zagra w tej głównej fazie Ligi Mistrzów. Tak sobie pomyślałem, masz 18 lat? Nie pamiętałem, że to aż tak dużo. Prawie 2 dekady.
0: Przeleciało, co?
1: Mocnej drużyny. Zaczynają za AS Romą, ale myślę, że jest też coś ciekawszego. Como debiutuje w Lidze Mistrzów. Włoska drużyna. We Włoszech nie jest tak się łatwo przebić do Champions League, chociaż ostatnie lata pokazały, że i Bolonii się to udawało, i Atalancie Bergamo. Teraz drużyna Como z RB Lipsk zaczynają. Tymoteusz Puchacz, jego Sabah Baku na Old Trafford, czyli w teatrze marzeń piłkarskich, tak, z Manchesterem United zagrają. Będzie też na przykład mecz Bayernu Monachium z Bodo Glimt i pytanie, czy ci Norwegowie znowu mogą sprawiać jakieś sensacje. Głównie u siebie, ale nie tylko.
0: O Lidze Mistrzów, o tym, co nas czeka i o tym, co już za nami. Patryk Serwański, dziękuję. Redakcja sportowa RMF FM. Pięknie dziękujemy.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF 24.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24.
2: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
1: Już w niedzielę po 18:00.
2: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ignobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
1: Wykład otwarty w radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama.
4: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
5: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
9: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey! I mnóstwo klasków Lego!
10: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
8: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
10: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW ITS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ITS.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW ITS. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
16: Już 20 września na terenie przy kościele Trójcy Świętej w Żurawinie odbędzie się Biała Niedziela. Zbadaj się, zasięgnij porady. Na wydarzenie zapraszają Włodzimierz Chlebosz, starosta powiatu wrocławskiego oraz wójt gminy Żurawina Maciej Koba.
17: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
0: Po reklamie.
3: Radio RMF 24. Łukasz Jankowski, czyli prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, będzie gościem Tomasza Terlikowskiego. To tuż po godzinie 8. O co Tomek zapyta? Na pewno dlaczego opóźniają się reformy w służbie zdrowia zapowiadane przecież po aferze w Szpitalu Południowym. Do faktów zostało nam niespełna 7 minut. Radio RMF 24. Trwa poranek informacyjny. Bądźcie blisko.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Czas najwyższy na fakty w radiu RMF24, fakty RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Ceńszewski są już razem z nami. Jest ósma.
1: Alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia.
2: W powietrzu myśliwce strzegące polskiej przestrzeni powietrznej.
1: Ma to związek z rosyjskim ostrzałem Ukrainy.
2: Przedłużona, jak ustalił dziennikarz RMF FM, kontrola Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM jest Łukasz Jankowski.
2: Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Zapraszamy. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia otrzymali o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Jak poinformowano, sytuacja jest monitorowana, poderwane zostały też polskie myśliwce.
1: Władze Ukrainy ogłosiły natomiast żółty alarm ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską.
2: Narodowy Fundusz Zdrowia po raz kolejny przedłuża kontrolę w warszawskim Szpitalu Południowym, dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.
1: Ten audyt to konsekwencja afery, do której doszło przed wakacjami w tej placówce.
2: Przypominamy, młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem szpitalnego SOR-u.
1: Część pacjentów miała być przyjmowana poza procedurą. Sam lekarz miał zarobić w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
3: Kontrola NFZ właśnie w tej sprawie pierwotnie miała skończyć się w sierpniu. Kolejny termin to połowa września, a teraz, jak ustaliłem, wnioski poznamy najwcześniej w październiku.
2: Michał zameldował się w porannych faktach. Witamy.
3: Tak, dzień dobry.
2: Dlaczego kontrola trwa tak długo?
3: NFZ tłumaczy, że to jest złożone, wielowątkowe postępowanie. Kontrolerzy Narodowego Funduszu Zdrowia wystąpili do innych instytucji, w tym do warszawskiego ratusza, któremu podlega szpital, o dodatkowe informacje. Prezes NFZ Filip Nowak tłumaczy, że pośpiech nie pomoże tej sprawie.
4: Lepiej, żeby kontrola trwała dłużej, ale była rzetelna. My tu nie chcemy nikogo skrzywdzić.
3: Równolegle postępowanie w tej sprawie od ponad 2 miesięcy prowadzi prokuratura. Sprawa trafiła też do rzecznika odpowiedzialności zawodowej w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Konsekwencja tej afery to m.in. propozycja wprowadzenia górnych limitów, zarobków i czasu pracy lekarzy. Dzisiaj planowana jest dyskusja na ten temat w czasie obrad Komitetu Stałego Rady Ministrów. To jest ważny, ale na razie dopiero wstępny etap prac nad tymi zmianami.
5: RMF FM. Czas na rozmowę.
1: W warszawskim studiu RMF FM jest już Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy i zapraszamy.
6: Dzień dobry, moim gościem jest Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady, czy też Izby Lekarskiej. Obie nazwy są w użyciu. Bardzo serdecznie witam.
4: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry,
6: to taka
4: państwu.
6: Trudna sprawa, że ten Narodowy Fundusz Zdrowia wszystko przedłuża. To rzeczywiście jest trudne. Wy też prowadzicie takie badanie.
4: I już widzimy, że te postępowania są skomplikowane ze względu na wielość nie tylko wątków, ale też ilość świadków, których należy przesłuchać w tej sprawie.
6: A macie jakieś już wnioski, jakiekolwiek, cokolwiek wiecie, co tam się wydarzyło?
4: Na pewno dzisiaj wiemy o tym, o czym możemy informować opinię publiczną na tym etapie, czyli o tym, o czym państwo mówiliście w tej chwili w radio RMF FM, czyli młody lekarz bez specjalizacji, koordynator, narażenie.
6: To wszyscy wiemy, bo to w mediach było.
4: Natomiast tutaj dla dobra postępowania my nie możemy udzielać dalszych informacji. Natomiast to postępowanie się toczy i myślę, że zakończy się w najbliższym czasie.
6: W najbliższym czasie? To znaczy kiedy?
4: Szybciej niż kilku miesięcy.
6: Kilku miesięcy?
4: No tam świadków jest naprawdę sporo do przesłuchania i mogą pojawić się dodatkowe wątki.
6: A czy pojawiają się, czy potwierdzają się, albo przynajmniej czy macie podejrzenia, że potwierdzają się te zarzuty bardzo poważne, no choćby właśnie o zagrożenie śmiercią?
4: Na razie nie mamy potwierdzenia, że mogło tam dochodzić do działań, które doprowadziłyby do śmierci pacjenta, ale sprawa jest rozwojowa i my to cały czas badamy.
6: Pojawiało się też pytanie, dlaczego nikt nie alarmował wcześniej. To znaczy, to jest to pytanie, które dotyczy nie tylko samego doktora Kacprzyka, ale całego szpitala.
4: Dla mnie niewytłumaczalne, można to wyjaśnić tylko atmosferą pewnego zastraszenia, strachu, jakimś układem. Natomiast nie ma usprawiedliwienia dla lekarza, który, wiedząc o

0: Panie doktorze? Panie prezesie?
1: Nie, środowisko lekarskie nie ma nic wspólnego z
0: tym. A ja nie twierdzę, że to wyście ją wywołali. Ja się o to pytam dlatego, że temat pensji lekarskich, zapłaty, czy w ogóle reformy opieki medycznej zszedł z tapety. Nikt już o tym nie mówi.
1: 95% nawet więcej lekarzy dzisiaj w naszych ankietach mówi o tym, że czują się niesprawiedliwie potraktowani i że ta nagonka na lekarzy, z którą mieliśmy do czynienia, ona uderza w tych uczciwych uogólnienia, które padają z ust polityków. One wprost szkodzą nie tylko samym lekarzom, ale i zaufaniu lekarza do pacjenta. W tym sensie przejście do merytoryki, do rozmowy o tym, jak zapobiec takim problemom w przyszłości, zamiast zrzucania odpowiedzialności na lekarzy, zamiast obrażania naszej grupy zawodowej, to jest dobry moment.
0: Panie doktorze, ale przyszliście już do merytoryki? No bo to jest pytanie podstawowe, panie prezesie. Coś byliśmy, się wydarzyło?
1: My byliśmy pierwsi, panie redaktorze. Pokazaliśmy 3 postulaty. Odpolitycznienie, zmiana wyceny procedur i jednocześnie tachografy dla lekarzy.
0: Ja się nie pytam o środowisko lekarskie, pytam się o środowisko polityczne. To znaczy dzisiaj ma być zaprezentowana na Komitecie Stałym Rady Ministrów projekt zmian. Lekarze już je widzieli? Widział je pan?
1: Nie zapoznawałem się jeszcze dokładnie z tymi zmianami, które mają być dziś zaprezentowane, choć projekt jest znany już tak naprawdę od lipca.
0: Ale ktoś z wami rozmawiał? Bo słyszałem, że miały być jakieś rozmowy, miało być jakieś spotkanie, coś się miało wydarzyć w ostatnich dniach?
1: Nie konsultowano z nami tego projektu inaczej niż w drodze formalnej, czyli rozmów żadnych nie było. Natomiast my widzimy, że rząd próbuje zrzucić odpowiedzialność na lekarzy, sprawić wrażenie, że oto mają być jakieś negocjacje, skierować uwagę opinii publicznej na stawkę, że może lekarzom to jest za mało, czyli pazerni lekarze zjedli pieniądze.
0: No ale sam pan mówił o tym, że o pieniądzach jeszcze możecie rozmawiać, że to nie jest ostateczna decyzja. Te 240 zł za godzinę to nie musi być stawka ostateczna.
1: Ale my nie chcemy rozmawiać o tej stawce, tylko chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w 3 miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki, pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę. Urawniłowka nikomu nie służy, rozmowa o jednym poziomie pensji, niezależnie od tego, kto pracuje, ile, gdzie i co robi, jest naszym zdaniem wydmuszką.
0: Ale rząd i tak już ustąpił. To znaczy, nawet jeżeli cokolwiek zostanie wprowadzone, czego nie wiemy, to i tak już 12-miesięczne wakacje legis, co oznacza, że jeśli nawet dość szybko zostanie cokolwiek uchwalone, czego nie wiemy, to zacznie obowiązywać, jak już tego rządu nie będzie. No, będzie jakiś nowy, jaki nie wiemy. Czyli de facto może się okazać, że zgodnie z pana tezą, nikt nie wygrał z lekarzami.
1: Nikt nie wygrał bez lekarzy, panie redaktorze. Te tezę modyfikujemy, dlatego że rzeczywiście żaden system ochrony zdrowia na świecie nie uległ modyfikacji ani zmianie bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Tak jakby pan chciał reformować górnictwo bez górników, to wywołuje
0: protesty. Tak, ale ja się pytam bardzo konkretnie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że to wszystko jest przesunięte. To znaczy, wygląda na to, że nie ma determinacji, żeby się w tej sprawie coś zmienić.
1: Albo projekt jest zły, niekompletny i nie dotyka istoty problemu. Dyrektorzy szpitali mówili wprost, zagraża bezpieczeństwu pacjenta, dostępności do świadczeń. Nie tylko potrzeba czasu, ale też potrzeba głębokiej zadumy, czemu ma ten projekt służyć, oprócz zaspokojenia gniewu, oburzenia opinii publicznej na konkretną aferę radnego Koalicji Obywatelskiej ze Szpitala Południowego.
0: Panie doktorze, panie prezesie, ale pytanie, czy rzeczywiście zarobki przynajmniej niektórych, nielicznych lekarzy nie są za wysokie. One rzeczywiście generują złość opinii publicznej.
1: Nie potrafię powiedzieć, czy są za wysokie, bo nie wiem, co ci lekarze robią w tym czasie pracy, natomiast wiem, że są niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że ktoś zarabia miliony, a w tym samym szpitalu lekarz na oddziale chorób wewnętrznych zarabia minimalną krajową. To rozwarstwienie musi się skończyć. To, że przez lata doprowadzono do sytuacji, gdzie lekarz na kontrakcie, który miał szczęście wykonywać wysokopłatne procedury, bo wycena jest rzeczywiście absolutnie do zmiany, i jeszcze pracował w miejscu, gdzie 3 szpitale blisko siebie o niego rywalizowały i podbijały stawkę, to musi się skończyć, bo to jest głęboka patologia. Tylko nie leczmy tej choroby, lecząc objawy, tak jakby kornik pojawił się w lesie, a pan redaktor zarządziłby jako premier, żeby cały las wypalić.
0: W ogóle nie jestem premierem. Stawiamy kropkę. Żegnamy się z radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24, w naszych mediach społecznościowych na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube. Tam możecie zadawać pytania naszemu gościowi. Ja będę także pytał o przygotowanie systemu opieki zdrowotnej do potencjalnego ataku. A naszym gościem, przypominam, jest dr Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Panie doktorze, to na chwilę zmienimy temat.
1: Co z

0: Z Dawidem Kacprzykiem, co się z nim dzieje? Też jest dochodzenie przecież Naczelnej Rady Lekarskiej.
1: My nie mamy dzisiaj informacji o tym, czy pan doktor Kacprzyk podjął zatrudnienie, czy nie. Zresztą nie jest rolą Naczelnej Rady Lekarskiej śledzenie konkretnych
0: ale
1: lekarzy.
0: Ale jak to możliwe?
1: Jest,
0: nie wiecie, co się z nim dzieje kompletnie?
1: Jest obowiązek raportowania miejsc pracy co do zasady do rejestru. Tutaj tych zmian według mojej wiedzy pan doktor nie dokonał. W związku z tym liczymy na to, że za chwilę zakończymy postępowanie, będziemy mogli wyciągnąć wnioski, czyli albo lekarza uniewinnić, albo ukarać naganą, upomnieniem, zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, karą pieniężną, zabraniem prawa wykonywania zawodu lub jego zawieszeniem.
0: Podobno szpitale odmawiają mu zatrudnienia. Takie informacje medialne dla odmiany się pojawiają, że on szukał miejsca, żeby skończyć swoją rezydenturę, zrobić specjalizację z anestezjologii, ale nikt go nie chce przyjąć.
1: Nie da się obronić, ja też nie podejmuję się bronić dzisiaj pana doktora Kacprzyka, skala tych zaniedbań. I fakt, że pan doktor zwrócił natychmiast 500 000 zł, myślę, że szokuje opinię publiczną i pokazuje, że tam nieprawidłowości, poważne nieprawidłowości rzeczywiście mogły mieć miejsce i wymagają zbadania. Natomiast musimy poczekać na wyniki wszystkich ustaleń, żeby nie okazało
0: ale
1: się...
0: to jest dla niego koniec kariery? No bo to trudno nie odnieść takiego wrażenia, że w Polsce będzie mu bardzo trudno znaleźć pracę.
1: Wiele osób w przestrzeni publicznej, wielu polityków udowadniało już, że najpierw w mediach padały słowa, że to koniec kariery, a potem ci politycy wypływali jako mężowie stanu. Tego oczywiście życzymy doktorowi Kacprzykowi, ale najpierw, jeżeli doszło do nieprawidłowości, musi po prostu ponieść karę i tę karę odpokutować. Ale
0: mężem stanu może zostać. Ja się pytam, czy zostanie lekarzem i będzie pracował jako w jakiejś placówce medycznej.
1: Ja nie mogę wywierać w tym momencie nacisku również na organy odpowiedzialności zawodowej i sąd, bo one nie są pod moją jurysdykcją. W mojej ocenie na pewno nie może w tej chwili, i byłbym oburzony, gdyby tak było, pełnić funkcji kierowniczych, pracować pod nadzorem, czyli kontynuować ten proceder, którego dopuszczał się w szpitalu południowym.
0: Pamiętam, że jesteśmy cały czas, panie prezesie, jesteśmy cały czas świadkami kolejnych rozmaitych hybrydowych ataków. Czy polski system opieki zdrowotnej, opieki medycznej jest przygotowany na atak?
1: Nie jest.
0: Nie jest.
1: Nie jest, absolutnie nie jest. My rozmawialiśmy nawet w studio RMF FM chyba rok temu o tym, że są plany przygotowania przeciwko wojnie hybrydowej. Coś się dzieje w tej sprawie. My cały czas jako lekarze cywilni nie jesteśmy dostatecznie przygotowani, nie jesteśmy szkoleni, nie widzimy
0: planu. Czyli nie
1: ma
0: żadnych szkoleń, nic się nie dzieje, nie dostaliście planów jakichś działań.
1: Powstał tak zwany Legion Medyczny, który zachęca lekarzy, pielęgniarki do wstępowania w swoje szeregi, do nauki i szkoleń, ale to jest zbyt mało, my planów działań nie widzimy, strategii też nie. Zresztą o tym, że lekarze są tym zasobem kluczowym i że ochrona zdrowia jest kluczowa, my mówiliśmy od wielu lat, kiedy rząd wpuszczał lekarzy zza wschodniej granicy tak naprawdę na skserowanych dokumentach i wydawał im numery podobne do prawa wykonywania zawodu, tak naprawdę wpuszczając ich do systemów informatycznych. My też krzyczeliśmy, że wśród tych osób może znaleźć się ktoś niepowołany, kto lekarzem nie jest, a skserował sobie dokumenty i bez znajomości polskiego do systemu wszedł. Wtedy traktowano to z przymrużeniem oka. Dzisiaj sytuacja się zmienia, traktujemy sytuację poważniej, ale nie jest tak, że przygotowania przyspieszyły.
0: Czyli co, MON współpracuje w ogóle z Naczelną Radą Lekarską, z kimkolwiek? Znaczy, no bo MON i MSWiA, no bo to są te dwa kluczowe ministerstwa, czy nie? Czy na razie się o tym mówi?
1: Na razie się o tym mówi, my nie mamy bezpośredniego kontaktu ani z Ministerstwem Obrony Narodowej, ani z MSWiA. Jest Wojskowa Izba Lekarska, ona prowadzi szkolenia.
0: To jest jakby osobna kwestia, to znaczy Wojskowa Izba Lekarska to są lekarze wojskowi równocześnie.
1: I prowadzą szkolenia również dla nas cywili, ale to jest kropla w morzu.
0: Dobrze, mamy 1193 szpitale, to wynika z tego raportu, o którym mówił pan doktor, w tym około 300 podmiotów publicznych o znaczeniu strategicznym, jednak tylko 8% z nich ma pełne zaplecze do działania w warunkach zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiacyjnych czy nuklearnych. To jest raport z zeszłego roku, coś się zmieniło?
1: Nie mam takich danych, aby cokolwiek się zmieniło. Jest w Polsce dużo ludzi, które mogłoby pomóc i służyć swoim doświadczeniem. Mam nadzieję i myślę, że cała opinia publiczna ma nadzieję, że w ministerstwie dzieją się plany i za chwilę będziemy do nich włączeni jako partner społeczny. Natomiast w tej chwili my w przygotowaniach do ewentualnych działań zbrojnych na terytorium RP nie uczestniczymy. To nie jest dobra informacja, dlatego że w działaniach wojennych największą stratę ponoszą rzeczywiście cywile, którzy nie mają dostępu do leków, którzy nie mają dostępu do lekarzy, do szpitali przekształcanych w szpitale wojskowe i na prędce zamienianych. Ten pośpiech w przypadku działań wojennych nie służy nikomu, a najbardziej na tym ucierpieliby cywilni pacjenci.
0: No ale też rozumiem, że lekarze muszą być przygotowani, bo to jest działanie jednak w dość specyficznych warunkach, jak coś się dzieje. Pod dużym stresem, no być może lekarze pracujący na SOR-ach mają pewien
1: Wyszliśmy z inicjatywą, żeby do stażu podyplomowego, czyli ktoś kończy 6 lat studiów, idzie na staż i tam powinien mieć moduł medycyny pola walki, ewentualnie po prostu przygotowanie do konfliktu zbrojnego. Ta sprawa utknęła na etapie uzgodnień z Ministerstwem Zdrowia. Usłyszeliśmy, tak, to będzie, wprowadzimy. Na obietnicach się na razie skończyło, ale trzymamy kciuki.
0: Ale nie ma woli politycznej, czy to tak ze wszystkim wygląda w taki sposób, że jak jest temat, to są obietnice, po czym temat znika i obietnice też znikają.
1: Ja obserwuję dużą bezwładność dzisiaj w resorcie, w Ministerstwie Zdrowia. Obserwuję również zmniejszenie częstotliwości kontaktów i inicjatyw ze strony resortu. Resort w mojej ocenie skupia się dzisiaj na zarządzaniu nie ochroną zdrowia, ale oburzeniem społecznym na wysokie pensje kilkuset lekarzy. To nie robi dobrze przygotowaniom do ewentualnych problemów w systemie.
0: Skoro jesteśmy przy pieniądzach, trzeba bić na alarm w sprawie dziur w NFZ-cie, bo wczoraj nawet Rzeczpospolita podała, 12 miliardów będzie brakować.
1: No, w Rzeczpospolitej też mogliśmy przeczytać, że budżet zawisł tak naprawdę na akcyzie i zależy od tego, czy Polacy będą pić alkohol i palić papierosy elektroniczne.
0: Nie
1: namawiamy. Jeżeli nie, to nie, znaczy ta sytuacja jest kuriozalna, że NFZ opiera to, czy będzie mógł funkcjonować, czy nie zabraknie mu pieniędzy, na tym, czy pacjenci będą sobie szkodzić. W związku z tym, jeżeli pan redaktor pyta, czy jest gigantyczna dziura i brakuje pieniędzy, tak, brakuje pieniędzy. Jeżeli ja o tym mówię dzisiaj w RMF FM, to spodziewam się za chwilę komentarzy, tak, bo lekarze zjedli wszystkie pieniądze. To jest nieprawda. 20-30% budżetu szpitala na wynagrodzenia to są lekarskie pensje. Są wśród lekarzy lekarze milionerzy, są kominy płacowe, należy z tym skończyć. Dlaczego nasza propozycja wprowadzenia tachografów, ograniczenia liczby czasu pracy?
0: A jak będą te tachografy, to nie będzie tak, że zacznie brakować lekarzy?
1: Myślę, że dzisiaj 15% lekarzy, i mamy na to badania, pracuje więcej niż na dwóch etatach. I rzeczywiście jest tak, że brak tych lekarzy w systemie może odbić się przez chwilę na dostępności doświadczeń, dlatego zaproponowaliśmy tachografy z tak zwanym alarmem. Nie blokowanie pracy tych lekarzy, tylko alarm i wyjaśnienie, dlaczego dany lekarz pracuje więcej, czy ten lekarz nie może rzeczywiście...
0: Nie, ja się pytam, bo to było na przykład jeden z moich kolegów pracuje na SOR-ze i on mówi, nie ma wcale wielu lekarzy, którzy chcieliby tutaj pracować. W związku z tym wielu z nich pracuje rzeczywiście więcej niż powinni, ale jak przestaną pracować, to niespecjalnie ma ich kto zastąpić.
1: Mimo, że afera doktora Kacprzyka to jest jasny sygnał, żeby skończyć z tą patologią. Znaczy, żeby rządzący zastanowili się rzeczywiście, dlaczego na SOR-ze nie chce nikt pracować, pomimo wysokich stawek. Żeby zastanowili się, czy rzeczywiście system ma opierać się na barkach przepracowanego personelu medycznego. Ale panie redaktorze, sformułowaliśmy do partii politycznych pytanie o to, ilu nominatów partyjnych jest dzisiaj dyrektorami szpitali.
0: I czy dostaliście odpowiedź?
1: Ani jednej na razie. Cały czas czekamy.
0: Ale media się tym zajmują. Wiemy, że jest ich całkiem sporo. Z wszystkich partii.
1: Myślę, że tak, ale nasz postulat odpolitycznienia ochrony zdrowia no nie wpadł na podatny grunt. Politycy nabrali wody w usta.
0: A tych tachografów nie chce Ministerstwo Zdrowia? Jak się odnosi do tego pomysłu?
1: Na razie nie mamy żadnych rozmów na temat tachografów.
0: Na razie się nie odnosi.
1: Zdrowia,
0: tak?
1: Czyli się po prostu nie odnosi. Nie, mówiliśmy, że może to trudne. Słyszeliśmy, że trzeba karty zainstalować. Trzeba po prostu odnotować, gdzie lekarz loguje się do systemu. My dzisiaj bez logowania nie jesteśmy w stanie pracować. I to musi być pierwszy krok, ale bez pierwszego kroku nie da się zrobić.
0: Ale skoro jesteśmy pieniądzach, będą cięcia w zabiegach? Jest takie niebezpieczeństwo, że będą konieczne cięcia w zabiegach?
1: Jest takie niebezpieczeństwo i widzimy, że Ministerstwo Zdrowia przygotowuje się do zarządzania oburzeniem wtedy, kiedy pieniędzy rzeczywiście pod koniec roku zabraknie, czyli znowu próby zrzucenia odpowiedzialności na lekarzy. Ministerstwo pozyskało wiedzę o tym, ile naprawdę zarabiają lekarze. Jest to tak zwana ustawa PESEL-owa, przeciwko której protestowaliśmy, ale ona weszła w życie.
0: I dzisiaj... co, coś złego się stało? Jakiś dramat jest?
1: Na razie nie wyciekły nasze dane, choć afera MyDoktor pokazała, że wyciek danych wrażliwych i PESEL-i
0: ale to tak jest do pacjentów czasów. Się odnosi. I to jest rzeczywiście dramatyczna informacja.
1: To prawda, choć część tych danych to również były dane nasze, lekarze. My też jesteśmy pacjentami. Tutaj jedziemy absolutnie na tym samym wózku, ale ministerstwo pozyskało dane odnośnie wynagrodzeń, pozyskuje je. Tymczasem słyszymy, że ujawni je w styczniu, w lutym, a więc czeka, żeby pokazać, że tych milionerów nie jest aż tak dużo i móc zrzucić odpowiedzialność w listopadzie,
0: w październiku ma być pierwsza prezentacja danych. No tak, mieliśmy obietnicę.
1: Mamy nadzieję, że tak będzie, choć za OTMIT-u już dochodzą do nas informacje, że być może ten termin zostanie opóźniony.
0: Ale co pana zdaniem, panie doktorze, panie prezesie, za mało tych milionerów jest, żeby usprawiedliwić problemy w NFZ-cie?
1: Myślę, że zdecydowanie zrzucenie odpowiedzialności na milionerów się nie uda, tym bardziej, że do tych milionerów, do tej choroby systemu doprowadzili sami rządzący, wprowadzając kontrakty za czasów Ewy Kopacz, nie ruszając wyceny procedur. kiedy jedna procedura jest opłacalna, a inna jest nieopłacalna i nie ruszając nadzoru właścicielskiego. Jeżeli po dwóch stronach ulicy są dwa szpitale, które mają tożsame świadczenia, na przykład chirurgię, i konkurują o chirurga, czy on pójdzie na stronę lewą ulicy, czy na stronę prawą, a należą do dwóch podmiotów tworzących, to coś tu jest nie tak. I to nie należy teraz rozmawiać o lekarzach milionerach, tylko kto do tego dopuścił i jaką ścieżką można to zamknąć.
0: Ale mamy też problem bankrutujących szpitali, padających szpitali, które nie są w stanie funkcjonować.
1: To prawda. Ten problem w mojej ocenie nasiliłby się, gdyby weszły w życie te rozwiązania, o których mówi Ministerstwo Zdrowia, czyli to, co nas najbardziej oburza, a więc nakaz pracy na minimum pół etatu w jednej jednostce. Dlatego, że wtedy lekarz, który na przykład na jeden dzień w tygodniu dojeżdżał do odległej miejscowości i tam prowadził poradnię specjalistyczną, on przestanie tam dojeżdżać, bo nie będzie tam zatrudniony na minimum pół etatu. Lekarz, który jeździł na dyżury do szpitala powiatowego, nie będzie tam mógł dyżurować. Lekarz, który wiarał tylko dyżury, a nie pracował w podstawowym czasie pracy, również nie będzie mógł dojeżdżać. To jest sposób na zamknięcie szpitali powiatowych, na pewną prywatyzację szpitalnictwa w Polsce, tylko pod osłoną oburzenia społecznego przeciwko lekarzom, bo przecież nie chce im się dojeżdżać.
0: Prywatyzacji żaden chyba Polak nie chce, bo wszyscy wiedzą, jak się skończyła de facto prywatyzacja opieki stomatologicznej.
1: Dokładnie tak. Dzisiaj opłacalność leczenia na NFZ ze względu na słabą wycenę procedur jest tak naprawdę żadna. Znaczy dentyści albo musieliby dokładać ze swoich do leczenia i wykonywania niektórych procedur na NFZ, bo koszt rękawiczek, sprzętu, personelu jest wyższy niż na przykład to, ile NFZ płaci za przegląd stomatologiczny, albo pracują prywatnie. My mówimy ani kroku w kierunku prywatyzacji, bo widzimy pacjentów, którzy naprawdę potrzebują pomocy i nie można mierzyć skali tej pomocy zasobnością
0: ich portfeli. Na koniec zaczął pan już o tym mówić krótko. Potrzebujemy lekarzy z zagranicy, obcokrajowców?
1: Dziś, i tak wynika z naszych analiz, do 2032 roku będziemy mieli dość lekarzy w Polsce, co nie oznacza, że będziemy mieli dość w publicznym systemie ochrony zdrowia. I to jest rzeczywisty
0: problem. Ale lekarze
1: problem.
0: Się starzeją.
1: Lekarze się starzeją, wciąż 1/3, ale już 1/4 lekarzy to są lekarze w wieku emerytalnym lub okołoemerytalnym. Ten dopływ świeżej kadry jest już widoczny i będzie widoczny na rynku. Pytanie, kto wyszkoli tych lekarzy.
0: Czyli nie potrzebujemy z zagranicy lekarzy.
1: Sprawa lekarzy z Ukrainy pokazała, że dopływ 2 do 3 tysięcy, a nawet w niektórych szacunkach, bo to nie tylko z Ukrainy, z innych również krajów, 5 tysięcy lekarzy do systemu ochrony zdrowia nie zmieniło sytuacji. Gdyby była większa grupa lekarzy, która dzisiaj podejmie się pracy na SOR-ach, na internach powiatowych, na chirurgiach, tam gdzie rzeczywiście są najbardziej potrzebni, powitalibyśmy ich pod warunkiem, że mieliby dobre kwalifikacje.
0: I tu stawiam kropkę. Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Morin.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.

0: najtańsze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
2: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
3: Zapraszamy na spotkanie ze sztuką, historią i lokalnym dziedzictwem. 13 września na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej odbędzie się wystawa prac uczestników projektu Znaki Szczególne. W programie prace malarskie, ceramiczne, biżuteryjne i krawieckie, inspirowane historią oraz skarbem średzkim. Wstęp bezpłatny. 13 września, godzina 16:30. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
4: Do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
5: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
6: Incoming!
5: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: Po reklamie.
13: Czas na fakty. Magdalena Wojtyń, Tomasz Staniszewski, 8:30.
14: Nikt nie wygrał bez lekarzy. Żaden system ochrony zdrowia na świecie nie został zmodyfikowany bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Przypominał o tym w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej.
15: Chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w trzech miejscach, tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze. Gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś jego, że tak powiem, klasy, marki pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na
12: całą
15: godzinę.
12: Całą rozmowę Tomasza Telikowskiego z Łukaszem Jankowskim znajdziecie na rmf24.pl.
14: Śląska policja wyjaśnia okoliczności wczorajszych burt piłkarskich kibiców podczas meczu Pucharu Polski pod okręgu Rybnik w Jastrzębiu-Zdroju.
12: Policjanci użyli armatek wodnych, aby zapobiec bójce na stadionie między kibicami z Jastrzębia i Rybnika. Wcześniej grupy kibiców rzucały w siebie racami. Część z nich wdarła się do sektora rozdzielającego sympatyków obu drużyn.
14: Interweniowały oddziały prewencji, używając pałek. Armatka wodna gasiła natomiast murawę, która zapaliła się od rzuconych rac. Dwie kobiety w wieku 20 i 22 lat zatrzymano w związku z incydentem podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
12: W jednej z hal targowych rozlano substancję zawierającą kwas masłowy. Do zatrzymań doszło na Mazowszu i w województwie kujawsko-pomorskim. Kobiety mają zostać przesłuchane.
14: Do incydentu doszło w części hali, w której znajdowały się m.in. stoiska firm z Izraela. Policjanci pełniący służbę w obiekcie wyczuli intensywny, nieprzyjemny zapach. Potem na wykładzinie znaleźli dwa miejsca z rozlaną płynną substancją.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Nasi siatkarze zaczynają dziś Mistrzostwa Europy.
12: Kto na pierwszy ogień? O tym w faktach sportowych RMF FM, Patryk Serwański.
16: Dzień dobry. Na początek Portugalia. W grupie mamy także Izrael, Macedonię Północną, Ukrainę i Bułgarię. Wszystkie mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Nasza reprezentacja ma walczyć o złoto. Od lat ma ogromny potencjał. To oznacza duże możliwości, ale też dużą rywalizację wewnątrz zespołu. Tak jest obecnie choćby na pozycji atakującego. Tam o czas na parkiecie rywalizują Bartłomiej Bołądź i Kevin Sasak.
17: Dwóch atakujących na wysokim poziomie. Każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony. To myślę, że to jest bardzo motywujące dla obydwu z nas. Uważam, że Bartek jest teraz aktualnie w bardzo dobrej formie i będę się starał, żeby te wejścia moje były jak najlepsze.
16: Tak mówił Sasak. Wczoraj w naszej grupie jedno spotkanie. Bułgaria wygrała 3-0 z Macedonią Północną. Bez remisów wczoraj w piłkarskiej Lidze Mistrzów. PSG wygrało 6-1 ze Slovanem Bratysława. FC Barcelona 5-1 z Feyenoordem. W hicie Liverpool pokonał 2-1 Atletico Madryt. Muszę w pewnym stopniu wziąć na siebie winę za początek meczu. Wydaje mi się, że Atletico zastosowało ustawienie, którego nie używało wcześniej w tym sezonie i chyba zbyt drogo nas to kosztowało. Jednak po stracie bramki, po kilku minutach, w których dokonaliśmy korekt, zaczęliśmy radzić sobie znacznie lepiej. Tak oceniał to trener angielskiej drużyny Andoni Iraola. Dziś dokończenie pierwszej kolejki fazy ligowej. Jeszcze 6 meczów do rozegrania. Zagra kilka mocnych drużyn. Bayern Monachium podejmie Bodo Glimt. Manchester United zagra z drużyną Tymoteusza Pochacza, czyli Sabah Baku. W Champions League zadebiutuje włoskie Como. Rywalem będzie RB Lipsk. Na Slavia Praga, w której gra choćby nasz Wiktor Nowak, podejmie francuskie Lens. Na hiszpańskiej Vuelcie finisz z peletonu rozstrzygnął losy 17 etapu. W Sewilli wygrał Brytyjczyk Matthew Brennan. Liderem pozostaje Hiszpan Enric Mas, a dziś jazda indywidualna na czas.
18: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Za 22 minuty będzie godzina 9, poranny program w radiu RMF 24. Wracamy do wczorajszej katastrofy kolejowej w Sokolnikach Suchych, bo wciąż pojawia się wiele pytań o bezpieczeństwo na kolei, bezpieczeństwo na torach. Ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity na przejeździe kolejowym, zmarła jedna osoba z poszkodowanych, w sumie 7 osób wymagało opieki szpitalnej, blisko 20 zostało rannych. Razem z nami pan Adrian Furgalski, prezes zarządu zespołu doradców gospodarczych TOR. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Czy pańskim zdaniem to, co się dzieje na przejściach czy przejazdach kolejowych, to jest kwestia pewnego problemu systemowego?
1: Ja popatrzyłem na takie dane sprzed 10 lat, jak wyglądała sytuacja na drogach, nie tutaj na styku drugi kolei, bo przecież generalnie byliśmy krajem, który się zabijał gęsto na naszych drogach, ale tu wykonaliśmy olbrzymi postęp, bo tych trupów na drogach nam zmniejszyła się liczba o prawie 1300. Natomiast jak popatrzymy na wypadki na przejazdach, to my nie jesteśmy w stanie od 10, 15, 20 lat uchwycić takiej tendencji spadkowej, tylko to mniej więcej tyle samo jest co roku wypadków i tyle samo trupów gdzieś tam w okolicach 50-60. Teraz takim delikatnym pocieszeniem może być to, że no w tej chwili mamy taką samą liczbę do końca sierpnia zgonów z powodu tych wypadków jak w roku ubiegłym, a przybywa nam cały czas pociągów, bo ten ruch kolejowy rośnie i on będzie rósł. Średnio w ciągu doby to jest 8700 pociągów pasażerskich, towarowych, technicznych. W bardzo wielu miejscach wracamy, przecież tym się też chwalimy, po latach na linię, gdzie nie było pociągu 20-30 lat. Część kierowców może jeździć na pamięć, a część po prostu lekceważy przepisy i to, na co zwracamy uwagę od jakiegoś czasu, bo bardzo często są w ostatnich w miesiącach posiedzenia Komisji Infrastruktury, gdzie posłowie, eksperci, rząd zastanawiają się, co zrobić, jakie zmiany wprowadzić i to, co widać najgorsze. I też wczoraj to podkreślano, tak jak i sprawca tego tragicznego wypadku, ale potem kolejnych też wypadków na przejazdach, tylko tam na szczęście nikt nie zginął. Mówimy o kierowcach zawodowych. W tym roku to już 12 ciężarówek na przejazdach, ale tak samo to dotyczy też szczęśliwie, powtarzam, nic się nie stało, kierowców komunikacji miejskiej, którzy autobusami wyładowanymi pasażerami utknęli na przejazdach, wjechali, mimo że nie powinni, potem utknęli i nie wiedzieli, co zrobić. No pytanie, czy to jest jakaś wyższa filozofia? Ja wiem, że narzekamy i mam nadzieję, że temu ministrowi się uda, chociaż to pod koniec kadencji obiecuję, zmienić system szkolenia, żeby nie produkować wielu półanalfabetów, którzy coś tam o jakimś oleju wiedzą pod maską samochodu, ale nie wiedzą, jak się na przejeździe zachować. Może, bo mamy olbrzymie braki kierowców zawodowych, może idziemy tutaj po jakiejś linii najmniejszego oporu i szkolimy szybko, byle ich więcej wypuścić na rynek. Nie wiem, pewnie zapytam, teraz mi wpadła taka myśl, może są takie dane już u kolejarzy, ci kierowcy, którzy spowodowali wypadki, a byli kierowcami zawodowymi, ile mają lat, ile, od ilu lat mieli prawo jazdy, no bo zawodowy kierowca dodatkowo jest szkolony, powinien mieć większe doświadczenie przecież, bo to są tysiące kilometrów, które przejeżdża miesięcznie, więc od niego, no bo jak nie od kogo bardziej, powinniśmy wymagać tego, żeby no świecił przykładem dla innych, jak się zachowywać w takich sytuacjach.
0: Oczywiście, bo ja mam takie wrażenie, panie prezesie, że też to wymaga zachowania pewnej zimnej krwi w sytuacji, która jest niesłychanie stresująca, bo może się zdarzyć, że kierowca utknie między rogatkami, między szlabanami. Jest z tej sytuacji ucieczka, prawda? Może tak są skonstruowane te zapory, że może je wyłamać, tylko trzeba przełamać pewnego rodzaju barierę.
1: Właśnie, no ludzie, rozumiem, różnie na to reagują, wpadają w jakąś panikę, stres. No niektórzy się zachowują zdroworozsądkowo, świetnie, ale też na komisji mówiliśmy, bo ja to zawsze powtarzam, czy muszą być takie przejazdy? No nie muszą. Tam, gdzie się da, bo linię modernizujemy, to no, są pieniądze unijne, tylko też to nie trwa miesiąc. To będą tunele, będą wiadukty, ale nie wszędzie. Nie znikną nam, mamy ich prawie 12 12 tysięcy te przejazdy. No co tam, no światło mrugające też niektórzy kierowcy mówią, myślałem, że zepsute, albo myślałem, że to jest takie pomarańczowe i ostrzega mnie, ale nie, że pociąg nadjeżdża. Też się w tej chwili, tylko to musi być pilotaż, bo trzeba sprawdzić, czy to rozwiązanie coś daje. Też kolej w tej chwili robi taki pilotaż na kilku przejazdach, że na początku to światło mruga, a potem się zapali tak jak na ulicach, czerwone, czyli jasno mówi stój. No tylko, że to są takie świętości, czerwone, nawet jak się szlabany podnoszą, nie jedziesz, dopóki nie zgaśnie. No i te rogatki, bo to się mówi, różne rzeczy muszą być i mogą być wyższe kary, egzekwowanie kar, ale też edukacja. No ja się zastanawiam, jeżeli my co chwila, bo ja przynajmniej mam miesięcznie masę, no niestety takich przypadków, że trzeba to komentować, więc my co chwila we wszystkich programach mówimy, wyłam rogatki. No i jeżeli to cały czas nie działa, to właśnie już teraz kończąc, padł taki pomysł od jednego z posłów, bo w niektórych krajach, zdaje się tam Francja była podana, że już jak utkniemy i mamy przed sobą tę rogatkę i nagle zamglenie, to żeby na tych wewnętrznych częściach rogatek albo wielkie litery takie naklejone, albo tabliczka wielka, wyłam rogatkę, czyli tak już prosto napisane.
0: Żeby dotarło po prostu.
1: Żeby dotarło, no bo jak mózg się wyłącza, no to może wzrok puści sygnał do mózgu, żeby szybko tutaj, bo to bardzo często są po prostu sekundy, żeby się nie zastanawiać, a mamy ponad 2800 kamer. Też była dyskusja, czy da się je włączyć do systemu, żeby one nagrywały te wykroczenia. Teraz się okazało, że technicznie chyba to nie jest możliwe, ale widzimy na tych nagraniach, co się dzieje. Jak ktoś na tym przejeździe utknie, wychodzi, sprawdza, w którym miejscu jest, kogoś się pyta, no pociąg do niego nie zaczeka. To tutaj też przed chwilą ze studia telewizyjnego wyszedłem i powiedziałem, bo niektórzy też jak się z nimi rozmawia, jak mamy szczęście, kolejarze, porozmawiać z nimi, bo przeżyją, bo to też dotyczy, pierwsza ta kategoria, gdzie ludzie giną, to są przejazdy, a druga to jest przechodzenie przez tory i ludzie mówią, ja myślałem, że zdążę, tylko taki pociąg 160, bo do tej prędkości przepisy pozwalają, żeby były przejazdy w poziomie, no zabezpieczone w zależności od tego, jaki jest ruch samochodów, pociągów, albo rogatkami, ale rogatki no, też objeżdżają, cuda robią. Powyżej 160 tych przejazdów w poziomie nie może być, ale jak ludzie przechodzą przez te rogatki, pod rogatkami, to światło też im czerwone pulsuje, to mówią, ja myślałem, że zdążę. 160 kilometrów pociąg, taki Intercity, niech będzie 10 wagonów, w każdej sekundzie przejedzie 45 metrów. Więc jak nam się wydaje, że on jest daleko, to niestety on zaraz może mieć z nami bliskie zetknięcie.
0: A czy pańskim zdaniem zmieniłaby sytuację, czy jest w ogóle taka możliwość, żeby te ekspresowe pociągi, te super szybkie pociągi jeździły po takich miejscach, gdzie nie ma tego typu rogatek?
1: Tego się nie załatwi błyskawicznie, bo tak jak mówię, gdzie mamy modernizację linii, nie są to linie lokalne, a też wielu przewoźników ma problem, bo nawet takie są linie, gdzie ta prędkość jest mniejsza. 70, 80, jakieś boczne dróżki, też kierowcy tam niestety wjeżdżają. Liczba przejazdów generalnie, tu znów sobie popatrzyłem na dane, przez 10 lat spadła nam o, już tutaj patrzę, prawie 1400 tych kategorii D, czyli tam, gdzie jest najwięcej wypadków, a więc nie ma ani rogatek, ani świateł, tylko jest znak stop albo Krzyż Świętego Andrzeja lub jedno i drugie, to 10 lat temu takich przejazdów to było 54%. Dzisiaj to już jest 39%. Podwyższamy kategorię, likwidujemy, ale nigdy nie zlikwidujemy wszystkich, nigdy nie będzie wszędzie tuneli, wiaduktów. Te przejazdy będą z nami, no i czy to oznacza, że mamy się tam dalej zabijać? Przecież wydawałoby się, że no, jest wiele przepisów, one się zmieniają, ale takie przepisy jak czerwone na skrzyżowaniu tutaj zwykłym, ulica w Warszawie, no to jest tak samo ważne i święta zasada, nie jedziesz jak to czerwone na przejeździe kolejowym. No ale jak mówię, te kamery, które są na przejazdach i nagrywają te omijanie rogatek, no bo ktoś mówi, no wyższa kategoria, no tak. To dajemy rogatki, dajemy, też też są drużnicy, chociaż to jest akurat zawodne i raczej idziemy tutaj w technikę, ale przy tych rogatkach też, no nie wiem, komuś się spieszy, nie wiem, nie widzi, nie słyszy pociągu, więc mu się wydaje, że przyjedzie za ileś tam minut, też to jest lekceważone, więc no to budzi olbrzymie zdumienie, bo to naprawdę trzeba nie mieć wyobraźni, żeby no nie uzmysłowić sobie, że pociąg to nie jest zabawka Pico, że powie się stój i on się nagle zatrzyma. Czasami to jest ponad kilometr hamowania, więc tu nie ma żartu. Niestety, no większość nie jesteśmy w stanie się dowiedzieć, co poszło nie tak, bo oni, ich kolejna podróż to jest cmentarz.
0: Bardzo panu dziękuję za ten komentarz i za spotkanie i za pańskie uwagi. Adrian Furgalski, prezes zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR był razem z nami. Dziękujemy za spotkanie i pozdrawiamy gorąco oczywiście Radio RMF 24. Za 11 minut będzie 9.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Reklama. Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW IDEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne, uczą tam doświadczeni wykładowcy i atmosfera jest taka normalna.
7: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla ciebie.
8: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW IDEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm. Dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Zapraszamy na spotkanie ze sztuką, historią i lokalnym dziedzictwem. 13 września na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej odbędzie się wystawa prac uczestników projektu Znaki Szczególne. W programie prace malarskie, ceramiczne, biżuteryjne i krawieckie, inspirowane historią oraz skarbem średzkim. Wstęp bezpłatny. 13 września, godzina 16:30. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
17: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
18: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey! I mnóstwo klocków Lego!
19: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
17: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
19: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
20: Po reklamie.
21: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji już od rana.

0: reklama.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Czyta lektor AI.

0: przed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru. Stokrotka.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Lupis World, największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce, zaprasza do Wrocławia.
3: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
2: Lupis World, tu zabawa nie ma końca.
3: A każdy dzień to nowa przygoda.
4: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
5: Proces w sądzie, problem z umową albo sprawa karna. Czas odzyskać kontrolę i prawny spokój. Sprawdź szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy. Skuteczna pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz. Szukajradcy.pl.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Po reklamie.
10: Czas na fakty. Magdalena Wojtuń, Tomasz Staniszewski, jest 9.
11: Trzy osoby wciąż w szpitalu w stanie ciężkim po wczorajszym zdarzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
12: Rosyjski atak na Ukrainę zakończony. Alert RCB odwołany. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę.
11: W faktach o 9 także Donald Trump o pieniądzach.
12: I wyborczej walce.
11: Pokonamy komunizm w Ameryce i zagłosujemy na amerykańską wolność.
12: Trzy osoby wciąż są w stanie ciężkim po wczorajszym zderzeniu pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wyniku wypadku jedna osoba zginęła. 7 trafiło do szpitali.
11: Fakt o 9 otwiera nasz reporter Michał Krasoń. Ale co wiemy o poszkodowanych?
13: Lekarze wciąż walczą o życie maszynisty pociągu i kierowcy ciężarówki. Obaj przebywają na oddziale intensywnej terapii. Ze względu na stan zdrowia nie udało się ich jeszcze przesłuchać. Trzecią ciężko ranną osobą jest pasażerka pociągu, która podróżowała w pierwszym wagonie, w który uderzyła ciężarówka. Pozostałe 4 osoby, które trafiły do szpitali, odniosły lżejsze obrażenia, głównie otarcia. O poranku na miejscu katastrofy pojawił się ciężki sprzęt. Właśnie rozpoczyna się ustawianie lokomotywy i wagonów na torach. Później służby będą naprawiały uszkodzone szyny i sieć trakcyjną. Przywracanie ruchu potrwa co najmniej kilka dni.
11: Odwołany już alert RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny.
12: Zakończył się rosyjski ostrzał Ukrainy. Lotniska w Lublinie i Rzeszowie wznowiły pracę.
11: A my od rana jesteśmy dziś na Lubelszczyźnie we wsi Wyryki Wola.
12: Rok temu słyszała o niej cała Polska. Po tym jak po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez 19 dronów, rakieta wymierzona w jeden z nich spadła na dom państwa Wesołowskich.
11: Na miejscu jest nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, jak przebiega budowa nowego domu?
14: Jest bardzo zaawansowana. Nowy dom powstaje w miejscu zburzonego. Na razie pan Tomasz mieszka z żoną w gminnym lokalu, ale liczy na święta już u siebie.
15: No obiecują, że na święta Bożego Narodzenia będzie.
14: Dom już ma mury, już ma okna, już styropian nawet jest kładziony.
15: No i w środku już tynkują. Może w przyszłym tygodniu zakończą tynkowanie.
14: Mieszkacie nad apteką, żyjecie na starym?
15: Żyjemy tak, żyjemy na starych włościach. No bo trzeba przyjechać, bo są kurki. Bo są...
14: No właśnie widzę wiaderko jajek, wiaderko ziemniaków.
15: To już mamy kawałek ogrodu, żona tam sadzi, pielęgnuje. Trzeba coś z tym zrobić, bo już się zbliża jesień. Trzeba porządki robić i na ogrodzie.
14: Budowę domu opłaca resort obrony. Wyryki Wola, Dominik Smaga.
9: To są fakty w RMF FM.
12: W rękach stołecznej policji trzech złodziei, którzy przez dach włamali się do salonu jubilerskiego w centrum handlowym w Nowym Dworze Mazowieckim.
11: Są podejrzani o kwietniową kradzież biżuterii wartej 400 tysięcy złotych. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, jak wpadli ci mężczyźni?
16: Tuż po zdarzeniu, gdy złodzieje wybili dziurę w dachu centrum handlowego dokładnie nad jubilerem i za pomocą linii drabiny weszli do salonu, a następnie uciekli z łupem, policjanci skupili się na drodze ich ucieczki. Kluczową rolę odegrały zapisy kamer monitoringu. Jak się dowiedziałem, sprawcy po kradzieży skorzystali z kolejki podmiejskiej. Tam ściągnęli kominiarki i zarejestrowały ich kamery z wnętrza wagonu. To pozwoliło na ustalenie ich tożsamości. Pierwszy z zatrzymanych to 23-latek, wpadł w domu, podobnie jak kolejny 48-letni mieszkaniec Łodzi. Z kolei ostatniego z podejrzanych zatrzymano przypadkowo podczas kontroli drogowej w Wartkowicach w Łódzkiem. Był pasażerem zatrzymanego do kontroli samochodu. Wszyscy podejrzani trafili już do aresztu.
12: Co przekonać ma Amerykanów do głosowania na partię republikańską?
11: Odpowiedź jest prosta. Pieniądze.
12: No tak.
11: Prezydent Donald Trump obiecuje dla każdego dorosłego Amerykanina $5,000, jeżeli republikanie utrzymają władzę w kongresie.
17: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000. It will be called the Trump dividend.
12: Ta dywidenda Trumpa była najbardziej konkretnym punktem niemal dwugodzinnego wystąpienia właśnie Donalda Trumpa na konwencji wyborczej Republikanów w Dallas.
11: Rozpoczynając swoje wystąpienie, prezydent przypomniał, za 55 dni Amerykanie pójdą do urny w jednych z najważniejszych wyborów we współczesnej historii. Wasz głos zdecyduje, czy nasz kraj potknie się na starcie o kolejnych 250 lat, czy też ruszy naprzód i nigdy nie będzie oglądał się za siebie.
12: No i jeszcze ważna informacja dla kierowców. Według Trumpa wojna z Iranem zakończy się od razu po listopadowych wyborach do kongresu, no i wtedy też spadną ceny ropy naftowej.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF.

0: 8 minut po godzinie 9, przedpołudniowy program w radiu RMF24. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Co z tego wynika? Może powie nam nasz gość Ignacy Morawski, dyrektor Centrum Analiz Poddata i główny ekonomista Pulsu Biznesu. Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry.
0: Czy to oznacza, że nie jest aż tak źle, jak mówią niektórzy ekonomiści, skoro stopy zostają na tym samym poziomie? Czy też członkowie Rady jeszcze czekają, jak się rozwinie sytuacja?
1: Utrzymanie stóp bez zmian oznacza, że Bank Centralny, a konkretnie Rada Polityki Pieniężnej, która jest organem Banku Centralnego, uważa, że na razie wzrost inflacji, który obserwujemy, jest przejściowy. Czyli nie jest to zjawisko trwałe, któremu należałoby przeciwdziałać poprzez podniesienie kosztu kredytu, prawda? Bo podniesienie kosztu kredytu działa na inflację w takiej długiej perspektywie, obniżając popyt. Natomiast oni są wciąż przekonani, że ten wzrost inflacji jest przejściowy, że kiedy wzrost cen paliw minie, wojna w Iranie minie, to inflacja wróci samoistnie do przedziału 2-3% mniej więcej.
0: A pańskim zdaniem to jest przesadzony optymizm?
1: Nie sądzę, żeby to był przesadzony optymizm. Jest to uzasadniona ostrożność, tak sądzę. W przyszłym roku koniunktura gospodarcza pewnie będzie trochę gorsza niż w tym, bo w tym roku jesteśmy podgrzewani, można tak obrazowo powiedzieć, przez duży napływ funduszy europejskich, więc jakieś spowolnienie gospodarcze nas czeka. Wydaje mi się, że te ceny surowców energetycznych też pewnie się obniżą. A zatem sądzę, że to jest uzasadnione stanowisko, chociaż pamiętajmy, że Rada Polityki Pieniężnej spotyka się co miesiąc i to jest taka odpowiednia częstotliwość, która daje możliwość zmiany zdania. Gdyby się okazało, że presja inflacyjna narasta, to spokojnie mogą zmienić zdanie. I mi się wydaje, że takie ryzyko istnieje. Istnieje ryzyko, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy Rada zmieni zdanie i podniesie stopy. Nie jest to może scenariusz bazowy, ale gdzieś tyle głowy trzeba to mieć.
0: I to jeszcze w tym roku pańskim zdaniem się wydarzy?
1: Moim zdaniem istnieje ryzyko, że w tym roku Rada Polityki Pieniężnej albo na początku przyszłego roku podniesie stopy procentowe.
0: To będzie zależało od sytuacji na Bliskim Wschodzie?
1: Tak, to będzie zależało w dużej mierze od sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko. Będzie zależało od tego, jak ceny energii i paliw zaczynają się przenosić na inne ceny w gospodarce. Na razie inflacja jest w dużej mierze pochodną tego, co się dzieje z paliwami, prawda? Z benzyną, dieslem, gazem. Nie rozlewa się szeroko. Nie widzimy dużych podwyżek cen w sieciach handlu detalicznego, w towarach spożywczych, w usługach. Tak? Więc na razie tego nie ma. Ale gdyby był taki sygnał, że wysoki wzrost cen energii zaczyna przenosić się na inne dziedziny życia, wtedy wydaje mi się, że te stopy procentowe będą podniesione. Więc to zależy zarówno od skali wzrostu cen energii, jak też od reakcji jakby całego łańcucha w gospodarce.
0: Czytam analizę ekspertów firmy Ernst & Young. W skrajnym scenariuszu zakładającym wzrost cen ropy powyżej 140 dolarów za baryłkę, to inflacja w strefie euro mogłaby sięgnąć niemal 6%. W Polsce wtedy by doszła do poziomu 4,5%. Pan uważa, że 140 dolarów za baryłkę to jest scenariusz w ogóle możliwy?
1: Na razie nie wygląda na to, żeby taki scenariusz był realizowany, dlatego że ewidentnie ta ropa jakoś płynie z Bliskiego Wschodu. Na samym początku konfliktu w marcu wydawało się, że zablokowanie cieśniny Ormus powinno podnieść ceny ropy co najmniej do 120-150 dolarów za baryłkę, prawda? Tak by wynikało ze skali braków surowca, ale to się nie wydarzyło. Ceny ropy chwilowo tylko wzrosły do 110 dolarów, później się obniżyły. Więc ewidentnie gdzieś ta ropa wypływa w większej skali. Może część transportu do krajów azjatyckich jest przepuszczana, może jest więcej transportu rurociągiem przez Arabię Saudyjską. Więc na razie nie wygląda na to, żeby ta cena wzrosła do 140-150 dolarów. Aczkolwiek pamiętajmy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, ta wojna trwa i jeżeli będzie się przekładać na zniszczenie infrastruktury przesyłowej, na przykład tej infrastruktury, którą Arabia Saudyjska przesyła ropę do Morza Czerwonego.
0: Albo Katar przesyła gaz.
1: Albo Katar przesyła gaz, no to wtedy to jest możliwe. Druga rzecz, pamiętajmy, że wzrosty cen energii to nie jest tylko kwestia sytuacji na Bliskim Wschodzie, ale też zniszczeń rafinerii diesla, produkujących diesel w Rosji. Także jest kilka czynników i w jakimś takim negatywnym scenariuszu jestem to sobie w stanie wyobrazić. Tak? To nie jest to coś niemożliwego. Natomiast na razie nie zmierzamy chyba w tym kierunku.
0: Ale z drugiej strony jeszcze się odwołam do tego raportu, czy do tych opinii po raporcie.

0: raporcie Ernst & Young, bo Polska pozostaje jedną z najbardziej odpornych gospodarek w Europie, tak uważa główny ekonomista Ernst & Young. Mimo konfliktu na Bliskim Wschodzie i utrzymującej się niepewności w otoczeniu międzynarodowym, wzrost gospodarczy pozostaje szeroko oparty na konsumpcji, inwestycjach, wydatkach publicznych i eksporcie. Czyli co, nawet jak jest źle, to umiemy sobie z tym wszystkim radzić.
1: Jesteśmy dość odporną gospodarką na zawirowania światowe.
0: Z czego to się bierze, pańskim zdaniem?
1: No, moim zdaniem to jest wiele czynników, ale ja zwróciłbym uwagę na szczególnie dwa. Po pierwsze, my jesteśmy gospodarką bardzo zróżnicowaną. Bardziej zróżnicowaną niż na przykład w takich krajach jak Czechy, Węgry czy nawet Niemcy, gdzie jest bardzo duży udział jednej branży, jaką jest motoryzacja. My jesteśmy zróżnicowani, to znaczy, że u nas widać wysoki dynamizm w wielu branżach. Nie jesteśmy uzależnieni od żadnego konkretnego sektora gospodarczego, więc jak niektóre sektory są w gorszej kondycji, to inne rosną. I to daje nam przewagę nad takimi krajami właśnie regionu, gdzie występują monokultury przemysłowe. Ale jest jeszcze inny powód. W tym roku, w przyszłym roku mamy taki szczyt wydatkowania funduszy europejskich. One zostały odblokowane parę lat temu, czy też inaczej, może ich napływ przyspieszył. Jest dużo projektów inwestycyjnych realizowanych, które muszą się skończyć w tym roku, część w przyszłym roku. Więc mamy takie ożywienie wiedzione czynnikami niezależnymi od globalnej koniunktury. Więc ja się zgadzam, że koniunktura w Polsce powinna wytrzymać ten kryzys. Aczkolwiek może wystąpić problem inflacyjny, szczególnie jeżeli ceny energii czy wzrost cen zacznie dotyczyć nie tylko ropy, benzyny, diesla, ale też gazu, bo widzimy problem z gazem na rynkach europejskich. I tu wydaje mi się jest pewne ryzyko, bo to ma też przełożenie na ceny prądu później, prawda?
0: A już tak na koniec, pańskim zdaniem przemysł zbrojeniowy to jest taka gałąź, która może utrzymywać polską gospodarkę? Czy te wydatki są czymś, co gospodarkę napędza, czy w gruncie rzeczy to są takie pieniądze, które tylko w tej gospodarce znikają?
1: Żadna branża przemysłu nie jest w stanie utrzymać wzrostu gospodarczego sama w sobie, prawda? To jest to, co powiedziałem. My jesteśmy krajem zróżnicowanym, nie mamy monokultury przemysłowej i to dobrze. Czy wydatki zbrojeniowe napędzają gospodarkę? Mogą, ale nie muszą. Na razie bardzo dużo importujemy. Tak, ogromna część wydatków na zbrojenia to jest import, więc napędzamy inne gospodarki. W dłuższym okresie wydaje mi się, że jest szansa na to, że wydatki zbrojeniowe napędzą też cywilną część gospodarki, ale pod jednym warunkiem. Musi być jeden warunek spełniony. Postęp technologiczny, który dzieje się w zakresie technologii zbrojeniowych, musi się przenosić, rozlewać na inne dziedziny. Tak? To znaczy, jak lepiej umiemy produkować na przykład pojazdy zbrojeniowe, radary, satelity, czujniki, to tą wiedzę, jeżeli będziemy umieli wykorzystać w dziedzinach też cywilnych, to wtedy wydatki zbrojeniowe przyczynią się do postępu gospodarczego. Jeżeli natomiast nie, jeżeli to będzie tylko i wyłącznie budowanie zdolności obronnych, to dzięki wydatkom zbrojeniowym będziemy bezpieczniejsi, ale będziemy mniej konsumowali innych rzeczy.
0: Yes.
1: Tak? Także wszystko zależy właśnie od tej zdolności dyfuzji, rozlewania się postępu technologicznego od zbrojeń na sektory cywilne.
0: Bardzo panu dziękuję za komentarz i spotkanie. Ignacy Morawski, dyrektor Centrum Analiz Poddata i główny ekonomista Pulsu Biznesu był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się.
2: Tu RMF24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: 20 minut po godzinie 9, radio RMF 24. No, ciekawa pozycja się pojawiła na rynku, czyli najnowsza księga rekordów Guinnessa. Od najwyższego konia na świecie po największą na świecie suszarkę do włosów, ale po kolei. W książce, czy w księdze rekordów Guinnessa znalazła się niejaka Miranda Warby z angielskiego Lovestoft, która jest posiadaczką największej na świecie kolekcji gadżetów związanych z serią My Little Pony. Kolekcja liczy w tej chwili 4550 eksponatów. Miałam około 3 lat, kiedy w pobliskim sklepie z zabawkami zobaczyłam kucyka My Little Pony. No i pamiętam, jak stał na półce, był jaskrawo-różowy, miał białą grzywę. Błagałam mamę, żeby mi go kupiła, w końcu się zgodziła i od tamtej pory każde kieszonkowe i wszystkie prezenty gwiazdkowe i urodzinowe przeznaczam właśnie na Little Pony, tak mówi 43-letnia obecnie pani Miranda. Teraz ten najwyższy koń na świecie. Uwaga, 199 cm. Jego wzrost został oficjalnie zweryfikowany przez ekspertów. Dla zapewnienia dokładności pomiaru koń nie miał założonych podków, czyli był bez obcasów, można powiedzieć. Z kolei największa na świecie suszarka do włosów ma wymiary 1,70 m na 1,60 m, ale jak oni to mierzyli? No nie wiem, w każdym razie została skonstruowana z użyciem między innymi przemysłowego wentylatora. Czy działa? No co za pytanie, oczywiście, że działa. Natomiast autorzy już nie mówią, dla kogo ją skonstruowali.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Ogłoszenie RMF 20.
1: Codzienność czy amerykański sen? Najpotężniejsze państwo świata czy kolos na glinianych nogach? Taka Ameryka.
2: Prezydent wezwał wcześniej władze Kanady, by jak to ujął, podporządkowały się amerykańskim żądaniom. Ale premier Kanady Mark Carney mówi, nie ma na to zgody.
1: Jak naprawdę żyje się w Stanach Zjednoczonych? O tym zza oceanu raportuje Lidia Krawczuk. W każdą sobotę po 16 w radiu RMF 24.
0: Ogłoszenie RMF 24.
3: Reklama.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
6: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę.
11: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
14: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
19: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
18: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
19: Ascorvita Max?
18: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
20: Zdrowie.
18: Po reklamie.
3: Jest 9.30, Rafał Jędraszek, zapraszam na fakty w RMF 24 Wrocław. Na początek ciężki poranek dla pasażerów wrocławskiego MPK. Rano na Legnickiej stanęły tramwaje po tym, jak na torowisko wjechał samochód osobowy i zablokował przejazd. O szczegółach mówi nam Barbara Balicka z biura prasowego przewoźnika.
20: Było to takie osadowienie się w poprzek torowiska, co w oczywisty sposób zakłóciło możliwość funkcjonowania na tym odcinku ruchu tramwajowego. Na miejsce przyjechały służby, podjęły tam odpowiednie działania względem też swoich procedur. Sytuacja wynikała z niewłaściwego zachowania kierującego. Nastąpiło też podejrzenie złego stanu psychofizycznego kierującego samochodem osobowym.
3: Dodajmy, że auto zostało już usunięte z torów, a tramwaje kursują zgodnie z rozkładem jazdy. Ale za to kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na wrocławskich ulicach. Mostowa i Podwale, przed i za placem Jana Pawła II zakorkowane, dalej na Piłsudskiego również korek, tam doszło do kolizji, co może jeszcze bardziej utrudniać przejazd. Ruska i Wlot w Kazimierza Wielkiego także się zatykają. Również Pomorska w kierunku centrum, a nieco dalej od centrum między innymi Powstańców Śląskich. Tam trzeba dłużej stać do krzyżówki z Halera i Aleją Wiśniową.
1: Pogoda w faktach RMF 24 Wrocław.
3: Lato powoli ustępuje miejsca jesieni. Przed nami załamanie pogody. Słońce w większości miast zastąpią chmury i deszcz. Temperatura spadnie do kilkunastu stopni. We Wrocławiu termometry pokażą dziś maksymalnie 18 kreskę na plusie. Mieszkańcy obawiają się spadku nastroju.
21: Jak jest tak pochmurnie, to czuć takie obniżenie nastroju. Jest się bardziej takim ospałym.
22: Pogoda właśnie tak na mnie wpływa, że no jednak motywuje. Jeśli jest tak słonecznie, to chce się robić, chce się jakieś aktywności uprawiać. Ja często teraz chodzę na siłownię z moim kolegą, więc myślę, że jeżeli będzie właśnie taka jasna pogoda, jakieś słoneczko, to będzie nam się chciało częściej tam chodzić jednak, tak mi się wydaje.
23: Uwielbiam słońce, uwielbiam pogodę. Jak jest to pogodnie, a pochmurno wiatr, to mnie po prostu przygasza. A jeszcze szczególnie jak wiatr wieje, to staje się bardziej nerwowa.
3: Jutro na termometrach jeszcze mniej, według prognoz 16, no może maksymalnie 17 stopni Celsjusza, a w weekend we Wrocławiu nieco temperatura podskoczy, dopiero w niedzielę przekraczając poziom 20 kreski, ale generalnie synoptycy podają więcej chmur, a mniej słońca w najbliższych dniach, możliwe także opady deszczu. A my z kolejnymi faktami w RMF 24 Wrocław wrócimy już za godzinę. Wówczas powiemy m.in. o nowej zielonej inwestycji zrealizowanej na Polanowicach.

0: Za 23 minuty będzie godzina 10, radio RMF 24. To było dokładnie rok temu, 10 września 2025 roku. Wtedy cała Polska została zerwana na równe nogi, pamiętacie doskonale. Została zerwana, bo mieliśmy nocny nalot dronów zza wschodniej granicy. Naszą przestrzeń powietrzną naruszyło w sumie 19 rosyjskich statków powietrznych. Wtedy 10 września w centrum uwagi była od rana malutka wieś na Lubelszczyźnie, Wyryki Wola. I właśnie tam na dom mieszkalny spadła rakieta wymierzona w jeden z dronów, które wleciały w naszą przestrzeń. Tam jest dzisiaj nasz reporter RMF FM Dominik Smaga. Dzień dobry, Dominik.
1: Dzień dobry.
0: Dominik, powiedz, co się dzieje teraz z mieszkańcami tego uszkodzonego domu?
1: Teraz mieszkają w gminnym lokalu socjalnym i będą w nim do czasu zakończenia budowy nowego domu w miejscu tego, który trzeba było rozebrać. Pan Tomasz Wesołowski wraz z żoną mieszkają co prawda w lokalu socjalnym, ale starają się jak najwięcej czasu spędzać na swojej posesji. Jak się państwo miewacie?
2: Jak się możemy miewać? Jak bezdomni. Czas goi rany, no nie oszukujmy się. Wiadomo, że nie chciałby człowiek tego, co się stało, ale jak się stało, a widzę, że rząd zaczyna się wywiązywać z obietnic i mi odbudowuje, to być może, że już to dokończą i będę miał swoje z powrotem. No i tyle. Czekamy.
1: Prace postępują.
2: Tak, idą. Nie można. Mogłyby być szybciej, ale ja na to nie mam wpływu. Nie wiem, zobaczymy. Zależy też od pogody dużo, jaka będzie jesień.
1: Nie śni się panu czasem to, co było?
2: Ja pan, co mi się nie ma kiedy śnić.
1: Bo pracy jest dużo, trzeba przed jesienią zdążyć ze wszystkimi pracami w ogrodzie.
0: A jak wygląda stopień zaawansowania tej budowy, Dominik? Jak wygląda budowa domu państwa Wesołowski?
1: To już jest stan surowy, zamknięty. Są ściany, jest dach, są okna. Prace wewnątrz są na etapie tynkowania ścian. Potem wylewane będą posadzki. Potem będzie można się zająć pracami wykończeniowymi.
0: To jeszcze powiedz, kiedy ten budynek będzie gotowy do zamieszkania?
1: Państwo Wesołowscy dostają zapewnienia, że najbliższe Boże Narodzenie spędzą już we własnym domu. Przypomnę, że koszty jego budowy pokrywa Ministerstwo Obrony.
0: Dominik Smaga, nasz lubelski reporter, dzisiaj w miejscowości Wyryki Wola, dokładnie w rocznicę tego, co wydarzyło się rok temu. Wtedy 19 dronów wtargnęło w naszą przestrzeń powietrzną. Wrócimy do tej tematyki w Radiu RMF 24 za moment. Wrócimy do tego, co będzie się działo na naszym terytorium, jeśli chodzi o wojska amerykańskie i co dzisiaj mówił na naszej antenie Paweł Bejda, czyli wiceszef resortu obrony.
3: Radio RMF 24.
4: Reklama.
3: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
5: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: Sky Games w Sky Tower. Ponad 2500 metrów kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf. Interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games. Sky Tower. Drugie piętro.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Zapraszamy na spotkanie ze sztuką, historią i lokalnym dziedzictwem. 13 września na dziedzińcu Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej odbędzie się wystawa prac uczestników projektu Znaki Szczególne. W programie prace malarskie, ceramiczne, biżuteryjne i krawieckie, inspirowane historią oraz skarbem średzkim. Wstęp bezpłatny. 13 września, godzina 16:30. Muzeum Regionalne w Środzie Śląskiej. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego.
4: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
9: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
10: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
11: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey! I mnóstwo klocków Lego!
12: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
13: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
12: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
14: Po reklamie.
3: Tak gra Radio RMF 24.

0: bazy amerykańskich wojsk w Polsce. To będzie decyzja nie tylko Amerykanów, ale też Polski i całego dowództwa NATO. Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda był dzisiaj moim gościem w rozmowie o 7 w RMF FM i w RMF 24. No i uchylił troszkę rąbka tajemnicy na temat wizyty amerykańskiej delegacji, która właśnie w Polsce jest i jutro, pojutrze będzie dokonywać przeglądu potencjalnych lokalizacji właśnie na stałe bazy wojsk amerykańskich.
1: Pokażemy kilka miejsc w Polsce, które...
0: Ile tych miejsc pokażemy, panie ministrze?
1: Tego nie powiem, będzie ogólnie
0: ale
1: kilka
0: więcej
1: tych
0: niż
1: miejsc.
0: Dwa miejsca, rozumiem.
1: Tak, oczywiście, więcej niż dwa. Kilka tych miejsc pokażemy. To będą nasze propozycje. Oczywiście to, które miejsca wybiorą Amerykanie, to również będzie związane z całym systemem operacyjnym NATO. To nie jest tylko decyzja, panie redaktorze, Amerykanów. To jest decyzja nasza, czyli Polska, Amerykanów, ale jednocześnie dowództwa NATO.
0: Ale kto będzie miał głos decydujący? Amerykanie?
1: Myślę, że tak. Myślę, że Amerykanie oczywiście, chociaż wszystkie koszty związane z utrzymaniem i budową tej bazy ponosi administracja polska.
0: Jeżeli pan mówi o kosztach, to mówimy, rozumiem, o miliardach
1: złotych. Tak, mówimy, to jest rząd kilkunastu miliardów złotych.
0: 10-12? Może nawet więcej.
1: Obyśmy się zmieścili w tej kwocie. To jest oczywiście określony czas, to nie jest rok ani dwa. Musimy przygotować naprawdę porządną infrastrukturę dla wojsk amerykańskich i rodzin.
0: Panie ministrze, wyobraźmy sobie, że decyzja jest pozytywna, że po tej wizycie delegacji amerykańskiej, Amerykanie mówią tak, chcemy tutaj mieć stałe bazy, bo rozumiem, że mówimy o kilku bazach, tak?
1: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
0: Wyobraźmy sobie w takim razie, że jest decyzja pozytywna, tak? Będzie baza amerykańska. To ile czasu od tej decyzji pozytywnej upłynie do momentu, kiedy ta baza powstanie i kiedy się pierwsi amerykańscy żołnierze pojawią?
1: Kilka lat. To wszystko jest płynne,
0: kilka lat,
1: panie
0: to jest
1: redaktorze.
0: Dwa lata, pańskim zdaniem, czy pięć lat?
1: Panie redaktorze, kilka lat. Na pewno nie kilkanaście, bo nam chodzi o to, żeby Amerykanie jak najszybciej mieli tutaj stałą bazę. Chociaż chcę panu powiedzieć, że... Bo tego nikt nie mówi, ale w trzech miejscach Amerykanie są na stałe w Polsce, ponieważ są instalacje amerykańskie.
0: Oczywiście, tak.
1: Które są tutaj i to jest prawie 1,5 tysiąca żołnierzy, które już jest. Jeżeli chodzi o stałą bazę, mówimy o 5 tysiącach żołnierzy. Jeżeli chodzi o przejściową ilość, w sensie rotacyjną ilość, to jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich w Polsce.
0: Paweł Bejda, wiceminister obrony narodowej z Polskiego Stronnictwa Ludowego, dzisiaj w rozmowie o 7 w radiu RMF FM i w radiu RMF 24. Do faktów zostało nam 7 minut. Po faktach oczywiście Tomasz Terlikowski w radiu RMF24. Ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie i słyszymy się jutro w specjalnym programie radia RMF24 Wrocław. Polecamy się gorąco. Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Gospodarczy tydzień w radiu RMF24.
2: Tu spotykamy się z ekspertami, dzięki którym lepiej zrozumiemy, jak ekonomiczne realia kształtują naszą codzienność.
3: Jeżeli mówimy o finansowaniu oświaty od 30 lat, że to jest zadanie niedofinansowane, to wydaje mi się, że bez takich gruntownych zmian nie będziemy potrafili tego problemu rozwiązać.
1: Gospodarczy tydzień i Marek Teichman. Już dziś po 16:00, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.
4: Reklama.
5: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
6: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
10: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
11: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
13: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A! Okno dachowe! Prawie bym zapomniał.
14: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
15: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja!
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
18: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
19: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
20: I dlatego wróciłeś na studia?
19: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
21: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
22: Reklamie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski zapraszają na kolejną porcję faktów. Jest 10:00.
23: Witamy i zapraszamy. Jutro w całym kraju akcja protestacyjna Związku Zawodowego Maszynistów.
24: Jeżeli macie w planach podróż koleją, posłuchajcie.
23: Zarzut nielegalnego posiadania amunicji usłyszał Ukrainiec, który próbował z załadowanym magazynkiem wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
24: A czy polski system opieki zdrowotnej jest gotowy na ewentualny atak chemiczny, biologiczny czy rakietowy?
25: Nie jest, absolutnie nie jest.
24: Tak w porannej rozmowie w RMF FM odpowiadał Łukasz Jankowski. Opóźnienia na kolei w całym kraju zapowiada na jutro Związek Zawodowy Maszynistów, który organizuje ogólnopolską akcję protestacyjną.
23: Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zwalniać do 20 km na godzinę. W ten sposób domagają się zwiększenia bezpieczeństwa na przejazdach po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
24: A w Warszawie przed Ministerstwem Infrastruktury, gdzie zebrali się dziś przedstawiciele maszynistów, jest Michał Dobrołowicz. Michale, jak duża ma być skala tego protestu?
0: Odzew jest bardzo duży, to potwierdza szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek i ostrzega, że jutro opóźnienia będą dotyczyć wszystkich pociągów, od regionalnych po dalekobieżne.
1: Wszystkie będą zwalniać.
0: Pendolino też?
1: Oczywiście, no Pendolino też mają kolizje na przejazdach. Korki związane ze zmniejszoną prędkością jazdy tych pociągów na tych przejazdach mogą powodować nawet konieczność odwołania co niektórych pociągów.
0: Maszyniści obniżą prędkość tuż po północy i ich akcja ma potrwać przez 24 godziny. Domagają się jak najszybszych rozmów z Ministerstwem Infrastruktury.
24: Zarzut nielegalnego posiadania amunicji usłyszał Ukrainiec, który próbował z załadowanym magazynkiem wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
23: Jak informowaliśmy w Faktach, mężczyznę zatrzymano na kilkadziesiąt minut przed oficjalnym otwarciem targów z udziałem wysokich rangą urzędników rządowych.
24: W Faktach z nami Krzysztof Zasada. Krzysztofie, co dzieje się z tym cudzoziemcem?
2: Po przesłuchaniu został zwolniony. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, poręczenie majątkowe w kwocie 10 tysięcy złotych, a także zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu. Jednocześnie postępowanie administracyjne prowadzi wobec niego Straż Graniczna, a chodzi o wydalenie go z Polski. 44-latek został zatrzymany z 7 sztukami nabojów kaliber 45 APC, pasującymi m.in. do Kolta 911. Policjanci nie znaleźli u niego broni. W prokuraturze Ukrainiec złożył wyjaśnienia. Śledczy nie chcą ujawniać ich treści.
24: Polski system opieki zdrowotnej nie jest przygotowany na ewentualny atak chemiczny, biologiczny czy rakietowy.
23: Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Tomasz Terlikowski pytał go, co w tej sprawie się dzieje.
3: Od roku, gdy powstał raport na ten temat i gdy zaczęto o tym poważnie rozmawiać, niewiele zdaniem doktora Jankowskiego się zmieniło.
5: My nie mamy bezpośredniego kontaktu ani z Ministerstwem Obrony Narodowej, ani z MSWiA.
3: Naczelna Rada Lekarska sugerowała zmianę w przygotowaniu medyków i wprowadzenie do programu kształcenia obowiązkowego medycyny pola walki.
5: Resort w mojej ocenie skupia się dzisiaj na zarządzaniu nie ochroną zdrowia, ale oburzeniem społecznym.
3: A co z planami działań w sytuacji wojennej czy zagrożenia terrorystycznego?
5: W tej chwili my w przygotowaniach do ewentualnych działań zbrojnych na terytorium RP nie uczestniczymy.
3: A od zapowiedzi zmian minął rok.
23: Republikanie mobilizują się przed jesiennymi wyborami do amerykańskiego kongresu. W Dallas rozpoczęła się dwudniowa konwencja partii republikańskiej.
24: Na Faktach RMF FM teksański krajobraz wyborczy opisuje nasz wysłannik, korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
25: Są tutaj delegaci ze wszystkich amerykańskich stanów. Ci z Teksasu oczywiście w charakterystycznych kapeluszach z Wisconsin mają na głowach nakrycia przypominające ser, bo Wisconsin słynie z produkcji serów, a delegaci z Hawajów obwieszeni są kwiatami. Wszyscy wierzą, że republikanie obronią większość w kongresie. Operuje się tu kolorami. Czerwony to republikanie, niebieski to demokraci. Mam nadzieję, że wygra czerwony, że będzie czerwona fala. Jeżeli będzie niebieska, Stany Zjednoczone i reszta świata będą w poważnych kłopotach, przekonywał mnie ten mężczyzna, który całkowicie ufa prezydentowi Trumpowi. Ten człowiek na przestrzeni całej historii miał rację, był najbardziej atakowanym. Jest odporny, jest odważny, wylicza. I jak dodał, ufa, że Donald Trump poprowadzi republikanów do zwycięstwa i obronią większość w kongresie. Z Dallas, w Teksasie, Paweł Żuchowski.
26: To także są fakty.
23: Jeszcze wczoraj w wielu miejscach kraju termometry pokazywały 30 stopni.
24: A dziś temperatura spadła o 10 stopni i więcej, a zamiast słońca mamy deszczowe chmury.
27: Jak jest tak pochmurnie, to czuć takie obniżenie nastroju, jest się bardziej takim ospałem.
28: No. Nie chce się wychodzić spod kołdry?
27: Dokładnie, tak.
29: Polska jest właśnie położona w takim miejscu, że często mamy tą właśnie pogodę taką, raczej tą gorszą, raczej tą deszczową i wydaje mi się, że czasami warto po prostu powstrzymać się przed tą pogodą i z nią walczyć, spotykać gdzieś tam z kolegami, nawet na dworze, ubrać się po prostu grubiej i...
28: Parasol w rękę, idziemy.
29: Zgadza się, dokładnie.
23: Usłyszał od mieszkańców Wrocławia Martyna Czerwińska.
24: 14 kresek przed południem w stolicy Dolnego Śląska.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
23: Do
4: południa we Wrocławiu zachmurzenie będzie umiarkowane, a termometry pokażą okolice 14 kreski. Ciśnienie atmosferyczne utrzyma się delikatnie powyżej normy. Po południu zrobi się bardzo pochmurno, a temperatura podskoczy do maksymalnie 18 stopni Celsjusza. Przez cały dzień nie powinno padać, ale będzie dosyć wietrznie.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. Tu radio RMF24.
3: A w Radio RMF24 Tomasz Twardzikowski. Kłaniam się nisko i zapraszam Was na najbliższe dwie godziny przedpołudniowego programu Radia RMF24. Zaczniemy od pytań, na ile Polska jest przygotowana do odpierania ataków z powietrza rok temu. W wyrykach na Lubelszczyźnie doszło do incydentu. Czy teraz jesteśmy na to lepiej przygotowani? O tym już za chwilę porozmawiamy w naszym radiu.

0: Słuchajcie, Radia RMF 24. Wracamy do wydarzeń sprzed roku, do incydentu w Wyrykach na Lubelszczyźnie, gdzie na tom spadła rakieta wymierzona w drona. W sumie tego dnia 10 września 2025 roku w polską przestrzeń powietrzną wleciało ze wschodu 19 dronów. Czy Polska jest dziś lepiej przygotowana do odpierania ataków z powietrza? Czy bylibyśmy w stanie skuteczniej zareagować na bezzałogowce wlatujące nad Polskę? O tym porozmawiam już teraz z naszym gościem. Jest z nami dr Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Witam, panie doktorze.
1: Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu.
0: Rozmawialiśmy rok temu. Mówił pan wtedy, że Polska ma czym zwalczać bezzałogowce, ale jeśli są to pojedyncze maszyny, ale jeśli będzie ich na przykład kilkaset, będziemy bezradni. Czy przez ostatnie miesiące coś się zmieniło?
1: Niestety, tylko częściowo. Przede wszystkim zmieniła się świadomość problemu, ponieważ wcześniej problem bezzałogowców nie przebijał się tak bardzo do opinii publicznej i do decydentów. Mamy wdrożone programy i na choćby ostatnich kieckich targach przemysłu obronnego widać było zatrzęsienie i dronów, i systemów antydronowych. Natomiast trzeba mieć świadomość jednej rzeczy. Te wszystkie rzeczy, które zostały wdrożone, choćby program SAM, który został wdrożony w bardzo szybkim tempie i widać po tym programie, że jest to program podejmowany, rozpoczęty bardzo szybko po tym zdarzeniu. I te konstrukcje, które są oferowane, które są przeznaczone do zakupu, i systemy artyleryjskie, i drony przechwytujące, to jest po prostu kombinacja tworzona bardzo szybko pod presją czasu. Natomiast efektywne wdrożenie tych rozwiązań, które powinny być wdrożone, zajmie lata, ponieważ proszę zwrócić uwagę, do przechwytywania, do wykrywania takich obiektów, które są na małych wysokościach, potrzebne są radary wyniesione, umieszczone na samolotach albo pod balonami na uwięzi. W tej chwili Polska ma dwa samoloty rozpoznania radiolokacyjnego, dwa samoloty, które zostały kupione zresztą po jeszcze wcześniejszym incydencie z rosyjską rakietą. Problem polega na tym, że te samoloty potrzebują pilnie następców. Dosłownie teraz Holandia podpisała list intencyjny w sprawie zakupu szwedzkich samolotów wczesnego ostrzegania. My w tym temacie nie zrobiliśmy do tej pory nic. Robimy coś, ale to jest wciąż za mało i za wolno, trzeba to niestety powiedzieć po roku.
0: Dobrze, to co powinniśmy jeszcze zrobić? To znaczy, co powinno zostać, trochę pan o tym powiedział, ale rozwiniemy tę myśl. Co powinno jeszcze zostać rozwinięte, żebyśmy byli, nie chcę powiedzieć, w 100% bezpieczni, bo nie ma takich rozwiązań, ale bezpieczniejsi.
1: Po pierwsze, przede wszystkim samoloty wczesnego ostrzegania docelowe. Tutaj, jak już mówię, mamy dwa, potrzebujemy co najmniej 4-6 maszyn. Następnie potrzebujemy zakupów, i to niestety zakupów dużej liczby na teraz, systemów obrony powietrznej. Znowu, częściowo te programy są w toku, częściowo te zakupy są prowadzone, ale będziemy potrzebowali po prostu ich więcej, zwłaszcza, że musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. I to przez ostatnie kilka lat Ukraina była atakowana różnymi środkami napadu powietrznego, przy czym dużą liczbę tych środków stanowiły właśnie te tanie drony, częściowo takie, jakie wlatywały w naszą przestrzeń powietrzną, których zaleta polega na ich niskiej cenie. To są urządzenia prymitywne, ale bardzo, bardzo tanie. Problem, które w tym momencie obserwuje Ukraina, to jest to, że na Ukrainie wdrożono rozbudowany system przechwytywania i zwalczania właśnie takich tanich bezzałogowców. Tam są zespoły z artylerią i karabinami maszynowymi, są rakiety, są samoloty przechwytujące, są drony przechwytujące. Wszystko jest optymalizowane między innymi pod zwalczanie tych

0: lecąc ich nisko i powoli, bo około 200 km na godzinę bezzałogowców. Co się dzieje w tym momencie w Rosji? Rosjanie coraz częściej używają samolotów bezzałogowych z napędem odrzutowym, które lecą szybciej, które lecą wyżej, które już mogą być poza zasięgiem na przykład karabinu maszynowego zamontowanego na terenówce, poza zasięgiem drona przechwytującego, który został skonstruowany po to, żeby przechwytywać coś, co leci 200 km na godzinę, więc coś, co leci już 500 km na godzinę, jest poza zasięgiem tegoż urządzenia, które zostało zoptymalizowane, żeby przechwytywać szachidy. I w tym momencie pojawia się problem, ponieważ nie możemy zaniedbywać groźby scenariusza, w którym w naszą przestrzeń powietrzną wleci 300 szachidów 136, czyli tych najtańszych, najprostszych, ale może okazać się, że zaczną wlatywać już konstrukcje bardziej zaawansowane i do tego ten atak będzie połączony z użyciem tych bardziej konwencjonalnych rakiet, czyli na przykład właśnie H-101, która wleciała też do Polski, czy polsko-bałtyckiej, jak Iskandery. W związku z tym, niestety, ale musimy traktować obronę przeciwlotniczą, w tym przeciwdronową, bardzo szeroko. I druga rzecz w tym momencie, w tej układance, jest taka, że niestety trzeba się pogodzić z tym, że nie wszystkie zagrożenia uda się odeprzeć, nie wszystkie bezzałogowce uda się przechwycić. Siły zbrojne, i to jest w tym momencie największa lekcja z ostatnich lat, nie będą w stanie samodzielnie wykonywać wszystkiego. Tak na dobrą sprawę musimy myśleć też o drugiej stronie tego problemu, czyli o odporności społeczeństwa obrony cywilnej. O tym, co zrobimy, kiedy zawieje syrena. Przez media przetoczyła się zresztą już ogromna fala dyskusji odnośnie efektywności albo nieefektywności systemu ostrzegania i alarmowania. Ale musimy po prostu zakładać, że może się okazać, że na przykład przeciwnikowi uda się na przykład uszkodzić, wyłączyć z pracy jakąś część naszej infrastruktury, choćby energetycznej czy kolejowej. I co wtedy zrobimy?
1: To jest jakby jeden element. Ja mam pytanie może nietypowe, ale zastanawiam się nad tym, bo coraz częściej słyszymy, że ta wojna zmienia się tak szybko, że to, co było skuteczne rok temu, czy dwa lata temu, dzisiaj jest już skuteczne coraz mniej. Może trzeba po prostu powiedzieć, że my zawsze będziemy spóźnieni z przygotowaniami?
0: Znaczy nie do końca, ponieważ ta narracja o tym, że wojna w Ukrainie zmienia się bardzo szybko, dotyczy przede wszystkim dostępności podzespołów, zwłaszcza elektronicznych, zwłaszcza systemów sterowania. Natomiast tutaj występuje pewien element, który jest najbardziej prawdopodobny, mianowicie to, w jaki sposób my będziemy atakowani, ponieważ wiemy, jakie są cele strategiczne Rosji. Cele strategiczne Rosji to jest wypchnąć po prostu Zachód z tej części Europy, którą Rosja uważa za swoją strefę wpływów. Wiemy, że celem działań Rosji będzie nasza infrastruktura krytyczna, bo w rosyjskiej doktrynie wojny jest coś takiego jak strategiczna operacja zniszczenia krytycznie ważnych celów. I tutaj ta narracja o zmienności, on dotyczy bardzo często rzeczy bardzo wąskich, bardzo technicznych, ale nie całokształtu działań. W związku z tym to, co powinniśmy robić, to jest raczej przygotować się na całe spektrum scenariuszy, które mogą wystąpić, tak zakładając, że jeżeli coś się wydarzy, to może być prowokacja na małą skalę, to może być atak na dużą skalę, wydarzy się jeden z tych scenariuszy. Nie wiemy, który, więc musimy być przygotowani na całe spektrum.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był dr Michał Piekarski, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pięknie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: A w Radiu RMF 24 teraz będzie pogodowo, bo nie można ciągle mówić o trudnych rzeczach. Chociaż ta też nie jest taka prosta. Sierpień tego roku oficjalnie zapisał się w historii jako najcieplejszy miesiąc od początku globalnych pomiarów. Średnia temperatura powietrza przy powierzchni wynosła 16,96 stopnia Celsjusza. Jest to wynik o 1,65 stopnia wyższy niż średnia z XIX wieku z ery przedprzemysłowej. Dane opublikowane przez unijny serwis Copernicus nie pozostawiają złudzeń. Ekstremalne fale upałów, topniejąca infrastruktura w Europie i kataklizmy na świecie to już nieodległa prognoza, a nasza nowa rzeczywistość. A więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.

0: Serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
4: Po reklamie.
14: Wybiła 10.30, Rafał Jędraszek. Zaczynamy Fakty RMF 24 Wrocław. Na początek informacja dla kierowców jadących A4 w kierunku Wrocławia. Musicie liczyć się z utrudnieniami. Korkuje się odcinek między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Jak udało nam się wstępnie ustalić, doszło na nim do 2 zdarzeń drogowych. Także zachowajcie ostrożność.
15: Fakty z Twojego regionu.
14: A teraz jedna z ulubionych destynacji górskich wrocławian, Śnieżka i słynne obserwatorium na jej szczycie, które wróci po latach do ludzi. Przed laty w obiekcie można było w cieple podziwiać widoki, zjeść się w restauracji czy skorzystać z toalety. Ze względu na fatalne warunki w 2015 roku to miejsce zostało zamknięte. Działali w nim już tylko meteorolodzy. Właśnie została podpisana umowa na remont, o czym poinformował podczas trwającego w Karpaczu forum ekonomicznego minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
16: Ponad 2 miliony turystów na Śnieżce rocznie, to mówi samo za siebie. Mało jest miejsc takich na świecie. Ikona polskich gór, polskiego modernizmu. Fantastyczne miejsce, które przyciąga jak magnes i jest niezwykle charakterystyczne. Niestety przez 11 ostatnich lat niedostępne dla turystów ze względu na stan techniczny.
14: Prace ruszą już w przyszłym tygodniu, ale ze względu na wymagający teren i trudne warunki atmosferyczne potrwają aż 5 lat.
15: Posłuchaj tych faktów.
14: Zakończyła się budowa wybiegu dla psów przy autostradowej obwodnicy Wrocławia na Polanowicach. Inwestycja akcja została zrealizowana w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na terenie przy Polanowickiej powstał ogrodzony wybieg z torem wyposażonym m.in. w równoważnie, slalom, płotki, murek i zestaw drewnianych kłód. Dodatkowo zamontowano ławki, kosze na odpady oraz poidełka dla psów. Dla wygody spacerowiczów wytyczono także piesze ścieżki. W ramach projektu zadbano również o nową zieleń, posadzono ponad 20 drzew i ponad 500 krzewów. A teraz w RMF 24 Wrocław. Koty, ich rekordowa liczba, bo aż 310 czeka na adopcję we wrocławskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. Placówka pęka w szwach, a kolejnych czworonogów wciąż przybywa. Jak przyznaje dyrektorka schroniska Aleksandra Cukier, tegoroczny koci sezon jest wyjątkowo trudny i przedłuża się z każdym tygodniem.
17: Teoretycznie co roku jest ich bardzo dużo, ale w tym roku też jakoś tak mocniej chyba czujemy koci sezon. Jest ponad 300 kotów w naszej placówce. Właściwie po prostu brakuje nam też trochę miejsca dla tych zwierząt, bo przyjmować oczywiście możemy, natomiast chcemy to robić sensownie, chcemy zapewnić naszym zwierzętom to, czego potrzebują w takich oczywiście warunkach schroniskowych. Nie jesteśmy domem stałym, ale żeby było im jak najlepiej podczas oczekiwania właśnie na nowe domy.
14: Najbardziej potrzebne są oczywiście adopcje, ale przyda się także dobrej jakości mokra karma dla kotów, żwirek i podkłady higieniczne.

0: słuchacie Radia RMF 24. My teraz przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Czy Donald Trump? I zadamy właśnie takie pytanie. Chce kupić wyborców. Podczas konwencji Partii Republikańskiej w Dallas, w Teksasie, prezydent USA obiecał każdemu dorosłemu Amerykaninowi $5000, jeżeli Republikanie w wyniku listopadowych wyborów utrzymają większość w Kongresie. Na linii ponownie nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski, który jest w Dallas. Pawle, ta oferta odbiła się za oceanem, no tak powiedziałbym łagodnie, dość szerokim echem.
1: Dzień dobry. Najnowsza propozycja prezydenta Donalda Trumpa wzbudza falę komentarzy w Stanach Zjednoczonych. Mowa jest o próbie przekupienia wyborców lub celowego wprowadzenia w błąd, bo koszt realizacji takiego zobowiązania byłby gigantyczny. Jego realizacja z publicznych pieniędzy byłaby z całą pewnością naruszeniem przepisów, a sam Trump nie ma tylu pieniędzy, by zobowiązanie pokryć z własnych środków. Nie ma takich pieniędzy również partia. Trump nazwał przyszłą wypłatę dywidendą Trumpa. Postawił przy tym jeden dodatkowy warunek. Pieniądze miałyby zostać wydane w Stanach Zjednoczonych. I choć zakończyła się już konwencja, ten pierwszy dzień, to cały czas ten temat jest bardzo mocno komentowany. Zapowiedź natychmiast wywołała pytanie, skąd wziąć tak ogromne pieniądze? Media w USA szacują, że potrzeba byłoby ponad $1 biliona. To właśnie skala wydatku jest obecnie jednym z głównych tematów komentarzy w USA. Trump nie przedstawił podczas przemówienia szczegółowego mechanizmu finansowania programu. Pojawiła się sugestia, że pieniądze mogłyby pochodzić z wpływów z ceł. Jednak obecne dochody z tego źródła są zdecydowanie zbyt małe, aby samodzielnie sfinansować wypłatę tej wielkości. Agencja AP zwraca uwagę, że program wymagałby również działania Kongresu. Amerykańskie media zwracają też uwagę na szerszy problem gospodarczy. Tak duży jednorazowy transfer pieniędzy do gospodarstw domowych mógłby ponownie wywołać debatę o presji inflacyjnej. Skąd więc pomysł Donalda Trumpa? No, wszyscy tutaj w zasadzie komentują, że to po prostu wyborcza pusta obietnica. No bo jest jeszcze jeden powód, dla którego zapowiedź z Dallas wywołała tak duże zainteresowanie. Trump bezpośrednio połączył możliwość otrzymania pieniędzy z wynikiem wyborów. To nie była jedynie zapowiedź programu gospodarczego na kolejne 2 lata. Prezydent powiedział wyborcom wprost: wypłata nastąpi, jeśli Republikanie zachowają obie izby Kongresu. To nadało całej propozycji wyjątkowy, wyraźny charakter wyborczy. Wall Street Journal określa ją jako być może największy dotychczasowy wyborczy gambit Trumpa przed listopadowym głosowaniem. Demokraci przedstawiają pomysł jako próbę kupowania politycznego poparcia. A więc cały czas, mimo że ten pierwszy dzień konwencji zakończył się, są tutaj ogromne emocje. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
0: No to dość niecodzienny pomysł, nie ma co ukrywać. 5 tysięcy, ale powinien sprawdzić, kto jak głosował niestety, no bo tak to co dostaną ci, co na niego nie zagłosowali i na Republikanów nie zagłosowali i też 5 tysięcy dostaną. Coś nie bardzo ten pomysł Donalda Trumpa. Słuchajcie, Radia RMF 24, to jest nasz przedpołudniowy program, a my teraz już za chwilę w naszym radiu wrócimy do incydentu w Sokolnikach Suchych, gdzie doszło wczoraj do tragicznego w skutkach wypadku na kolei. Maszyniści w związku z nim zapowiadają na jutro protest. Na czym dokładnie ma on polegać i jak bardzo da się we znaki podróżnym? O tym już za kilka minut porozmawiam z moim gościem, którym będzie Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Zostańcie z radiem RMF 24.
2: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.
3: Reklama.
4: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Smak Wycieczki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
8: Sport, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
9: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.

0: najtańsze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
2: Po reklamie.
3: Radio RMF.

0: Słuchajcie radia RMF 24. My wracamy do wczorajszego tragicznego w skutkach zderzenia i zderzenia pociągu z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Związek Maszynistów Kolejowych zapowiedział ogólnopolski protest. Powodem, jak twierdzą maszyniści, jest dramatycznie pogarszający się stan bezpieczeństwa na polskich torach i kolejne bardzo poważne wypadki na przejazdach kolejowo-drogowych. Przy naszym telefonie szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, pan Leszek Miętek. Witam serdecznie.
1: Witam, dzień dobry.
0: Ten, jak informowaliśmy w faktach, ten protest zacznie się o północy. Na czym on będzie polegał i jak długo potrwa, a także jak duży będzie miał zasięg?
1: Chciałbym sprostować jedną kwestię. Związek Zawodowy Maszynistów, Rada Krajowa podjęła uchwałę z apelem do maszynistów, ażeby ci zastosowali zapisy kodeksu pracy, które mówią, że w sytuacji, w którym ich praca zagraża bezpieczeństwu samego maszynisty, również pasażerów, powinni odmówić tej pracy albo spowodować, żeby ta sprawa była bezpieczna. Na apel Rady Krajowej odpowiedzieli gremialnie maszyniści, którzy do tego apelu się zastosują i w dniu jutrzejszym od północy do godziny 24 pociągi będą przekraczały wszystkie przejazdy kolejowo-drogowe z prędkością bezpieczną, czyli do 20 km na godzinę. To są działania pracownicze oparte o kodeks pracy, a nie typowa akcja protestacyjna albo strajkowa.
0: A jak bardzo pana zdaniem oczywiście utrudni to życie podróżnym? Rozumiem, że to będzie skutkować choćby spóźnieniami pociągów.
1: No niestety prawdopodobnie należy się spodziewać opóźnień pociągów, tym większych, im większe jest nasycenie przejazdami kolejowo-drogowymi na danej linii kolejowej. Natomiast niestety w naszym przekonaniu lepiej jak przez jeden dzień będą opóźnione pociągi, niż dalej na polskich kolejach mają ginąć ludzie, bo nie wystarczą wielomiliardowe nakłady na infrastrukturę, na tabor, na dworce, wtedy, kiedy kwestie bezpieczeństwa są traktowane po macoszemu. My występujemy o kwestie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych i nie tylko, już od wielu lat. Przykład wczorajszej wypowiedzi pana premiera, który po katastrofie dostrzegł, że pilnie trzeba zwiększyć kary dla kierowców. No dobrze, że to dostrzegł, szkoda, że tylko po katastrofie kolejowej, bo my o tym postulacie mówimy już od dawna. Dwa lata temu już w polskim parlamencie na Sejmowej Komisji Infrastruktury ten temat wybrzmiał wśród parlamentarzystów, jednak takich zmian legislacyjnych nie podjęto. Nie podjęto też innych działań legislacyjnych, jak chociażby prawne umocowanie kamer, które są zamontowane przez zarządcę infrastruktury na przejazdach kolejowych, z których nagrań wynikają łamane przepisy przez kierowców, ale z tym nie ma co zrobić, bo nie ma oprzyrządowania prawnego. Oczywiście też trzeba podjąć działania techniczne, które zabezpieczą przejazdy kolejowe lepiej niż ma to miejsce dzisiaj. To jest cały wachlarz tych spraw. Nas się po prostu nie słuchało. Szkoda, że temat wywołała dopiero katastrofa, która w skutkach była tragiczna.
0: Domagacie się pilnych rozmów z Ministerstwem Infrastruktury. Jakie są jeszcze żądania Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce?
1: Przede wszystkim chcemy rzeczowo porozmawiać o wszelkich zagrożeniach bezpieczeństwa ruchu kolejowego i określeniu szybkiej ścieżki eliminacji tych zagrożeń, bo to przecież nie tylko kwestie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Byliśmy świadkami ostatnimi czasy również poważnych wypadków kolejowych na infrastrukturze kolejowej, która była uszkodzona, a o uszkodzeniu wcześniej informowali maszyniści. To jednak nic nie dało, bo pociągi były dalej na tę linię kolejową wypuszczane tak długo, aż doszło do wypadku. Wspomnę chociażby wypadek Polregio pod Krakowem, gdzie całe szczęście, że nie doszło do ofiar w ludziach, bo przecież tam pociąg się przewrócił na bok. To są tego typu rzeczy, również bardzo poważne obciążenia pracowników, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo ruchu kolejowego, maszynistów, dyżurnych ruchu, które odciągają ich uwagę od zasadniczej pracy, obserwacji drogi przebiegu, czy ustawiane drogi przebiegu, no to jest szereg rozmaitych postulatów, które należy rozwiązać. A na tą chwilę to nasze postulaty były traktowane, jakbyśmy byli wrogami systemu. Tak nie może być. My odpowiadamy za bezpieczeństwo, my nie chcemy, żeby ginęli ludzie na polskich torach i chcemy, jak maszynista wychodzi do służby, żegna się z rodziną, żeby do tej rodziny wrócił. Musi być jakieś otrzeźwienie, stąd również ta akcja pracownicza, która będzie w dniu jutrzejszym, żeby obudzić, bo przecież drogowcy w ogóle nie czują problemu przejazdów. To według nich jest nie sprawa dróg, tylko kolei, a przecież to jest przejazd kolejowo-drogowy. Oni mówią, że mają więcej wypadków na drogach niż na przejazdach i nie bardzo wiedzą, jak to zrobić. To jest również kwestia samorządów. To jest kwestia sfinansowania różnego rodzaju inwestycji i przedsięwzięć. Myślę, że te działania pracownicze jutrzejsze no, obudzą te ośrodki władzy, które za to bezpieczeństwo odpowiadają i w końcu będą podjęte decyzje, które to bezpieczeństwo na kolei poprawią.
0: Bardzo dziękuję. Szef Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce, Leszek Miętek, był z nami. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
0: A przed nami fakty o 11:00, zaraz po nich porozmawiamy o lalce Bolesława Prusa. Powodem oczywiście zbliżające się dwie premiery, kinowa i streamingowa ekranizacji słynnej powieści Bolesława Prusa. A jak słyszeliście już za chwilę u nas, fakty RMF.

0: Reklama.
1: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: O nie! Gdzie moja kasa?
4: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
6: 18,47,2.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24,30.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
10: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
11: I co, zapisałeś się już na studia?
12: Jeszcze nie. Szukamy miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
11: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
12: Brzmi jak miejsce dla mnie.
13: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Ideis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
14: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
15: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
16: Zdrowit.
17: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
18: Po reklamie.
19: Jest godzina 11, skoro jest 11, to są fakty RMF FM, a w faktach jest Ewa Kwaśna.
20: Witam i zapraszam. Policjanci pracują na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
21: Skanują przy pomocy urządzenia 3D cały teren, cały pociąg.
20: W rok po pojawieniu się rosyjskich dronów nad Polską pytamy, czy jesteśmy lepiej przygotowani na odparcie takich zagrożeń. Ciekawe informacje mają dla nas naukowcy w sprawie mózgu i podzielności uwagi. A w faktach kulturalnych RMF FM Telma i Luis w adaptacji teatralnej. Służby pracują na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przypomnijmy, w wyniku zderzenia ciężarówki z pociągiem Intercity jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Jest tam nasza reporterka Magdalena Greinert. Witamy.
22: Dzień dobry.
20: Magdo, jak w tej chwili wygląda miejsce wypadku?
0: Z przejazdu kolejowego został usunięty wagon, który był ostatni w tym składzie. Po 12 dźwigi, które są tu na miejscu, zaczną podnosić lokomotywę. Siła uderzenia ciężarówki była ogromna. Lokomotywa obróciła się w powietrzu o 180 stopni.
21: Po podniesieniu tego pojazdu wejdziemy do środka, wykonamy oględziny, zabierzemy bagaże, które tam z pewnością są, przedmioty osobiste.
0: Mówiła przed chwilą Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Robotnicy rozpoczęli naprawę jednego toru, zdemontowali szyny i uszkodzone podkłady. Plan jest taki, żeby jutro po południu przywrócić ruch pociągów na jeziorze. Sokolik Suchych, Magdalena Greinert.
7: Aktualny obraz faktów.
20: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało o zakończeniu operowania wojskowego lotnictwa w związku z atakami Rosji na zachodzie Ukrainy. Jak podano, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Wcześniej informacje o ustaleniu zagrożenia wysłało RCB. Jesteśmy lepiej przygotowani niż rok temu, zapewnia wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Dokładnie 12 miesięcy po tym, gdy rosyjskie drony pojawiły się nad Polską. Część z nich udało się zestrzelić. Na linii reporter RMF FM Michał Radkowski. Michale, teraz możemy czuć się bezpieczniejsi?
16: W rządzie mówią tak. Powołują się na decyzję numer 123 ministra obrony z 12 września zeszłego roku, a więc podjętej tuż po zeszłorocznym ataku rosyjskich dronów. Zgodnie z nią nasze siły zbrojne mogą testować drona, a także bezzałogowe systemy uzbrojenia i środki ich zwalczania. I już za kilka dni takie testy się rozpoczną. Nad Polską pojawią się nowe drony wojskowe, a my zostaniemy o tym wcześniej powiadomieni. Głównym celem ma być odstraszanie potencjalnych wrogów. To ma być sygnał. Jesteśmy gotowi. Zapytałem wiceszefową MON Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką, co konkretnie zrobił rząd, by zapobiec takim atakom jak rok temu.
18: Największym przedsięwzięciem, które dzisiaj jest realizowane, to jest program SAM, czyli nasza tarcza antydronowa. Ona jest konsekwentnie budowana. Już pod koniec przyszłego roku zobaczymy tego pierwsze efekty.
16: Czyli musimy jeszcze poczekać, ale jak słyszę, warto, bo nasz polski system SAM doceniają za granicą. Zgłosiły się po niego już Słowacja i Norwegia.
20: Naukowcy z Uniwersytetu w Chicago odkryli, dlaczego nasz mózg ma trudności z wykonywaniem wielu zadań jednocześnie.
22: Zwłaszcza wtedy, gdy nie wiadomo, które z docierających do nas informacji są najważniejsze.
20: No jak to, Grzegorzu, które? No nasze, kobiece, prawda? W studiu Grzegorz
22: tak,
20: Jesiński.
22: Dzień dobry.
20: U nas tylko ważne informacje, tak podkreślamy. Czego dowiadujemy się dzisiaj od naukowców?
22: Ważne jest ustalenie priorytetów. Zespół przeprowadził eksperymenty z udziałem 200 ochotników, których proszono o śledzenie na monitorze obrazów przedstawiających okręgi z wzorami w postaci pasków. Co chwilę pojawiał się kolejny obraz różniący się od poprzedniego kierunkiem obrotu lub szerokością pasków, a zadaniem badanych było wychwytywanie zmian. Gdy nie wiedzieli, na jakie cechy zwracać uwagę, ich skuteczność znacznie spadała i nie były to problemy z koncentracją czy przypadkowe błędy, ale wyraźnie mózg zaczynał mieszać ze sobą różne cechy obrazu, co utrudniało ocenę sytuacji. Jeśli musimy łączyć pracę przy komputerze, rozmowy telefoniczne, odpowiedzi w komunikatorach, musimy narzucić sobie dyscyplinę i jednak kończyć jedno zadanie przed rozpoczęciem kolejnego.
20: No dobrze, to ja się dostosowuję, prawda?
22: Po nauce kultura.
20: Kultura, czyli fakty kulturalne RMF FM. Katarzyna Sobiechowska-Szuchta na posterunku. Witaj, Kasiu. I na początek o nowej wersji kultowego filmu.
23: Ta słynna opowieść o Thelmie i Louise trafiła do teatru. W londyńskim Young Vic zadebiutowała właśnie musicalowa adaptacja w nowatorskiej wersji. Let's make them wonder
24: where we... Autorka oscarowego scenariusza, Kali Curry, po latach uległa namowom i stworzyła zupełnie nową, sceniczną wersję historii. Choć od premiery filmu Ridleya Scotta minęły ponad 3 dekady, opowieść o Thelmie i Louise wciąż porusza bolesne i aktualne tematy. Od dyskryminacji po walkę o prawa kobiet. Jak przyznaje scenarzystka, powrót do tego świata na scenie dał jej ogromną wolność w czasach, gdy kino zdominowały filmy akcji.
23: O czym informował nasz brytyjski korespondent Bogdan Morgan. Wyszłam z siebie, zaraz wracam. To wieczorna premiera Teatru Kochanowskiego w Opolu. Opowieść o sile i o odnajdywaniu siebie na nowo, ale także o ciele, które się zmienia i o relacjach, które nabierają zupełnie nowych znaczeń. Brytyjska artystka FKA Twigs zaczęła właśnie zdjęcia do filmu biograficznego o Josephine Baker. Gra w nim tę legendarną tancerkę, aktorkę i aktywistkę. Zdjęcia we Francji potrwają do połowy listopada.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.
19: Tomasz Terlikowski, ja kłaniam się nisko i zapraszam Was na kolejną, drugą godzinę przedpołudniowego programu radia RMF 24. Po trudnych tematach teraz przyszedł czas na kulturę. W faktach kultura i u nas kultura. Już za chwilę porozmawiamy o lalce, bowiem powieść Bolesława Prusa ożyje we wrześniu na nowo. I to dwukrotnie. No, będzie bardzo ciekawe porównanie. Film i serial. Radykalnie różne.

0: do konstrukcji lalki i uświadomić sobie, że Prus zderzył bardzo mocno obraz społeczeństwa polskiego doby zaborów, prawda, z tym, co widział i zobaczył Wokulski w Paryżu. To jest bardzo wyraźny rozdział o Paryżu, poprzedza rozdział o kamienicy, słynnej kamienicy Krzeszowskich, baronowej Krzeszowskiej, która w końcu kupiła tę kamienicę, prawda, Wokulskiego, w którym mamy takie zderzenie społeczeństwa świetnie zorganizowanego, świetnie jakby takiego akumulującego bogactwo i doświadczenia z tym niedostatecznie rozwiniętym, a jakimś atroficznym i jakby to jeszcze inaczej określić, nie nowoczesnym albo nie w pełni nowoczesnym społeczeństwem polskim. Stąd w takim społeczeństwie bardzo trudno zostać, nie wiem jak to określić, anachronicznie trochę powiem, człowiekiem sukcesu.
1: Ale byli pisarze, którzy opisywali ludzi sukcesów, no skomplikowanych, ale jednak, by wspomnieć Reymonta i Ziemię Obiecaną. To sukces na miarę możliwości, ale jednak.
0: Sukces na miarę możliwości, ale jednak, tak, no ja już tutaj nie będę przypominał, jaka jest końcówka historii Karola Borowieckiego, ale to niepowodzenie, zostając przy Wokulskim i przy lalce tak w ogóle, to też trzeba mieć świadomość, że pierwotnie Prus myślał o tytule powieści zupełnie innym. Miał na myśli taki tytuł jak Trzy pokolenia i miał to być portret trzech pokoleń bohaterów męskich, czyli Rzeckiego, Napoleończyka takiego, prawda, czy Napoleonidy, rewolucjonisty, Wokulskiego, tego, jak to w szkołach mówiono, tak, romantyka pozytywisty albo pozytywistycznego romantyka, takiej osobowości niepełnej, pękniętej. No i wreszcie Ochockiego, który był tym, który być może odniesie jakiś sukces, jakby w pełni internalizując ten program, nie wiem, pozytywistyczny, program scjentystyczny, którego nie mógł zrealizować w tych warunkach określonych epoką Wokulski. Co skądinąd przypomina mi słynny plakat Solidarności z wyborów 1989 roku. To był plakat z takim hasłem Tobie się uda, przedstawiał trzy pokolenia mężczyzn, powiedzmy takiego dziadka epoki jeszcze, nie wiem, II wojny światowej, nie wiem, jakiegoś partyzanta czy innego akowca, ojca, który był opozycjonistą PRL-owskim, wpatrzonych w takiego młodego chłopca, który unosi palce w znaku victory, zwycięstwa, no czyli takiego pokolenia solidarnościowego czy posolidarnościowego, mojego rówieśnika skądinąd, który miał ten sukces odnieść. No i on go odniósł, tyle że na Hawajach, bo jest obecnie chyba instruktorem surfingu, sprawdzałem, kim ten młody człowiek jest.
1: No właśnie, a co nam może lalka, no powieść mocno osadzona, niektórzy mówią najwybitniejsza w ogóle polska powieść, ale to zostawmy, mocno osadzona jednak w kontekście tamtych sporów, debat, co nam mówi o nas dzisiaj?
0: Piękny esej napisał o tym, co mówi dzisiaj lalka, Ryszard Koziołek w tym samym numerze Tygodnika Powszechnego. On pyta o naszą sprawczość, naszą podmiotowość w świecie, w którym coraz bardziej wchodzą narzędzia AI imitujące ludzi, prawda? Imitujące naszą taką humanistyczną podmiotowość. U Prusa taką rewolucją to był oczywiście ewolucjonizm, prawda? I to wprowadzenie człowieka do efektu darwinowskiej walki o byt, więc takie porównanie buduje Koziołek, ale tego, co lalka mówi o współczesności, jest pewnie więcej i Koziołek nie wyczerpuje tematu. No mnie się wydaje przede wszystkim, że to, że mamy dwie ekranizacje czy adaptacje lalki, a do tego mamy jeszcze powieść, która jest jej retellingiem, mamy spektakle teatralne, że nawet nie chodzi o samą treść, tylko takie pragnienie powrotu do czegoś, co ustanawiało

0: nas jako wspólnotę, no powiem odważnie czytelniczą, tak, ale wspólnotę kulturową, czyli do dzieła klasycznego, prawda? Takim powrotem w skali globalnej była oczywiście Odyseja Nolana. W te wakacje wszyscy ją oglądaliśmy w kinach. I mam wrażenie, że to jest taka próba scalenia wspólnot, które się pobańkowały, które się okopały w swoich najróżniejszych okopach Świętej Trójcy, bo o tym piszę też w moim tekście. Mamy w takiej kulturowej pamięci to, że te wielkie ekranizacje kinowe bądź adaptacje serialowe Lalki, Potopu, Nocy i Dni, ale także serial Dom, otworzyły taką wspólnotę wymiany opowieści. To oglądano powszechnie, tak? Oglądały to kucharki, sprzątaczki, dyrektorzy, ministrowie, dalekie pociotki i wujenki, prawda? I dzieci, i wnukowie, i matki, żony, i kochanki. I właściwie wszyscy o tym rozmawialiśmy, a ta rozmowa, czy ta wymiana wrażeń, doświadczeń jest czymś, co tak naprawdę konstytuuje wspólnotę, prawda? Wspólnoty są konstytuowane od zawsze przez opowieści, a lalka jest mitem założycielskim, opowieścią założycielską polskiej nowoczesności. Prawda? Jeżeli myślimy o polskiej literaturze XIX wieku, to tam są dwa najważniejsze dzieła. Pan Tadeusz, który zamyka epokę wcześniejszą, tak, staropolską, mityzuje ją, nostalgizuje ją, i Lalka, która nas otwiera na to potwornie trudne doświadczenie nowoczesności w tym półperyferyjnym kraju, w jakim żyjemy.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był doktor habilitowany Wojciech Śmieja, który w najnowszym tygodniku szerzej pisze na temat lalki, nie jako jedyny, bo to jest temat rzeczywiście tego, temat okładkowy tego numeru tygodnika. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.
1: A w Radiu RMF24 już za moment zajmiemy się owadami australijskimi, a dokładnie nowym rodzajem australijskich owadów, który właśnie został odkryty i nazwany na cześć pewnej znanej osoby.

0: To jest przedpołudniowy program w Radio RMF 24. Teraz będzie o nowym owadzie, bo naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego opisali nowy rodzaj australijskich owadów, który nazwali Swiftie Phyllus na cześć piosenkarki Taylor Swift. Wybór patronki nie był przypadkowy. Badacze dostrzegli wizualne powiązanie między wyglądem owadów a wizerunkiem gwiazd. Jest międzynarodową supergwiazdą, zdobywczynią nagród Grammy, a teraz Taylor Swift stała się także inspiracją dla nazwy rodzaju owadów w Australii, który wcześniej nie był znany nauce, głosi komunikat prasowy Kalifornijskiego Uniwersytetu. A w czym owe owady mają przypominać piosenkarkę? Otóż charakteryzują się one jasno-żółtym ciałem z wyraźnymi czerwonymi akcentami, co badaczom jednoznacznie skojarzyło się z blond włosami i czerwonymi ustami Taylor Swift. No a ja chciałem zaprotestować, bo jeśli one są żółte, to powinny się kojarzyć z żółtymi włosami pewnego polityka, amerykańskiego polityka. I tak się zastanawiam, czy nieuczciwiej, nie bardziej elegancko, nie sympatyczniej byłoby nazwać owe owady nazwą Trump albo Trumpie Phyllus. To by się spotkało z zadowoleniem prezydenta, może by nawet jakąś animację AI wrzucił. A może by i Australię włączył do Stanów Zjednoczonych? No same zalety by były, a to naukowcy Taylor Swift. No naprawdę, absolutny skandal.
1: RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: sama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
7: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
8: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
7: A gdzie tak jest?
8: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
7: O, już zatrudniam.
8: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
9: Halo, Kasia?
10: Ola? To ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
3: Zdrowit.
14: Po reklamie.
16: Na zegarach 11.30 w RMF24 Wrocław. Czas na fakty. Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek informacja dla kierowców o zaplanowanych na dziś pracach drogowych na kilku wrocławskich ulicach, co może powodować chwilowe ograniczenia w ruchu. Ekipy remontowe będą usuwać ubytki nawierzchni na Pilczyckiej, Ślusarskiej i Podróżniczej. To Fabryczna, Opatowicka i Masztalerza. To na Krzykach, Sołtysowicka i Przejazdowa na Psimpolu, a także Żeromskiego w rejonie Starego Miasta i Śródmieścia. Kierowcy powinni spodziewać się także chwilowych ograniczeń w ruchu na Klecińskiej, jadąc od Fatu. Zaraz za estakadą spowalnia ruch, zatem noga z gazu i wolniej jedzie się na odcinku do wysokości Muchoborskiej. Tam, jak sami nas poinformowaliście, również pracują drogowcy. A my przypominamy, że o zdarzeniach drogowych i o wszystkich innych utrudnieniach możecie nas na bieżąco informować. Czekamy pod numerem 717 506 506.
17: Posłuchaj tych faktów.
16: Zapadł wyrok w sprawie znęcania się nad koziołkiem. Matołek, bo takie właśnie otrzymał imię, trafił pod opiekę wrocławskiej ekostraży z nieleczonym, zaawansowanym nowotworem pyska. Jak mówi nam Katarzyna Szakowska ze stowarzyszenia, właściciel z Sobótki Maciej W. nie odzyska już kozła. Sąd orzekł wobec niego 5-letni zakaz posiadania zwierząt.
0: Wczoraj został ukarany przez sąd. Mimo że wnioskowaliśmy o 15-letni zakaz posiadania zwierząt, sąd wydał w zaleceniu zakaz posiadania zwierząt na lat 5. Dodatkowo rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata na okres próby. Sprawca wcześniej nie był karany i stąd taki, a nie inny wyrok. Sąd też wskazał sprawcę na nawiązkę w wysokości 10 tysięcy złotych i tym razem te pieniądze mają przejść na rzecz ekostraży.
16: Dodajmy, że wyrok nie jest prawomocny.
5: Sport w faktach RMF 24 Wrocław.
16: Szybka, asfaltowa i atestowana trasa przez PZLA, dystanse 5 i 10 kilometrów oraz nocna oprawa miasta. 3 października we Wrocławiu odbędzie się pierwsza edycja Nightwave Powered by Decathlon. Można jeszcze dostać pakiety startowe, a do uczestnictwa w tym biegu przekonuje Grzegorz Błaszczyk, pomysłodawca i mózg przedsięwzięcia.
3: To są biegi, które umożliwiają wejście do świata biegania. Bardzo uniwersalne, takie biegi, które wydaje mi się, że są właśnie świetnym wstępem do tego, żeby później spróbować czegoś większego, być może trudniejszego, ale o tym właśnie troszeczkę jest też Nightwave. Chcemy stworzyć coś, co będzie dla każdego, i dla zawodowca, i dla osoby, która biega gdzieś tam po prostu dla siebie, okazjonalnie.
16: Przypomnijmy, pierwszy we Wrocławiu bieg wieczorny po asfalcie na 5 i 10 km odbędzie się w sobotę 3 października. Start i metę zlokalizowano na Tarczyńskiej Arenie Wrocław.

0: Słuchacie Radio RMF 24. My teraz wracamy do smutnych i trudnych informacji. Zadajemy pytanie, czy przynoszą one swoje efekty. Trudne i smutne wydarzenia. Krakowska ulica Solna jest pod lupą policjantów po zainstalowaniu progów zwalniających. W miejscu tragicznego wypadku, w którym zginęło małżeństwo, ich kilkumiesięczne dziecko zostało ranne, ustawiono zwalniacze, spowalniacze tak zwanych martwych policjantów. Czy to przyniosło oczekiwane skutki? To jest pytanie do Pawła Koniecznego, który jest w krakowskim studiu.
1: Dzień dobry.
0: RMF FM. Witaj, Pawle. To przyniosło skutki?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie, nad którym też się zastanawiamy i zastanawia się policja. Wiemy, że te progi powstały, ale dały także możliwość, by je wyminąć. I okazuje się, że bardzo często kierowcy, co udokumentowane jest na niektórych filmach w internecie, w różnych portalach społecznościowych, kierowcy jadą sobie środkiem przez linię ciągłą i tak te spowalniacze omijają. Policja po tych zgłoszeniach od mieszkańców, że te spowalniacze za bardzo nie pomagają, postanowiła zadziałać. Jak wyglądały te działania, szczególnie od początku tego tygodnia? O to pytałem Piotra Szpiecha z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie.
2: Od początku tego tygodnia właśnie policjanci zwracają uwagę na to, czy kierowcy nie przekraczają tej podwójnej linii ciągłej między tymi progami zwalniającymi. W poniedziałek tylko na ulicy Solnej oraz w jej rejonie policjanci ukarali kierowców 12 mandatami, w tym 6 z nich otrzymało mandat za przekroczenie podwójnej linii ciągłej. We wtorek w sumie mamy 22 mandaty, w tym 12 kierowców ukaranych za przekroczenie podwójnej linii ciągłej i wczoraj mamy 15 mandatów, w tym 6 za podwójną linię ciągłą. Mówimy tutaj o rejonie ulicy Solnej, ale również o tych ulicach przyległych. Policjanci również zwracają uwagę, czy kierowcy nie rozwijają tam nadmiernych prędkości. Z tych informacji, które też posiadam, w najbliższym czasie mają zostać zamontowane elementy uniemożliwiające kierowcom przekraczanie tej podwójnej linii ciągłej.
1: Zatem takie szykany jeszcze mają w tym miejscu powstać. Ja tylko dodam, że za przekroczenie podwójnej linii ciągłej można otrzymać mandat w wysokości 200 zł i 5 punktów karnych. Zatem nie jest to mało, ale oprócz samego przekraczania linii ciągłej, także policjanci zauważyli inne wykroczenia.
2: Między innymi mówimy też o mandatach za przekraczanie prędkości, ale również policjanci zwracali uwagę na stan techniczny pojazdów. Mieszkańcy skarżą się też, że generują one zbyt duży hałas i między innymi wczoraj zatrzymano 3 dowody rejestracyjne właśnie za generowanie zbyt dużego hałasu.
1: To mówił Piotr Szpiech. Ja tylko dodam jeszcze, że jeśli chodzi o wojewódzką policję, także została przeprowadzona akcja Speed w ostatni weekend, zarówno w nocy z piątku na sobotę, jak i w nocy z soboty na niedzielę, a dzisiaj mamy poznać dokładne statystyki. Też wiem, że posypało się tam sporo mandatów.
0: Bardzo dziękuję, to był Paweł Konieczny z najnowszymi informacjami. No, dobrze, że policja działa, nie?
1: Tak jest. Się. Tak jest. Do usłyszenia.
0: Dobrze, że działa.
1: Dziękuję.
0: Nie lubimy dostawać mandatów, ale jak łamiemy prawo, to nam się zwyczajnie należy. Teraz powiem, jak prawdziwy, taki, no nie chcę powiedzieć pruski, taki prawdziwy praworządność.
1: Patriota drogowy.
0: O, patriota drogowy. Nie, po prostu nie lubię, jak się zabija ludzi w jakimkolwiek miejscu. Więc trzymajmy się przepisów i po to są spowalniacze, żeby jednak trochę spowolnić, jak nam rozum nie wystarcza, to mandaty się przydają. Pięknie dziękuję, a w Radiu RMF 24 za chwilę wracamy do kolejnego tragicznego wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie wciąż pracują służby. My cały czas mówimy, że to Mazowsze, no precyzyjnie rzecz biorąc to jest województwo mazowieckie, ale tak w ogóle to chyba już jest Małopolska, jakby chcieć się zastanawiać. Słuchajcie Radia RMF 24, zostańcie z nami.
3: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Słuchajcie, radia RMF 24. My teraz przenosimy się na miejsce tragicznego wypadku w Sokolnikach Suchych, gdzie wciąż pracują służby. Tam ciężki sprzęt działa na miejscu wczorajszego zdarzenia. Ciężarówki z pociągiem PKP Intercity w Sokolnikach Suchych, jak mówiłem. Chodzi o jak najszybszą naprawę jednego toru i wznowienie ruchu pociągów. Na miejscu cały czas niezmiennie jest nasza reporterka Magdalena Greinert. Witaj, Magdo.
1: Zgadza się, dzień dobry.
0: Magdo, z torów już usunięto jeden wagon.
1: Tak, tutaj ta część, po której będą mogły przejechać samochody, chociaż oczywiście to się nie stanie od razu, został usunięty. Teraz tutaj słychać pewnie w tle prace, które są prowadzone. Ciężki sprzęt przemieszcza się tutaj po torach, ściąga małe elementy. Później będzie po 12 jest planowane, tutaj już stoją już przygotowane dźwigi, podniesienie lokomotywy. Siła uderzenia była ogromna, lokomotywa przekoziołkowała w powietrzu, obróciła się o 180 stopni i ona teraz leży odwrotnie niż było. Było to pierwotnie. Składy oczywiście nie są skład nie jest w takim stanie, żeby można było postawić go na kołach i odholować. To wszystko będzie wymagało dużo pracy, a o tym wszystkim porozmawiamy z panem komendantem powiatowym Policji w Przysusze, inspektorem Michałem Pawlińskim. Dzień dobry.
2: Dzień dobry państwu.
1: Panie inspektorze, no te prace, które tutaj się dzieją ze strony policji, chciałam zapytać, na czym teraz te wasze działania się skupiają?
2: Nasze działania kontynuujemy w zakresie zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Nadal obowiązuje wokół miejsca katastrofy zakaz lotu dronami. Jest to strefa wyznaczona w promieniu 2,5 kilometra i mamy zadaniowanych również funkcjonariuszy, żeby dbali i reagowali na ten element, tak żeby można było wykonywać czynności na miejscu zdarzenia. Nadmieniam, że akurat to, o czym przed chwilą powiedziałem, stanowi przestępstwo zgodnie z ustawą prawo lotnicze. Jeżeli chodzi o prace związane z oględzinami, policjanci Laboratorium Kryminalistycznego z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu wykonują wspólnie z kolegami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. W godzinach wieczorowo-nocnych poprosiliśmy o wsparcie, tak żeby te prace skanera radomskiego wesprzeć skanerem z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Łodzi. Chodzi o to, żeby te czynności sprawnie można było wykonać, żeby po wykonanych oględzinach ekipy remontowe mogły jak najszybciej usunąć skład i przystąpić do odtwarzania toru.
1: Policjantom jeszcze nie można było, jeszcze nie mogliście wejść do lokomotywy i tam też trzeba będzie pewnie te czynności przeprowadzić.
2: Tak, część składów mamy już zeskanowanych, natomiast te, które są niestabilne, będziemy wykonywali oględziny, zwłaszcza mamy jeden taki wagon, gdzie jeszcze pozostały rzeczy podróżnych. I dlatego był komunikat wcześniej przekazywany przez rzecznika prasowego komendanta wojewódzkiego policji z siedzibą w Radomiu, aby jutro przystąpić do odbierania tych bagaży z Komendy Powiatowej Policji.
1: Panie komendancie, tam trzeba się umawiać? Wystarczy po prostu przyjechać?
2: Można poprzedzić telefonem do dyżurnego, rozmową krótką, zamiar przyjazdu, ale nasza komenda funkcjonuje 24 godziny na dobę, także będą wyznaczeni policjanci do tego, żeby przekazywać te rzeczy osobiste osób podróżujących. Ponieważ został nam jeszcze oględziny do wykonania jednego z wagonów, to tam właśnie znajduje się część rzeczy, więc nie chcielibyśmy, żeby osoby już dzisiaj przyjeżdżały, bo się może okazać, że te rzeczy jeszcze nadal pozostały w tym jednym składzie.
1: To chciałam poprosić o takie rady dla mieszkańców. Widać, że czasami jeszcze niektóre osoby myślą, że już można tędy przez ten przejazd przejechać.
2: Tak, umieściliśmy w dniu dzisiejszym wyraźne zapory i znaki informacyjne o tym, że jest zakaz ruchu w obu kierunkach, także nie wjeżdżamy tą drogą poprzeczną od drogi krajowej, która dalej prowadzi przez torowisko, dlatego że póki co wykonujemy czynności, tak jak wspomniałem, oględzinowe, ale po wykonanych czynnościach naszych procesowych już będą realizowane nadal czynności mające na celu przywrócenie torowiska. Także prace remontowe, prace związane z wywozem, odciąganiem tych składów i wywozem pozostałości. Dlatego chcielibyśmy prosić mieszkańców, ale osoby, które przypadkowo też przejeżdżają, zatrzymują się, żeby z bezpiecznej odległości, jeżeli już chcą sobie zerknąć na to, co się tutaj dzieje, to żeby nie utrudniały pracy ekipom remontowym.
1: I żeby nie wyciągać telefonów i nie robić sobie filmików, co czasami niestety tutaj widać. Mówię o kierowcach prowadzących samochody.
2: To prawda.
1: Panie komendancie, przypomnijmy jeszcze na koniec ten bilans osób, które zostały poszkodowane w wyniku tego zdarzenia.
2: Mamy informacje ze szpitali, ponieważ w dniu dzisiejszym poprosiliśmy o taką informację zwrotną, ile szpitale w trzech miejscowościach, do których osoby zostały hospitalizowane i przebywają, więc dwie osoby po zwolnieniu, po opatrzeniu zostały zwolnione. W szpitalu przebywa 8 osób, część jest lekko ranna, i to się nie zmieniło od wczoraj.
1: Bardzo dziękuję. Pan Michał Pawliński, inspektor, komendant tutaj w Przysusze. Dzięki śliczne. A my tutaj zostajemy, rzecz jasna. To znaczy ja zostaję. Słychać pewnie. Tutaj właśnie sprzęt jeździ po torach. Jakiś ten gruz jest przesypywany. Część toru pierwszego została naprawiona. Będzie naprawiony kompleksowo, kiedy to będzie już możliwe. Planowane uruchomienie jutro, prawda, panie komendancie, tego pierwszego toru?
2: Pierwszy tor, tak żeby można było zapewnić już drożność. Planowany jest, jak wynika z relacji służb kolejowych, na jutro w godzinach popołudniowych. Jeżeli by to się nie udało, to najpóźniej do godzin wieczorowych. Takie były deklaracje, w zależności oczywiście jak prace będą przebiegały, ile będzie jeszcze sytuacji trudnych do rozwiązania. Natomiast drugi tor ma zostać przywrócony w założeniach do poniedziałku i do poniedziałku obowiązuje tutaj strefa zakazu lotów nad miejscem katastrofy.
1: Apelujemy o rozsądek. Nie przyjeżdżajcie tu z dronami, dlatego że no, to są naprawdę poważne rzeczy, tutaj pracują służby, więc my zostajemy na miejscu opowiadać wam o tym, co się będzie działo. Po 12 te dwa wielkie dźwigi, które tam stoją, mają podjąć próbę podniesienia lokomotywy, która leży dalej, też pewnie wagonów, no i usunięcia stąd składu po to, żeby można było przeprowadzić pracę, naprawić trakcję, naprawić tory, no i po to, żeby za chwilę już podróżni mogli bezpiecznie tędy przejechać.
0: Bardzo dziękuję, to była Magdalena Greiner z najnowszymi informacjami. Pięknie ci dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
3: RMF 24.
0: A w radiu RMF 24 już niebawem najnowsze fakty RMF FM. A po faktach Jakub Świński przejmuje stery i poprowadzi was przez dalszą część tego dnia. Ale wcześniej rzecz jasna, tak jak powiedziałem.

0: reklama.
1: 18.47, 2.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto.
2: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Uwaga mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
8: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey! I mnóstwo klasków Lego!
9: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
10: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
9: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.

0: oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Powrót do codziennych rytuałów może być przyjemny. Delikatne szczoteczki, przyjemne smaki past i zdrowy uśmiech dziecka. We wrześniu kup dwa produkty CuraProx dla dzieci i odbierz prezent niespodziankę. Sprawdź na curaprox.pl.
5: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii. Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
6: Incoming!
5: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
7: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
8: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Ogłoszenie RMF24.
10: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
9: Ogłoszenie RMF24.
11: I to by było na tyle. Czas się pożegnać. Do usłyszenia do jutra, do piątku, do samego rana, do siódmej. Mówi Wam Tomasz Terlikowski, ale nasze radio cały czas nadaje. Jakub Śliwiński, jak już mówiłem, jest w studiu. Poprowadzi Was przez dalszą część tego dnia. Teraz fakty RMF FM w samo południe, w nich Ewa Kwaśny.
12: I jestem i zapraszam ponownie. Mieszkańcy terenów przy granicy z Ukrainą oceniają seryjne wysyłane alerty RCB.
13: Nie ma na co reagować. Spowszedniało.
12: Alarmujące informacje przekazują synoptycy IMGW. Sztorm i wysokie fale na Bałtyku, głównie w Pomorskiem. W większości regionów Polski po upałach dziś duże ochłodzenie.
14: Wczoraj była sukienka, dzisiaj dżinsy i bluza.
12: W faktach także o nowym filmie Brada Pitta, W sercu dziczy. W rok po tym, jak rosyjskie drony nadleciały nad Polskę, mieszkańców Lubelszczyzny, a także Podkarpacia, budziły dziś nocne alerty RCB. W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano natowskie myśliwce. Zamknięto czasowo lotniska w Lublinie i Rzeszowie. SMS-y dostali m.in. mieszkańcy przygranicznej Włodawy.
13: Nie ma na co reagować. Spowszedniało.
15: No, uważam, że niepokoi. Do tej pory dowiadywaliśmy się o czymś po prostu, co już było. A tak to jest przebudzenie, no i też człowiek nie śpi.
16: Przedwczoraj dostałam po 5, no i dzisiaj 2 razy.
17: To niepokoi jeszcze?
16: A wiadomo, dostałam, no i mąż dostał. Ja przeczytała, że już jest w porządku, ale człowiek boi się.
18: A ja już się chyba przyzwyczaiłam do tego. Mi się wydaje, że to już tak troszkę przesada o tych alertach.
17: Nie robią wrażenia?
18: Już nie.
17: Czyli jak pani dostaje alert, to co pani robi?
18: Nie ćpię dalej.
12: Usłyszał od mieszkańców Włodawy reporter RMF FM Dominik Smaga. A teraz uwaga kierowcy. Bus zderzył się z ciężarówką na dwójce w pobliżu Wiskitek na Mazowszu. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Uważajcie. IMGW ostrzega przed gwałtownymi wzrostami stanu wody w Bałtyku. Chodzi o wybrzeże województwa pomorskiego. Informacje w tej sprawie zebrała nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, w których miejscach ta sytuacja będzie najtrudniejsza?
6: Chodzi przede wszystkim o rejon Władysławowa, Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego i Helu. Tam prognozowany jest sztorm na Bałtyku, silny wiatr i wysokie fale. Jak przekazał mi Dariusz Witkowski, hydrolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, możliwe są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Uważać powinni zwłaszcza miłośnicy sportów wodnych, surfowania czy żeglowania po Bałtyku. Ostrzeżenia IMGW obowiązują do jutrzejszego popołudnia.
12: Nagła zmiana pogody i szybki spadek temperatury zaskoczyły dziś mieszkańców wielu regionów Polski. Po upalnej środzie przyszło ochłodzenie.
14: 10 stopni różnicy.
19: I różnica też w stroju dzisiaj?
14: Oczywiście. Wczoraj była sukienka, dzisiaj dżinsy i bluza.
20: I kurtka jeszcze,
14: tak.
19: I w którym stroju pani lepiej się czuje? Dziś czy wczoraj?
14: W wczorajszym stroju. I wczorajsza pogoda była lepsza, o wiele lepsza.
20: Koleżanka jest ogólnie ciepłolubna, więc jej to trzeba wybaczyć. Nie jest okej teraz. Jej jest zimno.
21: Wczoraj było gorąco, a dzisiaj jest trochę zimno, ale to fajnie. Ja lubię jesień, więc jestem zadowolona, że pogoda się trochę zmienia.
19: Dzisiaj wyszła pani z domu?
21: Tak wyszłam. W dżinsowej kurteczce. Bo myślałam...
19: Takiej jeszcze letniej?
21: Tak, myślałam, że będzie cieplej. Po prostu mam w sobie chyba jeszcze dużo ciepła.
12: Usłyszał od mieszkanek Warszawy nasz reporter Michał Dobrowicz. A teraz przenosimy się za ocean. Najnowsza propozycja prezydenta Donalda Trumpa wzbudza falę komentarzy w USA.
22: $5,000 it will be called the Trump dividend.
12: Trump na konwencji wyborczej Republikanów w Dallas, jak słyszeliście, obiecał Amerykanom $5,000, jeżeli Republikanie utrzymają większość w Kongresie. I o tym z Dallas amerykański korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
23: Media w USA szacują, że potrzeba byłoby ponad $1 biliona. Trump nie przedstawił podczas przemówienia szczegółowego mechanizmu finansowania programu. Pojawiła się sugestia, że pieniądze mogłyby pochodzić z wpływów z ceł, jednak obecne dochody z tego źródła są zdecydowanie zbyt małe. Jest jeszcze jeden powód, dla którego zapowiedź z Dallas wywołała tak duże zainteresowanie. Trump bezpośrednio połączył możliwość otrzymania pieniędzy z wynikiem wyborów. To nie była jedynie zapowiedź programu gospodarczego na kolejne 2 lata. Prezydent powiedział wyborcom wprost: wypłata nastąpi, jeśli Republikanie zachowają obie izby Kongresu.
24: Fakty ze świata showbiznesu.
12: Światowa premiera W sercu dziczy, nowego filmu Brada Pitta, odbędzie się dość nietypowo w okolicach Nashville w stanie Tennessee. Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
25: Witam ponownie.
12: Witamy Cię, Kasiu. Dlaczego akurat tam, a nie tradycyjnie w Hollywood czy Nowym Jorku?
25: Brad Pitt sam bardzo chciał, żeby premiera odbyła się poza tymi tradycyjnymi centrami filmowymi, żeby to było tak bliżej widzów ze środkowych Stanów i w plenerze w tym tytułowym Sercu dziczy, i tak będzie za 6 dni.
12: Kogo tym razem gra Brad Pitt?
25: Byłego żołnierza sił specjalnych. On i jego pies walczą o przetrwanie w trudnych warunkach po wypadku lotniczym. Psa Odina gra owczarek niemiecki Uber, z którym aktor bardzo się zaprzyjaźnił. Po prostu improwizowaliśmy cały film, mówi Brad Pitt, i dodaje, że dzięki psom jesteśmy mniej samotni na tym świecie.
12: Kasiu, ja już zobaczyłam zwiastun tego filmu i robi naprawdę wrażenie. Na mnie robi największe wrażenie Odin, czyli owczarek niemiecki.
25: Chociaż Brad Pitt to jedno, no ale też, ten pies no jest fantastyczny i
12: fantastyczny. Na pewno warto zobaczyć. Film w polskich kinach od 25 września, prawda?
25: Tak jest.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
26: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
27: Sponsorem prognozy pogody jest Eltrox, dystrybutor napędów do bram marki DEA. Eltrox.pl.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332. AI.
29: We Wrocławiu początkowo będzie bardzo pochmurno, ale później delikatnie się przejaśni. Powieje umiarkowanie, a w porywach dość mocno. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie 19 stopni Celsjusza. Słońce zajdzie 18 minut po 19. Wieczorem wiać już nie powinno, ale znów zrobi się bardziej pochmurno.
28: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
27: Radio RMF 24.
0: popołudnie z RMF 24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam. Jesteśmy z wami w internecie, w systemie DAB+ i na naszej wrocławskiej częstotliwości 95,1 FM. A u nas, jak zawsze, najnowsze informacje. Zaczniemy od wizyty w Gliwicach, gdzie nastolatkowie szaleją na hulajnogach. I niestety, często z fatalnym skutkiem. O tym już za moment w radiu RMF 24. Zaczynamy!

0: słuchacie radia RMF24. Dwie niebezpieczne historie związane z jazdą na hulajnodze w województwie śląskim. W pierwszym przypadku chodzi o pościg ulicami Gliwic, w drugim wypadek w pobliskich Gierałtowicach. I to nie kierujący hulajnogą został tam ranny. W obu przypadkach natomiast hulajnogami jechali nastolatkowie. Pierwszy z nich miał 14, a drugi 12 lat. Nasz reporter Marcin Buczek zna szczegóły obu tych spraw. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: Marcinie, zacznijmy od pościgu za 14-latkiem.
1: Tak.
0: Dlaczego uciekał przed policją?
1: 14-latek zjechał z chodnika na ulicę. Policjanci, którzy to widzieli, kazali mu zejść z hulajnogi i po prostu przejść na chodnik. Ale zamiast ich posłuchać, niestety nastolatek zaczął uciekać. Nie zareagował nawet na to, że policjanci włączyli w swoim radiowozie sygnały dźwiękowe.
2: On się nie zatrzymał, pomimo wydawanych sygnałów przez policję. Podjął próbę ucieczki. Tym bardziej, że później policjanci... Tam było szereg takich jak gdyby czynów karalnych, czyli właśnie hulajnoga elektryczna bez wymaganych kierował hulajnogą elektryczną bez wymaganych uprawnień, poruszał się pojazdem niespełniającym warunków technicznych, nie stosował się do obowiązku jazdy po drodze dla pieszych z prędkością zbliżoną do prędkości pieszych, to jest bardzo ważne, nie sygnalizował tych manewrów właśnie skrętu, a więc szereg takich popełnił...
3: Łamał przepisy ruchu drogowego.
2: Łamał przede wszystkim przepisy ruchu drogowego, ale to też zagrażał innym uczestnikom ruchu drogowego. Zagrażał sobie, ale też innym uczestnikom ruchu drogowego. Dlatego ta sprawa trafiła do sądu.
1: No i teraz to właśnie sąd zdecyduje o karze dla tego 14-latka.
0: Marcinie, a co z 12-latkiem, który spowodował wypadek?
1: To z kolei było zderzenie z motocyklistką, która jechała w tym samym kierunku, co 12-latek na hulajnodze. I w pewnym momencie nastolatek skręcił w lewo, no i uderzył w motocyklistkę. I to ona została poszkodowana i zabrana do szpitala. Natomiast 12-latek wtedy odjechał. Na szczęście niebawem w miejsce wypadku przyprowadziła go jednak mama. No i tu znów, jak mówi mi Barbara Pluta z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, policjanci również dopatrzyli się szeregu nieprawidłowości.
2: Ten 12-letni kierujący hulajnogą nie miał odpowiedniego wieku do poruszania się w ogóle hulajnogą elektryczną, bo pamiętajmy, że od 13 roku życia dopiero można się poruszać hulajnogą elektryczną po drogach publicznych. Druga sprawa, hulajnoga też była nieprzystosowana do wieku tego dziecka, bo ta hulajnoga mogła rozpędzać się nawet do 55 km na godzinę.
1: I w tym przypadku również sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny w Gliwicach.
0: Marcin Buczek dla radia RMF24. Marcinie, bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.
4: RMF24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: popołudniowy program w RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Wojna za wschodnią granicą Polski mocno odbiła się na turystyce w przygranicznych rejonach Lubelszczyzny. Dziś od rana śledzimy skutki ubiegłorocznego nalotu dronów na Polskę. Przypomnijmy, równo rok temu w polską przestrzeń powietrzną wtargnęło 19 bezzałogowców. Z tego powodu wiele osób rezygnuje z turystycznych wyjazdów na Polesie. Przyznaje Mariusz Zańko, starosta włodawski, i dodaje, że ten negatywny trend zaczął się wcześniej.
1: Te skutki są odczuwane. No, od tej wojny hybrydowej z Białorusią i od zabezpieczenia granicy ta ilość turystów niestety spadła, aczkolwiek współpraca samorządu z administracją rządową, i mówię to o poprzednim rządzie i o tym rządzie, rozwój jednostek wojskowych, wojsk operacyjnych, wojsk obrony terytorialnej, rozwój nadbrzeżyńskiego oddziału Straży Granicznej powoduje, że mieszkańcy czują się bezpiecznie, że poziom bezpieczeństwa związany z uszczelnianiem granicy i zabezpieczaniem granicy powoduje, że tu ludzie mają poczucie bezpieczeństwa, aczkolwiek my jeszcze musimy przekazywać te informacje, że jest coraz bezpieczniej u nas, że coraz mniej jest naruszeń granicy, aczkolwiek no, ciężko przekazać taką informację, aby mieszkańcy chociażby Śląska podjęli decyzję, że nie pojadą w góry, czy nie pojadą nad morze, a przyjadą tutaj pod granicę białoruską czy ukraińską.
2: Jesteśmy niedaleko granicy z Białorusią, niedaleko granicznej rzeki Bug. Drzewa, które widać w oddali, to są już drzewa rosnące na Białorusi, a niedaleko nas widać patrol Straży Granicznej, więc rzeczywiście ta granica jest tutaj pilnowana i to widać gołym okiem. Pytanie, czy turystów w tym sezonie przybyło, czy było jakieś takie odbicie turystyczne?
1: No niestety chciałbym powiedzieć takie dobre słowa w tym zakresie. Rozmawiałem z przedsiębiorcami zajmującymi się turystyką. No uczciwie muszę powiedzieć, że w tym roku tych turystów więcej nie było niż w poprzednich latach. Ten poziom od 2021 roku jest słabszy i niestety on trwa. Paradoksalnie można powiedzieć, że najwięcej turystów na Polesiu i nad Jeziorem Białym i w powiecie włodawskim było w momencie, kiedy był COVID. To wtedy przeżywaliśmy wielkie oblężenie. Ludzie nie wyjeżdżali za granicę, a na trasach Polskiego Parku Narodowego czy nad jeziorem, na plażach po Jeziorze Łęczyńsko-Włodawskiego COVID-u nie było.
0: Ze starostą włodawskim Mariuszem Zańko rozmawiał nasz reporter Dominik Smaga. Tu radio RMF 24. Jeszcze więcej najnowszych informacji w Faktach o godzinie 12.30.
3: Tu RMF 24 Wrocław. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie
1: o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.
4: Reklama.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wpadaj do Lidla. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W Silvercrest. Teraz z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 1599 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
1: Po reklamie.
6: Tu Radio RMF 24.
7: Wybiła 12.30. Czas na fakty w RMF 24 Wrocław. Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek ważna informacja dla pieszych. Promenadą staromiejską we Wrocławiu nie przejdziecie na razie częścią. Powodem rozpoczęte prace modernizacyjne na odcinku od Piotra Skargi do Oławskiej obejmują m.in. przebudowę ścieżek, instalację ławek, koszy na śmieci. Mają także zniknąć bariery architektoniczne, zwłaszcza dla osób na wózkach inwalidzkich czy rodziców z dziećmi w wózkach. Pobliskie skarpy niestety ulegały erozji. By temu zapobiec, zostaną posadzone nowe rośliny z rozbudowanym systemem korzeniowym. Obecnie wyłączony z ruchu jest fragment między ulicą Kołłątaja a Nową. W kolejnym etapie prace przeniosą się na odcinek od Nowej do Oławskiej, przy czym przejazd rowerowy przez Nową do Oławskiej pozostanie utrzymany przez cały czas trwania inwestycji. Zakończenie prac planowane jest na koniec przyszłego roku. Koszt inwestycji to ponad 9 700 000 zł przy wsparciu ze środków unijnych.
6: Posłuchaj tych faktów.
7: Wyjątkowy sprzęt ratujący życie trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Mowa o specjalistycznej karetce ECMO, czyli pełnowymiarowej sali intensywnej terapii na kółkach. Jak mówi profesor Waldemar Goździk, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii we wrocławskim USK, nowoczesna aparatura pozwala rozpocząć zaawansowane leczenie pacjenta jeszcze przed dotarciem do szpitala.
8: Ona jest naprawdę unikatową karetką, chyba na skalę krajową na pewno. Ze względów kilku. Przede wszystkim gabaryty. Gabaryty tej karetki są dużo większe niż standardowych ambulansów. To urządzenie jest wyposażone przede wszystkim w urządzenia, które umożliwiają transport pacjenta w trakcie wykonywania tych wszystkich czynności związanych z leczeniem wstrząsu kardiogennego. Czyli w sytuacji, kiedy pacjent ma tak uszkodzony mięsień serca, że jego funkcja samodzielnie nie jest w stanie funkcjonować, wymaga jakiejś formy wspomagania mechanicznego.
7: A dodajmy, że koszt karetki wyniósł ponad 2 miliony złotych.
6: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
7: Ponad 300 kotów czeka na nowe odpowiedzialne domy we wrocławskim schronisku. To rekord tegoroczny. Sezon koci jest wyjątkowo ciężki i placówka pęka w szwach. W jaki sposób można wesprzeć czworonogi? O to spytaliśmy dyrektorkę schroniska Aleksandrę Cukier.
9: Jeżeli ktoś nie może adoptować, to bardzo chętnie przyjmiemy podkłady higieniczne. To jest bardzo potrzebne. Najlepiej, żeby były w rozmiarze 60 na 90 cm oraz żwirek drewniany, pelet. Oczywiście karma dobrej jakości dla kotów, dla kocian, dla kotów dorosłych, dla psów również. Bardziej przydaje nam się mokra karma i nią się bardziej staramy żywić nasze zwierzęta, więc jeżeli to będzie karma w puszkach czy saszetkach, to idealnie.
7: Dodajmy, że na adopcję czeka także około 180 psów.

0: To jest radio RMF 24. Słuchajcie nas w internecie na rmf24.pl i RMF On, we Wrocławiu na 95,1 FM, a także w systemie DAB+, w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Tarnowie oraz Warszawie. A tymczasem w naszym popołudniowym programie przenosimy się za ocean. Konwencji Partii Republikańskiej w Dallas w Teksasie przysłuchują się politolodzy, komentatorzy oraz lobbyści. W czasie tego dwudniowego spotkania zarysowany zostanie plan tej partii na nadchodzące miesiące. Doktor Mykoła Wołkiwski, politolog pochodzący z Ukrainy, jak mówi naszemu amerykańskiemu korespondentowi Pawłowi Żuchowskiemu, chce dowiedzieć się, jak będzie wyglądała polityka międzynarodowa.
1: Obserwuje pan konwencję Partii Republikańskiej. Jak pan sądzi, co wydarzy się tutaj jesienią w Stanach Zjednoczonych? Bo niezadowolenie jest i z rządów prezydenta Donalda Trumpa, i z tego, co było wcześniej. Ten kraj jest bardzo, bardzo mocno podzielony.
2: Wiadomo, że w historii po zwycięstwu prezydenta tylko dwa razy w historii partia polityczna wygrała wybory w następnych wyborach parlamentarnych. Ze względu na to, że oczywiście, że są swing state, jak i z większością mogą zagłosować na partię republikańską, partię demokratyczną. To będzie zależało ostatecznie od tych wyników, które przecież na tej konwencji, na tym zjeździe też będą podjęte. Wiadomo, że z pozycji Ukrainy, jako pochodzący z Ukrainy, bardzo się będą patrzył na to, jak prezydent Trump będzie mówił o geopolityce i polityce międzynarodowej. I oczywiście, że są kongresmeni, senatorowie, którzy mówią cały czas o polityce wewnętrznej. Z tej pozycji to jest bardzo interesująca rzecz i zobaczymy, czy pierwszy w historii taki midterm convention będą pozytywne wygrane dla partii republikańskiej.
1: Ale to pana tutaj zmartwia, bo ja rozmawiałem z delegatami, jeżeli chodzi o Ukrainę, jeżeli chodzi o Iran, a zwłaszcza o Ukrainę, no to tutaj cały czas padają te hasła o zaprzestaniu wspierania Ukrainy.
2: Wiadomo, że są pozycje, ale przecież ja też by chciałby podjąć i temat, który też w Dallas mówi w tym marcu prezydent Karol Nawrocki na posiedzeniu CPAC-u. On mówi o względach w partii republikańskiej, są fejkowe rzeczy konserwatywne manipulowane przez Rosję. I o tym mówi pan prezydent Nawrocki też w Dallasie, ale w Gaylord hotelu 6 miesięcy temu.
1: A wiadomo, chce pan powiedzieć, że duży jest wpływ Rosji na to, jaką opinię mają wyborcy republikańscy?
2: Oczywiście, ze względu na to, że na rzeczy religijne, bo też potężno ta fejkowa i ta polityka i rzeczy te podjęte przez agentów Rosji są i w Stanach, ale wiadomo, że pozycja Białego Domu jest ostateczna, że Biały Dom przecież prowadza pokojowe rozmowy i ostatni, pierwszy wizyt Special Envoys Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera to potwierdza. Zobaczymy, jak to będą wyglądało w następnych tygodniach. Wiadomo, że partia republikańska jest przecież w takim aktywnym przygotowaniu do wyborów i mniej czasu spędza na polityku międzynarodową, ale można też będzie czekać czegoś, bo przed wylotem tutaj do Dallasu prezydent Trump mówił, że miał rozmowę przez telefon z prezydentem Putinem i oni rozmawiali o możliwych szczytu pokojowym trzystronnym pomiędzy Rosją, Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi. Dlatego to będzie zależało, ale moim zdaniem prezydent Trump będzie mówił na temat geopolityki i wyłącznie z Ukrainą.
0: Mówił Mykoła Wołkiwski, politolog pochodzący z Ukrainy, z którym rozmawiał Paweł Żuchowski. A ja dodam jeszcze jedną ciekawą informację ze Stanów Zjednoczonych. Prezydent tego kraju, Donald Trump, zapowiedział wczoraj, że każdy dorosły Amerykanin otrzyma po $5000, jeśli republikanie utrzymają władzę w Kongresie. Prezydent Trump zapowiedział jednocześnie, cytuję, pokonanie komunizmu.
3: Radio RMF24.
4: Reklama. Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy, Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: A, czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowit.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie 2 sztuk.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
7: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey i mnóstwo klasków Lego.
8: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
6: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
8: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
9: Po reklamie.
10: Radio RMF 24. Jesteś na bieżąco.

0: Radiu RMF24 przenieśmy się na moment do Łodzi. Trwają tam uroczystości pogrzebowe 10 dzieci, ofiar niemieckiego obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi w latach 1942-1945. Podczas ceremonii głos zabrał prezydent Karol Nawrocki. Mówił m.in. tak. Jak to możliwe, że człowiek może mordować dziecko, że można stworzyć obóz dla dzieci? Jak to się stało, że dusza narodu niemieckiego przed wojną i w czasie II wojny doprowadziła do tego, że zabijano dzieci?
1: Pamiętamy, drodzy Państwo, że początkiem każdego działania jest słowo. Na samym początku każdego dzieła jest myśl, a korzeniem wszystkich zamierzeń, z którego wychodzą gałęzie działań, takie jak miłość, jak dobro i zło, jak życie i śmierć. Korzeniem wszystkich działań jest i pozostaje serce, a nad nimi wszystkimi pełną władzę ma język. To słowa z Księgi Syracha, które są z nami przez wiele wieków. Wszystko idzie z serca, a na końcu jest język. Ten język przez kilka dekad i kilka wieków pomagał wierzyć od XIX wieku ludziom, intelektualistom i literatom, że Bóg umarł, że Boga nie ma, że ludzie stać się muszą bogami i podejmować decyzje o życiu i o śmierci. To pozwoliło w okresie międzywojennym na to, aby ludzie takie decyzje podejmowali, aby pojawiła się eugenika, aby pojawiła się eutanazja, aby to ludzie zamiast Boga decydowali o tym, jak ma wyglądać korekta społeczna, kto może żyć, kto nie może. To już krok, to już zaledwie mały krok do tego, aby decydować o tym, jakie narody mogą mieszkać na świecie i mogą go zamieszkiwać po II wojnie światowej, po roku 1939. A od tego, od tej myśli, od tej idei wprowadzonej w życie, już tylko mały krok do obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi.
0: Mówił Karol Nawrocki. Wystąpienie prezydenta było transmitowane w mediach społecznościowych Kancelarii Prezydenta RP. Tu Radio RMF24. Przed nami najnowsze fakty, punktualnie o godzinie 13.00.

0: rana.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Mamo, już wiem, gdzie będę studiować. Wybrałam Uniwersytet DSW i DEIS. Mają kierunek, który mnie interesuje. Zajęcia są praktyczne. Uczą tam doświadczeni wykładowcy. I atmosfera jest taka normalna.
4: Świetnie wybrałaś. To będzie na pewno dobre miejsce dla Ciebie.
5: Studia zaczynają się od ciekawości. Sprawdź kierunki na Uniwersytecie DSW i DEIS. Poznaj możliwości, które mogą pomóc Twojemu dziecku znaleźć własną drogę. Do 16 września można skorzystać z promocji wczesnym. Szczegóły na ideis.pl.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy. Komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce. Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70%.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał.
5: Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
6: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Po reklamie.
11: Zbliża się 13. Pora na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
12: Witam ponownie i zapraszam. Śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie umorzone. Rok temu w trakcie operacji wojskowej w budynek uderzyła rakieta. Cztery pojazdy zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Podjuchy w Zachodniopomorskiem. Utrudnienia także po wypadku na S8 w Łódzkiem. Polscy siatkarze zaczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy meczem z Portugalią. I o tym też w faktach o 13. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie zniszczenia domu w Wyrykach na Lubelszczyźnie podczas wtargnięcia w polską przestrzeń rosyjskich dronów rok temu. Budynek został wtedy trafiony rakietą wystrzeloną z sojuszniczego myśliwca, który brał udział w operacji unieszkodliwiania bezzałogowców. Dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Krzysztofie, jaka jest argumentacja prokuratury?
13: Śledczy z Wydziału Wojskowego Prokuratury Okręgowej w Lublinie uznali, że w tym przypadku zachodzi opisana w ustawie sytuacja, w której sprawca nie ponosi odpowiedzialności. To tak zwany kontratyp, a chodzi o działanie wojska w granicach przysługujących uprawnień i obowiązków służbowych. Natowski samolot miał na celu zniszczenie dronów na rozkaz dowódcy operacyjnego. To był, zacytuję, nieunikniony uboczny skutek dynamicznej reakcji na bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Prokurator uznał, że zachowanie dowódców i żołnierzy nie stanowi przestępstwa.
12: A jakie są ustalenia śledztwa?
13: Rakieta AIM-9X Sidewinder wystrzelona z samolotu F-35 uderzyła w dach domu. Zniszczeniu uległ w znacznym stopniu ten budynek, a także zabudowania gospodarcze i dwa samochody. Na miejscu doszło do detonacji głowicy bojowej. W tym zdarzeniu nie było poszkodowanych osób.
12: A teraz uwaga kierowcy. Trzy samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na autostradzie A6 między węzłami Kijewo i Podjuchy w Zachodniopomorskiem. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Gorzowa Wielkopolskiego. Dwa samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na S8 między węzłami Sieradz Wschód i Sieradz Południe. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nawet o 10-15 milionów złotych wzrośnie w tym roku kwota, jaką MPK Łódź przeznacza na zakup paliwa do miejskich autobusów. Co roku paliwo kosztuje około 80 milionów. Teraz będzie więcej w związku z wysokimi cenami ropy. Reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka rozmawiała na ten temat z prezesem MPK Łódź Zbigniewem Papierskim.
14: Skąd biorą się te pieniądze, które trzeba dołożyć na paliwo?
15: Miasto dopłaca do tej usługi w granicach 70%.
14: Jakie są możliwości oszczędzania?
15: Przede wszystkim chcemy wprowadzać tabor, który spala mniej paliwa. To są pojazdy elektryczne i zakup autobusów z tak zwaną miękką hybrydą. Mamy również taki program oszczędnościowy dla prowadzących i oni mają wypłacane premie za oszczędności. Kupujemy paliwo po cenie rynkowej na giełdzie i dostajemy tak zwany opust za każdą tonę zakupioną. Także dzisiaj kupujemy po najkorzystniejszej cenie, jaką można uzyskać na rynku w hurcie.
12: Przychody ze sprzedaży biletów pokrywają zaledwie 30% wszystkich wydatków spółki.
16: Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej w faktach RMF FM.
12: Polscy siatkarze zaczynają walkę o medal Mistrzostw Europy. Mecze fazy grupowej rozegramy w Sofii. Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM teraz w faktach. Patryku, na początek Portugalia.
9: No, czyli drużyna, z którą graliśmy ostatnio 5 lat temu, to także były Mistrzostwa Europy, wygraliśmy wtedy 3-1. Oczywiście, patrząc na fazę grupową turnieju, to po prostu oczekujemy od naszej drużyny kolejnych zwycięstw. Natomiast kluczowe jest podejście, bo mecze same się nie wygrywają.
10: Drużyna z Portugalii ma paru ciekawych zawodników, którzy grali w europejskich pucharach w tym roku, także w naszym podejściu nic się nie zmienia. Chcemy się skoncentrować na tym, aby zrobić wszystko, aby zinkasować zwycięstwo.
9: Podkreślał kapitan Aleksander Śliwka. Najtrudniejszymi rywalami w fazie grupowej wydają się Ukraińcy i Bułgarzy. Czekają nas także mecze z Macedonią Północną i Izraelem. Dodam, że mistrz Europy walczy także przepustkę na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Zatem jest o co walczyć.
12: Mecz Polska-Portugalia za 2 godziny o 15:00, a relacje w Faktach RMF FM.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Czwartkowe popołudnie z RMF 24. Już za chwilę porozmawiamy o subkontach ZUS. Kto może dziedziczyć pieniądze po zmarłych i co należy zrobić, aby je uzyskać? Razem z nami będzie pani Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco.

0: To popołudniowy program w radiu RMF 24. Przypominam, możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95,1 FM, a także w systemie DAB+. A w naszej informacyjnej stacji czas na temat środków na subkontach ZUS, a precyzyjnie pieniędzy, które możemy dziedziczyć po osobach zmarłych. Średnia kwota pozostająca na subkoncie to 29 tysięcy złotych. Kto może wystąpić o te pieniądze i kto je uzyska? O tym porozmawiamy z naszym gościem, a razem z nami jest pani Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regionalna rzeczniczka ZUS-u w województwie kujawsko-pomorskim. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy każda osoba po śmierci rodziców lub też innych bliskich, po których dziedziczy, powinna sprawdzić w ZUS stan subkonta osoby zmarłej?
1: Oczywiście warto się tym zainteresować, bo ponieważ po zmarłej osobie mogą być środki na subkoncie, o których bliscy po prostu nie wiedzą, ale trzeba tutaj od razu też podkreślić, że nie oznacza to jednak, że po każdej osobie będą pieniądze do wypłaty, ponieważ nie każdy miał subkonto w ZUS-ie, a nawet jeśli miał takie subkonto, to środki zapisane na subkoncie zostały już na przykład przez emeryta w całości wykorzystane po prostu w całości. Subkonta nie mają osoby urodzone przed 1949 rokiem, czyli takie, które mają w tej chwili więcej niż 77 lat, czyli na przykład jeżeli mamy 78-latka, który w tej chwili umiera, to w przypadku jego śmierci nie mamy po prostu czego dziedziczyć w ZUS-ie, ponieważ taka osoba nie miała subkonta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Osoby urodzone w latach 1949-1968 mają subkonto w ZUS-ie pod warunkiem, że były członkami OFE. Natomiast osoby urodzone po 1968 roku mają subkonto bez względu na to, czy należą do OFE. Dzisiaj takie przystąpienie do OFE jest dobrowolne. Każda osoba, która po raz pierwszy wchodzi na rynek pracy, czyli rozpoczyna pracę, ma 4 miesiące na zawarcie umowy z OFE. Jeśli tego nie zrobi, to cała część składki emerytalnej, czyli 7,3% podstawy jej wymiaru jest zapisywana i przekazywana na subkoncie w ZUS-ie. Co ważne, trzeba pamiętać, że jeśli zmarły ukończył 65 lat i miał już przyznaną emeryturę docelową, to środki z subkonta co do zasady nie są już dziedziczone. Jeśli zmarł w ciągu 3 lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy wypłacono mu emeryturę, to przysługuje mu tak zwana wypłata gwarantowana osobie uprawnionej do dziedziczenia środków, ale musi to nastąpić, ta śmierć musi nastąpić w ciągu 3 lat od miesiąca, w którym emeryt pobrał po raz pierwszy tą emeryturę docelową. Oczywiście jeśli nie jesteśmy osobą uposażoną, czyli wskazaną za życia przez zmarłego do dziedziczenia środków w ZUS-ie, a nie wiemy, czy zmarły należał do OFE, do jakiego OFE, to możemy to sprawdzić w ZUS-ie, ale ZUS udzieli nam takiej informacji po okazaniu prawomocnego postanowienia o nabyciu spadku albo zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeśli takich dokumentów nie mamy, nie jesteśmy osobą uposażoną, czyli wskazaną za życia przez zmarłego, to takiej informacji w ZUS-ie nie uzyskamy.
0: Dużo informacji przede wszystkim, pani Krystyno, Staramy się to na antenie radia RMF 24 jakoś usystematyzować i być może niektóre wątki powielić, aby się

0: utrwaliły naszym słuchaczom, więc wyjdźmy od tego, jak to zrobić, jak sprawdzić stan subkonta osoby zmarłej.
1: Przede wszystkim musimy wiedzieć, czy zmarły był członkiem otwartego funduszu emerytalnego, czy też nie, ponieważ jeśli zmarły był członkiem otwartego funduszu emerytalnego, to tak naprawdę wniosek o wypłatę środków składamy właśnie w OFE i to fundusz dzieli środki, potem przekazuje do ZUS-u informacje, komu, w jakiej części się one należą. W takiej sytuacji nie musimy składać drugiego wniosku do ZUS-u. OFE w ciągu 14 dni od podziału przekazuje informacje do ZUS-u, a ZUS ma 3 miesiące na podział środków zapisanych na subkoncie. Nieco inaczej jest w sytuacji, kiedy zmarły miał tylko subkonto w ZUS-ie, czyli nie był członkiem otwartego funduszu emerytalnego. Wówczas taki wniosek o wypłatę środków składamy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jest do tego oczywiście gotowy formularz USS. Taki wniosek składamy także do ZUS-u, kiedy zmarły był co prawda członkiem otwartego funduszu emerytalnego, ale wszystkie środki z OFE zostały już przeniesione na subkonto w ZUS-ie. Chodzi oczywiście o tak zwany suwak bezpieczeństwa. Dla niewtajemniczonych powiem, że na 10 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, czyli w przypadku kobiet jest to 60 lat, w przypadku 65 lat, środki z OFE, które są tam zgromadzone, one są stopniowo przenoszone na subkonto w ZUS-ie. I kiedy wszystkie te środki zostaną już przeniesione, to członkostwo w OFE ustaje i dlatego wniosek taki o wypłatę środków składamy do ZUS-u. Jeśli zmarły wskazał wcześniej osoby uprawnione do otrzymania środków, to one są dzielone zgodnie z jego wskazaniem. Jeśli natomiast nikogo nie wskazał, to wchodzą do spadku. I stąd też taka gorąca prośba, że jak najbardziej możemy wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia naszych środków, czy to z subkonta, czy też z OFE. Jeśli jesteśmy członkami otwartego funduszu emerytalnego, to tam wskazujemy osoby uprawnione. Możemy w każdej chwili zaktualizować te dane, możemy wskazać inne osoby uprawnione. Jeżeli mamy tylko i wyłącznie subkonto w ZUS-ie, to taką informację przekazujemy do ZUS-u. A dlaczego jest to ważne? Dlatego, że w przypadku naszej śmierci, jeśli ZUS ma informację o tym, kto będzie dziedziczył środki po naszej śmierci, to ZUS wówczas informuje osoby wskazane za życia przez zmarłego o tym, że są środki na subkoncie i można złożyć wniosek o wypłatę. Jeśli nie wskazaliśmy tych osób uprawnionych, czy to w ZUS-ie, czy w OFE, to zakład nie ma takiej informacji i stąd no, musimy sami taką informację uzyskać. Dlatego warto za życia wskazać osoby uprawnione do dziedziczenia naszych środków, czy to z subkonta w ZUS-ie, czy też OFE.
0: Czyli jak rozumiem, nie musi być to członek rodziny, ale to może być
1: oczywiście
0: na przykład
1: nie
0: przyjaciel.
1: Musi. Dokładnie, jak najbardziej może być to przyjaciel.
0: Pani Krystyno, a czy jest na to jakiś czas, na przykład 5-10 lat od momentu śmierci osoby nam bliskiej, czy nie mamy jakichś obwarowań czasowych?
1: No to jest bardzo dobre pytanie, bo wiele osób myśli, że ta sprawa może się przedawnić po iluś latach, a otóż nie. Nie ma terminu na złożenie wniosku o wypłatę środków subkonta, więc jeżeli dowiemy się dopiero teraz, po kilku latach, że po osobie zmarłej mogły zostać jakieś środki do dziedziczenia, to w każdej chwili możemy złożyć wniosek. Natomiast czy pieniądze rzeczywiście będą mogły zostać wypłacone, no to tak jak już wspominałam wcześniej, zależy od sytuacji zmarłego. Ważne jest, w jakim wieku zmarł, czy miał subkonto w ZUS-ie, czy przeszedł już na emeryturę docelową i od kiedy ją pobierał. Dlatego, że jeżeli osoba zmarła nie miała subkonta w ZUS-ie, to nie mamy czego dziedziczyć. Tak samo jeśli już zmarła w wieku 65 lat, miała przyznaną emeryturę docelową, no to tylko możemy ubiegać się o tak zwaną wypłatę gwarantowaną. Tak? Jeśli zmarła w wieku 70 lat, gdzie 5 lat pobierała emeryturę docelową, to już nie mamy ani możliwości dziedziczenia środków subkonta, ani wypłaty gwarantowanej, ponieważ całe te środki, które były zapisane na subkoncie w ZUS-ie, one zostały już wykorzystane w pełni przez emeryta.
0: A jeżeli mówimy o właśnie przekazaniu tych pieniędzy i ewentualnym ich uzyskaniu, czy potrzebne do tego są sądy, wyrok sądu, czy musimy mieszać sądy do tego wszystkiego? Jak to wygląda?
1: Nie zawsze, dlatego że jeżeli zmarły wcześniej wskazał osoby uprawnione do otrzymania środków, to pieniądze trafiają właśnie do osób wskazanych za życia przez zmarłego. Natomiast jeżeli nikogo nie wskazał, to środki wchodzą do spadku i wtedy trzeba potwierdzić, kto dziedziczy. Nie musi to być wyrok sądu, ponieważ może być to na przykład prawomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku albo zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Także nie zawsze trzeba iść do sądu, można także sprawę załatwić również u notariusza. Musimy także jeszcze wspomnieć o tym, że w przypadku, kiedy byliśmy w małżeństwie, tak, kiedy była ta wspólność małżeńska, to połowa tych środków zgromadzonych na subkoncie, ona przechodzi transferem na konto współmałżonka. To nie jest wypłata gotówkowa, to jest właśnie taki transfer tych środków, natomiast pozostała część jest dzielona przez osoby wskazane za życia przez zmarłego, a jeżeli nie, no to wchodzi wtedy do spadku.
0: Staram się nad tym wszystkim nadążyć. Pani Krystyno, na wstępie naszego spotkania powiedziałem, że ta średnia kwota pozostająca na subkoncie to 29 tysięcy złotych. Czy rzeczywiście tak jest? Na ile możemy zdradzić, jakie to są kwoty, które ewentualnie uzyskujemy?
1: Tak naprawdę nie da się wskazać jednej konkretnej kwoty, dlatego że u każdego stan subkonta jest inny. Wszystko zależy od tego, przez ile lat ktoś pracował, od jakiej pensji były płacone składki, więc to mogą być groszowe wypłaty, ale mogą także sięgać kilkudziesięciu złotych. Nie ma jednej kwoty, dlatego nie chciałabym tutaj mówić, że średnia kwota to 29 tysięcy złotych. W każdej konkretnej sprawie możemy dopiero ustalić, ile środków jest do podziału i jaka część przypadnie danej konkretnej osobie, bo tych osób możemy wskazać za życia kilka. To nie musi być jedna osoba uprawniona do wypłaty tych środków na subkoncie, to może być kilka osób.
0: W takim razie ten punkt o średniej kwocie jak najbardziej wykreślamy. To na koniec jeszcze króciutko, być może są właśnie także i takie punkty, w jakich przypadkach tych pieniędzy nie uzyskamy.
1: Przede wszystkim, tak jak mówiłam już wcześniej, jeżeli zmarły ukończył 65 lat i miał już przyznaną emeryturę docelową, to środki z subkonta zostały już uwzględnione przy obliczeniu jego emerytury. Co do zasady nie są dziedziczone. Jeżeli zmarł w ciągu 3 lat od miesiąca, od którego po raz pierwszy pobrał tą emeryturę docelową, to wtedy może przysługiwać gwarantowana wypłata jednorazowa. Natomiast jeśli minęły już 3 lata, to ta wypłata gwarantowana nie przysługuje, bo te środki zostały już wykorzystane przez emeryta, także w sytuacji, kiedy zmarły nie miał subkonta w ZUS-ie, czyli przypomnę, osoby urodzone przed 1949 rokiem, czyli osoby, które w tej chwili mają 77 lat i więcej, te osoby nie miały subkonta w ZUS-ie. Nie będzie też środków do podziału po osobie, która skorzystała z możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę, ponieważ jednym z wymogów, warunków przyznania wcześniejszej emerytury było to, że środki zapisane na subkoncie i zgromadzone w OFE były przekazywane do budżetu państwa. Więc taka osoba, która skorzystała z wcześniejszej emerytury i która musiała złożyć oświadczenie, aby te środki były przekazane do OFE, też jakby po tej osobie nie będziemy mogli dziedziczyć. I może być też taka sytuacja, że są środki na subkoncie, nie otrzyma ich spadkobierca, dlatego że zmarły wcześniej wskazał inną osobę albo kilka osób uprawnionych do dziedziczenia i pieniądze trafiły właśnie do tych osób uprawnionych, a nie do spadkobierców. Także takich sytuacji może być kilka, natomiast zanim złożymy wniosek do ZUS-u o wypłatę środków, no to warto tutaj odpowiedzieć sobie na te pytania, w jakim wieku była osoba, która zmarła, czy miała to subkonto w ZUS-ie, czy należała do otwartego funduszu emerytalnego, jeżeli tak, to jakiego, i wtedy wiemy, gdzie złożyć wniosek, bo nie zawsze ten wniosek będziemy składać do ZUS-u. Tak jak wspominałam, dokładnie jeżeli tak. Zmarły
0: wiemy,
1: był członkiem otwartego,
0: stoimy.
1: To dokładnie tak.
0: Pani Krystyno, musimy kończyć, bo niestety nasz czas antenowy z gumy nie jest, także bardzo dziękujemy. No mnóstwo istotnych informacji. Pani Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regionalna rzeczniczka ZUS-u w województwie kujawsko-pomorskim, była razem z nami w radiu RMF24. Wielka przyjemność. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
2: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Trzają do Wrocławia. Już 11 i 12 września ogród staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
13: Po reklamie.
14: Jest 13.30, Rafał Jędraszek w Radiu RMF 24 Wrocław, zaczynamy fakty. Na początek wracamy do dzisiejszego poranka, kiedy ruch tramwajów na Legnickiej we Wrocławiu sparaliżował wypadek bez udziału pojazdów MPK. Kierowca osobówki wpadł na torowisko i je zablokował. Jak się okazuje, był pijany. Jak przekazała nam aspirant sztabowa Anna Nicer z wrocławskiej policji, to obywatel Ukrainy, a badanie alkomatem wykazało u niego 1,5 promila alkoholu.
15: Kierujący pojazdem nie stosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad samochodem i wjechał na torowisko tramwajowe. W pojeździe oprócz kierującego znajdowało się dwóch pasażerów. Na szczęście żadna z tych osób nie odniosła obrażeń. Mężczyzna został zatrzymany i w najbliższym czasie usłyszy zarzuty. W związku z jego sytuacją prawną zostanie również wszczęta procedura deportacyjna zobowiązująca go do powrotu do swojego kraju.
14: Przypomnijmy, że przez to zdarzenie tramwaje przez blisko 3 godziny jeździły. były objazdami.
0: Sport we Wrocławiu.
14: Trwają treningi do nowej propozycji na biegowej mapie Wrocławia. Odbędzie się 3 października. Night Wave Powered by Decathlon. To pierwsza edycja nocnego biegu ulicznego na dystansach 5 i 10 km z szybką asfaltową atestowaną trasą prowadzącą wokół Tarczyńskiej Areny Wrocław. Jak mówi pomysłodawca biegu Grzegorz Błaszczyk, zapowiedź imprezy spotkała się z dużym zainteresowaniem. W ciągu 3 dni sprzedano 800 pakietów startowych.
13: Na chwilę obecną najpopularniejsze są półmaratony. Popularne są też dyszki, ale coraz większą popularnością cieszą się również piątki. Więc my widzimy po frekwencji Nightwave właśnie, że na 10 km wystartuje najprawdopodobniej 2 razy więcej osób niż na 5 km.
14: A my więcej o tej imprezie biegowej piszemy także na rmf24.pl.
0: Niezwykłe fakty z Wrocławia.
14: Blisko 1400 krasnali zasiedliło Wrocław od chwili, gdy ujawniły swoją obecność w naszym mieście. Dokładnej ich liczby nikt nie zna, bo dotąd nie został przeprowadzony powszechny krasnalowy spis. Wiadomo, że ponad 500 skrzatów przyszło na świat w pracowni wrocławskiej rzeźbiarki Beaty Zwalańskiej Hołot, z którą rozmawiał Maciej Sas.
16: Czyje twarze mają krasnale, te, które powstają w pani pracowni?
17: Myślę, że to się rodzi w głowie. Te same twarze i charakter, to wszystko rodzi się w głowie. Nie szukam pomysłów, bo nie mam gdzie szukać pomysłów na krasnale. Może trochę są podobne do różnych znajomych osób.
14: O pochodzeniu wrocławskich krasnali, ich zadaniach zawodowych i o tym, co robią dla wrocławian, będzie mowa w dzisiejszym wrocławskim wieczorze na antenie RMF 24 Wrocław po godzinie 21:00. A wszystko to w związku ze zbliżającym się 17. Wrocławskim Festiwalem Krasnoludków, który odbędzie się w najbliższy weekend.

0: popołudniowy program w radiu RMF24. Teraz w naszej informacyjnej stacji opowiemy o nowych rolach Brada Pitta i Matta Damona. Razem z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej. Dzień dobry.
1: Jestem, dzień dobry.
0: No to Kasiu, zacznijmy od Brada Pitta, bo wspominałaś w faktach, że będzie grał z psem.
1: To jest moim zdaniem bardzo ryzykowna decyzja, dlatego że może się okazać, że ten pies skradnie show. I wszystko na to wskazuje. To jest przecudny owczarek niemiecki. Chodzi o film W sercu dziczy. I Brad Pitt gra w nim, w tym filmie, byłego żołnierza sił specjalnych i on i jego pies, bo są we dwóch, walczą o przetrwanie w trudnych warunkach. Tam była katastrofa lotnicza, taka no, niedużego samolotu i są w tym tak zwanym tytułowym sercu dziczy. Psa Odina, w filmie on się wabi Odin, a tak naprawdę to jest owczarek niemiecki Uber i aktor się z nim bardzo zaprzyjaźnił. Ja widziałam taki reportaż z planu, w którym ten znany aktor, uwielbiany przez kobiety na całym świecie, nie tylko przez kobiety, opowiada, że właśnie to pies jest głównym bohaterem tego survivalowego filmu i że jak pies uszedł na planie na przykład w lewo, to cała ekipa, wszystkie kamery, reżyser i Brad Pitt, wszyscy też musieli iść w lewo. To pies rządził. Pies stanął, to wszyscy mówili stop, a jak szedł pies w prawo, to wiadomo, że wszyscy szli za nim. Dzięki psom jesteśmy mniej samotni na tym świecie, tak mówi w tym reportażu Brad Pitt i trudno się z nim nie zgodzić, trudno się też nie wzruszyć i mówiłam, że to może być ryzykowne, bo pies skradnie show. To jest chyba pierwszy przypadek w historii, kiedy ktoś inny niż Brad Pitt w filmie zwróci na siebie uwagę i jest to owczarek niemiecki. Ten film w polskich kinach już niebawem się jest 10, tak? To za 15 dni, 25 września.
0: Czekamy, czekamy. A mnie, Kasiu, przypomniał się film z Richardem Gerem, Mój przyjaciel Hachiko.
1: Tak, jak ja się zryczałam na tym filmie.
0: Tam też mieliśmy piękną relację
1: tak,
0: na linii.
1: Tak, że czekał ten pies na człowieka.
0: Ale to nie zdradzamy, nic nie mówimy.
1: Nie możemy.
0: Historia. Tak, i no piękny film.
1: Nie, bez spoilera. Powiedziałam tylko, że ryczałam i że pies czekał. Nic nie powiedziałam więcej.
0: Przenosimy się, Kasiu, do Los Angeles, bo tak. Tam zaczęły się zdjęcia na planie nowego filmu Matta Damona. No i pytanie, co to za produkcja?
1: To jest też urocze, bo to jest film science fiction, który nosi tytuł na razie roboczy Tasnagar. Ja nie wiem, czy taki tytuł będzie, czy on w ogóle chwyci. To jest takie słowo, no zaraz powiem. Do sieci trafiły pierwsze zdjęcia, nieoficjalne na razie, kręcone gdzieś tam ukradkiem z Los Angeles i prace na planie, prace trwają i w tych pierwszych fotografiach widać Matta Damona ubranego i to jest przekomedia. Jaskrawy, taki futurystyczny czerwony kombinezon, ma taki kask. Trochę, przepraszam, mnie przypominało to Teletubisia, ale ja wiem, że ten kostium wielu fanom kojarzy się z Power Rangers. To jest takie połączenie Teletubisiów i Power Rangers. Ale to nie są Power Rangers, nie. To jest film mocno inspirowany japońskim gatunkiem tokusatsu i opowieściami w stylu Power Rangers. Akcja się będzie rozgrywać na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze w latach 80., po drugich współcześnie. I to ma być opowieść o grupie nastolatków w takich kolorowych kostiumach, no bo tam na tym zdjęciach są tacy ludzie, którzy wyglądają jak Matt Damon w czerwonym, tylko są w różowym i w niebieskim, czyli chłopcy i dziewczęta i oni walczą z potworami, a Matt Damon gra postać takiego mentora, przewodnika i co ciekawe, tym głównym złoczyńcą, z którym walczą ci młodzi ludzie, to jest, uważaj, tadam, efekt cieplarniany. Mhm. To są ci sami ludzie, którzy zrobili film Wszystko Wszędzie Naraz. Ja czasami mówię, że to jest film o mnie. Wszystko Wszędzie Naraz. I ten film był zwariowany. I jest data premiery tego nowego, listopad przyszłego roku, a Matt Damon mówi, że jedynie, no nic nie może więcej powiedzieć, że to jest jedna z najbardziej odjechanych produkcji, w których grał. Bardzo czekam, bardzo czekamy, jeżeli to są ci sami ludzie od Wszystko Wszędzie Naraz i mają podobne poczucie humoru, to może być naprawdę drama i ciekawy film.
0: No chciałbym powiedzieć, że ja też czekam, ale może wrócę sobie do tych swoich dramatów, do komedii i tak dalej, do tych spokojniejszych.
1: A ja do Matta Damona w połączeniu Power Rangers z Teletubisiem. Każdy ma jakiś swój gust filmowy, Kuba. Nic już na to nie poradzimy. Dobrego dnia, dziękuję.
0: Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
2: RMF 24. Reklama.
3: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie w cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom, park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper. Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Po reklamie.
3: Tu Radio RMF 24.

0: Tu Radio RMF24 i jeszcze więcej informacji. W czasie wizyty Leona XIV we Francji zostaną zaostrzone środki bezpieczeństwa. Liczba policjantów, żandarmów, żołnierzy i funkcjonariuszy służb specjalnych, którzy będą czuwać nad bezpieczeństwem papieża i tłumów wiernych, zwiększona zostanie do 20 tysięcy. W RMF24 łączymy się z naszym paryskim korespondentem Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, wcześniej mówiło się o 15 tysiącach funkcjonariuszy różnych służb i żołnierzy, którzy mieli czuwać nad bezpieczeństwem papieża i tłumów wiernych. Powiedz, dlaczego liczbę tę zwiększono nagle o 1/4?
1: Cóż, okazało się, że tłumy, które będą witać papieża w centrum Paryża w czasie wizyty tego ostatniego, która ma się rozpocząć 25 września, a później między innymi uczestniczyć w nabożeństwie na Wielkim Placu Zgody tuż koło pól elizejskich, będą dużo większe niż się spodziewano. W sumie szacuje się, że w ciągu całej wizyty Leona XIV we Francji, która trwać ma do 28 września, na ulice, place różnych miast wylegnie prawie 1,5 miliona osób, a więc trzeba będzie więcej policjantów, więcej żandarmów, więcej wojskowych, żeby zagwarantować wszystkim uczestnikom bezpieczeństwo. W ostatni weekend września Paryż będzie zresztą sparaliżowany. Media podkreślają, że to będzie ważny moment dla ludzi, którzy chcą zobaczyć papieża we Francji, na przykład w katedrze Notre Dame, ale jeżeli ktoś chciałby we wspomniany weekend na przykład zwiedzać paryskie zabytki, to będzie miał z tym ogromne trudności. To ostrzeżenie dla tych turystów, którzy nie są wizytą Leona XIV za bardzo zainteresowani.
0: Marku, konkretnie, na czym będzie polegał ten paraliż Paryża w ostatni weekend września?
1: Otóż w centrum francuskiej stolicy zamknięte zostaną niezliczone ulice i stacje metra, a więc w wielu miejscach trudno się będzie w ogóle przemieszczać, tym bardziej, że ponad 500 000 osób ma uczestniczyć w nabożeństwie w rejonie pól elizejskich. Do tego trzeba mieć świadomość, że nie można będzie tak po prostu przyjść na to nabożeństwo w ostatniej chwili. Trzeba wcześniej wpisać się na odpowiednią listę w internecie. Żeby zobrazować skalę paraliżu, która czeka centrum Paryża, dodajmy, że w niektórych szpitalach ograniczona zostanie liczba przyjmowanych pacjentów i odwołanych zostanie wiele zabiegów.
0: Jak rozumiem, pan Marek wcześniej wpisze się także na listę, żeby się pojawić na nabożeństwo.
1: Już się wpisałem, oczywiście.
0: No to czekamy zatem na relację, a na razie prosto z Paryża. Marek Gładysz dla RMF24. Marku, dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
2: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
1: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
2: A każdy dzień to nowa przygoda.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
11: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie, aż do 12 września, czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim.
12: Incoming!
11: Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
13: Po reklamie.
14: Coraz bliżej godzina 14. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
15: Zniszczona lokomotywa podniesiona z torów. O akcji na miejscu wczorajszego wypadku kolejowego na Mazowszu opowie nasza reporterka. Zatrzęsła się ziemia w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Dzwonią do nas zaniepokojeni słuchacze. W tych faktach usłyszycie też o dronach w służbie strażaków.
16: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce.
15: Będzie też o nowej siedzibie Sinfonia Warszawia. Podniesiono już z torów lokomotywę pociągu Intercity, który wczoraj zderzył się z ciężarówką w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. W wypadku zginęła jedna osoba. Na miejscu jest nasza reporterka Magdalena Greinert.
17: Dzień dobry.
15: Jak przebiegała dzisiejsza akcja?
17: Dwa potężne dźwigi z zegarmistrzowską precyzją podniosły lokomotywę z torów i położyły ją dosłownie na polu, który jest tuż obok. Teraz widzę, że łańcuchami został opasany pierwszy z wagonów, który również zostanie podniesiony i odłożony, i tak też stanie się z kolejnym wagonem, który nie ma kół i trzeba go przenieść na pole.
15: Magdo, przed chwilą służby podały nowe szczegóły dotyczące przebiegu wypadku. Czego nowego się dowiedzieliśmy?
17: Okazuje się, że nie jest tak, jak słyszeliśmy wczoraj, czyli to nie rozpędzona ciężarówka uderzyła w skład. Rozpędzona ciężarówka wjechała na tory i dopiero wtedy uderzył w nią skład Intercity. Sokolnik Suchych, Magdalena Greinert.
15: To fakty w RMF FM. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 43 w Popowicach w Łódzkiem. Zginął pieszy potrącony przez busa. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Silny wstrząs w powiecie chrzanowskim w Małopolsce. Z informacją w tej sprawie zadzwonił do nas nasz słuchacz, mieszkaniec Żarek pod Libiążem.
12: Nastąpił tak potężny wstrząs tu z pobliskiej kopalni Janina. Dotychczas te wstrząsy, jakie były do tej pory, były jakie były. Ten wstrząs był niesamowity. Domy normalnie wszystkie się zachwiały. To przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam.
15: Nie ma informacji o poszkodowanych lub zniszczeniach. Drony autonomiczne w sąsiedztwie parków narodowych mają pomóc w lokalizowaniu ognia i wysyłaniu jednostek do działań gaśniczych. Straż pożarna stawia pierwsze kroki, by komendy powiatowe znajdujące się w sąsiedztwie parków narodowych były wyposażone w takie właśnie bezzałogowce.
16: Czyli jeszcze przed wyjazdem naszych jednostek ten dron może polecieć na miejsce i już temu dyżurnemu w stanowisku kierowania dać pierwszą informację. Co powinien wysyłać? Czy 2, 3, 4 zastępy to są wystarczające? Czy od razu warto pokusić się i zupełnie w innym kierunku iść. To wszystko to są nowości, można powiedzieć, więc ale my szybko z tych nowości chcemy korzystać.
15: Mówił starszy brygadier Marcin Kucharski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
13: Tym żyje Warszawa.
15: Orkiestra Sinfonia Varsovia od dziś ma swoją siedzibę. Nazywana dotychczas najwspanialszą, bezdomną orkiestrą. Po raz pierwszy pokazała dziś 3 odrestaurowane budynki przy ulicy Grochowskiej na warszawskiej Pradze.
18: Zostawiliśmy tylko ściany nośne z tych budynków, więc chociażby ta sala, w której kiedyś była audytorium i stajnia, my wprowadzając się tu, widzieliśmy jeszcze słomę w boksach i ten charakterystyczny zapach zwierząt. Teraz tu jest sala koncertowa na 160 miejsc, bardzo przyjemne warunki. W innym pomieszczeniu przestrzeń specjalnie dedykowana do pracy z najmłodszym słuchaczem i mała galeria sztuki, bo zależy nam na tym, żeby te sztuki wizualne spotykać z muzyką.
15: No pięknie wybrzmiała ta muzyka, a mówił Janusz Marynowski, dyrektor orkiestry A Sen o Warszawie, zagrali muzycy Sinfonii Varsovii. Okazja do posłuchania muzyki w nowej siedzibie orkiestry już jutro. Wtedy rusza festiwal Nowe Otwarcie. Przez 3 tygodnie organizatorzy zaplanowali ponad 100 wydarzeń. Wstęp w piątek, w sobotę i w niedzielę jest wolny.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Popołudnie z RMF24. Czy powstanie stała baza USA w Polsce? Już za chwilę sprawdzimy, co na konferencji prasowej powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. W tej godzinie porozmawiamy także o pewnej legendarnej czwórce z Liverpoolu. Kuba Śliwiński, Radio RMF24. Gramy dalej!

0: To popołudniowy program w radiu RMF 24. Polska jest gotowa do przyjęcia na stałe amerykańskich żołnierzy. To ogromna inwestycja. Znaczna część kosztów będzie po naszej stronie, mówił na konferencji prasowej wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: To jest inwestycja rzędu kilkunastu miliardów złotych na stworzenie stałej bazy, którą chcemy mieć na swoim terytorium. Chcemy mieć stałą bazę, chcemy mieć stałą obecność żołnierzy amerykańskich. Mamy redzikowo tarczę antyrakietową. Mamy wysunięte dowództwo 5. Korpusu Armii Amerykańskiej. Mamy różnego rodzaju przedsięwzięcia tu na Dolnym Śląsku, w Bolesławcu. Przebudowa wspólna lotniska we Wrocławiu. Bemowo-Piskie. Wszędzie tam są żołnierze amerykańscy. Ale takim dopełnieniem ogromnym znaczeniu byłaby stała baza wojsk amerykańskich. To jest nasz cel najważniejsze, wybudowanie nie tylko dla żołnierzy, ale dla ich rodzin, miejsca pobytu, aktywności zawodowej, spędzania wolnego czasu, edukacji, tego miejsca, w którym się po prostu funkcjonuje, żyje, mieszka, czyli takiej przestrzeni, która jest bardzo atrakcyjna nie tylko dla żołnierzy, nie tylko dla państwa amerykańskiego, ale również dla ich rodzin. To jest nasze zadanie i z tego zadania się wywiążemy.
0: Szef MON dodał, że to Polska prezentuje potencjalne lokalizacje takiej stałej bazy, a Amerykanie dokonają wyboru.
1: Pokazujemy już dzisiaj obecność żołnierzy amerykańską. Oni są zarówno w Poznaniu, we Wrocławiu, w Powidzu, ale są też w Bydgoszczy, bo tam NATO ma swoje ważne miejsce. Znają dobrze Szczecin. Dziękuję też samorządowcom ze wszystkich tych miast, województw, które wymieniłem, za ich zaangażowanie i też gotowość do partycypacji, czyli udziału w kosztach tego przedsięwzięcia. To jest duża inwestycja, jeszcze raz, to jest duży wysiłek polskiego podatnika, ale to jest najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo.
0: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Przyznał, że wysoko notowany jest Wrocław, bo samorząd województwa zainwestował w rozbudowę pasa startowego na lotnisku. Ale nic nie jest przesądzone. Inne samorządy także deklarują chęć zaangażowania finansowego. Szef MON podkreślił, że w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce MON i Kancelaria Prezydenta mówią jednym głosem.

0: Radio RMF24 i jeszcze więcej ważnych informacji. Jest najnowszy raport Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną dotyczący sytuacji w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. ISW w opublikowanej dziś analizie powołuje się m.in. na dane rosyjskich kanałów w komunikatorze Telegram zajmujących się analizą sytuacji na linii frontu. Z przedstawionych tam informacji wynika, że na odcinku na północ od miasta Łyman armia ukraińska prowadzi skuteczne kontrataki, a Rosjanie nie są w stanie ich odpierać i są zmuszeni do oddawania terenu. Dodajmy, że to miasto przed wybuchem pełnoskalowej wojny było zamieszkiwane przez około 20 tysięcy osób. A ja przypomnę, że około 25% tego regionu pozostaje pod kontrolą sił ukraińskich. Celem wojsk rosyjskich jest opanowanie całego Donbasu na wschodzie Ukrainy. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy jak na razie nie potwierdził tych informacji. Gdyby okazały się one być prawdziwe, byłby to duży sukces sił ukraińskich, jaki oddaliłby niebezpieczeństwo zajęcia Łymanu, jak i rosyjskiej ofensywy z północy w kierunku Kramatorska i Słowiańska, najważniejszych miast pozostających pod kontrolą władz w Kijowie. Tu radio RMF24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji, a za chwilę fakty o godzinie 14.30.
1: RMF24 Wrocław. Radio informacyjne. Świat zmienia się z minuty na minutę.
2: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig Halle Airport.
3: We've destroyed their nuclear program, we've destroyed their conventional military.
1: Przegląd zagraniczny w radiu RMF24. Andrzej Kochut i jego goście omawiają najważniejsze wydarzenia na arenie międzynarodowej. W każdą sobotę po 10:00.
4: Ogłoszenie RMF24.
5: Reklama.
4: Sprawy rodzinne, cywilne, a może spór w pracy? Nie musisz przechodzić przez to samotnie. Zaufaj profesjonalistom. Wejdź na szukajradcy.pl. Radcowie wrocławscy, twoje wsparcie na każdym kroku. Szukajradcy.pl.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę!
7: 24, 30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Myślisz o mieszkaniu? Pomyśl o Atomie. Kameralna dwupiętrowa zabudowa. Miejsca postojowe, ogródki, komórki lokatorskie. W cenie. Osiedle przy Lipowej w podwrocławskiej Świętej Katarzynie. Szukasz czegoś większego? Mamy w ofercie domy w zabudowie bliźniaczej. Osiedle Atom Park w Siechnicach. To zielone, przyjazne i komfortowe miejsce na własny dom z ogrodem i garażem. Wejdź na atomdeveloper.pl i wybierz własne M. Atom Developer to sprawdzony deweloper.
11: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
12: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
13: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
16: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey! I mnóstwo klocków Lego!
17: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
15: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
17: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
18: Thank you.
11: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
5: Po reklamie.
8: Tu Radio RMF 24.

0: Minęła 14.30. Daniel Chawrylenia, dzień dobry. Zapraszam na popołudniowe fakty RMF24 Wrocław. Zaledwie 21 km na godzinę. To średnia prędkość wrocławskich tramwajów według raportu Jak Dojadę. Stolica Dolnego Śląska razem m.in. z Łodzią zamyka stawkę dużych miast. W Warszawie składy pędzą tymczasem średnio ponad 30 km na godzinę. Ratusz przekonuje jednak, że wcale nie zamierza brać udziału w tym wyścigu. Jak tłumaczy nam Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, nikt nie planuje miasta pod statystyki, a najważniejsze jest to, by pasażer miał jak najbliżej do przystanku.
1: Część aktywistycznej debaty patrzy na transport przede wszystkim z perspektywy młodego, sprawnego pasażera, dla którego dodatkowe kilkaset metrów dojścia nie stanowi większego problemu. Miasto natomiast musi patrzeć szerzej, także oczami 75-latka, osoby chodzącej o lasce czy rodzica, który prowadzi wózek. I jeśli wybór brzmi tramwaj o 2 km na godzinę szybszy albo komunikacja kilkaset metrów bliżej mieszkańca, to Wrocław świadomie wybiera bliższą komunikację.
0: Według danych Jak Dojadę średnia droga z domu do przystanku wynosi we Wrocławiu 368 metrów, czyli o 20 metrów mniej niż średnia dla największych miast w Polsce. A co wy myślicie o tej sprawie? Dajcie nam znać, dzwoniąc pod numer 717 506 506. Zmieniamy temat. 16-letniemu Adrianowi z Podlegnicy groziła amputacja nogi. Wszystko z powodu wypadku na motocyklu. Ratunkiem okazało się skomplikowane leczenie rekonstrukcyjne, które przeprowadzili lekarze z oddziału chirurgii plastycznej i chirurgii ręki szpitala imienia świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Ordynator oddziału, dr Ahmed El-Saftawy, mówi, że lada dzień chłopak wyjdzie ze szpitala, ale czeka go długa rehabilitacja.
2: Jakie są rokowania tego, co zrobiliście?
3: Na chwilę obecną chłopak ma zabezpieczony stabilny staw kolanowy. Przyszedł dwie skomplikowane operacje.
2: Ale noga, można już powiedzieć, że noga została uratowana?
3: Tak. No, definitywnie noga jest uratowana i na pewno chłopak, że tak powiem, będzie chodził na dwóch nogach.
0: Z doktorem Ahmedem El-Saftawy, ordynatorem oddziału chirurgii plastycznej i chirurgii ręki szpitala imienia świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, rozmawiał Maciej Sas. W popołudniowych faktach RMF24 Wrocław teraz mamy dobrą wiadomość dla mieszkańców wrocławskiego Muchoboru Małego. Jak przekazała Miejska Spółka Inwestycje we Wrocławiu, ulica Traktatowa zostanie przebudowana. Chodzi o odcinek od Muchoborskiej do Duńskiej, na którym zamiast zniszczonej nawierzchni z kostki granitowej pojawi się nowy asfalt. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w trybie projektuj i buduj. Dotyczy opracowania zamiennej dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz wykonania robót budowlanych. Wybrany wykonawca będzie miał na to wszystko 10 miesięcy od momentu podpisania umowy.

0: A teraz w programie RMF 24 wyniki badań naukowych, które właściwie nikomu do niczego nie są potrzebne, ale są ciekawe. Dlatego o nich mówimy. W studiu Grzegorz Jasiński, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Grzegorzu, chodzi o wpływ Beatlesów na, uwaga, uwaga, publikacje naukowe.
1: Tak, wpływ muzyki popularnej na nasze życie okazuje się być jeszcze większy niż mogło się wydawać. Analiza przeprowadzona przez zespół badaczy z Delft University w Holandii pokazuje, że legendarna grupa inspiruje naukowców na całym świecie. No i te wyniki badań pokazują, że utwory brytyjskiej legendy muzyki przeniknęły do tytułów i treści ponad 3000 artykułów naukowych z bardzo różnych dziedzin.
0: Wow, te liczby rzeczywiście robią wrażenie. Grzegorzu, jak to sprawdzą?
1: No, badacze przeanalizowali bazę literatury naukowej Scopus. Ona zawiera ponad 100 milionów pozycji. Wykorzystywali zaawansowane modele językowe do wykrywania zarówno dosłownych cytatów, jak i takich kreatywnych gier słownych opartych na tytułach i tekstach piosenek czwórki z Liverpoolu. I potwierdziło się, że tych utworów wykorzystuje się bardzo dużo. W sumie zidentyfikowano 2237 dokładnych odniesień do utworów The Beatles i 963 przypadki kreatywnego wykorzystania tekstów i tytułów. Co ciekawe, inspiracje Beatlesami pojawiają się nie tylko w naukach humanistycznych czy społecznych, ale w medycynie, informatyce, ekonomii, naukach przyrodniczych, a nawet takich specjalistycznych dziedzinach jak prawo patentowe czy fizyka kwantowa.
0: Ła, no to teraz poproszę o konkrety.
1: Analiza wykazała, że 10 najczęściej cytowanych tytułów piosenek The Beatles pojawiły się aż w 1584 tytułach artykułów naukowych. Dla porównania, bo są takie zestawienia dla Michaela Jacksona czy Elvisa Presleya, dwóch kolejnych najpopularniejszych artystów, no to w ich przypadku było tylko 65 i 196 artykułów. Najczęściej wykorzystywane tytuły to tadam, The Long and Winding Road, 798 odniesień, With a Little Help from My Friends, 209 i Here, There and Everywhere, 129. I to nie są przypadkowe frazy, jak zauważają autorzy badania. No one po prostu doskonale oddają charakter naukowych poszukiwań. Długą, krętą drogę do odkryć, rolę współpracy z innymi, najlepiej przyjaciółmi oraz znaczenie naukowej ciekawości.
0: No właśnie, to były dokładne tytuły, a te wariacje?
1: Proszę bardzo. The Long and Winding Road to artykuł o długotrwałych płucnych skutkach COVID-19, czy Here Comes the Sun, ale pisane SUI w nawiasie N to publikacja z zakresu informatyki kwantowej, w której tytuł Here Comes the Sun został przekształcony, nawiązując do matematycznych grup macierzy. Pojawiają się także tytuły trochę bardziej wyrafinowane. Everybody's got something to hide except me and my patented monkey w artykule o prawie patentowym. Czy All You Need Is Sleep?
0: Oj tak.
1: Parafraza słynnego All You Need Is Love. I to w ogóle jest niezwykle popularny i nadający się do przeróbek tytuł. Okazało się, że jednym z najbardziej wpływowych artykułów naukowych XXI wieku jest publikacja Attention is All You Need z 2017 roku, która dała początek architekturze modeli językowych wykorzystywanych między innymi w ChatGPT. No tu wszystkim, czego potrzebujemy, jest nie miłość, ale uwaga.
0: Otóż to, Grzegorzu, jak naukowcy sami innych naukowców tłumaczą?
1: No zwracają uwagę, że to umiejętne wykorzystanie odniesień kulturowych czytelnych dla wielu osób może po prostu znacząco zwiększyć rozpoznawalność publikacji naukowej, nawet jej popularność, a to w nauce też coraz bardziej się liczy. Oczywiście ważne też, by nie odbijało się to negatywnie z kolei na jej jasności i łatwości wyszukiwania, no bo to z kolei decyduje o bardzo istotnych dla dorobku naukowego parametrach, takich jak chociażby liczba cytatów. Sam temat nie zaszkodził popularyzacji samej tej pracy, prawda? No bo przecież z jakiegoś powodu o niej mówimy. Co ciekawe, autorzy zauważają, że naukowcy często odwracają optymistyczny przekaz piosenek Beatlesów, tworząc tytuły jak With a Little Help from My Enemies, czy Although It Helps, Love Is Not All You Need. Jak zauważa jeden z autorów badania, piosenki są zwykle pełne nadziei, podczas gdy te naukowe publikacje bardziej sceptyczne i analityczne. No ale to też do nauki pasuje. Nauka powinna być nieco sceptyczna, powinna czasem kwestionować dominujące opinie, testować je, nawet jeśli do odkryć prowadzi długa, kręta droga.
0: Już teraz posłuchamy Beatlesów w tej wersji oryginalnej. No i chodzą słuchy, Grzegorzu, że Here Comes the Sun, czyli utwór, który także tutaj padł,
1: tak,
0: w tym, co mówiłeś, no to jest twoja ukochana kompozycja z repertuaru Beatlesów, prawda to?
1: Jedna z najbardziej ukochanych.
0: Okej, i tego się trzymamy. Grzegorz Jasiński w radiu RMF 24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
0: I oczywiście słuchamy Beatlesów w to czwartkowe popołudnie, ależ się teraz zrobi pięknie.

0: Reklama.
1: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
2: Uwaga, mali i duzi fani Bluey. Nadchodzi weekend pełen zabawy.
3: Mamo, patrz, to naprawdę Bluey! I mnóstwo klasków Lego!
4: Już 11 i 12 września odwiedźcie Aleje Bielany. Spotkacie tam kultową Bluey, zrobicie pamiątkowe zdjęcie i stworzycie budowlę w strefie Lego.
2: Wszystkie atrakcje są całkowicie bezpłatne. Podaruj swoim dzieciom super weekend.
4: Widzimy się 11 i 12 września. Wpadnijcie do Alei Bielany.
5: W branży pracuję od lat, ale świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek.
6: I dlatego wróciłeś na studia?
5: Tak, na studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Mają szeroką ofertę kierunków i możliwość wygodnego studiowania online. Teraz wiem, jak nadążyć za zmianami.
7: Wybierz studia podyplomowe na Uniwersytecie DSWiD Days. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Wrocław. Uniwersytet DSWiD Days. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
8: Po reklamie.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. A teraz przenosimy się do Pilchowic na Dolny Śląsk. Od początku lipca obowiązuje tam zakaz korzystania z 30 km odcinka Bobru. To efekt katastrofy ekologicznej, do której doszło podczas remontu zapory. Konsekwencje tego ponoszą przedsiębiorcy, którzy od ponad 2 miesięcy nie mają żadnych wpływów. A na miejscu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam z Pilchowic.
0: Martyno, co dla przedsiębiorców oznacza ten zakaz?
1: No tak naprawdę tragedię, bo na Bobrze nie można pływać, nie można łowić ryb, nie można organizować spływów kajakowych czy pontonowych, a z tego tutaj żyje cała okolica. Powodem są zanieczyszczenia i osady, które znalazły się w rzece. 64 firmy znalazły się nad przepaścią, bo od 2 miesięcy właściwie w ogóle nie zarabiają, no i poprosiły mnie o interwencję. To są wypożyczalnie kajaków, organizatorzy spływów, agroturystyki, restauracje, przystanki, ale także sklepy, bo wiadomo, że to jest taki łańcuszek połączony. Wśród tych poszkodowanych jest pan Artur, który organizował właśnie spływy kajakowe i pontonowe w Nielestnie.
2: Usługi turystyczne, czyli spływy pontonowo-kajakowe, które budowaliśmy wiele lat, bo ponad dekadę, no zostały w tym sezonie kompletnie odcięte, także no nie pływamy, bo zakaz na rzece Bóbr obowiązuje nadal.
1: Trwa to dosyć długo, bo już ponad 2 miesiące. Jest pan zaskoczony, że tego pozwolenia wciąż nie ma?
2: Totalnie jestem zaskoczony, tym bardziej, że na spotkaniach była mowa, że Tauron będzie próbował jak najszybciej doprowadzić do tego, żeby pani wojewoda, pani Żabska rzekę odblokowała. I to wydawało się, to było na początku lipca i wydawało się, że to będzie kwestia może 10 dni, góra 2 tygodni, a się okazuje, że najpierw był koniec lipca, rzeki nie otworzono, teraz mamy już koniec sierpnia, połowa września i rzeka dalej nie funkcjonuje, więc dla nas to już jest pozamiatane, bo jest po sezonie.
0: To był przedsiębiorca, pan Artur. Martyno, czy przedsiębiorcy dostali jakieś rekompensaty?
1: Ani grosza. Rozmowy co prawda toczyły się, ale nic konkretnego z nich nie wynikło. Tauron twierdzi, że Tauron, przypomnę, jest wykonawcą tego remontu, to na zaporze, przez którą doszło do katastrofy. Spółka twierdzi, że nie ma przepisów, na podstawie których spółka Skarbu Państwa mogłaby wypłacić poszkodowanym jakieś odszkodowania. Spółka proponuje jedynie 1,5 miliona złotych na odbudowę wizerunku, taką akcję promocyjną tutaj Doliny Bobru, no i inwestycje w infrastrukturę wodną w okolicy. Podobny problem, jak się okazuje, mają organy państwa. Mimo prób wojewoda Anna Żabska nie przekonała żadnego ministerstwa, aby przekazano pieniądze dla branży turystycznej z Doliny Bobru. Jedyne, co się udało, to ulgi od ZUS-u, powiedział mi Tomasz Jankowski z Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.
3: Wojewoda pozostaje oczywiście w kontakcie z właściwymi ministerstwami, instytucjami w sprawie sytuacji przedsiębiorców. Dostępne są m.in. rozwiązania dotyczące zobowiązań podatkowych oraz składek ZUS i KRUS. Mamy informację, że ZUS kontaktował się bezpośrednio z przedsiębiorcami z tego obszaru.
1: Poszkodowani powiedzieli mi, że dopóki o sprawie było głośno, te pierwsze tygodnie, kiedy wszystkie media były u nich, to wszystkie spółki, wszystkie organy państwa deklarowały ogromną pomoc, natomiast ostatecznie przedsiębiorcy zostali sami ze sobą. Pani Małgosia, u której dzisiaj byłam, prowadzi z mężem agroturystykę przy samym Bobrze. Zwykle o tej porze nie było u niej wolnych miejsc. Dziś to miejsce świeci pustkami.
4: Na początku były takie chyba pozory, że ktoś się na nas, na nami się pochylał, ale teraz widzę, że jest to przedłużane, wyciszane. Nie znamy tych badań osadów, nie wiemy, jakie naprawdę czyha zagrożenie w tej rzece, bo te osady są w tej rzece. No chcemy to wiedzieć też, jak to długo potrwa, z czym my możemy się, jakby tutaj, jakie są rozwiązania planowane. Bo byśmy chcieli pracować, my nie chcemy tam czekać na jakąś jałmużnę, tylko żeby nas po prostu tak potraktować jako ludzi, którzy chcą tutaj coś robić. Przyjechaliśmy tutaj, zainwestowaliśmy w ten region.
1: służby nadal analizują wyniki badań osadów ze zbiornika Pilchowickiego. Jak dowiedziałam się, potrzebna jest jeszcze ocena wpływu tych osadów na środowisko, na jakość wody, no i bezpieczeństwo ludzi. Bez tego rzeka będzie cały czas zamknięta, także przedsiębiorcy żyją w takiej niewiedzy, wciąż nie mając świadomości, ile to jeszcze potrwa i jaki zapas pieniędzy powinni mieć, żeby po prostu przetrwać ten bardzo trudny okres. No a sezon, jak wiemy, kończy się w tym miejscu zupełnie stracone dla Doliny Bobru.
0: Jesteśmy blisko waszych spraw i apelujemy, aby właśnie takie sprawy zgłaszać, między innymi na adres radiomałpa rmf24.pl. Martyna Czerwińska, bardzo dziękujemy.
1: Bardzo dziękuję.

0: opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW ITEIS. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW ITEIS. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroën, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Wrocław Południe na Alei Karkonoskiej 81. Do zobaczenia.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
15: Coraz bliżej 15. Czas na fakty RMF FM. Ewa Kwaśny.
16: Dzień dobry i zapraszam. RCB znowu ostrzega mieszkańców Lubelskiego i Podkarpackiego w związku z atakami Rosji na Ukrainę. Jest śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu kolejowym, do której doszło wczoraj w Sokolnikach Słuchach na Mazowszu. Po upalnych dniach mamy gwałtowne ochłodzenie. Według specjalistów to wyzwanie dla naszego organizmu.
17: Jest to bardzo duży przeskok temperatury.
16: Będziemy też trzymać mocno kciuki za siatkarzy, którzy rozpoczynają rywalizację w Mistrzostwach Europy. Trwa nowy rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. W tamtejszych mediach społecznościowych zamieszczane są informacje o eksplozjach, między innymi w Łódzku. W związku z atakiem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób przebywających na terenie Lubelszczyzny i Podkarpacia. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Prokuratura rejonowa w Przysusze na Mazowszu właśnie wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu kolejowym, do której doszło wczoraj w Sokolnikach Suchych. W zderzeniu ciężarówki z pociągiem Intercity zginęła pasażerka pociągu, a 7 osób zostało rannych. Na miejscu tragedii śledczy zakończyli już podstawowe działania i zabezpieczyli ślady kryminalistyczne. W Sokolnikach Suchych jest reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Witamy ponownie.
18: Dzień dobry.
16: Magdo, co konkretnie zabezpieczyli śledczy?
18: Między innymi rejestrator z wnętrza lokomotywy, rejestrator głosu, wewnętrzną i zewnętrzne kamery. To kluczowy dowód, bo właśnie na tej podstawie prokuratura ustali, co faktycznie się wydarzyło. W szpitalu w ciężkim stanie pozostaje kierowca ciężarówki i maszynista oraz kolejna poszkodowana osoba. Śledczy zabezpieczyli krew do badań toksykologicznych od maszynisty i kierującego ciężarówką. Biegły ustali, czy te osoby w chwili katastrofy były trzeźwe. Śledztwo jest prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach, której skutkiem jest śmierć człowieka. Za taki czyn grozi do 8 lat pozbawienia wolności.
16: Nie ma na razie informacji o ewentualnych uszkodzeniach po wstrząsie w kopalni Janina w Libiążu w Małopolsce. Jak już mówiliśmy w Faktach, okoliczni mieszkańcy odczuli wstrząs dziś wczesnym popołudniem. Marcin Buczek teraz w Faktach, nasz reporter. Marcinie, gdzie doszło do wstrząsu?
19: To było około 800 metrów pod ziemią w rejonie jednej ze ścian wydobywczych. Silny wstrząs zanotowano tam kilka minut po 13:00. Jak powiedział mi dyspozytor Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, dotąd nie ma informacji o ewentualnych uszkodzeniach pod ziemią lub osobach poszkodowanych. Nie stwierdzono też uszkodzeń na powierzchni, natomiast w WUG-u odbierane są telefony od zaniepokojonych mieszkańców.
20: Fakty RMF FM. Kibicujemy naszym siatkarzom.
16: Kibicujemy, bo polscy siatkarze rozpoczynają Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni w pierwszym meczu w Sofii mierzą się z Portugalią. To spotkanie będzie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.
21: Tak jest, dzień
16: Witamy.
21: Dobry.
16: Wojtku, w jakim składzie nasza kadra rozpoczyna to spotkanie?
21: No, wydaje się, że w najmocniejszym zestawieniu. W ataku Bartłomiej Bołądź, na przyjęciu Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, w środku Szymon Jakubiszak i Bartłomiej Lemański, jako rozgrywający Marcin Komenda i libero Jakub Popiwczak. Widać, że trener Grbici nie lekceważy rywali, mimo że to nasza kadra jest oczywiście w tym meczu zdecydowanym faworytem, bo przypomnijmy, biało-czerwoni bronią tytułu Mistrzów Europy, ale pewnie w miarę rozgrywania tego spotkania, no i przewagi naszej reprezentacji, trener Grbici będzie dokonywał zmian w składzie. Nasza reprezentacja spotkanie rozpoczęła bardzo dobrze, no bo na początku pierwszego seta prowadzi 3-1.
16: Jak przebiega to spotkanie, oczywiście sprawdzać będziemy w Faktach, między innymi o 16:00. Więcej odpoczynku i więcej lekkiej aktywności fizycznej. Takie są zalecenia lekarzy wobec nagłej zmiany pogody. W wielu regionach wczoraj termometry pokazywały ponad 30 stopni Celsjusza. Dziś jest nawet o kilkanaście stopni mniej.
17: Mamy bardzo radykalne skoki lub spadki temperatury, co niewątpliwie może sprzyjać przeziębieniu.
22: Jak się bronić? Co możemy teraz zrobić, żeby ochronić się?
17: Pamiętajmy o tym, żeby się wysypiać, żeby również trochę ćwiczyć, a przede wszystkim pamiętać to takie charakterystyczne ubieranie się na cebulkę.
16: Z profesor Iwoną Paradowską-Stankiewicz z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego rozmawiał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Według synoptyków w większości regionów temperatura w najbliższych dniach nie będzie przekraczać 20 stopni Celsjusza.
20: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Radio RMF 24.
15: Popołudnie w RMF 24. Już za chwilę wrócimy do sprawy katastrofy w Sokolnikach Suchych. Trwa przywracanie ruchu pociągów. W tej godzinie nie zabraknie także sportu. Polscy siatkarze rozpoczęli walkę na Mistrzostwach Europy. Kuba Śliwiński, gramy dalej.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Mamy nowe informacje o tym, co dzieje się na miejscu wypadku kolejowego. Przypomnę, wczoraj około godziny 11.30 na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, niedaleko drogi krajowej nr 12, doszło do zderzenia pociągu z pojazdem ciężarowym. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu, doprowadzając do zderzenia z pociągiem PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin. Jak dziś po południu mówił Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK, zakończył się etap przenoszenia lokomotywy.
1: Były pewne problemy z uniesieniem, ona była zahaczona jeszcze jakimiś elementami o główkę szyny. Musieliśmy zastosować jeszcze odciągnięcie tej lokomotywy tak, żeby zwolnić ucisk od główki szyny, bo podnosił nam się tor razem z lokomotywą. Kolejną przeszkodą była zahaczenie lokomotywy o ten złamany słup trakcyjny. To również zostało odciągnięte.

0: wzrost rentowności w tej chwili już dosyć stabilnie powyżej 6%, jeżeli chodzi o 10-letnie obligacje, to tam jest też wkład jakby własny, prawda? Ten wkład własny to jest właśnie ocena przez inwestorów ryzyka inwestowania w dług kraju, który jest cały czas bardzo dynamicznie rosnący i który ma bardzo duże potrzeby pożyczkowe. To jest całkiem logiczne i uzasadnione.
1: Czyli ta cena już zaczyna się pojawiać, tak?
0: Oczywiście, że tak. Jeżeli pan popatrzy na przykład na to, jak wyglądają wzrosty rentowności na rynkach europejskich, w strefie euro szczególnie, to nas interesuje, prawda? To polskie obligacje, te długoterminowe, są mniej więcej dwukrotnie wyżej oprocentowane, jeżeli chodzi o rentowność. Czyli pożyczamy po dwukrotnie większym koszcie, niż to się dzieje w krajach strefy euro. Dlatego, że tam zaczyna się liczyć import wiarygodności Europejskiego Banku Centralnego. Ale jak pan popatrzy na te kraje nam bliskie w Europie, które są poza strefą euro, nie jest ich już tak w naszym regionie znowu dużo, czyli na przykład Czechy i Węgry, to tam rentowności 10-latek są wciąż poniżej 6%. Są około 100 punktów bazowych poniżej rentowności polskich obligacji. Dlaczego? No wie pan, jak Węgry mają 1,3% inflacji w tej chwili, czyli mają inflację prawie trzykrotnie mniejszą niż w Polsce.
1: A pomaga Węgrom ta deklaracja dotycząca wchodzenia do strefy euro?
0: Z całą pewnością nie jest to element, który jest decydujący, ale który pokazuje na pewną determinację rządu, prawda, na pewien kierunek. W przeciwieństwie do tego, co się dzieje u nas niestety, prawda?
1: Jeżeli chodzi o to generalne, jeszcze chciałem zostać przez chwilę, zanim skupimy się na Polsce, sytuację na rynku obligacji. My mamy za sobą też kompletnie niestandardowe wydarzenia na rynkach. Mamy interwencję też amerykańsko-japońską. Ja mam takie wrażenie, że ona jednak była w jakimś sensie może nie przełomowa, ale bardzo niestandardowa, bardzo, bardzo ciekawa. No i mamy też sytuację, która taką bardzo nieoczywistą i niestandardową, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych w relacji pomiędzy finansami publicznymi amerykańskim bankiem centralnym. Jak pan rozumie tą rzeczywistość i w jaki sposób ona będzie definiowała przyszłość? Bo czasem się zastanawiam, na ile Amerykanie naprawdę grają na to, żeby w sposób fundamentalnie trwały osłabić dolara, wierząc w to, że to przyniesie ten taki skutek wymarzony, czyli wzrost konkurencyjności amerykańskiej gospodarki.
0: To wie pan, gdyby tak było, to Scott Bessent, sekretarz skarbu amerykańskiego, do interwencji w sprawie jena użyłby nie euro, tak jak to zrobił, a dolarów, prawda?
1: Tak.
0: Bo to by oznaczało, że chce wesprzeć ten trend deprecjacji dolara, prawda? Ale on tego nie zrobił, on użył euro, co zresztą, prawdę mówiąc, zaskoczyło i oburzyło Europejski Bank Centralny i te kraje, które do strefy euro należą, prawda? Dlatego, że tego rodzaju interwencja oczywiście działa negatywnie na euro, prawda? Co jest zrozumiałe. Ale tam przy tej...
1: Zwiększa presję inflacyjną.
0: Zwiększa presję inflacyjną. Ale przy tej interwencji amerykańskiej w sprawie jena było parę rzeczy rzeczywiście ciekawych, oprócz użycia waluty nie swojej, prawda? W sprawie wsparcia jena. Ale było też coś takiego, co jest zastanawiające z punktu widzenia koordynacji polityk różnych, czyli polityki fiskalnej i polityki monetarnej. Dlatego, że to, co zrobił Scott Bessent, czyli wykup własnego długu, prawda, to jest przedsięwzięcie, które działa przeciwnie niż chciałby to robić prezes Fedu, prawda? Walsh. Dlatego, że ten brak koordynacji tutaj polega na tym, że Walsh chciał, żeby robotę za Fed zrobił rynek, podnosząc rentowności, a na to wyszedł Bessent i powiedział, zaraz, te rentowności są za wysokie, my musimy kupić jak najwięcej naszych obligacji, żeby zbić te rentowności, prawda?
1: Więc, żeby móc potem wyemitować kolejne.
0: No tak, ale to oznacza, że wtedy Walsh nie zyskuje argumentu na rzecz stabilizacji, albo już tym bardziej obniżek stóp procentowych, czego oczekiwałby prezydent Trump. Tylko wręcz przeciwnie, prawda?

0: To znaczy powinien te stopy podnosić.
1: No bo tam paradoks, jak rozumiem, jest jeszcze taki, że na takim poziomie wielkich teorii, to ci doradcy Trumpa, Miren i tak dalej, oni by chcieli, żeby dolar był słaby, żeby być może przestał być walutą rezerwową i w związku z tym mogliby eksportować bardziej konkurencyjnie, ale z drugiej strony korzyść, jaką ma amerykańskie, nie tylko amerykańscy kredytobiorcy, ale największy amerykański kredytobiorca, czyli amerykańskie finanse publiczne, z tego, że ten dolar jest walutą rezerwową, sprawia, że nie ma sensu obniżać wartości dolara tak do końca. To jest taki paradoks, tak?
0: Ten chaos polega na tym w tej administracji. Zresztą to jest bardzo ciekawe. Takich okresów chaosu dawno nie było. Ja przynajmniej nie pamiętam.
1: O tym chaosie, prawda? Który panuje w amerykańskiej polityce pieniężnej i w amerykańskim, dookoła amerykańskiego banku centralnego, porozmawiamy dalej z moim gościem, dr Janusz Jankowiak, zostaje w studiu.

0: Jesteśmy, wracamy do chaosu, dookoła amerykańskiego dolara, amerykańskiej inflacji. Doktor Janusz Hankowiak jest w naszym studiu.
1: Takiego chaosu ja w administracji, w polityce makroekonomicznej nie pamiętam, prawda, przynajmniej. Dlatego, że jest, powstaje pytanie, co jest celem jakby tej administracji, prawda? Trump cały czas zapewnia, że celem jest to, żeby zlikwidować te niekorzystne dla Stanów Zjednoczonych deficyty handlowe, prawda? Ale...
0: A liczone towarowo przede wszystkim.
1: Liczone towarowo, tak. Ale prawda jest też taka, że od czasu, kiedy zastosował różnego rodzaju narzędzia do tego, żeby poprawić tę sytuację, głównie chodzi o cła, prawda, to sytuacja nie uległa poprawie, tylko wręcz przeciwnie, pogorszeniu, prawda. Dlaczego? Dlatego, że nieruszony jest ten główny problem amerykańskiej gospodarki. Ten głównym problemem jest to, że nadmierny popyt krajowy w Stanach, który jest wspierany przez politykę niskich stóp procentowych, o którą chodzi Trumpowi, on wylewa się w dużym stopniu za granicę, prawda? Ponieważ w tej chwili, o czym nie wszyscy wiedzą, około 80% artykułów konsumpcyjnych nabywanych przez amerykańskie gospodarstwa domowe pochodzi z importu.
0: 80%?
1: Tak, bardzo dużo, tak. Bardzo dużo.
0: Ale to jest, i to jest niezastępowalne. Tak
1: niezastępowalne,
0: naprawdę.
1: Dlatego że po to, żeby to było zastępowalne, to trzeba by zbudować te fabryki w Stanach Zjednoczonych, które to produkują. Nikt tego nie zrobi ze względu na różnicę kosztów, prawda? Więc w tej sytuacji...
0: Przywołany tutaj Scott Bessent, ja go muszę zacytować, bo pamiętam, to była niesamowita konferencja, na której padło pytanie, jak on, gdzie on widzi, że ludzie znajdzie pracowników do tych wszystkich fabryk, które mają tam powstać w Stanach Zjednoczonych, czy gdzie w Alabamie znajdzie ludzi do tego, żeby robili te chipy. Bo to jest naprawdę realny problem w Stanach Zjednoczonych, dlatego że tam się zatrudnia ludzi bardzo często na krótkie kontrakty i jedna z fabryk chipów w Alabamie w pewnym momencie musiała wyłączyć produkcję, dlatego że ludzie się przerzucili w okresie przedświątecznym na pracę w centrach handlowych. Więc on powiedział, że roboty będą pracowały. No, tylko te roboty trzeba za coś kupić.
1: Nie, no oczywiście to jest właśnie nonsens, tego polega na tym, że to się nie da zbilansować w ten sposób i jedynym sposobem na ograniczenie deficytu, wie pan, istnieje w ekonomii taka zasada prosta, którą wszyscy powinni zrozumieć. Otóż Ameryka, Stany Zjednoczone mają olbrzymią nadwyżkę kapitałową, która pochodzi stąd, że inwestorzy z całego świata kupują aktywa amerykańskie, prawda? Nie tylko obligacje, kupują akcje w tej chwili bardzo intensywnie, prawda? Wtedy, kiedy one szczególnie zaczęły rosnąć. To powoduje, że Stany mają bardzo dużą nadwyżkę na rachunku kapitałowym. Taki rule of thumb, prawda? Czyli taka główna zasada mówi, nadwyżka na rynku kapitałowym równa się deficyt na rachunku handlowym, prawda? I to się bardzo dobrze sprawdza w przypadku Stanów Zjednoczonych. Więc jak się chce do tego dobrać od właściwej strony, zgodnej z zasadami, prawda, jakie powinny panować w normalnym kraju, szczególnie kraju demokratycznym, demokratycznego kapitalizmu, to nie powinno się do tego zabierać od tej strony, że obniżcie nam stopy procentowe, bo wtedy to wszyscy będą happy. No nie będą happy, bo jeżeli by Walsh uległ i obniżył stopy procentowe, to co to powoduje w gospodarce? Generuje popyt, prawda?
0: Jeszcze większy.
1: Jeszcze większy popyt. Czyli jeszcze większa część tego popytu wyleje się za granicę i zwiększy deficyt. Nonsens po prostu.
0: Pytanie, co te procesy będą oznaczały? Odpowiedź na to pytanie w dalszej części tej rozmowy.
2: RMF 24 Wrocław. Radio informacyjne.

0: Panorama.
1: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
4: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
5: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
7: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
9: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
8: No tak. 10 na 10.
10: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram.
15: Sport wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
16: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego.
18: Wieczorem we Wrocławiu spodziewajcie się dużego zachmurzenia, temperatury na poziomie 12 stopni Celsjusza i braku deszczu. Ciśnienie atmosferyczne najprawdopodobniej wzrośnie. Jutrzejszy poranek też zapowiada się bardzo pochmurno. Na termometrach zobaczycie okolice 9 kreski. Po południu bez większych zmian wciąż będzie szaro i niezbyt ciepło.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
20: Radio RMF24.
21: Cześć, dzień dobry, witajcie. To jest Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF24. Ja nazywam się Marek Teichman. Rozmawiamy o finansach publicznych. Jakie są granice funkcjonowania przez gospodarki światowe i przez Polskę w realiach takiego bardzo wysokiego długu? To znaczy, czy my nie zadłużamy się za bardzo,

stosunku do tego, jak rośniemy, no bo z drugiej strony polska gospodarka rośnie nadal bardzo szybko, ale ten dług jest bardzo wysoki. Co zrobić, żeby skonsolidować finanse publiczne? Jaką cenę trzeba będzie zapłacić, jeżeli tego nie zrobimy? Cenę inflacyjną przede wszystkim. Między innymi o tym będziemy rozmawiali dalej z doktorem Januszem Jankowiakiem, głównym ekonomistą Polskiej Rady Biznesu, który w naszym studiu

0: popularny. W Niemczech nie powiedziano. W Niemczech nie powiedziano ludziom, że to, co się wydarzyło w ostatnich latach, po pierwsze wojna rosyjska w Ukrainie, a po drugie rosnąca presja Chin, a wreszcie także konflikty handlowe pomiędzy Europą a Ameryką, to obiektywnie pogarsza sytuację i że nie da się tego tak przejść przez ten okres, żeby to nikogo nie zabolało. Otóż nikt nie miał odwagi powiedzieć ludziom, że po prostu to będzie, że będzie to związane z kosztem, że trzeba będzie zapłacić cenę. Udawano, że można tej ceny, można tych kosztów uniknąć, że to jakoś tak przejdzie, że nikogo nie zaboli. Otóż zaboli. I oczywiście nawet gdyby w Niemczech, w co ja nie wierzę, nie daj Boże, doszło do władzy AfD, ona też nie, tej sytuacji niemieckiej nie zmieni, tak, że ludziom nagle będzie się żyło lepiej, szczęśliwiej. Są obiektywne powody, dla których sytuacja dzisiaj jest trudna. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście takie rzeczy już może bardziej miękkie. Język, którym się porozumiewają te elity tradycyjne, demokratyczne, liberalne ze społeczeństwem, to on się wyczerpał. On nie opisuje świata tak, jak ludzie go odczuwają. To się może zmienić i Merz obiecuje teraz, że to zmieni. Ja mam nadzieję, że on to zrobi, bo od tego może dużo zależeć.
1: Panie ambasadorze, a czy według pana... Znaczy, na ile jest prawdopodobne, że zmieni się też język AfD w kwestii relacji z Polską? Teraz w ich programie i oni oficjalnie nie kwestionują granicy polsko-niemieckiej, ale czy możemy już wykluczyć, że jak będą rośli w siłę, to nagle jednak padnie hasło oddajcie nam Śląsk i Pomorze?
0: No może nie tak oddajcie, to jest mało prawdopodobne.
1: Bo na przykład nie będą wiedzieli, co zrobić z gospodarką i gdzieś będą musieli znaleźć temat zastępczy.
0: To jest bardzo zupełnie łatwo sobie można wyobrazić taką sytuację, w której na polskie żądania reparacji wojennych AfD odpowiada, chwileczkę, to może zastanówmy się nad tym, jak to się, co tu się działo od 1945 roku, kto co stracił, kto co wziął. To jest bardzo prawdopodobne.
1: A żebyśmy my im może zapłacili.
0: No reparację. Więc właśnie w tym duchu mniej więcej. To jest bardzo prawdopodobne i to jest najlepszy sposób na to, żeby cofnąć Polskę i Niemcy do czasów jakiegoś konfliktu politycznego, takiego antagonizmu pomiędzy ludźmi. Nie jest to tak trudno tego typu nastroje wywołać. U nas wielu ludzi nie rozumie tego, że im więcej u nas się też wytwarza takiego poczucia krzywdy, tym łatwiej takie poczucie krzywdy też wzbudzić u innych. Otóż to nie jest tak, że w Niemczech to jest niemożliwe. Nawet w tak potężnym kraju jak Ameryka, Donald Trump zdołał przekonać ludzi, że właściwie to Amerykanie są ofiarami i muszą teraz wreszcie się zacząć bronić przed tym światem, który ich tak wyzyskiwał brutalnie. Dlaczego Niemcy nie mogliby czegoś podobnego wykonać? I AfD już próbuje przecież ludzi przekonać, że dosyć tego tłumaczenia się ciągle z przeszłości, że Niemcy muszą wreszcie stać się znowu dumnym narodem, który musi powiedzieć też czasami innym nie, koniec, kropka. Pierwszymi, którym ci ludzie by chcieli powiedzieć nie w taki właśnie sposób, bo się tego nie boją, to jest właśnie Polska.
1: Reparacje od AfD, gdyby doszli, możemy w ogóle zapomnieć. To, co pan mówił, mogą chcieć od nas jakieś odszkodowanie, ale czy w ogóle jakiekolwiek siły polityczne są gotowe rozmawiać o jakichkolwiek reparacjach?
0: Nie. Nie, i to trzeba sobie powiedzieć, że to jest żądanie kompletnie nierealistyczne, obliczone, albo przynajmniej, ja nie twierdzę, że taka jest intencja, ale nie wiem tego, na to tylko, żeby kompletnie zablokować stosunki polsko-niemieckie, ponieważ rzeczą absolutnie pewną, że tych reparacji nie będzie, a rzeczą bardzo prawdopodobną jest, że w wyniku tego sporu o reparacje bardzo się pogorszą stosunki Polski z Niemcami i to wtedy, kiedy akurat one są potrzebne nam dobre, jako dobre stosunki, a nie jako złe. Dlaczego to jest niemożliwe?
1: Czy poruszenie, panie ambasadorze, tego tematu teraz, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy geopolitycznej, jest nieodpowiedzialne?
0: Tak, bo proszę sobie uświadomić jedno. To nie jest spór pomiędzy Polską a Niemcami. Decyzję o tym, żeby nie ściągać z Niemiec reparacji, podjęli po II wojnie światowej Amerykanie. Wiesz, Amerykanie doszli do wniosku, że trzeba zainwestować w Niemcy jako bogaty,

0: kraj, któremu się dobrze powodzi, który będzie wzmacniał wspólnotę zachodnią. Amerykanie potrzebowali takich Niemiec i dlatego postanowili z tych Niemiec nie ściągać reparacji, tak jak to robili alianci po I wojnie światowej, ze skutkami zresztą marnymi dla Niemiec, ale dla siebie przede wszystkim. Otóż Amerykanie postanowili prowadzić zupełnie inną politykę. Do nich się przyłączyli Brytyjczycy i Francuzi, a potem się Rosjanie, czyli Związek Radziecki się do nich przyłączył, ponieważ nie wypadało Rosjanom ściągać reparacji ze wschodnich Niemiec, kiedy zachodni alianci tego nie robili w zachodniej części Niemiec. I w ten sposób ta sprawa została zamknięta. I rezygnacja z tych reparacji stała się częścią pewnej umowy zawartej po II wojnie światowej. To prawda, że myśmy w tej umowie nie brali udziału, ale co byśmy wtedy mieli innego zrobić? A w sumie na tym, że ta umowa została dotrzymana, myśmy dobrze wyszli, bo to pozwoliło zbudować zupełnie inną Europę niż ta, którą myśmy opuścili po 1939 roku, napadnięci z dwóch stron. To dało Europie dobrobyt i bezpieczeństwo i pokój, którego częścią my teraz też jesteśmy od 1989 roku. W tym sensie my mamy powody, żeby akceptować ten powojenny ład, a nie kontestować go. A zwłaszcza każdy, kto go kontestuje, musi zapytać siebie, czy musi sobie dać pytanie, czy na tym to się skończy kontestowanie. Jeżeli my będziemy kontestować, to inni mogą też kontestować. AfD, tu wracamy do AfD, no, już jest do tego gotowa.
1: No tak, AfD mówi, że trzeba wrócić do niektórych rzeczy, które były, na przykład do niemieckiej marki. Nie wykluczają tego, żeby, mówią, że trzeba wyjść ze strefy euro. Ale chciałam zapytać o AfD w kontekście tej prorosyjskości tego ugrupowania. Chcą zniesienia sankcji, wznowienia handlu, kupowania surowców, a skończywszy na tym, że mówią, że trzeba uczyć języka rosyjskiego w szkołach, bo miliony ludzi mówią po rosyjsku. Czy dla tych głównych polityków AfD, panie ambasadorze, na wschód od Odry są wschodnie Niemcy, a potem Rosja? Czy w ogóle dostrzegają Polskę? Czy są oni i jest Rosja? I pośrodku...
0: Dla tych ludzi na wschód od Niemiec jest państwo, do którego oni nie mają serca, do którego oni nie czują żadnej sympatii, i państwo, które oni uważają za przeszkodę w nawiązaniu takich stosunków z Rosją, jakie oni uważają za korzystne dla Niemiec.
1: Czyli Polska jest dla nich przeszkodą.
0: Tak, to nie znaczy, ja z tego nie wyciągam wniosku, że oni myślą o jakichś rozbiorach Polski, nie wiem, o wojnie. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, że dla nich pierwszym partnerem takim do wielkiej gry politycznej jest Rosja, a Polska dlatego, że jest państwem, jakby to powiedzieć, no, jest w stałym konflikcie geopolitycznym z Rosją, jest dla nich w tym przeszkodą. A przy okazji Ukraina jest oczywiście też przeszkodą, dlatego oni godzą się spokojnie na to, żeby Ukraina padła. Żeby Ukraina padła, została połknięta przez Rosję. Co to dla Polski by znaczyło, tego chyba nie trzeba tłumaczyć. A proszę zauważyć, że Niemcy stały się w ostatnich latach największym dawcą pomocy dla Ukrainy. Jeżeli ten kraj odpadnie z tego frontu wsparcia Ukrainy, to bardzo osłabi Ukrainę. Ameryka Niemiec w tej roli nie zastąpi.
1: Mamy minutę i chciałam zapytać jeszcze w kontekście AfD i polskich polityków, którzy mówią, że AfD nie jest dla nas groźne, że trzeba współpracować z AfD, ba, że wręcz AfD to jest całkiem dobre ugrupowanie dla Polski. Korzystnie by było, jakby doszło do władzy. Jak by pan to nazwał?
0: No, to tu się cisną takie dosyć mocne słowa. No, radziłbym poczytać i posłuchać przynajmniej, a także się zastanowić nad tym, przecież nie trzeba niczego przypisywać AfD, czego ona sama nie mówi. Ja tylko wnoszę do tego, co AfD mówi, co pisze w swoich dokumentach. Tam jest dosyć wyraźnie napisane wszystko, czego można od AfD oczekiwać. Zarówno w sensie takiej wielkiej polityki, to znaczy głównie chodzi o Rosję i Ukrainę, i się zastanowić, co będzie to znaczyło dla polskich interesów, jeżeli padnie Ukraina, a po drugie poczytać to, co dotyczy Polski, o tym, jak AfD sobie wyobraża na przykład politykę historyczną wobec Polski. Ja bym nie chciał tego doświadczyć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Były ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Janusz Reiter był gościem popołudniowej rozmowy RMF. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu.
2: RMF 24 Wrocław.

0: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Smaki regionu, lokalne tradycje, muzyka i dobra zabawa. Już 12 września zapraszamy na Dzień Marki Lokalnej Dobra Widawa. Czekają na Was lokalni producenci i twórcy, degustacje, warsztaty, pokazy, a na scenie zespół folkowy Koper i Bierutowianie PiS. Widzimy się od godziny 13 w gościńcu pod Zającem w Ostrowinie. Dobra Widawa. Poznaj naturalne, kulturowe bogactwo naszego regionu. Zadanie współfinansowane ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach programu Aktywna Wieś.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: 12 i 13 września zapraszamy na Ogólnopolskie Dni Otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
7: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Zapraszamy na dni otwarte nowej Toyoty Yaris Cross. Od 7 do 12 września w salonach Toyota Nowakowski w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Nie martw się o pierwsze tankowanie i odbierz dodatkowe wyposażenie oraz rabat na serwis. Taką promocję znajdziesz jedynie podczas dni otwartych, tylko w salonach Toyota Nowakowski. Do zobaczenia od 7 do 12 września w Bielanach Wrocławskich, Wałbrzychu i Jeleniej Górze.
11: Po reklamie.
12: Jest 18.30, Daniel Hawryleń, kłaniam się i zapraszam na popołudniowe fakty w RMF 24 Wrocław. Zaczynamy od wrocławskich tramwajów, które są jednymi z najwolniejszych w Polsce. Z rankingu aplikacji Jak Dojadę wynika, że średnia prędkość składów w naszym mieście wynosi 21 km na godzinę. Ten sam wynik zanotowała m.in. Łódź. Dla porównania liderem zestawienia jest Warszawa, gdzie tramwaje osiągają średnio 31 km na godzinę. Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego w rozmowie z nami tłumaczy, że Wrocław nie ściga się z innymi miastami na średnią prędkość tramwajów i nie projektuje miasta pod rankingi. Priorytetem jest łatwe i szybkie dojście do przystanku.
13: To jest szczególnie ważne wobec zmian demograficznych. Społeczeństwo się starzeje. Dla seniora, ale też dla rodzica z dzieckiem w wózku, dla osoby z niepełnosprawnością, czy kogoś, kto po prostu porusza się wolniej. Różnica między 300 a 800 metrów do przystanku nie jest drobiazgiem. Wolimy, żeby mieszkańcy mieli przystanek 300 metrów od domu, niż żeby tramwaj jechał o 2 km na godzinę szybciej.
12: Przedstawicielka ratusza dodaje, że przy około 8-kilometrowej podróży tramwajem różnica między prędkością 17 a 19 km na godzinę to mniej więcej 3 minuty jazdy. Skrócenie natomiast dojścia do przystanku z 800 do 300 metrów może oznaczać około 8 minut marszu mniej. Było o wrocławskich tramwajach, to teraz o powrocie na ulicę Wrocławia pewnego ważnego autobusu. Mowa o autobusie wsparcia Hate Over, który ponownie rusza do szkół. Przypomnijmy, że Wrocław w ten sposób przeciwdziała hejtowi wśród młodzieży, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Pierwszy przystanek już jutro o godzinie 11 przy szkole podstawowej numer 30 przy ulicy Zaporowskiej. Warto jeszcze wspomnieć, że pod koniec ubiegłego roku szkolnego kampania Hate Over dotarła do 6 szkół podstawowych, gdzie w warsztatach wzięło udział 705 i szóstoklasistów. W edycji jesienno-zimowej autobus odwiedzi 15 kolejnych placówek.
11: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
12: Już ponad 1400 krasnali zasiedliło Wrocław od chwili, gdy ujawniły swoją obecność w naszym mieście. Dokładnej liczby nikt nie zna, bo dotąd nie został przeprowadzony powszechny krasnalowy spis. Wiadomo, że ponad 500 skrzatów przyszło na świat w pracowni wrocławskiej rzeźbiarki Beaty Zwalańskiej-Hołot. Czy krasnalowa akuszerka pamięta swojego pierwszego skrzata?
14: Oczywiście. Pierwszy krasnal, czyli Kowal na ulicy Kuźniczej. Pamiętam go doskonale. Pali papierosy. Stoi niedaleko właśnie takiego krasnala z portretem Hari Vanish Rai Bahana, indyjskiego poety. To ma towarzystwo.
12: O pochodzeniu wrocławskich krasnali, ich zadaniach zawodowych i o tym, co robią dla wrocławian, będzie mowa we wrocławskim wieczorze Radia RMF 24 Wrocław po godzinie 21:00, a wszystko to w związku ze zbliżającym się 17. Wrocławskim Festiwalem Krasnoludków, który ożywi miasto w najbliższą sobotę i niedzielę.
15: To jest Radio RMF 24, program wieczorny. Możecie nas słuchać w internecie na rmf24.pl i RMF On we Wrocławiu na 95.1 FM, a także w systemie DAB+. Krzysztof Urbaniak, witam serdecznie. Za chwilę Brytyjczycy kontra sztuczna inteligencja, wcześniej sport i forma polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24, w którym wracamy teraz do sportu. Polscy siatkarze zgodnie z planem rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Nasi siatkarze, którzy bronią tytułu mistrzów Starego Kontynentu, pokonali w Sofii 3-0 Portugalię. Mecz śledził kto jak nie on, Wojciech Marczyk, redakcja sportowa. Witamy, Wojtku, ponownie.
1: Kłaniam się.
0: Biało-czerwoni mieli w tym meczu jakieś problemy z rywalem?
1: No jedynie chyba na początku drugiej partii, tak bym powiedział, bo ta pierwsza wygrana 25-12, druga wygrana 25-18, a trzecia 25-20. To tak, żeby było, no można powiedzieć, statystycznie wszystko jasne. Ale jak mówię, początek drugiego seta, Portugalczycy po tej pierwszej bardzo wyraźnie przegranej partii doszli chyba do wniosku, że nie ma co tutaj kunktatorsko grać, trzeba po prostu ryzykować mocno na zagrywce. No i to przyniosło efekt, bo naprawdę sporo tych zagrywek mocnych, trafionych. Mieliśmy drobne problemy w przyjęciu. Portugalczycy nawet na początku tej partii prowadzili dwoma punktami, więc zrobiło się poważnie.
0: Bo w tej partii Leon trafiał w siatę z zagrywki.
1: Tak, dokładnie. Biało-czerwoni mieli też gorszy moment na zagrywce, ale no, bardzo szybko wrócili, można powiedzieć, na właściwe tory. No i jak to troszkę określił nasz rozgrywający Marcin Komenda, no tak pierwsze te śliwki, można powiedzieć, troszkę robaczywki, no bo przecież nie ma co tutaj marudzić, bo jest wygrana 3-0.
2: Były oczywiście momenty, gdzie troszeczkę ta koncentracja może spadła, a może to też wynikało z dobrej gry Portugalczyków, natomiast wydaje mi się, że całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami.
1: No właśnie, można być optymistą, zresztą to taki mecz, też Marcin Komenda to podkreślał, że zaczynasz turniej, wiesz, że jesteś jednym z faworytów, musisz po prostu trochę jak student na uczelni zaliczyć po prostu i nie pamiętać o tym na drugi dzień, i to taka jest prawda, że biało-czerwoni tutaj wyszli, wygrali pewnie. W trzecim secie Nikola Grbić nawet troszkę porotował składem, bo pojawili się i Kamil Semeniuk, i pojawił się Kuba Nowak, nasz środkowy, a także drugi libero, Maksymilian Graniczny. No i oni też te spotkanie dokończyli, no, bez straty seta, więc to na pewno na plus.
0: 3-0. Kogo z biało-czerwonych można wyróżnić za to spotkanie?
1: Myślę sobie, że Bartłomieja Bołądzia, bo to jest atakujący naszej reprezentacji, który już od kilku, o ile nie kilkunastu spotkań w tym sezonie, utrzymuje bardzo wysoką formę. I on dzisiaj także świetnie atakował, zdobył 10 punktów. A trzeba wziąć jeszcze pod uwagę jedną rzecz, że mimo że nasza reprezentacja jest utytułowana i doświadczona, to dla samego Bartłomieja Bołądzia był to debiut w Mistrzostwach Europy. I oto jak sam atakujący ten debiut przyjął.
3: Podobała mi się fajna hala. Nawet się nie spodziewałem, że tylu Polaków, kibiców naszych będzie na trybunach, więc możemy im tylko za to podziękować i zaprosić na kolejne spotkania.
1: A biało-czerwoni kibice na pewno będą na kolejnych spotkaniach i trzeba przyznać, że w sumie można było mieć wrażenie, oglądając to spotkanie, że to byli jedyni kibice na trybunach, bo trzeba przyznać wprost, że hala w Sofii świeci pustkami, oczywiście poza meczami gospodarzy, bo wczoraj w hali w Sofii na meczu Bułgarów było ponad 9 tysięcy kibiców, więc no naprawdę te trybuny prawie pełne, a jak ktoś planuje pojechać do Sofii jeszcze na mecz grupowy naszej reprezentacji, proszę się nie martwić, bilety są, można szukać.
0: Podobało mi się, fajna hala, mówił atakujący Bartłomiej Bołądź. No to kiedy znowu na tą halę i kiedy kolejne mecze naszej kadry na Mistrzostwach Europy?
1: Jutro, dzień przerwy, będzie oczywiście trening też w hali meczowej, no ale z powodu sporej liczby rozgrywanych tam spotkań biało-czerwoni jutro trenują trochę o niefortunnej godzinie, bo o godzinie 10 rano, więc patrząc na to, że dzisiaj skończyli ten mecz około 16:30, no to jutro na pewno nie będzie to żaden ciężki i trudny trening, tylko raczej taki delikatny rozruch, byśmy powiedzieli. No i w sobotę mecz z Izraelem, a w niedzielę z Macedonią Północną, więc kolejni słabi rywale. No tak to sobie trzeba powiedzieć wprost, w porównaniu do naszej reprezentacji, no która jest w światowym topie, no to Izrael czy Macedonia Północna w siatkówce no nic nie znaczą, ale to też mecz, do którego trzeba na pewno podejść skoncentrowanym, trzeba dobrze zacząć, wejść w to spotkanie, wywiązać się z roli faworyta, po prostu na spokojnie wygrać bez straty seta i patrzeć już na kolejną fazę. Troszkę ten poziom będzie rósł z rozgrywaniem meczu w fazie grupowej, bo w tym przedostatnim meczu nasza kadra zmierzy się z Ukrainą. a na zamknięcie fazy grupowej mecz ze współgospodarzami turnieju, Bułgarami, no więc tutaj na pewno będzie ciekawie, ale zakładam, że obie reprezentacje będą miały już wtedy zapewniony awans do kolejnej fazy turnieju. No, będą się jednak z pewnością bić o pierwsze miejsce w grupie po to, żeby sobie ułatwić grę w kolejnych fazach turnieju, no bo wiadomo, że jeżeli wygrywasz grupę, no to w kolejnym meczu grasz w tym już pucharowym. Grasz z teoretycznie słabszym rywalem, który w swojej grupie zajął miejsce niższe.
0: I mam nadzieję, że znowu usłyszymy, tak jak mówił atakujący Bartłomiej Bołądź. Podobało mi się, fajna hala, fajny mecz. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję.
0: Kłaniamy się do usłyszenia. Za chwilę jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Brytyjczycy kontra sztuczna inteligencja. Warto tego posłuchać.

0: To jest Radio RMF 24. Słuchacie nas w internecie, we Wrocławiu na 95.1 FM, a także w DAB+. I mamy dla was jeszcze więcej informacji. Ważny temat. Brytyjski dziennik Financial Times donosi i bije na alarm. Chodzi o decyzję firmy Anthropic o pominięciu Brytyjskiego Instytutu Bezpieczeństwa do Spraw Sztucznej Inteligencji, a chodzi o weryfikację modelu Claude Mythos 5.1. Na łączach jest londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, witam was wszystkich, witam cię Krzysztofie.
0: Bogdanie, dlaczego to jest przełomowy moment w relacjach branży technologicznej z rządami?
1: No, do tej pory amerykańscy giganci związani z rozwojem sztucznej inteligencji chętnie współpracowali z brytyjską placówką, no, traktując ją jako jeden z kluczowych organów certyfikujących bezpieczeństwo systemów komercyjnych. A brak udostępnienia tego akurat modelu Brytyjczykom, modelu, o którym wspomniałeś, przy jednoczesnym przekazaniu go do badań instytucjom w Stanach Zjednoczonych, i to jest niezwykle istotne, no, wywołał falę obaw przed narastającym protekcjonizmem technologicznym. Pokazuje to również, że rygorystyczne systemy bezpieczeństwa zaczynają być pomijane na rzecz komercyjnego wyścigu i zachowania monopolu technologicznego przez amerykańskie firmy.
0: Bogdanie, czy sztuczna inteligencja w takim razie jest dzisiaj traktowana jak broń?
1: W pewnym sensie, choć na razie tylko jak broń, którą albo udostępniamy innym, albo nie. W tym przypadku to bardzo istotne, bowiem model Mythos 5.1 może być wykorzystywany do zadań o wyższym stopniu ryzyka. Wraz z jego nadejściem sztuczna inteligencja przestaje być postrzegana jedynie jako asystent czy narzędzie do automatyzacji pracy, a zaczyna być traktowana na równi z bronią cyfrową, i to z kilku powodów. Mianowicie zaawansowany model językowy może być wykorzystywany zarówno do tworzenia oprogramowania, jak i do przeprowadzania zautomatyzowanych działań, na przykład ataków cybernetycznych. A najpotężniejsze modele są w stanie nawet pomagać w projektowaniu nowych patogenów lub substancji chemicznych, co oczywiście wymaga ścisłej kontroli nad tym, kto uzyskuje do nich dostęp. No i może się zatem wydawać, że rządy i korporacje zaczęły traktować dostęp do najnowszych modeli sztucznej inteligencji jako element przewagi militarnej i gospodarczej.
0: No i nic dziwnego, Bogdanie, że ten brytyjski dziennik donosi o tym i bije na alarm. A co mówią eksperci, którzy są zaangażowani w rozwój sztucznej inteligencji?
1: No właśnie, biją na alarm. Głośną stała się sprawa 27-letniego badacza Jacoba Coxtona, który pracował w dwóch czołowych amerykańskich laboratoriach. Kilka dni temu podał się do dymisji w takim geście protestu przeciwko wyścigowi technologicznemu. Został też sygnalistą. Oświadczył publicznie, że ani OpenAI, ani Anthropic nie zachowują się odpowiedzialnie, a bezmyślne ściganie się w tworzeniu samodoskonalającej się sztucznej inteligencji, super sztucznej inteligencji, stanowi egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Zwrócił uwagę na hipokryzję liderów branży. No, jego zdaniem wejście w fazę, tak zwaną fazę końcową tworzenia superinteligencji, to nie powinno zapadać, decyzje w tej sprawie nie powinny zapadać na wewnętrznych czatach prywatnych korporacji, a na bardziej otwartym forum.
0: Bardzo ci dziękuję za te wszystkie informacje. Nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Jeszcze raz dziękuję. Bogdanie, spokojnego wieczoru w takim razie. Kłaniamy się. Do usłyszenia w radiu RMF 24. Już za chwilę najnowsze wydanie faktów RMF FM. Punktualnie o 19.00.

0: reklama.
1: Jetur Days. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
0: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
0: Sprawdź Uniwersytet DSW i Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Ideis. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Wrocław. Uniwersytet DSW Ideis. Dawniej Dolnośląska Szkoła Wyższa.
4: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znacie, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: 12 i 13 września zapraszamy na ogólnopolskie dni otwarte Archicom we Wrocławiu. Świętujemy 40-lecie, dlatego przygotowaliśmy 40 mieszkaniowych hitów, mega rabaty, miejsca postojowe gratis i kuchnie w cenie wybranych mieszkań. Sprawdź ofertę 11 inwestycji we Wrocławiu. Odwiedź salon sprzedaży 12 i 13 września przy Powstańców Śląskich 9. Szczegóły na archicom.pl.
8: Zamawiając taksówkę, leasing? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196 29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: Nestle. Drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
2: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
3: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
4: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Uwaga, młodzi czarodzieje! Właśnie rusza nabór do Szkoły Magii! Codziennie aż do 12 września czekamy na Was w Pasażu Grunwaldzkim. Incoming! Załóż czarodziejski mundurek, odwiedź magiczne sale, eksperymentuj w pracowni alchemika i daj się zaskoczyć iluzji. Zdobądź różdżkę, dyplom i wygraj książki o Harrym Potterze. Więcej na pasażgrunwaldzki.pl.
6: Po reklamie.
7: To już 19, czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. W studiu Faktów przy mikrofonach Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski. Słuchajmy.
8: Dobry wieczór.
9: Czy Ukrainiec, który z pełnym magazynkiem chciał wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, zostanie w kraju?
8: Ta decyzja zapadnie najwcześniej jutro.
9: Mieszkańcy Sokolnik Suchych na Mazowszu wciąż przeżywają kolejową tragedię, która rozegrała się w pobliżu ich domów.
10: Bardzo jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało tutaj.
8: A na koniec Faktów RMF FM, plan wieczoru dla fanów piłki nożnej. Najwcześniej jutro zapadnie decyzja, czy Ukrainiec, który próbował wejść na teren Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach z magazynkiem załadowanym amunicją, zostanie wydalony z Polski.
9: Komendant Straży Granicznej rozpoczął już procedurę, jednak czeka na ruch prokuratury.
8: Reporter RMF FM Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Krzysztofie, co stoi na przeszkodzie wydalenia cudzoziemca?
11: Prokurator, stawiając mu zarzuty nielegalnego posiadania amunicji, zastosował wobec niego wolnościowe środki, jednak zakazał opuszczania Polski i zatrzymał mu paszport. Straż Graniczna w tej sytuacji nie może przekazać podejrzanego ukraińskim służbom. Jeśli śledczy nie zmienią tych środków zabezpieczających, jak usłyszałem, będzie wniosek do sądu o umieszczenie Ukraińca w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. To w praktyce równoznaczne z aresztowaniem. Wszystko zależy zatem od stanu śledztwa, a także wyjaśnienia, dlaczego 44-latek wnosił na teren targów amunicję tuż przed oficjalnym otwarciem imprezy przez członków rządu.
9: Rośnie presja w Parlamencie Europejskim na wykorzystanie rosyjskich aktywów.
8: Jak dowiedziała się nasza korespondentka, 122 europosłów poparło inicjatywę Polski, Szwecji, Holandii i Hiszpanii, by te zamrożone fundusze wykorzystać na pomoc Ukrainie.
9: Na razie wykorzystanie aktywów rosyjskiego banku centralnego blokuje Belgia, na której kontach znajduje się około 180 miliardów euro rosyjskich pieniędzy.
8: Na linii Bruksela i Katarzyna Szymańska-Borginą. Katarzyno, co konkretnie proponują eurodeputowani?
12: Europosłowie proponują, żeby powstał nowy unijny mechanizm, do którego przeniesione zostały by zamrożone rosyjskie aktywa. Miałby on przejąć zobowiązania prawne wobec rosyjskiego banku centralnego, a przede wszystkim rozłożyć ryzyko ewentualnych rosyjskich pozwów między państwa Unii. Chodzi o to, żeby odblokować te pieniądze dla Ukrainy, która potrzebuje dodatkowego finansowania, bo jak podkreślają eurodeputowani, koszt rosyjskich zniszczeń przekracza już 600 miliardów euro.
13: Fakty z bliska.
9: W miejscu wczorajszej tragedii w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie wczoraj ciężarówka uderzyła w skład Intercity, zbierają się mieszkańcy okolicznych miejscowości.
8: Ludzie są poruszeni dramatem, który rozegrał się tak blisko ich domów.
9: W katastrofie zginęła kobieta podróżująca pociągiem, a 7 osób zostało rannych.
10: Jest to taki przykry widok i w ogóle bardzo jesteśmy wstrząśnięci tym, co się stało tutaj.
14: A tutaj też ktoś znicz ustawił.
10: Ten znicz w słusznej sprawie, bo jednak kobieta 40 lat zginęła tutaj.
15: To jest przykre i dlatego tak
6: Wszyscy współczujemy. Jest jedna ofiara, tym bardziej, że całe szczęście, że to się te wagony nie obróciły, nie przewróciły na bok, bo być może jeszcze by było więcej tych odnów. Tylko po prostu może chwila jakiejś rozproszenia, nieuwagi. Mówią, że to słońce wczoraj to jednak było takie, no coś mocne, nie? Może spojrzał, no nie wiem. Trudno to określić, powiedzieć.
8: Usłyszała nasza reporterka Magdalena Greinert. Ostatnie mecze pierwszej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane wieczorem.
9: Nasz dziennikarz z redakcji sportowej RMF FM, Patryk Serwański, zerknął do terminarza, a w nim powroty i debiuty.
15: Como i Sabah Baku, drużyny z Włoch i Azerbejdżanu, zadebiutują dziś w Champions League. Como zagra u siebie z RB Lipsk. Sabah, w którym występuje Tymoteusz Puchacz, powalczy na Old Trafford z Manchesterem United. Jest także powrót do rozgrywek po 18 latach. Fenerbahçe, ten turecki gigant, czekał blisko dwie dekady na taki mecz. Wieczorem zagra z AS Romą. Slavia Praga kontra Lens, czesko-francuski pojedynek dla nas ciekawy, bo w drużynie Slavii dobrze na początku sezonu gra Wiktor Nowak. Kto wie, może niebawem trafi do reprezentacji. Przypomnę, powołania Jana Urbana na Ligę Narodów poznamy 18 września.
8: A dziś 10 dzień września.
9: O 20 za niecałą godzinę usłyszycie pierwsze wieczorne fakty sportowe.
8: Oczywiście w RMF FM.
13: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: To były fakty RMF FM, bardzo dziękujemy. A w radiu RMF 24 nie zwalniamy tempa w programie wieczornym. Za chwilę nowe informacje o tym, gdzie może powstać stała baza Stanów Zjednoczonych w Polsce. Krzysztof Urbaniak, witam ponownie.

0: Tak wam towarzyszymy muzycznie w wieczornym programie w radiu RMF 24. Staranie Polski o stałą obecność amerykańskich wojsk to jest jeden z głównych tematów na naszej antenie. Wiceszefowie Ministerstwa Obrony Narodowej pokazali dziś delegacji ze Stanów Zjednoczonych zakłady zbrojeniowe i takie potencjalne miejsca stałego stacjonowania Armii Stanów Zjednoczonych. Nasz reporter Michał Radkowski, jak mogliście usłyszeć w RMF 24, ustalił, że pod uwagę branych jest 5 lokalizacji w zachodniej Polsce. Nieoficjalnie mówi się o podpoznańskiej wsi Biedrusko, a także Bolesławcu na Dolnym Śląsku. Posłuchajmy, co na temat polsko-amerykańskich negocjacji mówił dziś wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Proces trwa. Bardzo ważne jest po polskiej stronie współdziałanie w tym zakresie. Rola prezydenta Nawrockiego, jego dobre kontakty z Donaldem Trumpem, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, nasza aktywność i nasze zespoły negocjacyjne i zabezpieczenie finansowe, które musi zapewnić cały rząd, całe państwo, bo to jest ogromna inwestycja. Duża część tych kosztów, znacząca część tych kosztów będzie po stronie polskiej. My zyskujemy bezpieczeństwo, ale bezpieczeństwo, jak wszystko na tym świecie, kosztuje. Ten wydatek jest inwestycją. To są najlepiej zainwestowane pieniądze w polskie bezpieczeństwo. Jesteśmy do tego gotowi. Dzisiaj prezentacja zarówno przemysłu zbrojeniowego, miejsc potencjalnego stacjonowania, decyzja po stronie amerykańskiej. Przegląd obecności wojsk amerykańskich w Europie trwa. Zajmie on jeszcze kilka tygodni, kilka miesięcy, jak informuje Pentagon. Ja będę miał okazję spotykać się z moim odpowiednikiem, czy to podczas szczytu ministrów obrony w kwaterze głównej w Brukseli niedługo. Do tego spotkania bilateralne, czy w Polsce, czy w Stanach Zjednoczonych, zespoły pracują. My proponujemy, my przedstawiamy, decyduje strona amerykańska. My wszędzie tam, gdzie pokazujemy już dzisiaj obecność żołnierzy amerykańskich. Oni są zarówno w Poznaniu, we Wrocławiu, w Powidzu, ale są też w Bydgoszczy, bo tam NATO ma swoje ważne miejsce. Znają dobrze Szczecin.
0: Mówił wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. W kontekście niestabilnej sytuacji międzynarodowej minister obrony narodowej przyznał też, że rośnie skala rosyjskich prowokacji w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym kontekście newralgicznym momentem będą zbliżające się wybory na Łotwie. Głosowanie zaplanowano na 3 października. Dziś premier Donald Tusk otrzymał też raport od szefa CIA Johna Ratcliffe'a. Raport dotyczy możliwych incydentów w najbliższych miesiącach. Jak podkreślił szef polskiego rządu, tu cytat: Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Wieczorny program w Radiu RMF 24. Zostańcie z nami. Za chwilę powiemy o jutrzejszej rocznicy zamachów 11 września. Od tego dnia minie dokładnie 25 lat.

Tu Radio RMF 24. Jak już wspominaliśmy, jutro za oceanem wiele uroczystości. Minie 25 lat od ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone. Przypomnę, co dokładnie wydarzyło się ćwierć wieku temu. Otóż 11 września 2001 roku 19 członków Al-Kaidy porwało 4 samoloty pasażerskie. 2 uderzyły w wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, 3 w Pentagon pod Waszyngtonem. 4 maszyna rozbiła się w Pensylwanii po próbie odzyskania kontroli nad maszyną przez pasażerów. W tym największym w historii zamachu zginęło blisko 3000 osób, 1000 zostały ranne. Konsekwencje tych tragicznych wydarzeń cały świat odczuwa do dziś. Posłuchajmy wspomnień ocalałego w atakach Ryana Yantisa. On 25 lat temu pełnił funkcję rzecznika amerykańskiej armii. 11 września

0: przebywał w budynku Pentagonu. Byłem w centrum operacyjnym armii, gdy rozległy się alarmy. Sierżant pełniący dyżur przy punkcie kontrolnym podniósł wzrok, trzymał słuchawkę przy uchu i powiedział: panowie, doszło do wybuchu, musicie się ewakuować. Zacząłem sprawdzać biura, krążąc korytarzem pierścienia E, żeby upewnić się, że wszyscy wyszli. Wychowałem się w Kalifornii jako scout, tam człowiek uczy się dbać o innych. W pewnym momencie dym stał się jednak bardzo gęsty. Za każdym razem, gdy widział mnie ochroniarz, krzyczał: hej, wychodź, musisz się ewakuować. W końcu uznałem, że czas zawrócić i wyjść. Nie chciałem powiększać listy ofiar. Tak, moment uderzenia samolotu w Pentagon i późniejszą akcję ratunkową relacjonował podpułkownik armii Ryan Yantis. Wojskowy jest już na emeryturze, ale nadal dzieli się swoją historią. Pomaga mu ona w radzeniu sobie z zespołem stresu pourazowego. Wydarzenia z 2001 roku rozpoczęły się także w amerykańskiej armii taką wojną z terroryzmem. Wspominał o tym niedawno prezydent George W. Bush.
1: We saw this as an ideological conflict. And
0: postrzegaliśmy to wtedy jako konflikt ideologiczny. Aby zrozumieć, o czym mowa, trzeba zdać sobie sprawę, że na świecie są ludzie, którzy nie znoszą Ameryki z powodu naszych swobód. Tym, co zmieniło się 11 września, był fakt, że przeciwnicy naszych wartości zyskali zdolność, by do nas przybyć i zabijać. To właśnie zasadniczo zmieniło sytuację strategiczną, z jaką musieli mierzyć się prezydent i cały kraj. Moje przekonanie jest takie, że wolność jest niezbędna dla pokoju. Powtarzam to nieustannie. Mówił prezydent George W. Bush. Przypomnę, jutro minie 25 lat od ataków terrorystycznych na Stany Zjednoczone.

0: Oliwka. Wszystkie oliwy z oliwek. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit 2 sztuki, maksymalnie jedna z rabatem na kartę. A kawa ziarnista Jakobs 1 kg, Kronung, krema lub espresso, 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki Nivea, 1+1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
2: Koniec lata? Spokojnie. Dobre okazje zostają z nami na dłużej. Deweloper Atal prezentuje Żerniki na nowo. Nowoczesną inwestycję we Wrocławiu. Z dopracowanymi częściami wspólnymi i przestrzenią stworzoną z myślą o codziennym komforcie. Wybierz gotowe mieszkanie i odbierz klucze bez zbędnego czekania. Na wybrane lokale Atal oferuje rabaty nawet do 70 tysięcy złotych brutto. Szczegóły na żernikinanowo.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio RMF 24.

0: my mówimy, bo to jest Radio RMF 24 i nasz wieczorny program. O najcenniejszym z metali pomówimy teraz na naszej antenie. Mamy go całkiem sporo. Przypomnę, pod koniec sierpnia Narodowy Bank Polski posiadał 648 ton złota o wartości ponad 344 miliardów złotych. Szef NBP Adam Glapiński, informując o tych zapasach, przekonywał, że zakupy złota stabilizują polską walutę i utrzymują ratingi kredytowe naszego kraju.
1: Realizujemy uchwały zarządu, który to zarząd podjął decyzję, że dokupujemy złota aż do zasobu 700 ton. Oczywiście korzystając z korzystnych opcji rynkowych, które w danym momencie są. Należymy do ścisłej czołówki światowej, jeśli chodzi o posiadanie złota. W trudnych czasach, a w takich żyjemy, w miarę trudnych, no ale turbulentnych, jak to się mówi, złoto jest jedyną prawdziwym pieniądzem, jedynym prawdziwym trwałym zasobem, jedynym zasobem stabilizującym w dłuższym okresie czasu posiadane oszczędności. I jesteśmy w gronie tych 10 krajów o największych zasobach. Niektóre kraje nie w pełni relacjonują, ile tego kupują, no ale jesteśmy wśród 10 krajów. To zwiększa wiarygodność naszej gospodarki, znakomicie podtrzymuje tak zwany rating polskiej gospodarki, stabilizuje przede wszystkim naszą walutę, polskiego złotego, który niezależnie od kryzysowych momentów na świecie utrzymuje swoją wartość.
0: Podkreślał prezes NBP Adam Glapiński. Na koniec lipca bank centralny posiadał 640 ton złota w swoich rezerwach. Oznacza to, że w ciągu miesiąca zakupiono kolejne 8 ton tego cennego kruszcu. Państwem, które posiada najwięcej złota, są Stany Zjednoczone, dalej za nimi są Niemcy i Włosi. Tu Radio RMF 24, jeszcze więcej informacji, za chwilę Tychy. Właśnie tam trwają Mistrzostwa Świata Psów Użytkowych. Zostańcie z nami.

0: To jest Radio RMF 24, słuchacie naszego wieczornego programu, a teraz temat dla wielbicieli czworonogów, ale nie tylko dla wielbicieli czworonogów. Muszą umieć tropić, bronić i reagować na komendy. W Tychach trwają Mistrzostwa Świata Psów Użytkowych. Przyjechało na nie ponad 30 drużyn z Europy, Ameryki i Azji. Zmagania trwać będą do niedzieli, posłuchajmy.
1: Konkurencje są trzy, to jest tak zwany trial. Według regulaminu pracy psów użytkowych, czyli one są bardzo różne właśnie, na tym polega plastyczność tych psów. Po pierwsze, część A to nic innego jak tropienie przewodnika, tropienie obcego śladu gdzieś tam w terenach rolniczych najczęściej się to odbywa. Ktoś zakłada ślad, czyli przechodzi po prostu około 600 kroków w różnej konfiguracji przez pola i po godzinie wchodzi na tą samą ścieżkę pies i musi dokładnie, bardzo dokładnie sportowo pokazać, gdzie ten człowiek szedł. I musi znaleźć trzy przedmioty, które w cudzysłowie ten człowiek zgubił. Oczywiście są to przedmioty, które specjalnie są podkładane. O zapachu podobnym do tego człowieka. Na stadionie dzieją się cały czas dwie rzeczy. Podporządkowanie, czyli tak zwane obedience, czyli posłuszeństwo, krótko mówiąc, psa i obrona właśnie. Więc obrona to jest właśnie to powstrzymywanie ataków na swojego właściciela. Natomiast podporządkowanie, czyli obedience, posłuszeństwo, to nic innego jak harmonia, współpraca między przewodnikiem a swoim psem. Mamy tu 6 namiotów i w ostatnim stoi pozorant udający człowieka, który będzie atakował przewodnika.
2: Widziałem, że pies biega od namiotu do namiotu, czyli tak jakby go szukał.
1: Pies ma za zadanie wyszukać tego napastnika.
2: I co dalej się dzieje?
1: Zaczyna oszczekiwać ten namiot, pokazując swojemu przewodnikowi, że właśnie go znalazł.
2: Widziałem, że te komendy są bardzo ważne. Pies musi reagować, tak?
1: Jest to bardzo trudna konkurencja, dlatego że z jednej strony dajemy psu wolną rękę w kwestii obrony, w kwestii chwytu mocnego. Natomiast z drugiej strony pies musi jednak cały czas kontrolować się, być pod kontrolą swojego właściciela. Ten pozorant próbuje zaatakować psa. W tym momencie pies musi ten atak powstrzymać, czyli ugryźć specjalny rękaw, który nosi figurant, zatrzymać go i na komendę swojego właściciela puścić ten rękaw.
2: Ocenia się między innymi to, jak właściciel kontroluje psa?
1: Oczywiście ocenia się i to, jak właściciel kontroluje psa, ale głównie ocenia się psychikę psa, czyli jego zdolność do powstrzymywania ataku, do siły, twardości charakteru, do cech psychicznych, które ten pies sobą reprezentuje i do tego, czy jest podporządkowany swojemu właścicielowi.
0: Z Wojciechem Bielakiem, kierownikiem zawodów na Stadionie Miejskim w Tychach, rozmawiał reporter RMF24 Marcin Buczek. Ja przypomnę, że jutro protest kolejarzy, pociągi mogą być opóźnione. Szczegóły za chwilę w faktach RMF FM o 20.00.

0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24.
1: Tu Krzysztof Urbaniak. Czas na kolejne fascynujące spotkanie z ludźmi nauki, którzy w prosty sposób wytłumaczą otaczający nas świat.
0: Już w niedzielę po 18:00.
1: Moim gościem będzie profesor Agnieszka Sorokowska z Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka Nagrody Ig Nobla. Porozmawiamy, dlaczego każdy pachnie inaczej, a niektóre zapachy wydają się znajome.
0: Wykład otwarty w Radiu RMF 24. Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Ogłoszenie RMF 24. Reklama.
3: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Czy słyszysz? To krasnoludki zapraszają do Wrocławia. Już 11 i 12 września Ogród Staromiejski przy Teatrze Lalek stanie się miejscem niezwykłej przygody podczas wrocławskiego Festiwalu Krasnoludków. Czekają na Was warsztaty, bajki na żywo, pokazy iluzji i występy artystów. Zabierz rodzinę i spędźcie razem wyjątkowy weekend pełen magii i dobrej zabawy. Cały program znajdziesz na krasnale.pl. Wrocławski Festiwal Krasnoludków. 11 i 12 września we Wrocławiu.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,30.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus aż 60% taniej. A od piątku karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
16: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
15: To w ogóle możliwe?
16: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.
1: Wracamy do studia Faktów RMF FM. Jest 20. W studiu Faktów Marlena Chudzio i Bogdan Zalewski.
17: Kłaniamy się i zapraszamy.
18: Na kolei jutro poważne utrudnienia.
17: Powodem akcja protestacyjna maszynistów.
18: Nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy szykuje Polska.
17: Zadeklarował to w Karpaczu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Będzie też muzyczny happening w Katowicach.
17: Prezent na urodziny miasta.
18: A w faktach sportowych piłka nożna w wielkim stylu.
17: Wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
18: Kilkaset pociągów może być jutro opóźnionych w czasie akcji protestacyjnej, którą organizuje Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych.
17: Do takich prognoz dotarł dziennikarz RMF FM.
18: Pociągi przed przejazdami kolejowymi mają zmniejszać prędkość do 20 km na godzinę.
17: Maszyniści domagają się w ten sposób zwiększenia bezpieczeństwa po śmiertelnym wypadku w Sokolnikach Suchych na Mazowszu.
18: Na linii nasz reporter Michał Dobrołowicz. Michale, na których trasach kolejowych opóźnienia mogą być jutro największe?
19: Na regionalnych odcinkach, tam gdzie jest najwięcej przejazdów. Przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek podał mi konkretny przykład.
20: Jestem maszynistą, który pracuje w Toruniu i jeździł w Toruniu. To najwięcej przejazdów kolejowo-drogowych jest na linii między Toruniem a Iławą. Tam praktycznie co kilkaset metrów jest przejazd, także tam będzie na pewno problem, ale oczywiście takich linii jest dużo więcej.
19: Związek Maszynistów jeszcze dziś podejmie decyzję, jak długo potrwa ich akcja. Czy 12 godzin, czy całą dobę. W czasie protestu pasażerowie będą mogli korzystać z wzajemnego honorowania biletów u wszystkich przewoźników poza pociągami Pendolino. To oznacza, że na podstawie biletu na pociąg regionalny będzie można jeździć na przykład pociągami Intercity.
17: Polska przygotowuje nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. Zadeklarował w Karpaczu wicepremier minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
18: Jak dodał, zawsze granicą skali wsparcia jest bezpieczeństwo państwa polskiego.
21: Przygotowujemy wsparcie w najbardziej potrzebne i w te sprzęty, które wychodzą albo koszą im się resursy, byłyby nieużywane już w Polsce, a mogą z pożytkiem być używane na Ukrainie.
17: Wczoraj resort obrony w Kijowie poinformował po spotkaniu szefów resortów obrony Grupy Kontaktowej do Spraw Obrony Ukrainy, że Polska szykuje nowy pakiet pomocy.
18: Ma mieć wartość około 50 milionów euro i będzie zawierał środki obrony powietrznej.
17: Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej zaobserwowała prace budowlane pod górą Pikax w Iranie.
18: Znajduje się tam silnie ufortyfikowany obiekt, co do którego istnieją podejrzenia, że prowadzone są tam działania związane z programem jądrowym.
17: Pikax znajduje się w pobliżu głównego irańskiego zakładu wzbogacania uranu w Natanz.
18: Są podejrzenia, że Irańczycy wydrążyli tunele, które łączą oba obiekty.
17: Z kolei dziennik Wall Street Journal podaje dzisiaj, że reżim wznowił produkcję rakiet balistycznych w swoich podziemnych zakładach.
18: Jeśli gracie na gitarze, jedźcie do Katowic.
17: Bo jutro na rynku przed Teatrem Śląskim możecie zagrać z zespołem Jam jeden z kultowych jego utworów. Naiwne pytania.
18: Happening już po raz kolejny rozpocznie obchody 161. urodzin miasta. Wielu gitarzystów już się zgłosiło.
22: Zgłosiło się już mniej więcej tylu, ile pojawiło się w zeszłym roku, czyli w okolicach 200. Ale myślę, że jeszcze zawsze w ostatniej chwili ktoś do nas dołączy. To nie jest oczywiście żadne bicie rekordu, ale wyjątkowo okazja, żeby z Jamem zagrać. Oby tych okazji było jeszcze w następnych latach jak najwięcej.
23: Widzę, że siedzicie z gitarami na ławce w centrum Katowic. Nie zechcielibyście jutro zagrać z Jamem?
24: Szczerze mówiąc, niedługo gram na gitarze, koleżanka gra dłużej, o wiele ode mnie.
25: Myślę, że tak, chyba przyjdę. Byłabym chętna.
23: A tak w ogóle siedliście na tej ławce, by się uczycie grać na gitarze?
24: Koleżanka mnie uczy.
23: Tutaj w centrum miasta, tak?
24: Tak.
23: Taka lekcja.
24: Nie mieliśmy gdzie indziej.
17: Jam Session, można powiedzieć. Mówił Łukasz Kałębasiak z Instytucji Kultury Miasta Ogrodów, a z młodymi gitarzystami rozmawiała Anna Kropaczek.
18: Zbiórka na rynku w Katowicach jutro 15.30.
26: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Pierwsze wieczorne fakty sportowe otwiera siatkówka i wygrany mecz naszej kadry na Mistrzostwach Europy.
18: A zapraszam Wojciech Marczyk.
27: Dobry wieczór. Polscy siatkarze wywiązali się z roli faworyta wzorowo i w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy pewnie 3-0 pokonali reprezentację Portugalii. Nasza kadra miała drobne problemy jedynie na początku drugiego seta, ale szybko z nich wyszła, co pokazuje, że w polskiej drużynie było spokojnie i bez nerwów.
28: Nam wydaje mi się, że to dzisiaj się nie przytrafiło i raczej przez całe spotkanie trzymali te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
27: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry, która jutro ma dzień przerwy od grania, a w sobotę zmierzy się z Izraelem. Dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów, pełną polskich akcentów. Sabah Baku Tymoteusza Puchacza zadebiutuje w Champions League na stadionie Old Trafford, gdzie zmierzy się z Manchesterem United. To dopiero magiczne rozgrywki. Wszyscy chcemy w nich uczestniczyć. Gdy wypada się z tego grona, człowiek uświadamia sobie, jak tak wyjątkowe to wydarzenie, a będąc w nim chce się wykorzystać każdą chwilę. Mówił sentymentalnie Michael Carrick, trener Manchester United. Slavia Praga z Wiktorem Nowakiem i Oskarem Kubiakiem w składzie zagra z Lens w wyjściowej jedenastce, którego znalazł się Michał Skóraś, a wracające po 18 latach do Ligi Mistrzów Fenerbahce mierzy się z Romą. 63. minuta spotkania i jest remis 1-1. Aleksander Vukovic nie jest już trenerem piłkarzy Widzewa Łódź. Władze klubu decyzję o zmianie szkoleniowca podjęły tuż przed ligowym klasykiem z Legią, który w weekend. Widzew w tym sezonie pod wodzą Vukovicia z siedmiu meczów ligowych wygrał tylko jeden, a nazwisko nowego trenera Widzewa poznamy jutro o 14:00.
1: My porozmawiamy o tym, że już dziś drugi dzień konwencji republikanów w Dallas i co dziś w programie. Dlaczego pamięć RAM jest tak droga? I naszym gościem będzie ekspert komputerowy Bartłomiej Sieja w Radiu RMF 24.

0: mogąc z tej samej mąki upiec lepszy chleb, droższy chleb, to po prostu wybierają tę opcję i mając już umowy w tym momencie na 3 lata, 4 lata w przód, sprzedają drożej swój sprzęt, całkowicie niemalże rezygnując z tego sprzętu konsumenckiego, który ma znacznie, znacznie niższe marże. No i zostaliśmy po prostu w kropce, w tym momencie nie wiedząc tak na dobrą sprawę, co będzie za rok, co będzie za 2 lata, jakie będą ceny, czy w ogóle ta pamięć z nami jeszcze na tym rynku będzie.
1: No właśnie, jakie to fabryki i jakie są jeszcze konsekwencje drogich cen RAM-u dla konsumentów, dla nas?
0: No mamy 3 główne fabryki, 2 z nich znajdują się w Korei, to jest Samsung i SK Hynix. 3. fabryka to jest fabryka amerykańska Microna. Do tego jeszcze tutaj wchodzi fabryka chińska CXMT, czyli Changxin Memory Technology, która zaliczyła największy wzrost od zeszłego roku, no ale ona wciąż nie ma tak dobrej technologii jak te 3 pozostałe, więc mówi się o takim Big Three, wielka trójka. No i to są 3 firmy, które miały to szczęście produkować elementy pamięci, te główne elementy pamięci, kości, które były wykorzystywane później przez cały świat do produkcji pamięci RAM, do produkcji pamięci w telefonach i tak dalej. W momencie, kiedy wybuchł ten wielki boom na AI i w momencie, kiedy oni mogli przestawić tę wajchę właśnie na produkcję tych droższych pamięci HBM, czyli High Bandwidth Memories, czyli pamięć o dużej przepustowości. No i skutki są takie, że przez ostatni rok, tak jak tutaj pan redaktor wspominał, mieliśmy wzrost cen o nawet 400-500% tych pamięci. No to przekłada się na ogólny wzrost cen wszystkich urządzeń, w których ta pamięć jest. No to nie będzie wzrost oczywiście cen smartfonów o te 300%, no bo wartość tej pamięci, cena tej pamięci względem ceny całego smartfonu wynosiła 15-20%. No to w tym momencie ona może wzrosnąć do 35%.
1: To i tak bardzo dużo.
0: To i tak bardzo dużo. No i warto pamiętać właśnie, że ta pamięć to nie jest tylko komputer, no ale to jest właśnie laptop, to jest smartwatch, to jest telewizor, to jest masa urządzeń w samochodach w tym momencie. Ta pamięć też jest wykorzystywana, więc no wszystkie...
1: No całe RTV AGD w górę, no.
0: Tak jest. No i nie wiemy dokładnie, kiedy to się zatrzyma i czy nie będzie tak, że my zostaniemy z tym sprzętem, który dzisiaj mamy, na najbliższych kilka lat. No ja jestem już przygotowany, że ten komputer, który mam, no nie wymienię go za najbliższe 5 lat, bo albo cena mi na to nie pozwoli, albo po prostu tego sprzętu nie będzie.
1: Czyli co, kupować teraz sprzęt na zapas?
0: Jeżeli nie mamy komputera, laptopa, smartfonu, znaczy no w przypadku smartfonów to jeszcze jest trochę inaczej, bo tutaj te wielkie marki, takie jak Apple, jak Samsung, no oni sobie to zabezpieczą. Samsung zabezpieczy to sobie własnymi pamięciami, Apple, inne tam Huawei, Xiaomi i tak dalej, no nie mają duże umowy na gigantyczne pieniądze. Natomiast jeżeli chcemy sobie rzeczywiście złożyć komputer z takich pamięci, jak się kiedyś składało, jeszcze do niedawna, że idziemy do sklepu, kupujemy sobie oddzielnie obudowę, kartę graficzną, procesor i pamięci, no to w tym momencie ta pamięć, która kosztowała jeszcze 1,5 roku temu 400 zł, w tym momencie kosztuje około 1500-1600 zł. Więc jeżeli mamy działający, dobry komputer, który nam wystarcza w tym momencie, to myślę, że nie ma potrzeby go aktualizować o lepszą pamięć RAM i ten RAM dmuchajmy, chuchajmy, żeby on się nam nie zepsuł i módlmy się o to. Ale jeżeli nie mamy takiego komputera i szykujemy się i liczymy na to, że ceny może spadną, no to jest zła droga, bo nie zapowiada się, że do końca tego roku na pewno nie. 2027 rok raczej nie. Być może w 2028, ale nawet takie dosyć, nie chcę powiedzieć pesymistyczne, ale w miarę realistyczne scenariusze mówią o tym, że ten kryzys może potrwać do 2030 roku. No bo to też jest, od 3 do 5 lat trwa otwarcie takiej nowej fabryki pamięci, no i te firmy, które już teraz produkują, zajmują się tym. Do SK Hynix obiecuje, że w 2028 powstanie nowa fabryka pamięci, no ale też, no nie oszukujmy się, ona nie powstanie po to, żeby produkować ten tani RAM do naszych komputerów, tylko ona też będzie zabezpieczać tutaj dostawy do OpenAI, do Google'a, Apple i tak dalej, więc no jeżeli bańka AI-owa nie pęknie, a no każdy ma tutaj przewidywania, ja mogę strzelić, pan redaktor może strzelić w dowolną datę i będziemy tak samo mieli rację. Jeżeli ta bańka AI-owa nie pęknie, no to nie ma co liczyć na obniżkę tych cen.

0: A teraz warto kupować kości ramu, czy w ogóle to kompletnie nie ma sensu?
1: No tak jak mówię, jeżeli ich nie mamy i potrzebujemy, no to nie mamy wyjścia. No kupmy je teraz, bo one nie stanieją nam. No w tym momencie patrzyłem dzisiaj nawet przed połączeniem się, że takie 32 GB RAM-u tego DDR5 można gdzieś kupić w okolicach 1400-1200 zł. No to wciąż jest 3 razy więcej, czy 4 razy więcej niż płaciliśmy za to półtora roku temu, czy 2 lata temu. No ale też, no to też przy zakupie całego komputera za te 5000, 6000 zł, no bo też trzeba pamiętać, że karty graficzne mocno podrożały, już też przez AI, wcześniej przez kryptowaluty, no to po prostu zwiększa nam się jedna wartość w całym zestawie komputerowym. Więc patrząc tylko na pamięć, rzeczywiście widzimy wzrost 400-500%, no ale już w obliczu całego zestawu komputerowego, tak jak całego laptopa i tak dalej, no ta wartość trochę nam się po tych kosztach rozejdzie, więc nie ma co. Może zamiast 32 kupmy 16. Ostatnio Microsoft obiecał, że będą optymalizować system Windows bardziej pod 8 GB pamięci RAM niż pod 16, więc może tędy jest droga. No ale nie ma to się w tym momencie wstrzymywać i liczyć na to, że to w najbliższym czasie nam potanieje.
0: Kości RAMu jak złoto.
1: Tak, dokładnie. Jeżeli ktoś miał przed tym boomem komputer, w którym kupił 64 GB pamięci RAM za te, nie wiem, 700-800 zł, to może się okazać, że na górce, gdzie ten boom był największy i ten kryzys się nie zapowiadało, że on się w ogóle ustatkuje, mógł to sprzedać za parę tysięcy złotych. Czyli drożej samą pamięć niż wcześniej kupił być może cały komputer.
0: Bardzo panu dziękuję za rozmowę, za komentarz. Gościem Radia RMF24 był pan Bartłomiej Sieja, redakcja Komputer Świat. Jeszcze raz dziękuję. Spokojnego wieczoru.
1: Dziękuję serdecznie, wzajemnie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. A w Radiu RMF24 mamy dla was jeszcze więcej informacji. Przypomnę, dziś drugi dzień konwencji republikanów w Dallas. Co dziś w programie? O tym za kilka minut.
2: Radio RMF24.

0: Przenosimy się teraz za ocean w Radiu RMF 24. Dziś w Dallas, w Teksasie, drugi i ostatni dzień konwencji Partii Republikańskiej. Na miejscu nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. Witaj, Pawle. Kto dziś wystąpi w Dallas?
1: Dzień dobry. Dzisiaj przemawiać będą czołowi amerykańscy politycy Partii Republikańskiej na scenie w hali w Dallas, w Teksasie, gdzie odbywa się ta konwencja. Zobaczymy spikera Mike'a Johnsona. Będzie oczywiście wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance, napinał Donald Trump, to oczywiste, który wygłosi przemówienie. Wczoraj mówił ponad półtorej godziny, w związku z czym dzisiaj przewidujemy, że na pewno nie będzie krócej, ale zobaczymy na scenie także Caroline Leavitt, byłą sekretarz prasową Białego Domu. Wszyscy oni będą starali się przekonywać wyborców republikańskich do tego, by zmobilizowali siebie, zmobilizowali członków rodzin i sąsiadów i oddali w listopadowych wyborach głos na republikanów, bo republikanie mogą stracić większość. Jeżeli straciliby większość, no to Donald Trump będzie miał trudniejsze dwa lata, ostatnie dwa lata swojej prezydentury, bo demokraci będą mogli blokować jego inicjatywy. Co więcej, przewiduje się, że mogą nawet uruchomić procedurę impeachmentu, czyli usunięcia prezydenta z urzędu. Od wczoraj z czołówek nie znika temat, który został zaproponowany przez Donalda Trumpa. Niektórzy mówią, że jest to nawet korupcja polityczna, kupowanie wyborców, bo Donald Trump w czasie swojego przemówienia powiedział, że jeżeli republikanie utrzymają większość w obu izbach, to każdy dorosły obywatel Stanów Zjednoczonych otrzyma $5,000. Skala takiego programu byłaby ogromna. Nie stać na to Stanów Zjednoczonych, nie stać na to także prezydenta, gdyby ktoś zakładał, że prezydent może wyłożyć te pieniądze na przykład z własnej kieszeni. Jest to po prostu niemożliwe. Tutaj oczywiście w tym kontekście mówi się także o tej propozycji, że dostaniecie, jeżeli zagłosujecie, i właśnie jest to sprowadzane do właśnie takiej propozycji kupna głosów wyborców i obietnicy zupełnie bez pokrycia. Co więcej, kiedy te słowa padły ze sceny, to w hali, w której byłem, rozległy się brawa, a wielu ludzi, z którymi rozmawiałem już po tej części konwencji, mówili, że o właśnie prezydent znów dba o nasze portfele. Zatem prawdopodobnie uwierzyli, że taka propozycja może zostać zrealizowana. Co dzisiaj powie prezydent Stanów Zjednoczonych, to już strach pomyśleć tak naprawdę, dlatego że skoro w czasie pierwszego dnia wygłosił tak długie przemówienie z taką propozycją, no to dzisiaj z całą pewnością musiałoby być one mocniejsze.
0: Pawle, co jeszcze przykuwa uwagę w trakcie konwencji republikanów?
1: Warto podkreślić, że jest to pierwsza taka konwencja w historii amerykańskich kampanii wyborczych. Konwencji organizowało się przed wyborami prezydenckimi. To wówczas właśnie kandydaci otrzymywali nominacje i stawali się oficjalnie kandydatami partii w wyborach prezydenckich. Tym razem prezydent Donald Trump, być może widząc sondaże, które no obciążają republikanów właśnie za jego decyzję, postanowił zorganizować konwencję i ona się odbywa właśnie w Dallas, w Teksasie. Nigdy wcześniej nie było konwencji przed wyborami środka kadencji. Koszt organizacji takiego przedsięwzięcia, bo to nie tylko wynajęcie hali, sprowadzenia gości, ale zapewnienia bezpieczeństwa, to $40 milionów. Takie kwoty tutaj padają. Sala ma pomieścić 30 tysięcy osób. Wczoraj, wbrew temu, co sam prezydent Donald Trump mówił ze sceny, że dziennikarze będą kłamać, że były wolne miejsca. Były wolne miejsca i kiedy prezydent Donald Trump to mówił, uśmiechaliśmy się pod nosem, dlatego że widzieliśmy dużo wolnych miejsc. Oczywiście był tłum, ale w Teksasie, który jest bastionem Partii Republikańskiej od dziesięcioleci, można byłoby zakładać, że hala będzie wypełniona po brzegi, a nie była. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
0: Dziękujemy, Pawle, za tę relację z Dallas, naszego amerykańskiego korespondenta. Na pewno jeszcze usłyszycie na antenie radia RMF 24. A za chwilę wracamy do sportu. Dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów.
2: Tu radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
5: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowit. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.
2: Radio RMF 24. Dobry wieczór.

0: Radio RMF 24, program wieczorny. No i dziś kolejny wieczór z piłkarską Ligą Mistrzów. Pierwsze spotkania już trwają. Wracający po 18 latach do Champions League Fenerbahce gra z Romą. O tym, co dzieje się w tym spotkaniu, sprawdzamy z Wojciechem Marczykiem. Redakcja sportowa, witamy ponownie.
1: Dobry
0: jaki wynik?
1: Ponownie. No, ten mecz już się zakończył. Fenerbahce zremisowało z Romą 1-1. Fenerbahce mocno przygotowywało się na ten powrót do Ligi Mistrzów. No bo patrząc na skład, jakim dysponuje Fenerbahce, no to naprawdę może robić wrażenie. N'Golo Kanté, Ake, Ederson w bramce, Skriniar w obronie. No i jeszcze przecież pamiętajmy, że na ławce rezerwowych był także Romelu Lukaku, który wszedł na boisko w końcówce meczu, więc no naprawdę plejada gwiazd w składzie Fenerbahce. No i Fenerbahce, ten powrót po 18 latach chyba może być zadowolony, bo remis z Romą na początek to nie jest zły wynik.
0: No, z takimi gwiazdami. W dzisiejszych meczach też polskie akcenty, prawda?
1: O, bardzo mocne polskie akcenty, chociaż mam wrażenie mniej zauważane zdecydowanie, bo mówi się przede wszystkim o tym powrocie albo debiucie Tymoteusza Puchacza w Lidze Mistrzów, bo jego Sabah Baku przeszło całą drogę kwalifikacji, no i dzisiaj zadebiutuje na pięknym stadionie, na Old Trafford. Można powiedzieć, że to wymarzone miejsce na debiutowanie w Lidze Mistrzów, chociaż wiemy, że ten Manchester United też próbuje się po wielu, wielu latach odbudować i zostać na stałe już w tym ligomistrzowym składzie. No jeszcze jest taki mecz trochę nieoczywisty, ale mocno polski, czyli starcie w Pradze. Slavia podejmie francuskie Lens, no i tutaj w wyjściowych jedenastkach obu zespołów aż trzech Polaków w składzie klubu z Czech. Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut Michał Skóraś, więc ten mecz będziemy na pewno uważnie śledzić. Z tych zakończonych już spotkań jeszcze PSV Eindhoven zremisowało z Szachtarem Donieck 1-1, no o 21:00 poza tymi dwoma spotkaniami, które wymieniłem, rozpoczną się też mecze Bayernu Monachium z rewelacją tej poprzedniej edycji Ligi Mistrzów, czyli z norweskim Bodo Glimt, no i także wielki debiut w Lidze Mistrzów, włoskie Como prowadzone przez Cesca Fabregasa zmierzy się z RB Lipsk. Ten mecz też rozpocznie się o 21:00, ale ja przyznam szczerze, będę obserwował bardzo mocno te polskie akcenty.
0: My również i za naszych będziemy trzymali kciuki w Radiu RMF 24. Wojciech Marczyk, redakcja sportowa, bardzo dziękujemy. O której fakcie sportowe?
1: Oczywiście o 21:00 i 22:00 jeszcze, nie zapominajmy.
0: Zapraszamy, polecamy. A w Radiu RMF 24 już za chwilę naukowcy z Japonii. I informacje o tym, czy na pewno bieganie to jest samo zdrowie. Gorąco polecam. Zostańcie z Radiem RMF 24. Gramy dla Was.

0: Wieczorny program w Radiu RMF 24. Teraz mam dla Was taką bardzo ciekawą informację od naukowców z Japonii. Otóż badacze z kraju kwitnącej wiśni dowiedli, że już 10-minutowy powolny bieg poprawia nastrój i wspiera działanie kory mózgowej. Wyniki tej analizy opisano w magazynie Imaging Neuroscience. Naukowcy przeprowadzili taki eksperyment, w którym ochotnicy poruszali się na bieżni. W tym czasie mierzono aktywność ich kory przedczołowej. Efekty bardzo szybkie, bardzo wyraźne, bo już po właśnie tych wspomnianych 10 minutach powolnego biegu uczestnicy zgłaszali poprawę nastroju, wykazano także poprawę zdolności intelektualnych, co bardzo ważne. Mamy więc kolejny naukowy dowód na to, że warto się ruszać dla zdrowia fizycznego i psychicznego, i tego zdrowia jak najwięcej Wam życzymy w Radiu RMF 24. A ja przypomnę, że od północy do południa potrwa protest maszynistów. Co to oznacza dla podróżnych? O tym za chwilę w faktach o 21.
1: RMF 24 Wrocław. Informacje i muzyka.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Sky Games w kwadratowych rozrywki w samym sercu Wrocławia. Sky Golf, interaktywne Sky Pixel, Shuffleboard, Billard i Darts. Wpadnij ze znajomymi albo zorganizuj u nas firmową integrację, szkolenie czy event. Do dyspozycji masz również salę bankietową, bar i ofertę gastronomiczną. Sky Games. Jeden lokal, mnóstwo możliwości. Wszystkie w jednym miejscu. Sprawdź nas na skygames.pl. Sky Games, Sky Tower, drugie piętro.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
15: Zdrowid. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Po reklamie.
17: Mamy dla Was ważne fakty w RMF FM o godzinie 21. Co się wydarzyło, o tym poinformuje Was Anna Wachowska. Dobry wieczór.
18: Witam, zapraszam. Od północy do południa potrwa protest maszynistów. Co to oznacza dla podróżnych? Wyjaśnimy w faktach. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców powiatu sandomierskiego. Informuje w nim, że woda z wodociągu jest niezdatna do picia. W faktach sportowych w RMF FM debiut Tymoteusza Puchacza w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Protest maszynistów potrwa do jutrzejszego południa, rozpocznie się o północy. Taką decyzję podjęła przed chwilą Rada Krajowa Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Pociągi na wszystkich przejazdach kolejowo-drogowych mają zwalniać do 20 km na godzinę. Fakty o 21 otwiera reporter RMF FM Jakub Rybski. Dlaczego maszyniści przystępują do protestu?
19: Związkowcy przekonują, że chodzi im przede wszystkim o poprawę bezpieczeństwa na kolei.
20: Żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może.
19: Mówił Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. Protest spowoduje bardzo duże opóźnienia w całym kraju, przede wszystkim na odcinkach regionalnych, gdzie jest najwięcej przejazdów kolejowych.
18: Pilna informacja sprzed chwili. Wypadek autokaru na wschodzie Szwajcarii. Jak informuje tamtejsza policja, są zabici i ranni. Więcej informacji w kolejnych faktach. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa trafił do mieszkańców powiatu sandomierskiego. RCB informuje, że woda z wodociągu jest niezdatna do picia, kąpieli i przygotowywania posiłków. Sanepid wykrył w niej bakterie kałowe. Prowadzona jest dezynfekcja sieci. Miasto uruchomiło zastępcze punkty poboru wody. W Dallas w Teksasie rozpoczyna się drugi i ostatni dzień konwencji Partii Republikańskiej przed jesiennymi wyborami do Kongresu. W Dallas jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. Pawle, dziś przemawiać mają najważniejsi amerykańscy politycy tej partii.
0: Dobry wieczór. Na scenie pojawią się m.in. speaker Mike Johnson, wiceprezydent J.D. Vance i oczywiście prezydent Donald Trump. Do wyborców ma zwrócić się też o poparcie dla republikanów Caroline Leavitt, była sekretarz prasowa Białego Domu. Tu w kuluarach mówi się, że wcześniej czy później pojawi się na listach wyborczych republikanów. Wczorajsze wystąpienie Trumpa komentowane jest do teraz. Prezydent obiecał, że jeżeli republikanie obronią obie izby kongresu, wygrywając wybory, to każdy dorosły obywatel USA otrzyma $5000. To odbierane jest jako próba kupowania głosów. Prawo federalne zabrania przeznaczania środków bezpośrednio na to, by skłonić wyborców do głosowania. Aczkolwiek prezydent zaoferował wypłaty po wyborach, a nie przed nimi, więc teoretycznie głosów nie kupuje, ale składa obietnicę, która ze względu na rozmiary jest nierealna do zrealizowania. Z Dallas w Teksasie, Paweł Żuchowski.
10: Tajemniczy świat zwierząt w faktach RMF FM.
18: To pierwsza tego typu przeprowadzka w Europie. Do poznańskiego zoo z niemieckiego Duisburga przyjechały trzy słonice: Itosza, Saiła i Daisy. Na razie nie będą dostępne dla oczu zwiedzających.
21: 3 tygodnie to jest minimum na aklimatyzację. Zresztą to jest też czas, w którym będą z nami opiekunowie z Duisburga. Zobaczymy jeszcze w jakiej konfiguracji. No, chodzi o to, żeby słoniom zminimalizować stres. Sami widzieliśmy dzisiaj przy okazji wysiadania, wychodzenia słoni z takich specjalnych transportowych kontenerów, właśnie dedykowanych słoniom, że no myślę, że gdyby nie było opiekunów z Duisburga, to byłby duży problem.
18: Podkreśla Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. Rozmawiał z nim reporter RMF Max Przemysław Wałczyński.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Fakty sportowe zaczynamy od najbardziej prestiżowych piłkarskich rozgrywek w Europie. A zaprasza Wojciech Marczyk, witamy.
22: Dobry wieczór. W pierwszym od 18 lat meczu Ligi Mistrzów Fenerbahce Stambuł zremisowało 1-1 z AS Romą. Rozpoczęły się też kolejne dzisiejsze spotkania. Z uwagą będziemy śledzić, jak radzi sobie debiutant Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie, który mierzy się z Manchesterem United. Aż 3 Polaków od pierwszej minuty oglądamy zaś w meczu Slavii Praga z Lens. W składzie klubu z Czech Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut gra Michał Skóraś. W żadnym z meczów, które rozpoczęły się dosłownie przed chwilą, nie padła jeszcze bramka. Komisja Ligi zajmie się sprawą SMS-ów, jakie trener Jagiellonii Adrian Siemieniec wysłał do sędziego Arkadiusza Kamila Wójcika przed meczem przedostatniej kolejki ubiegłego sezonu, gdy jego zespół mierzył się z GKS-em Katowice. Jak informują dziennikarze WP, Siemieniec miał pytać arbitra, czy może porozmawiać z sędzią tego spotkania Pawłem Raczkowskim o zagrożeniu jego zawodników zawieszeniem za nadmiar żółtych kartek. Sędzia Wójcik przyznał w swoich mediach, że nie jest to niespotykane zachowanie.
23: Zawsze w koniec sezonu rozmawiamy z kierownikami, z trenerami, z piłkarzami. My, przygotowując się do meczu, patrzymy, kto te kartki ma, kto jest zagrożony, żeby zarządzać jakoś temperaturą meczu.
22: Przepisy PZPN zabraniają jednak takich kontaktów, a gdy do nich dojdzie, sędziowie mają obowiązek zgłosić to do związku, co też Paweł Raczkowski zrobił. Tomasz Kaczmarek jutro zadebiutuje w roli pierwszego szkoleniowca Rakowa Częstochowa. Głównym zadaniem nowego trenera jest oczywiście poprawa wyników, bo Raków po 6 meczach ligowych ma 0 punktów. Właściciel klubu Michał Świerczewski stawia jednak przed nowym trenerem także inne cele.
24: Przywrócenie radości, żeby ta piłka cieszyła nie tylko kibiców, cieszyła również zawodników, przy założeniu oczywiście, że muszą realizować wszystkie plany, które są tutaj do zrealizowania, nawet jeśli w niektórych meczach to będzie coś, że będziemy cierpieć.
22: Raków jutro o 18 zagrał u siebie z Motorem Lublin, a wieczorem w Krakowie Wisła podejmie Jagiellonię.
25: Tu Radio RMF 24.

0: 24. Krasnoludki, czyli kraśnięta, skrzaty, ubożęta, podziomki czy inkluzy. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiejszy wrocławski wieczór będzie poświęcony krasnalom, tym wrocławskim, ich mocom, historii i urodzie. Nazywam się Maciej Sasa, naszymi pierwszymi gośćmi są dzisiaj pracownicy Departamentu Marki Miasta Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, pan dyrektor tego departamentu Radosław Michalski i współpracująca z nim pani Paulina Lewandowska. Dobry wieczór państwu.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Czy wrocławskie krasnale są dobrymi pracownikami, tak się zastanawiam, bo w końcu ciężko pracują na rzecz marki Wrocław. I jak liczna jest w ogóle ta krasnolowa brygada w tej chwili we Wrocławiu?
1: Są na pewno dobrymi pracownikami, bo poświęcają się swojej pracy właściwie 24 godziny na dobę i pracują od 20 lat. Żaden jeszcze nie zgłosił chęci przejścia na emeryturę.
0: Urlopów też nie mają zwykle?
1: No zwykle i tak na co dzień, bo pracują i w weekendy, i normalnie w dni robocze, i właściwie każdemu, kto się do nich zbliży, świadczą to samo, to znaczy albo opowiadają jakąś historię, bądź człowieka, bądź miejsca, bądź związaną z pewnym wydarzeniem, bo krasnale mają to do siebie, pojawiają się w miejscach, które coś znaczą.
0: A przypomnij mi jeszcze, a propos tego, co pan na końcu powiedział, tego znaczenia, kto i z jakiego powodu postanowił je zatrudnić we wrocławskim magistracie? No, dla konkretnych celów, bo one mają tam cały wykaz swoich obowiązków służbowych.
1: Są dwie historie. Pierwsza jest taka, i ona jest taką najprawdziwszą historią krasnali we Wrocławiu, że one tutaj od zawsze żyły, tylko się ukrywały. I dopiero wtedy, kiedy zobaczyły, że we Wrocławiu mieszkają ludzie o otwartych sercach i umysłach, postanowiły się ujawnić i zaczęły się ujawniać w bardzo spontaniczny sposób, ponieważ najpierw pojawiło się kilka z nich, a potem kolejne dołączały do krasnoludzkiej społeczności, nie uczestnicząc w żadnym spisie krasnoludzkim, w związku z czym tak do końca to my, ile tych krasnali jest, nie wiemy. Natomiast szacujemy ich liczbę na około 1400 obywateli krasnoludzkiego miasteczka.
0: Jest moc.
1: O, jest moc, to jest całkiem spora grupa. To byśmy powiedzieli, że można by było kilka krasnoludzkich szkół otworzyć, gdyby potrzebowały edukacji, ale świetnie sobie radzą. Są rozproszone po mieście, choć rzeczywiście jest kilka skupisk krasnoludzkich, co zresztą zrozumiałe. Całkiem spora krasnoludzka rodzina mieszka we wrocławskim rynku. Jeżeli pójdziemy dalej spacerem, to spotkamy sporo z nich na Ostrowie Tumskim. I myślę, że to tak trochę jest, że osadziły się wokół historycznej tkanki Wrocławia, no bo z nią były związane na dłużej. To jest ta prawdziwa historia. Ta mniej prawdziwa jest taka, że w 2005 roku ówczesne Biuro Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego we Wrocławiu zainicjowało powstawanie krasnali. Pierwsze, które się ujawniły, to Syzywki przy ulicy Świdnickiej. Te takie toczące kule, bardzo charakterystyczne.
0: Znane wszystkim właściwie, którzy żyją we Wrocławiu i przyjeżdżają tutaj, no bo one wszędzie w przewodnikach się pojawiają jako protoplaści.
1: W rzeczy samej. Niektórzy mówią, że one ujawniają taką psotliwą naturę krasnali, ale mamy zupełnie inną interpretację. To jest tak, że jeden z nich rzeczywiście jest rozrabiaką i tę kulę próbuje gdzieś przetoczyć, ale jak się przyjrzymy, drugi blokuje mu toczenie tej kuli, w związku z czym jest też w nich jakaś hierarchia i próba uporządkowania przestrzeni miejskiej. No a drugi krasnal z tego pierwszego rzutu to krasnal Pracz, którego możemy spotkać przy Moście Piaskowym. Jak jest zbyt wysoki poziom wody, to Pracz spod wody ostrzega nas, że coś tutaj jest nie tak.
0: Znakomicie, że pan wyprzedził moje pytanie, bo chcę zapytać o to, jaki one mają zakres obowiązków. Na pewno przyciąganie turystów, szczególnie dzieci, no wszystkie mapy krasnoludkowe, figurki, gadżety, książeczki, Bóg wie co jeszcze, masa tego jest. Jak to się przekłada na markę miasta? Często słyszę też taki zarzut, że to mało poważny symbol miasta, że za dużo tych krasnali, no ale robotę robią świetną.
1: Ja myślę, że przede wszystkim dzisiaj robią niesamowitą robotę, jeśli chodzi o najmłodszych odbiegających Wrocław, ale nie tylko, bo wrocławianie, nie tylko przedszkolaki, bardzo się dobrze z krasnalami zaprzyjaźniły i bardzo dobrze sobie z nimi koegzystują. No, przede wszystkim odciągają najmłodszych od tabletów i od komórek i sprawiają, że często nudne zwiedzanie miasta staje się niesamowitą przygodą. Zresztą to widać chociażby wśród tych dzieci, które z mapkami śmigają po wrocławskim rynku, przyklejając kolejne podobizny krasnali, które złapią albo spotkają.
0: No wie pan, ale nie do końca odciągają od tabletów, od smartfonów, dlatego że w smartfonach, tabletach są aplikacje, w których można śledzić, trochę jak kiedyś były słynne Pokemony. Można znajdować wrocławskie krasnoludki i ich śladem iść po mieście.
1: Tak, choć rzeczywiście więcej w rynku tutaj widzimy tych, którzy biegają z mapami i z wlepkami, ale rzeczywiście są również aplikacje na urządzenia mobilne. Przy tych aplikacji zawsze jest pewna historia i jednak trzeba się wyrwać z telefonu, żeby tego krasnala znaleźć. Bo nawet mając mapkę i nawet wiedząc, jak on wygląda, trzeba go poszukać. Krasnale się specjalnie nie ukrywają, no ale też są ulokowane w różnych miejscach, tak właśnie, żeby związać się z pewną historią.
0: A ja chcę zapytać, czy każdy, komu się zamarzy własny krasnal, może mieć. Zaraz rozwiniemy tę myśl, ale najpierw wyjaśnimy tę zasadniczą kwestię. Każdy może mieć swojego krasnala i go sobie wymyślić?
2: Teoretycznie nie, ponieważ krasnale takie prywatne no niestety nie mogą powstać. Mamy taką wypracowaną procedurę tutaj wewnątrz, taką urzędową i też zewnętrzną, ponieważ to jest zaangażowany też wojewódzki konserwator. Żeby móc takiego krasnala postawić, to przede wszystkim trzeba najpierw zgłosić się do Wydziału Promocji Miasta i Turystyki z prośbą o opinię. Co do lokalizacji, co do historii samego krasnala, w momencie, kiedy jest to zgodne z naszą wizją promocji.
0: I z wzorcem krasnala opracowanym przez Urząd Wrocławski?
2: Dokładnie. To

0: generalnie to możesz sobie zrobić krasnala i postawić u siebie, na swoim terenie i wtedy nie potrzebujesz od nas niczego. Natomiast jeżeli jest tak, że chcemy go w przestrzeni publicznej, to wszystko to, co powiedziała Paulina, jest zgodne z prawdą.
1: Ja przypomnę, że gośćmi krasnalowego wieczoru wrocławskiego Radia RMF 24 Wrocław są państwo Radosław Michalski i Paulina Lewandowska z Departamentu Marki Miasta Wrocławskiego Magistratu. Ale wiecie państwo, przyszło mi do głowy, że Wrocław to bardzo ciekawe miejsce, unikalne. Krasnale też są unikalne, bo to jedyny gatunek na ziemi byłby, który do tego, żeby się rozmnażać, wymaga zgody urzędników.
0: Częściowo wymaga tej zgody, to znaczy wymaga jej w przestrzeni publicznej, czyli jeżeli ten krasnal stoi na terenie, który jest terenem miejskim, rzeczywiście wymaga i opinii, i zgody na to, żeby tam stanął. Z bardzo prozaicznych powodów chcemy, żeby krasnale wpisywały się w swój zakres obowiązków, więc opowiadały historie miejskie, więc taka jest ich rola. Natomiast jeżeli ktoś chce krasnala postawić sobie prywatnie na własnym terenie, nie potrzebuje od nas żadnych zgód i pozwoleń, stąd nie jesteśmy pewni ich liczby, dlatego że mimo prób powszechnego spisu krasnali, takiego, który pozwoliłby nam tę społeczność oszacować. Nie każdy krasnal mu się poddaje, nie każdy się do niego zgłasza. No i też nie ma takiego obowiązku rzeczywiście. Natomiast to jest ładna historia, że tych krasnali jest coraz więcej. I gdybyśmy mieli policzyć, ile z nich jest tak zwanych urzędowych, to znaczy ile z nich stworzył urząd lub jego agendy, z jakichkolwiek powodów, to sądzę, że dzisiaj mówilibyśmy może o 10 albo 15% całej populacji. Więc trzeba powiedzieć, że krasnale ciągną do miasta same.
1: Pani wspomniała o tym, że trzeba mieć zgodę, że te krasnale, oczywiście one powstają w wyobraźni tych, którzy sobie je wymyślili, ale muszą pewne jednak rygory spełniać. Bywa tak, że państwo odmawiacie, mówicie nie, taki krasnal tu stanąć nie może, albo jest to zła forma plastyczna na przykład?
2: Tak, oczywiście, jeżeli krasnal na przykład ma obraźliwe hasła, więc jakby nie może powstać. Czasami odmawiamy, jeżeli krasnal jest, nie wiem, kopią innego krasnala, albo na przykład w tym miejscu jest podobny krasnal. To wszystko zależy od jakby tak naprawdę sytuacji i do każdego krasnala podchodzimy indywidualnie. Natomiast jakby krasnale są tak wdzięcznym tematem, że jest to bardzo rzadko.
1: Jeszcze jedna sprawa. Kto jest szefem tej krasnalowej brygady? No bo zawsze w każdym środowisku, w każdej brygadzie jest brygadzista, zawsze jest jakiś szef. Czy to się oficjalnie ustali, czy samo z siebie się weźmie?
0: No, wrocławskim szefem krasnali, którego imieniny rokrocznie obchodzimy w ramach Dnia Życzliwości, jest Życzliwek. Życzliwek jest ulokowany we wrocławskim rynku i pełni podwójną rolę, bo pomimo tego, że jest we Wrocławiu, w samym sercu miasta, no to jest też naszym krasnalem dyplomatą. I krasnala Życzliwka w nieco innej formie, bo zwykle rozpoznajemy go po słoneczniku, który trzyma w dłoni, a dodatkowym atrybutem jest walizka, możemy spotkać w miastach partnerskich Wrocławia albo w szczególnych miejscach, w których Wrocław jakąś rolę odegrał albo jakaś ważna rzecz dla miasta się zadziała. Stąd możemy go spotkać na przykład przy polskiej ambasadzie w Waszyngtonie, albo możemy go spotkać w takich miastach jak Breda czy Lwów, w wielu innych również. Najdalej wysunięty krasnal w tej chwili jest w Korei, jeśli dobrze pamiętam, w naszym mieście partnerskim Chongju.
1: No, ładna nazwa. Krasnal z Chongju. Ciekawe, jakby się, jak się nazywa mieszkaniec Chongju. Chongjuanin? No nieważne, nie będziemy się nad tym zastanawiali, ale powiedzmy jeszcze o festiwalu krasnoludków. Co, gdzie i dla kogo państwo przygotowaliście? Kto może świętować z wrocławskimi krasnoludkami? Dzieci tylko i wyłącznie? A może nie?
0: We współpracy z wrocławskimi krasnalami, które od wielu, wielu lat domagały się swojego festiwalu, mówiąc, że jako społeczność też mają prawo do tego, żeby się pokazać szerzej. Wydział Promocji Miasta opracowuje co roku taki projekt. On się odbywa w tej chwili centralnie w Parku Staromiejskim, który idealnie pasuje do historii krasnoludzkiej familii.
1: Pod każdym względem.
0: Pod każdym względem swojej baśniowości też, choć te krasnale są bardzo realne i bardzo namacalne.
1: No, obok mają bunkier w postaci Teatru Lalek. To trochę do nich akurat, im to odpowiada.
0: I krasnoludzką fontannę ulokowaną tuż pod nim. I krasnale przygotowują program dla całego Wrocławia. Oczywiście, że w paradzie krasnali biorą udział w największej mierze nasi najmłodsi, którzy z krasnalami żyją za pan brat na co dzień, ale program festiwalu adresowany jest do każdej grupy wiekowej, bo przecież wiemy, nie tylko z baśni i legend, że krasnale mają swoje bardzo dorosłe historie. I dlatego poza tym, co się dzieje w Parku Staromiejskim, mieliśmy już w programach Festiwalu Krasnali i spotkania z legendami krasnoludzkimi z całego świata, one się odbywały zwykle w Arsenale, i spotkania w wrocławskich muzeach, i konkursy gier planszowych. Myślę, że każdy w Festiwalu Krasnali znajdzie coś dla siebie.
1: A jeżeli ktoś chciałby dokładnie poszukać czegoś, co będzie pasowało do jego zainteresowań, najłatwiej zrobić to na stronie miejskiej www.wroclaw.pl. Tam wszystko jest opisane. Zadania krasnoludków zatrudnionych przez wrocławski magistrat na etacie specjalistów do spraw promocji miasta objaśniali nam pracownicy Departamentu Marki Miasta, czyli pan dyrektor Radosław Michalski i współpracująca z nim pani Paulina Lewandowska. Bardzo państwu dziękuję.
0: Dziękujemy i zapraszamy na Festiwal Krasnoludków oraz do tego, aby odwiedzać je także każdego dnia. Są bardzo otwarte.

0: to na gości.
1: A za moment postaramy się dowiedzieć tego, jaki jest kanon krasnoludkowego piękna, jakie geny decydują o wyglądzie naszych skrzatów, no i wreszcie, kto jest ich akuszerem, bo są tacy w mieście.
2: RMF 24 Wrocław.
3: Raz, dwa, trzy! Majs!

0: Maciej Sas, słuchacie wrocławskiego wieczoru Radia RMF 24 Wrocław. Dzisiaj jego bohaterami są wrocławskie krasnoludy, które w najbliższą sobotę i niedzielę mają swoje wielkie święto. Przed chwilą pracownicy magistratu wyjaśnili, jakie obowiązki służbowe mają krasnale. Teraz pora zająć się ich wyglądem, czyli krasnali oczywiście, nie urzędników, i genetyką. O tym porozmawiamy z panią Beatą Zwolańską-Hołot, artystką, rzeźbiarką, można rzec akuszerką licznej grupy skrzatów. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Śmieje się pani z tej akuszerki, no ale taka trochę pani rola.
1: Tak, ja się czuję trochę jak matka krasnali.
0: Proszę wyjaśnić, skąd pani wie, jak powinien wyglądać skrzat rasy wrocławskiej? Są jakieś zdjęcia, rysunki naskalne, dokumenty, coś innego?
1: To się chyba bierze z głowy. To jest w głowie i myślę, że te pomysły wszystkie się rodzą w głowie. Są oczywiście propozycje zamawiających, że krasnal ma przedstawiać konkretnie coś, ale sam wygląd to należy do wyobraźni. Także myślę, że to każdy artysta robi w swoim stylu.
0: Skrzat rodzi się w głowie. Fajnie brzmi, ciekawie. Ale wie pani, co ważne jest też to, że no pewne rzeczy, pewne rygory narzuca urząd. Te skrzaty muszą mieć określoną wielkość, określoną formę też. Pewnych rzeczy nie da się przekroczyć, jeżeli one oczywiście stoją w przestrzeni publicznej. Pani to musi wziąć pod uwagę, zanim pani swoją wyobraźnię uruchomi.
1: Tak, oczywiście. One zazwyczaj są nieduże, czyli takie 35 cm. Ale już sam wygląd to już należy do wyobraźni artysty, także...
0: Albo do podobizny zleceniodawcy, bo zdaje się, słyszałem, że bywa i tak, że ktoś mówi, chcę, żeby ten krasnal był podobny, nie wiem, do mnie, do mojej żony, do mojego dziecka.
1: Tak, pojawiają się takie właśnie krasnoludy z portretami, takie, można powiedzieć, mini pomniczki powstają.
0: Krasnalowe.
1: Krasnalowe. Kilkanaście właśnie powstało takich krasnoludków z portretami. Jest to jakaś ciekawostka taka Wrocławia. No i pamiątka też zostaje to dla potomnych.
0: Trochę pomnik dla potomnych.
1: Tak, trochę taki mini pomniczek.
0: Pamięta pani
1: za
0: swojego...
1: Za życia.
0: Proszę?
1: Za życia.
0: Tak, to też bardzo rzadka sprawa, bo raczej rzadko się ma pomnik za życia.
1: Tak, a tu jednak krasnoludki za życia upamiętniają już.
0: A pamięta pani swojego pierwszego krasnala? No bo pierwsze robił ktoś inny, ale pani też od początku właściwie, czy prawie że od początku działała. Sporo ma pani ich na koncie, ile?
1: Przestałam liczyć, ile już, od jakiegoś czasu nie liczę.
0: Wszystkich jest podobno ponad 1400. Ile z tego jest pani autorstwa, czy narodziło się w pani pracowni?
1: Nie wiem, 1/3, może połowa.
0: A pierwszego pani pamięta z nich?
1: Oczywiście, to był Kowal na ulicy Kuźniczej, bardzo go lubię zresztą. On powstał w 2005 roku, czyli tak na samym początku. To były chyba czwarty krasnal w ogóle we Wrocławiu.
0: No to jest tak, że jak pani przychodzi koło niego, to z jakimś takim lekkim sentymentem, no bo tam cała tych wszystkich 500 to już jest inna sprawa.
1: Oczywiście, zawsze mówię, nie pal papierosów.
0: Niech pani wyjaśni proszę, kto i dlaczego zamawiał pani te krasnale? Częściowo są to instytucje, ale nie tylko. Czasami ludzie zwyczajnie, no ktoś wrocławianin chce mieć swojego krasnala, pewnie też, i mówi, proszę pani, proszę krasnala. I tutaj przedstawię projekt.
1: Zaczęło się od Biura Promocji Miasta. Miałam zamówienie na statuetki. To było 14 statuetek na filmy promocyjne o Wrocławiu. I one miały mieć atrybut taki krasnalowy. I właściwie to było moje pierwsze zlecenie krasnalowe. To było pierwsze zlecenie od miasta. Później zaczęły się też właśnie zamówienia od prywatnych różnych zleceniodawców, ale także od różnych instytucji, czyli uczelnie, przedszkola zamawiały, czasami z portretami właśnie zamawia zupełnie znana osoba.
0: A bywa także jest to prezent, na przykład, nie wiem, ktoś znajomemu chce zrobić i krasnoludka z jego podobizną wręczyć, wymyślam, na urodziny?
1: Tak, tak. Ostatnio nawet robiłam takie zlecenie, to przyjechała para z Niemiec, małżeństwo. Właściwie najpierw przyjechała żona z pomysłem właśnie prezentu dla męża i zamówiła dwa krasnoludki z portretami. Jeden miał być w stroju profesora, a drugi na wakacjach, na żaglówce z piwem. A po odbiór już przyjechali państwo razem była bardzo wzruszająca scena.
0: Czyli ten, dla którego były te krasnale, nie wiedział o tym?
1: Nie wiedział. Przyjechali później razem do pracowni i żona wręczyła prezent. Dwie rzeźby. No to była dość taka spora, ta na żaglówce to była spora rzeźba, ale to było bardzo wzruszające.
0: Przypomnę, że naszym gościem jest pani Beata Zwolańska, Hołot, artystka, rzeźbiarka wrocławska i można powiedzieć, że twórczyni dużej części wrocławskich krasnali. Ludzie mają swoją wizję, wspomniała pani, że często wzorują na czymś, ale mają też swoją wizję, pomagają, starają się wesprzeć pani wyobraźnią, bo wie pani, może tutaj coś innego, albo uczestniczą w tym procesie twórczym?
1: Tak, nie jest to częste, ale czasami tak. Są tacy zleceniodawcy, którzy bardzo są aktywni i chcą na każdym etapie
0: kontrolować krasnala.
1: Kontrolować i doglądać, tak, i każdy szczegół. Także czasami to wykonanie krasnala 1:1 trochę trwa.
0: A skoro już o tym mówimy, tylko wyjaśnię, bo tutaj słychać takie odgłosy rozmaite. My rozmawiamy z panią Beatą na Placu Wolności, gdzie też sporo krasnali się usadowiło gdzieś po kątach. I akurat szkoły jakieś mundurowe, tutaj młodzież ze szkół mundurowych ma swoje zajęcia, kibicują nam cały czas. Pani pomaga też w ekspansji wrocławskich krasnali, nie tylko tutaj na naszym terenie, ale poza Wrocław i to daleko poza Wrocław. Nie mówię tutaj tylko o sąsiednich Niemczech, nie mówię tylko o Warszawie, naszej stolicy, ale można powiedzieć, że po całym świecie chyba.
1: Skrzaty wrocławskie rozjechały się po całym świecie. Są w Stanach Zjednoczonych, w Finlandii, no we wszystkich miastach partnerskich z Wrocławiem.
0: Inwazja skrzatów?
1: Także inwazja skrzatów, tak, nastała. Od 2014 też współpracuję z miastem Hitzacker, z którym jestem już zaprzyjaźniona i z panem Peterem Wieczorkiem już.
0: To niemieckie miasto?
1: Tak, tak. Jesteśmy w stałym kontakcie. Też zamawiają krasnoludki, też mają historię krasnalową.
0: A czy te krasnale z tamtej miejscowości są podobne do wrocławskich? Jakaś więzy krwi są między nimi?
1: Powiedzmy, że trochę tak. Ten sznyt wrocławski jednak troszkę został. Jednak no to są Hitzackerowe krasnale.
0: Ale z tego, co pani mówi, wynika, że mimo tego, że mamy we Wrocławiu ponad 1400 krasnali, to chętnych na powołanie do życia nowych wcale nie brakuje. Zdaje się, że sporo pracy u pani w pracowni.
1: Tak, ostatnio jest sporo pracy. Oby nie brakowało, oby ta praca była dla artystów.
0: Zresztą wiele osób, zdaje się, to nie tylko pani tworzy te krasnale, ale dużo więcej osób.
1: Jest kilku artystów, tak, którzy tworzą te krasnoludki wrocławskie. Dla wszystkich jest, myślę, bardzo dużo pracy.
0: Nie ma konkurencji, tak?
1: Jest konkurencja, ale dobrze żyjemy z konkurencją. Z nie wszystkimi się dobrze znamy, ale pomagamy sobie. Są artyści, którzy pomagają sobie nawzajem. Także jest okej. Okay.
0: Jeszcze jedna sprawa. Jak wygląda to rodzenie się krasnala? Bo nam się wydaje dobrze, no krasnal, okej, okay, to tam parę godzin i jest. Ale z tego, co pani mówi, to ja wnioskuję, że to wcale nie jest takie proste. Powoływanie na świat krasnala trochę trwa, jeżeli chodzi o pracę artysty.
1: To jest długi proces. Myślę, że jak każdy patrzy na taką rzeźbę krasnalka, który jest już zamontowany we Wrocławiu, nie zdaje sobie sprawy, ile to jest pracy od początku. Najpierw wykonujemy projekt, mały projekt przestrzenny. My akurat mamy taki styl. Później wykonujemy 1:1 w plastelinie lub w glinie. Kolejne etapy to są albo forma silikonowa, albo negatyw gipsowy. Następnie odlew woskowy i często w częściach. Jeżeli negatyw gipsowy, no to w częściach, czyli odkrajamy główkę, rączki, nóżki i tak.
0: Brzmi strasznie, no ale taka konieczność.
1: Tak. I robimy taką właśnie formę wydzielam. Później odlew woskowy, retusz tej rzeźby, znaczy najpierw lutowanie tych wszystkich części, retusz rzeźby, system wlewowy, bo to trzeba zrobić cały system wlewowy przed formowaniem, a później taką rzeźbę już gotową, wyretuszowaną z systemem wlewowym formujemy, czyli jeszcze raz zachlapujemy gipsem z piaskiem, zalewamy formę, wytapiamy wosk, wypalamy przez 12 godzin, A to nie koniec, bo jeszcze później rozbijamy, obrobimy. I tu mój dzielny syn właśnie przy tej końcówce pomaga i ta praca budowlana jest dla niego.
0: Ale to strasznie mozolny proces. Ile to trwa dni przeciętnie?
1: Ciężko powiedzieć. No około miesiąc. No jeżeli dobrze idzie, no to w 2 tygodnie jesteśmy w stanie zrobić, ale to naprawdę jest taki sprint i po cały dzień pracy i dłubania. Jest to żmudna praca, ale myślę, że daje dużo radości wszystkim, jak widać we Wrocławiu.
0: Jak słychać po uśmiechniętej twarzy. Widzicie, dzięki tej rozmowie dowiedzieliśmy się, ile trwa ciąża u krasnoludków. Około miesiąca i one po takim czasie się rodzą. Bardzo pani dziękuję. Naszym gościem była pani Beata Zwolańska-Hołot, wrocławska artystka, rzeźbiarka, twórczyni wielu wrocławskich krasnoludów. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: A my za chwilę zajmiemy się jeszcze krasnalową archeologią, czyli skąd one się u nas we Wrocławiu wzięły.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochani, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
5: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Maciej Sas, słuchacie Wrocławskiego Wieczoru. Dzisiaj śledzimy wrocławskie krasnoludki. Tym razem przyjrzymy się ich pochodzeniu, bo do śmiałego ujawnienia się zachęcili ich członkowie pomarańczowej alternatywy. Ruchu, można powiedzieć w skrócie, trochę trywialnie ośmieszającego system komunistyczny. A porozmawiamy o tym z panem Markiem Stanielewiczem, artystą, grafikiem, kustoszem Domku Miedziorytnika we Wrocławiu. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór państwu.
0: Myślę, że mało osób wie, skąd się wzięły krasnale we Wrocławiu, bo wszyscy myślą sobie początek lat 2000. No nie. To nawet nie są lata 1980, kiedy pomarańczowa alternatywa zaczęła wykorzystywać postać krasnoludka. Skąd się wzięły krasnoludki we Wrocławiu? Bo to są, można powiedzieć, osadnicy zagraniczni.
1: Znaczy ja muszę zacząć rzeczywiście od pewnej historii, która dobrze wprowadza w temat. To znaczy jestem we Wrocławiu od 75 roku i od 75 roku staram się współpracować z Urzędem Miasta. Wrocław zawsze poszukiwał jakiegoś gadżetu miejskiego. Znaczy, no, Paryż ma wieżę Eiffla, którą sprzedaje w każdej formie. Wrocław poszukiwał czegoś, co byłoby fajnym, jakby pozytywnym symbolem miasta. Były ogłaszane na Akademii różne konkursy plastyczne na wymyślanie tego gadżetu identyfikacyjnego Wrocławia, w których też brałem udział. Potem jako pracownik Akademii brałem udział w posiedzeniach jury prac studenckich i nigdy nie udało się jakby natrafić na coś, co dobrze opowiada o Wrocławiu.
0: Czyli wykreować czegoś, z czym ludzie mogliby się utożsamiać swobodnie.
1: I też w tym wszystkim bardzo nam zależało na tym, żeby znaleźć coś, co powoduje uśmiech po prostu. Znaczy coś pozytywnego, nienadętego, po prostu wrocławskiego. I tu w tym momencie rzeczywiście pojawia się pomarańczowa alternatywa. I warto w tym momencie powiedzieć, że to, co się działo we Wrocławiu i nazwa sama i wszystkie te formy działania pomarańczowe i pomarańczowe czapeczki i cały pomysł na pomarańczowe alternatywy jest kopią jeden do jeden holenderskich prowosów z lat 60. i 70., czyli wbrew temu, co wiele osób sądzi, a co część pomarańczowej alternatywy twierdzi, że to jest pomysł oryginalny, nic podobnego. Jest to kalka, kopia holenderskich prowosów.
0: Jeżeli więc powiem, że wrocławskie krasnoludki są holenderskimi osadnikami, nie skłamię.
1: Częściowo tak, dlatego że to, co mamy w tej chwili na ulicach, nie jest tylko pomarańczową alternatywą. I tutaj zacznę od konkretnej opowieści, to znaczy opowieści polegającej na tym, że obraz krasnoludka pomarańczowej alternatywy nie do końca jakby spełniał te kryteria, które wymyśliliśmy. Kojarzył się z rewolucją, kojarzył się z takim ruchem społecznym, kojarzył się z zadymami i tak dalej. Natomiast gdzieś w tym naszym myśleniu było to, żeby on był bardziej pozytywny i sympatyczny.
0: Żeby wywoływał uśmiech trochę bardziej
1: Żeby
0: też.
1: Wywoływał uśmiech i był bardziej łagodny. I część osób się z tego śmieje, ja to powtarzam po raz kolejny, ale myśmy wrócili do Marii Konopnickiej i opowieści o krasnoludkach i ilustracji Marcina Szancera. Co się okazało? Że te krasnoludki Szancera są dokładnie tym, o co nam chodzi. Nie chcę powiedzieć, że to, co mamy w tej chwili na ulicach, jest kopią Szancera, bo jest inspiracją krasnoludka pozytywnego Szancera plus tradycji pomarańczowej alternatywy.
0: Wspomina pan kilka razy, ja też zresztą, padło już to sformułowanie pomarańczowa alternatywa i postaci krasnoludków były wykorzystywane jako integralny element happeningów, które pomarańczowa organizowała. Zresztą często te happeningi były pod hasłem związanym z krasnoludkami robione.
1: Znaczy uczestnicy byli krasnoludkami, znaczy te czapki na głowach uczestników robiły z nich krasnoludków. Natomiast muszę jeszcze o jednej ważnej rzeczy powiedzieć. W poszukiwaniu obrazu tego pozytywnego krasnoludka musieliśmy się liczyć z tym, że odbiorcami będą też goście z zagranicy i stąd analizowaliśmy, kim czy czym są krasnoludki jakby w innych kulturach. I w tych krajach głównie nordyckich krasnoludek jest złośliwym gnomem. Zresztą w tych językach wschodnich słowiańskich mówi się gnomik. Gnomik nie jest postacią pozytywną. Natomiast polski krasnoludek, to największą jego złośliwością jest nasikanie do mleka, zaplecenie grzywy koniowi, ale generalnie pojawia się jako taki obraz przyjaciela człowieka, przyjaciela dzieci, przyjaciela zwierząt, przyjaciela...
0: Opiekuna domu.
1: Tak, opiekuna domu i tak dalej. I bardzo nam zależało na tym, żeby w tym obrazie krasnoludka wrocławskiego pojawiał się właśnie taki polski krasnoludek. I też widzę po reakcjach jakby gości szczególnie z zagranicy, z tych obszarów, gdzie tam występują te potworne trolle, gnomy i tak dalej, że oni widzą jakby innego stwora, osobnego stwora, polskiego krasnoludka.
0: Polski krasnoludek jest innym gatunkiem, bardziej przyjaznym ludziom. Ten wrocławski.
1: Wrocławski i jeszcze bardziej niż w bajkach Konopnickiej. To znaczy, rzeczywiście udało się doprowadzić do takiej sytuacji, że ten polski krasnoludek stał się wrocławskim krasnoludkiem jeszcze bardziej jakby przyjazny. I tutaj muszę wrócić do historii, bo ktoś to wymyślał, ktoś to planował, ktoś budował strategię tego wrocławskiego krasnoludka.
0: I kto opowie nam pan?
1: Tą osobą przede wszystkim był Paweł Romaszka, który był wtedy szefem Biura Promocji Urzędu Miejskiego i we współpracy właśnie z Krzysztofem Albinem, ze skromnym moim udziałem, wielokrotnie się spotykaliśmy i ustalaliśmy tą strategię. Wymyślaliśmy tego wrocławskiego krasnoludka.
0: Jak wiele ma wspólnego ten idealny obraz wrocławskiego krasnoludka współczesnego z tym, co zaczęła robić pomarańczowa alternatywa w roku 82?
1: No ma tyle wspólnego, że ma czapeczkę i jest krasnalem, natomiast jego wizerunek jest inny. No każdy, kto widzi te krasnale na ulicach Wrocławia, nie może powiedzieć, że każdy krasnal to pomarańczowa alternatywa, bo tak nie jest. Myśmy się chcieli trochę odkleić od pomarańczowej alternatywy, ale jednocześnie korzystając z tego, że krasnoludki we Wrocławiu są na właściwym miejscu, czyli mówiąc uczciwie, nie da się jakby dobrze sprzedać tych krasnoludków, które stoją na ulicach miasta, bez świadomości, że była pomarańczowa alternatywa, ale ich obraz wizualny, ich gesty, to co one trzymają w ręce, to co wyrażają, jest już dwa kroki dalej niż pomarańczowa alternatywa.
0: Chce pan powiedzieć, że trzeba było dobrze popracować nad tym wizerunkiem, stylista, specjalista od PR-u, paru innych jeszcze, żeby były takimi przyjaznymi stworami, które prezentują nas, są naszymi ambasadorami na całym świecie, jak dzisiaj.
1: To znaczy tutaj mądrość Pawła Romaszkana i generalnie decyzji Urzędu Miasta polegała na tym, że nie wprowadzili jakiegoś zakazu robienia krasnoludków przez tego, kto chce. Nie wymyślili, że artyści tworzący te krasnoludki mają się dostosować do jakiegoś pewnego schematu.
0: Nie ma jednego szablonu.
1: Nie ma jednego szablonu i każdy artysta, czy każda osoba zamawiająca krasnoludka, wkłada w to swoją intencję.
0: Ale, a czasami swoją twarz.
1: A czasami swoją twarz, ale trzeba przyznać, że wszyscy trzymają się jednego. Że są to wszystkie pozytywne wrocławskie krasnoludki. Tam nie ma ani jednego gnomika, ani jednego potworka i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie są pozytywne, uśmiechnięte, dziwaczne, zwariowane i tak dalej. I to jest rzeczywiście coś, co genialnie wypaliło. To znaczy danie ludziom wolnej ręki i prośba o to, żeby się zatrzymali w pewnych granicach pozytywnego obrazu Wrocławia.
0: To też, o czym pan mówi teraz, doskonale się zbiega z hasłem, które głosiła wtedy pomarańczowa alternatywa w latach 80., czyli nie ma wolności bez krasnoludków.
1: No Wrocław, wiadomo, że bardzo mocno bazuje na tym, że z miastem spotkań otwartym i tak dalej, i tak dalej. I bardzo się to też skleja z tym obrazem krasnoludków. To znaczy, ten otwarty, pozytywny Wrocław, który został wykreowany przez prezydenta Zdrojewskiego, potem prezydenta Huskowskiego, o czym mało kto pamięta, i potem prezydenta Dutkiewicza. Oni pakowali całą masę energii i środków w to, żeby Wrocław był postrzegany w Polsce i na świecie jako super, fantastyczne, otwarte, piękne, uśmiechnięte miasto. I ta propaganda, która została wytworzona, no przerosła jakby oczekiwania, bo ja jeżdżąc gdzieś po Polsce czy Europie słyszę, a u was we Wrocławiu to jest fajnie. Cieszę się z tego, nie zawsze zasługujemy na tego typu opinie, ale ta legenda trwa i jest podobudowana przez krasnoludki.
0: Jeszcze o jedną rzecz muszę pana zapytać jako artystę. Nie ma co ukrywać, że część z tych krasnoludków no jest daleka od takiej wysokiej kultury. Jak się to z pańskim rozumieniem sztuki godzi?
1: Ma pan rację, że nie zawsze się zgadzam z formą plastyczną krasnoludków, ale na tym polega wolność dana ludziom.
0: I krasnoludkom?
1: Że sobie robią co chcą, tym bardziej, że kurczę, no to jest za ich pieniądze, tak? Prywatne osoby czy instytucje za swoje pieniądze dokładają się do wzmacniania legendy miasta Wrocławia. No nic lepszego sobie nie wyobrażam i trudno, żeby ktoś jakby w to ingerował i czepiał się człowieka, który wydał własne pieniądze, miał własne emocje, własną inwencję. Myślę, że dobrze się stało, że te krasnoludki są różne, lepsze i gorsze, ale są. Dla osób, które biegają i z tymi naklejkami, którzy kupują pamiątki...
0: Mapy, rozmaite te inne rzeczy.
1: Mapy i inne rzeczy. To nie ma takiego znaczenia. Proszę zauważyć, że te krasnoludki dały pracę tysiącom ludzi, tak? Z różnych powodów.
0: Czyli jednak są dobre.
1: Absolutnie tak i ludzie się uśmiechają, czyli te wszystkie pomysły, któreśmy wymyślali na samym początku, bardzo dobrze się sprawdziły. I ta wolność tworzenia była też w naszym założeniu, ponieważ no, zawsze jest pokusa, żeby Urząd Miasta położył czapę, wydawał licencje, zgody, zatwierdzał i tak dalej. No właśnie te krasnoludki mają być krasnoludkami ludzi, tak jak Pomarańczowa była ruchem społecznym. Nikt tam nikogo nie namawiał, nie zapraszał. Oni przychodzili, ryzykowali.
0: Sami lgnęli,
1: sami wymyślali różne rzeczy. No to tu jest tak samo. Znaczy pospolite ruszenie wrocławian dokłada się do budowania pozytywnej legendy Wrocławia.
0: Dziękuję panu bardzo. O tym wszystkim mówimy, przypomnę, nie przez przypadek, bo w sobotę i niedzielę czeka nas wszystkich 17. Festiwal Krasnoludków. Opowieść kończymy w tym miejscu z naszym przewodnikiem po historii, można powiedzieć po genetyce. Wrocławskich krasnoludków był pan Marek Stanilewicz, kustosz domku miedziurytnika przy wrocławskim rynku. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.

0: reklama.
1: Teraz netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
2: Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
9: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: za dzisiejsze spotkanie w programie Powerplay. Dziękuję. Marcin Jędrych. Zapraszam na fakty o godzinie 22, które w RMF FM przedstawi Anna Wachowska.
1: Wypadek holenderskiego autokaru w Szwajcarii. Są zabici i ranni. Od tej informacji rozpoczniemy fakty. Za 2 godziny rusza protest na kolei. Pasażerowie muszą się liczyć z opóźnieniami pociągów. Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem po pierwszej połowie przegrywa z Czerwonymi Diabłami. O starciu w piłkarskiej Lidze Mistrzów w faktach sportowych RMF FM. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych w wypadku holenderskiego autokaru na wschodzie Szwajcarii. Do tragedii doszło w kantonie Gryzonia. Autobusem podróżowało 48 pasażerów. Pojazd z nieznanych jeszcze przyczyn przewrócił się. Na zdjęciach, które mamy na stronie rmf24.pl, widać przewrócony autokar, a wokół służby ratunkowe. O północy rozpoczyna się protest maszynistów. Do południa pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To reakcja maszynistów na wczorajszą katastrofę. W Sokolnikach Suchych na Mazowszu ciężarówka mimo sygnałów świetlnych wjechała na przejazd kolejowy i zderzyła się z pociągiem. Kilkunastu pasażerów zostało rannych, zmarła jedna osoba.
2: Protest się odbędzie, on musi się odbyć z uwagi na to, żeby wszyscy, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo na kolei, zrozumieli, że jest problem. Problem, który trzeba rozwiązać, bo więcej ludzi na polskich kolejach ginąć nie może. Maszyniści, którzy wychodzą do służby, muszą wracać z powrotem do domu, a podróżni, którzy wybierają kolej jako bezpieczny środek transportu, muszą wiedzieć, że w wagonie kolejowym mogą się czuć bezpiecznie.
1: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. W związku z zapowiedzianym protestem PKP Intercity przygotowuje na części tras zastępcze autobusy.
3: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Polska i Europa muszą być przygotowane na rosyjskie prowokacje, przyznał premier Donald Tusk, który otrzymał od szefa CIA Johna Radcliffe'a raport dotyczący możliwych zdarzeń w najbliższych miesiącach.
4: Polska i cała Europa musi być przygotowana na różne scenariusze, jeśli chodzi o sytuację nie tylko na froncie rosyjsko-ukraińskim, ale także na wschodniej flance Unii Europejskiej. Jak wiecie, Rosja zdecydowała się już na prowokacyjne ataki na przejścia graniczne, na przykład w Mołdawii. Spodziewamy się tego typu akcji także, jeśli chodzi o przejścia graniczne z Ukrainą, w innych państwach, także w Polsce.
1: Szef rządu przekazał też, że w nocy dzięki współpracy polskich i ukraińskich służb udało się uniknąć bezpośredniego zagrożenia dla jednego z przejść granicznych. Polecamy poranną publicystykę w RMF FM i w radiu RMF 24. W rozmowie o 7:00 gościem Piotra Salaka będzie wiceminister rozwoju i technologii Michał Jaros. A 8:50 w porannej rozmowie w RMF FM na pytania Tomasza Terlikowskiego odpowie marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Blisko 100 szefów kuchni z całej Polski spotka się w ten weekend w Parku Śląskim. Będą gotować i zbierać pieniądze na budowę hospicjum Tu się tuli w Tychach.
5: Tutaj będzie 20 stref kulinarnych, w ramach której każdy może tutaj podejść i wrzucając datek do puszki, dowolny datek, oczywiście będzie można tutaj spróbować różnorodnych dań. Również osoby, które nie będą miały przy sobie gotówki, mogą skorzystać z opcji Blika, wspierając internetową zbiórkę, będą kody QR dostępne na miejscu i w ramach takiej właśnie formy online również będzie można wesprzeć fundację. Także zapraszamy całe rodziny, wszystkich do, w niedzielę do Tauron Parku Śląskiego.
1: Zaprasza Aneta Miller z Parku Śląskiego. Rozmawiał z nią Amadeusz Biurkowski. Organizatorzy chcą zebrać przynajmniej 250 tysięcy złotych.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: RMF FM pora na ostatnie dziś fakty sportowe, które przygotował i przedstawi Wojciech Marczyk.
0: Debiutujące w piłkarskiej Lidze Mistrzów Sabah Baku z Tymoteuszem Puchaczem w składzie przegrywa po 45 minutach na wyjeździe 0-3 z Manchesterem United. W mocno polskim meczu Slavia Praga po 45 minutach bezbramkowo remisuje z Lens. W składzie klubu z Czech, przypomnę, Wiktor Nowak i Oskar Kubiak, a w ekipie z Francji od pierwszych minut gra Michał Kuraś, Bayern Monachium też po pierwszej połowie bezbramkowo remisuje z Bodo Glimt, a inny z debiutantów, włoskie Como, prowadzi 2-0 z RB Lipsk. A jutro w Bielsku Białej swój ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Świata rozegrają polskie piłkarki do lat 20. Biało-czerwone, które są już pewne awansu do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie, zmierzą się z Beninem, który na koncie ma tylko jeden punkt. W składzie naszej młodzieżowej kadry nie brakuje zawodniczek, które niebawem mogą stanowić o sile seniorskiej reprezentacji.
6: Weronika Araśniewicz powoływana w ostatnim czasie do kadry Ninę Patalon, zawodniczka Wolfsburga, która od tego sezonu występuje już regularnie w pierwszym zespole. No i widać na tym turnieju, że to też jest podstawowa piłkarka naszej młodzieżowej reprezentacji. Warto też zwrócić uwagę na Julię Woźniak.
0: Mówiła Weronika Morzejko, która w Polskim Związku Piłki Nożnej jest menadżerką do spraw rozwoju piłki nożnej kobiet. A w nocy półfinałowe mecze kobiecego US Open. Aryna Sabalenka zmierzy się z Jessiką Pegulą, a inna reprezentantka gospodarzy Coco Gauff zagra z Jeleną Rybakiną, która w poniedziałek zostanie nową liderką światowego rankingu tenisistek. Jelena gra świetny tenis, będzie w końcu numerem jeden, to jest coś niesamowitego. Grałyśmy niedawno w Toronto, ten mecz nie poszedł po mojej myśli, muszę z niego wyciągnąć lekcję i muszę walczyć i dać z siebie wszystko, to muszę zrobić. Mówiła Coco Gauff. Mistrz Polski nadal bez zwycięstwa w hokejowej Lidze Mistrzów. GKS Tychy przegrał dziś na własnym lodowisku ze szwajcarskim HC Davos 2-4. Był to trzeci mecz Tyszan w Champions League.
7: Radio RMF 24.

0: Daniel Chawrylenia, dobry wieczór. Pora przyjrzeć się faktom, jakie przyniosł czwartek. Zapraszam na podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław.
1: Fakty istotne dla Wrocławia.
0: Kierowca, który rano zablokował torowisko na ulicy Legnickiej, był pijany. Jak przekazała nam Anna Nicer z wrocławskiej policji, to obywatel Ukrainy. Badanie alkomatem wykazało u niego 1,5 promila alkoholu.
2: Dzisiaj w godzinach porannych na ulicy Legnickiej we Wrocławiu doszło do zdarzenia drogowego z udziałem samochodu marki BMW. Kierujący pojazdem nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego stracił panowanie nad samochodem i wjechał na torowisko tramwajowe. W pojeździe oprócz kierującego znajdowało się 2 pasażerów. Na szczęście żadna z tych osób nie odniosła obrażeń. Policjanci ustalili, że 20-letni obywatel Ukrainy kierował samochodem w stanie nietrzeźwości. Badanie wykazało około 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i w najbliższym czasie usłyszy zarzuty. W związku z jego sytuacją prawną zostanie również wszczęta procedura deportacyjna zobowiązująca go do powrotu do swojego kraju.
0: Przypomnijmy, że przez to zdarzenie tramwaje przez około 3 godziny jeździły objazdami.
3: Na ulicy Legnickiej został zablokowany przejazd torowiskiem z uwagi na wjechanie na torowisko samochodu osobowego. Było to takie osadowienie się w poprzek torowiska, co w oczywisty sposób zakłóciło możliwość funkcjonowania na tym odcinku ruchu tramwajowego. Na miejsce przyjechały służby, podjęły tam odpowiednie działania względem też swoich procedur. Sytuacja wynikała z niewłaściwego zachowania kierującego. Nastąpiło też podejrzenie złego stanu psychofizycznego kierującego samochodem osobowym. To też linie przejeżdżające tym odcinkiem, czyli linie numer 3, 10, 12, 20, 21 i 22 zostały skierowane objazdem przez Popowice. Na miejscu została też zadysponowana komunikacja autobusowa, natomiast około godziny 8 ruch tramwajowy na tym odcinku został wznowiony w związku z zakończeniem działań służb.
0: Mówiła Barbara Balicka z biura prasowego MPK Wrocław. Wyjątkowy sprzęt ratujący życie trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Mowa o specjalistycznej karetce ECMO, czyli pełnowymiarowej sali intensywnej terapii na kółkach. Nowoczesna aparatura, co podkreślał w rozmowie z RMF 24 Wrocław w czwartek profesor Waldemar Goździk, szef Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii WSK, pozwala rozpocząć zaawansowane leczenie pacjenta jeszcze przed dotarciem do szpitala.
4: Ona jest naprawdę unikatową karetką, chyba na skalę krajową na pewno, ze względów kilku. Przede wszystkim gabaryty. Gabaryty tej karetki są dużo większe niż standardowych ambulansów. To urządzenie jest wyposażone przede wszystkim w urządzenia, które umożliwiają transport pacjenta w trakcie wykonywania tych wszystkich czynności związanych z leczeniem wstrząsu kardiogennego. Czyli w sytuacji, kiedy pacjent ma tak uszkodzony mięsień serca, że jego funkcja samodzielnie nie jest w stanie funkcjonować, wymaga jakiejś formy wspomagania mechanicznego. Niezależnie od tego standardowego sprzętu i powierzchni, bo to jest też bardzo ważne, tam są bardzo zaawansowane na przykład chociażby nosze. Natomiast to są głównie również mocowania tych systemów, ponieważ zarówno pompa ECMO, jak i pompa Impella jest systemem przenośnym. Jego można wypiąć i nosić. Natomiast podstawowy problem polega na tym, żeby tak skonfigurować w ambulansie te urządzenia. Raz, żeby one miały specjalnie dedykowane stabilizatory. Te stabilizatory są zamontowane w tej karetce. A dwa, architektonicznie one muszą się tak zmieścić w tym ambulansie, żeby to było wygodne dla pacjenta, żeby była maksymalna dostępność do tego, bo ten nadzór jest cały czas w czasie transportu niezbędny. No i wreszcie, żeby to wszystko przebiegało harmonijnie i bezpiecznie.
0: Dodajmy, że nowoczesna karetka ECMO kosztowała ponad 2 miliony złotych. Zakończyła się budowa wybiegu dla psów przy autostradowej obwodnicy Wrocławia na Polanowicach. Inwestycja została zrealizowana w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Na terenie przy ulicy Polanowickiej powstał ogrodzony wybieg z torem wyposażonym m.in. w równoważnie, slalom, płotki, murek i zestaw drewnianych kłód. Dodatkowo zamontowano ławki, kosze na odpady, tablice z regulaminem oraz poidełko dla psów. Dla wygody spacerowiczów wytyczono też ścieżki piesze. W ramach projektu zadbano także o nową zieleń, posadzono ponad 20 drzew i ponad 500 krzewów. czwartek mieliśmy też dobrą informację dla mieszkańców Żernik. Po zakończeniu robót na ulicy Żernickiej Zdium przygotowuje się do remontu ulicy Rumiankowej. Zarząd właśnie kończy procedurę przetargową. Trwa sprawdzanie 6 ofert, jakie wpłynęły w przetargu na to zadanie. Przypomnijmy, planowany remont został podzielony na 2 odcinki zgodnie z obecnym stanem drogi. I tak na fragmencie od ulicy Lubczykowej do AOW zostanie wymieniona warstwa ścieralna asfaltu. Więcej pracy będzie wymagał natomiast odcinek od numeru 59 do ulicy Lubczykowej. Tam trzeba będzie najpierw usunąć całą nawierzchnię wraz z podbudową, a następnie ułożyć nowe. Zakres robót został powiększony także o montaż progów zwalniających w sąsiedztwie ulic Udzieli, Rezedowej, Komeńskiego i Kmicica ze względu na bezpieczeństwo dzieci uczących się w podstawówce przy Rumiankowej. Cały remontowany odcinek to blisko kilometr drogi, a o tym, kiedy ruszą prace, będziemy na bieżąco informować Was w Faktach RMF 24 Wrocław.
1: Takie są fakty prosto z Wrocławia.
0: Zapadł wyrok w sprawie znęcania się nad koziołkiem. Matołek, bo takie właśnie imię otrzymał, trafił pod opiekę wrocławskiej ekostraży z nieleczonym, zaawansowanym nowotworem pyska. Jak mówiła nam Katarzyna Szakowska ze stowarzyszenia, właściciel z Sobótki, Maciej W., nie odzyska już kozła. Sąd orzekł wobec niego 5-letni zakaz posiadania zwierząt.
5: One u tego gospodarza zamarzały, chorowały. Odebraliśmy stamtąd zwierzęta, na przykład koziołka, który został u nas nazwany Matołkiem, z nowotworem w obrębie pyska. To zwierzę było u nas skutecznie leczone, a sprawca właśnie wczoraj został ukarany.

0: czwartek doszły nas słuchy także o jednej z ulubionych destynacji turystów z Wrocławia. Śnieżka i słynne obserwatorium na jej szczycie po latach wróci do ludzi. Przed laty w obiekcie można było w ciepłe dni podziwiać widoki, zjeść w restauracji czy skorzystać z toalety. Ze względu na fatalne warunki w 2015 roku to miejsce zostało zamknięte. Działali w nim już tylko meteorolodzy. Właśnie została podpisana umowa na remont, poinformował podczas trwającego w Karpaczu Forum Ekonomicznego minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Ponad 2 miliony turystów na Śnieżce rocznie, to mówi samo za siebie. Mało jest miejsc takich na świecie, tak charakterystycznych, tak symbolicznych. Ikona polskich gór, polskiego modernizmu. Fantastyczne miejsce, które przyciąga jak magnes i jest niezwykle charakterystyczne. Niestety przez 11 ostatnich lat niedostępne dla turystów ze względu na stan techniczny.
0: Prace ruszą już w przyszłym tygodniu, ale ze względu na wymagający teren i trudne warunki atmosferyczne potrwają aż 5 lat. Politechnika Wrocławska do końca września czeka na zgłoszenia do Europejskiej Nagrody Naukowej imienia Stanisława Lema. Otrzyma ją młody badacz lub badaczka za odkrycie, które może pozytywnie wpłynąć na przyszłość naszej cywilizacji. Do konkursu mogą zgłaszać się naukowcy, którzy urodzili się po 1 stycznia 1986 roku. Powinni być związani z uczelnią albo instytucją badawczą działającą w Unii Europejskiej, kraju stowarzyszonym uczestniczącym w programie Horyzont Europa lub w Szwajcarii. Co ważne, w konkursie nie mogą uczestniczyć naukowcy w ciągu ostatnich 3 lat związani z Politechniką Wrocławską. Oceniane będą odkrycia i osiągnięcia dokonane od 1 stycznia 2023 roku do dnia przesłania zgłoszenia. Zwycięzca otrzyma 100 tysięcy złotych oraz statuetkę. W kolejnym roku zostanie także zaproszony na Politechnikę Wrocławską, by wygłosić otwarty wykład. Europejska Nagroda imienia Stanisława Lema zostanie wręczona już po raz 6. W czwartek mieliśmy też informacje dotyczące programu Wrocław na dobrej drodze. Ten wchodzi na aleję Hallera. Pierwsze prace ruszą już w sobotę, ale, i to jest dobra wiadomość, bez zmian w ruchu. Hallera to 10. ulica z tej edycji programu kompleksowych wymian nawierzchni. Ale miasto modernizacja obydwu jezdni obwodnicy śródmiejskiej prowadzi etapami już od 2022 roku. Jesienią nowy asfaltobeton pojawi się na jezdni pomiędzy Powstańców Śląskich a Gajowicką. Prace od soboty zaczną się w Zatoce Autobusowej. Po wygrodzeniu rozpocznie się rozbiórka, a autobusy staną na przystanku tymczasowym obok. Kolejny etap to roboty na jezdni, ale te rozpoczną się za kilka tygodni i podobnie jak na sąsiedniej Wiśniowej będą realizowane wyłącznie nocami oraz w weekendy. W tym miejscu stawiamy kropkę i robimy przerwę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wraca dosłownie za chwilę. Bądźcie blisko radia.
2: Tu RMF 24 Wrocław.

0: krótkiej przerwie wracamy do najważniejszych faktów z czwartku. Daniel Hawrylania, zapraszam na kolejną odsłonę podsumowania dnia w RMF24 Wrocław.
1: Tym żyje Wrocław.
0: Drugą odsłonę naszego wieczornego przeglądu zaczynamy od dobrej informacji dla mieszkańców Muchoboru Małego. Jak przekazała Miejska Spółka Inwestycje we Wrocławiu, ulica Traktatowa zostanie przebudowana. Chodzi o odcinek od Muchoborskiej do Duńskiej, na którym zamiast zniszczonej nawierzchni z kostki granitowej pojawi się nowy asfalt, ale na tym nie koniec. Zadanie obejmie także budowę po północnej stronie ulicy drogi dla pieszych i rowerów, oddzielonej od jezdni pasem zieleni. Zaplanowano również nowy chodnik, ścieżkę rowerową w rejonie ulicy Duńskiej oraz miejsca postojowe. Do tego dojdzie odwodnienie, budowa kanałów technologicznych oraz uporządkowanie i zagospodarowanie zieleni. Postępowanie przetargowe zostało ogłoszone w trybie projektuj i buduj. Dotyczy opracowania zamiennej dokumentacji projektowej z pozyskaniem wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz wykonania robót budowlanych. Wybrany wykonawca będzie miał na to wszystko 10 miesięcy od momentu podpisania umowy. Wielkimi krokami zbliża się Night Wave Powered by Decathlon, pierwszy we Wrocławiu bieg wieczorny po asfalcie na 5 i 10 kilometrów. Biegacze wystartują 3 października. Start i metę zlokalizowano na Tarczyńskiej Arenie. Do imprezy zatem już nieco ponad 2 tygodnie, a Maciejowi Sasowi w czwartek udało się porozmawiać na temat przygotowań do biegów z pomysłodawcą i mózgiem tego przedsięwzięcia Grzegorzem Błaszczykiem.
2: Państwo bardzo podkreślacie to, że takiego biegu brakowało. Jest półmaraton wrocławski nocny. Dlaczego w takim razie takiego krótszego? Co w nim jest niezwykłego, że on powinien się znaleźć w kalendarzu biegowym we Wrocławiu?
3: Myślę, że piątka i dyszka to są takie dystanse, które może pobiec zarówno osoba, która biega troszkę szybciej, zawodowiec, czy osoba, która biega półprofesjonalnie, ale też amator. To są biegi, które umożliwiają wejście do świata biegania. Bardzo uniwersalne, takie biegi, które wydaje mi się, że są właśnie świetnym wstępem do tego, żeby później spróbować czegoś większego, być może trudniejszego, ale o tym właśnie troszeczkę jest też Nightwave. Chcemy stworzyć coś, co będzie dla każdego. I dla zawodowca, i dla osoby, która biega gdzieś tam po prostu dla siebie okazjonalnie.
2: Najmodniejsze są półmaratony, potem maratony, ale pewnie po tym, co pan mówi, to rzeczywiście jest to tak, że to jest pierwszy stopień do tego, że jeżeli ktoś będzie chciał się sprawdzić później dalej, to wie, na co go stać.
3: Tak, zdecydowanie. Na chwilę obecną najpopularniejsze są półmaratony. Popularne są też dyszki, ale coraz większą popularnością cieszą się również piątki. Więc my widzimy po frekwencji Nightwave właśnie, że na 10 km wystartuje najprawdopodobniej 2 razy więcej osób niż na 5 km, ale widzimy też taką ciekawą zależność, że na 5 km zazwyczaj startują paradoksalnie osoby z większym, dłuższym stażem biegowym, czyli częściej wybierają właśnie te tak zwane fale startowe, szybsze, które wymagają już większego stażu biegowego. To jest taka ciekawa dla nas obserwacja, a dyszkę właśnie częściej wybierają osoby mimo wszystko początkujące.
2: Czy to się różni? Mówię o treningu, jesteśmy na treningu przed biegiem. Czy trening do takich biegów 5-10-kilometrowych jakoś zasadniczo się różni od tego, co jest przy półmaratonie, przy maratonie?
3: Jeżeli porównalibyśmy trening, posłużę się tutaj dwoma skrajnościami, na 5 km do treningu takiego stricte maratońskiego, to rzeczywiście są to już różne treningi. Przy treningu stricte maratońskim ten kilometraż tak zwany, czyli ta suma kilometrów pokonywana w ciągu tygodnia jest zdecydowanie większa. Natomiast na 5 km czy 10 km dominuje więcej takich jednostek szybszych, takich na przykład jak ta dzisiejsza, gdzie biegamy na stadionie krótsze odcinki na wyższych prędkościach, więc zdecydowanie te treningi mają pewne cechy wspólne, ale mimo wszystko występuje w nich sporo różnic. Natomiast między treningiem sensu stricte na piątkę, a dyszkę aż tyle tych różnic nie występuje. Na piątkę biegamy mimo wszystko troszkę szybciej, troszkę krócej. Oczywiście bardzo uogólniam to, bo to jest temat, o którym można by mówić
2: dłużej i szerzej.
3: Natomiast no, mimo wszystko te treningi różnią się, jest to temat, mi się wydaje, na dłuższą rozmowę, aby go rozwinąć.
2: A propos treningów, cały czas jeszcze ludzie zgłaszają się, zaraz pana zapytam, jak wiele osób już zgłosiło akces do biegu 3 października, ale czy to jest jeszcze czas, gdyby ktoś początkujący się zgłosił, że ma szansę na tyle podszlifować formę, żeby wystartować w takim biegu?
3: Limity czasu nie są rygorystyczne. To jest tak, że można wejść przysłowiowo mówiąc z ulicy, czy też z marszu i osoba, która dopiero zaczyna, jest gdzieś tam początkująca, wcale nie trzeba poprzedzać tego 10-tygodniowym okresem przygotowawczym, można przyjść tak naprawdę, pobiec tą piątkę, można ją nawet przespacerować szybszym marszem. Chodzi też o to trochę, żeby poczuć tą atmosferę i to chcemy też pokazać w Minecraft.
1: Żeby się przełamać trochę?
3: Żeby się przełamać jak najbardziej i za rok spróbować na przykład dyszkę.
1: Dobrze, jeszcze jedna sprawa w takim razie. To bieganie, chcecie Państwo, żeby to Wasze bieganie zostało wpisane na stałe do kalendarza, no bo taki jest zamysł. To, co się będzie działo, to też podkreślane często jest, to nie tylko bieg, to też cała otoczka, całe kulisy, całe tło tego, takie powiedziałbym towarzyskie, społeczne, turystyczne. Przyjadą ludzie nie tylko z Wrocławia i to jest też okazja, co Państwo mówicie w różnych swoich wypowiedziach, żeby nie tylko pobiec, bo pobiec można wszędzie, ale też pobyć, poznać, zobaczyć, spotkać.
3: Tak, dlatego też chcemy, żeby jak ktoś przyjeżdża do Wrocławia, chcemy pokazać mu to miasto, tą atmosferę, poczuć całą tak naprawdę otoczkę wokół biegania. Nie tylko w ten sobotni wieczór, w dniu biegu, ale też dzień wcześniej, podczas tak zwanego Friday Night Shakeout Run, czyli luźnej przebieżki 5-kilometrowej właśnie w grupie. Bardzo spokojnym tempem, po to, żeby nie tylko gdzieś tam ścigać się w sobotni wieczór, ale też już dzień wcześniej poznać ludzi, doświadczyć nieco miasta, czy po prostu pobyć razem. Tak więc widzimy to bardziej jako takie weekendowe wydarzenie, aniżeli tylko i wyłącznie sam bieg w sobotni wieczór.
1: Ile osób, o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, jak wiele osób się do tej pory zgłosiło do biegu?
3: Na chwilę obecną mamy 2300 osób na liście startowej.
0: Tak duże przedsięwzięcie nie mogłoby zaistnieć bez odpowiedniego marketingu, a za ten odpowiedzialna jest Julia Dudek. Maciej Sas również ją wystawił pod gradobicie pytań.
1: Marketing to taka, myślę, że w tym przypadku bardzo ważna rzecz, bo jeżeli coś startuje, a chce się stać sławne, chce się stać popularne wśród biegaczy, trzeba dużo zrobić. Cały czas organizatorzy, wy państwo organizatorzy podkreślacie, że bieganie to jest jedna sprawa, to jest właściwie przyjemność, bo nie bardzo chodzi o wyczyny sportowe, ale o to, żeby to bieganie było zanurzone we Wrocławiu mocno.
4: Tak, tak dokładnie. Bardzo nam zależy, aby naszym wydarzeniem troszeczkę pobudzić running community, która jest we Wrocławiu. Właśnie, żeby to nie wiązało się stricte z samym biegiem, ale też z eventami towarzyszącymi. Oczywiście bieg sam sobie na 5 na 10 kilometrów jest centrum całego wydarzenia, ale oprócz tego i w piątek, i w sobotę, i w niedzielę mamy bardzo dużo eventów towarzyszących.
1: Jak na przykład?
4: Shakeout Run.
1: Czyli?
4: Krótki easy bieg na dzień, który przed startem na 5 kilometrów, więc nie za dużo. Każdy może sobie
1: rozgrzewka
4: swoim tempem. Dokładnie, ale też on jest organizowany po to, aby się spotkać razem, tą pierwszą wspólną, że tak powiem, bardzo easy przebieżkę zrobić przed biegiem, żeby poznać też ludzi, którzy dnia jutrzejszego będą stali razem na starcie, żeby sobie porozmawiać. Później można przejść na pasta party właśnie, gdzie będzie można zrobić ładowanie węgli popularne wśród biegaczy. Tam też oczywiście wszyscy razem mogą sobie się poznać, porozmawiać. Będzie kilka rodzajów makaronów do wyboru, także zapraszamy.
1: Będzie smacznie, będzie też sportowo, ale jak rozumiem, to o czym pani mówi, to jest taki, można powiedzieć, dzień zapoznawczy. Zapoznajmy się, będzie się mile biegało.
4: Tak, dokładnie. Tak jest. Oprócz tych dwóch wydarzeń, które powiedziałam, będzie jeszcze Mobility Flow, czyli króciutka sesja pilatesu, organizowana razem z Pilates Studio, również z Wrocławia, także będzie można się też troszkę porozciągać, aby było przyjemniej.
1: Czyli tak naprawdę to już jest to, co wszyscy biegacze muszą zrobić, zanim wystartują, czyli solidna rozgrzewka, temu też to będzie służyło.
4: Tak, tak, dokładnie. Dokładnie zgadza się, solidna rozgrzewka, no i w sobotę spotykamy się na starcie.
1: Ci, którzy się zgłaszają do waszego biegu, to są tylko tacy biegacze, którzy jeżdżą z zawodów na zawody, z biegu na bieg, czy też tacy, którzy okazjonalnie zobaczyli, że coś ciekawego się dzieje? Macie takie rozeznanie w tym?
4: Mamy wrażenie, że troszkę ta grupa się dzieli pół na pół, że faktycznie mamy tych biegaczy, którzy biegają szybko, biegają po wyniki i jest ich dość sporo, ale bardzo szeroką grupą są właśnie tacy biegacze, którzy biegają, że tak powiedzmy, dla fanu, dla tej atmosfery, dlatego, że chcą przeżyć bieg, chcą przeżyć wydarzenie, chcą
1: podładować się endorfinami.
4: Tak, dokładnie, podładować się razem z innymi, przeżyć też coś wizualnie, a że bieg odbywa się w nocy, więc możemy też fajną grę świateł i muzykę nadać, aby to miało jeszcze dodatkowo charakter. Nie tylko taki sportowy, ale również fajny vibe'ik.
1: Czyli mówi pani coś dla ciała, ale też coś dla ducha.
4: Tak, dokładnie, dokładnie. I żeby nie tylko cisnąć sportowo, ale żeby się poznać, przeżyć i pobiec razem przez ten nocny Wrocław.
1: Na koniec jeszcze jedno. Tu wiek ma znaczenie? Są też ludzie starsi?
4: Są. Mamy również biegaczy z grupy 50+ wśród osób zapisanych, więc nie jest to, jak event jest stricte, zamysł był, aby był skierowany do młodych biegaczy, ale widzimy tutaj, że jest potencjał i faktycznie ta grupa biegowa nie jest tylko młoda, ale starsze osoby również są zainteresowane tego typu wydarzeniami.
0: Nightwave Powered by Decathlon już 3 października, a ja w tym miejscu zapraszam na przerwę. Podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław wróci jeszcze za kilka minut, a wy bądźcie z nami.
5: Radio RMF 24.
6: Reklama.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
9: Pan Rębiszewski?
10: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Po reklamie.

0: To jest podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław. Wracamy po przerwie. Daniel Chawrylenia, zapraszam.
1: To się wydarzy w twojej okolicy.
0: Ostatnią odsłonę dziś zaczynamy od zbliżających się utrudnień na kolei. Jutro ogólnopolski protest maszynistów. Pasażerowie na trasach wylotowych z Wrocławia oraz połączeniach regionalnych na Dolnym Śląsku muszą liczyć się ze sporymi opóźnieniami. Akcja protestacyjna zapowiedziana przez kolejarzy jest bezpośrednią reakcją na tragiczne wydarzenia w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Na tamtejszym przejeździe kolejowo-drogowym pociąg Intercity zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku zderzenia śmierć poniosła jedna z pasażerek, a kilka innych osób odniosło obrażenia. W ramach protestu maszyniści planują drastycznie ograniczyć prędkość składów. Przed każdym przejazdem kolejowo-drogowym pociągi będą zwalniać do maksymalnie 20 km na godzinę. Związkowcy i pracownicy kolei chcą w ten sposób wstrząsnąć opinią publiczną oraz zwrócić uwagę na dramatyczny stan bezpieczeństwa na skrzyżowaniach torów z drogami i nagminne łamanie przepisów przez kierowców aut. Przewoźnicy apelują do podróżnych o wcześniejsze sprawdzanie komunikatów dworcowych oraz bieżące śledzenie aplikacji mobilnych monitorujących ruch pociągów przed wyruszeniem w drogę. Zaledwie 21 km na godzinę to średnia prędkość wrocławskich tramwajów według raportu Jak Dojadę. Stolica Dolnego Śląska razem m.in. z Łodzią zamyka stawkę dużych miast. W Warszawie składy pędzą tymczasem średnio ponad 30 km na godzinę. Ratusz przekonuje jednak, że wcale nie zamierza brać udziału w tym wyścigu. Jak tłumaczyła w czwartek Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, nikt nie planuje miasta pod statystyki, a najważniejsze jest to, by pasażer miał jak najbliżej do przystanku.
2: Wrocław stawia na bliskość z domu do przystanku, a nie na ściganie się na średnią prędkość. To jest świadoma polityka Wrocławia. Nie ścigamy się z innymi miastami na średnią prędkość tramwajów i nie zamierzamy projektować komunikacji pod rankingi prędkości handlowej. Naszym priorytetem jest to, żeby tramwaj i autobus były blisko domu. To jest szczególnie ważne wobec zmian demograficznych. Społeczeństwo się starzeje. Dla seniora, ale też dla rodzica z dzieckiem w wózku, dla osoby z niepełnosprawnością, czy kogoś, kto po prostu porusza się wolniej. Różnica między 300 a 800 metrów do przystanku nie jest drobiazgiem. Wolimy, żeby mieszkańcy mieli przystanek 300 metrów od domu, niż żeby tramwaj jechał o 2 km na godzinę szybciej. To wyliczenie jest proste. Przy około 8-kilometrowej podróży różnica między 17 a 19 km na godzinę to mniej więcej 3 minuty jazdy. Skrócenie dojścia do przystanku z 800 do 300 metrów może natomiast oznaczać około 8 minut marszu mniej i z punktu widzenia pasażera ten bilans jest oczywisty. Część aktywistycznej debaty patrzy na transport przede wszystkim z perspektywy młodego, sprawnego pasażera, dla którego dodatkowe kilkaset metrów dojścia nie stanowi większego problemu. Miasto natomiast musi patrzeć szerzej, także oczami 75-latka, osoby chodzącej o lasce czy rodzica, który prowadzi wózek. I jeśli wybór brzmi tramwaj o 2 km na godzinę szybszy albo komunikacja kilkaset metrów bliżej mieszkańca, to Wrocław świadomie wybiera bliższą komunikację.
1: Fakty, opinie, komentarze w RMF 24 Wrocław.
0: Amputacja nogi groziła 16-letniemu Adrianowi spod Legnicy. Wszystko to efekt wypadku na motocyklu. Ratunkiem okazało się skomplikowane leczenie rekonstrukcyjne, które przeprowadzili lekarze z oddziału chirurgii plastycznej i chirurgii ręki szpitala imienia świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy. Ordynator oddziału, dr Ahmed El-Saftawy, mówi, że lada dzień chłopak wyjdzie ze szpitala, ale czeka go długa rehabilitacja.
3: Uratowaliście państwo, można powiedzieć, nogę młodego człowieka po wypadku. Co się wydarzyło? Mówimy o Adrianie, który do was trafił niedawno.
4: Tak, Adrian, 16-letni chłopak, który doznał urazu kończyny dolnej prawej w wyniku wypadku komunikacyjnego, po prostu jechał na motorze i miał wypadek. Bardzo poważny uraz stawu kolanowego z dużym ubytkiem tkanek miękkich i nadbocznego kości udowej. Praktycznie trafił do nas z otwartym i odsłoniętym stawem kolanowym.
3: Czyli w tym stanie on nie mógłby się poruszać, to by się nie zagoiło samo.
4: To znaczy, no, noga była zagrożona amputacją. To jest taki uraz. I najpierw początkowo trafił do centrum urazowego we Wrocławiu i stamtąd został skierowany do nas celem dalszego leczenia.
3: Jakie są rokowania tego, co zrobiliście? Co się wydarzyło?
4: Na chwilę obecną chłopak ma zabezpieczony stabilny staw kolanowy. Przyszedł dwie skomplikowane operacje. Obecnie rany ładnie się goją, ale też potrzeba, myślę, około 2-3 tygodni do pełnego zagojenia tych ran. Jakie rokowanie, to przede wszystkim zależy tak naprawdę od teraz w tej chwili od procesu rehabilitacji zaraz po wyjściu od nas ze szpitala, a planujemy wypis chłopca za 2 dni w piątek, ponieważ no jest to dziecko, którego boli praktycznie każdy ruch tej kończyny, z powodu tego, że przez kilka tygodni jest u nas hospitalizowany, również staw skokowy potrzebuje już porządnej rehabilitacji.
3: Ale noga, no, można już powiedzieć, że noga została uratowana?
4: Tak, no definitywnie noga jest uratowana i na pewno chłopak, że tak powiem, będzie chodził na dwóch nogach. W jakim zakresie się będzie biegał, to myślę, że w tej chwili dużo zależy od procesu rehabilitacji.
3: Czy kolejne operacje będą potrzebne, jak pan sądzi?
4: Mam nadzieję, że nie. Myślę, że staw kolanowy jest na tyle obecnie stabilny i jest zasunięty, czyli zgojenie przebiega, powiedziałbym, w sposób wzorowy. Czy w wyniku intensywnego treningu, na przykład podczas biegania, jeżeli będą jakieś niestabilności w tym stawie kolanowym, to się okaże. Natomiast na dzień dzisiejszy myślę, że zakończyliśmy leczenie operacyjne u niego.
3: To dla takich ludzi jak pan i pański zespół to świetna historia, dlatego że czujecie, że to, do czego zostaliście powołani, się dzieje na waszych oczach, czyli uratowane zdrowie młodego człowieka.
4: Znaczy, panie redaktorze, no my jesteśmy, mamy ogromne doświadczenie w ratowaniu kończyn, zarówno kończyn górnych, jak i dolnych. Trafiają do nas pacjenci w różnych przedziałach wiekowych.
3: Najtrudniejsze przypadki z całej Polski.
4: Tak, z całej Polski. Praktycznie jakby z naszego regionu bardzo rzadko mamy takich pacjentów, no ale oczywiście jeżeli tacy trafiają z naszego regionu, to też przejmujemy. Natomiast zdecydowana większość tych pacjentów, którzy przebywają u nas na leczeniu tym rekonstrukcyjnym, to w większości są spoza naszego regionu, nawet bym powiedział spoza województwa.
0: Z ordynatorem oddziału chirurgii plastycznej i chirurgii ręki Szpitala imienia Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, doktorem Ahmedem El-Saftawy, rozmawiał w czwartek Maciej Sas. W czwartek w Faktach RMF 24 Wrocław mówiliśmy też o powrocie na ulicę naszego miasta ważnego autobusu. Chodzi o autobus wsparcia Hejtover, który ponownie rusza do szkół. Przypomnijmy, że Wrocław w ten sposób przeciwdziała hejtowi wśród młodzieży, przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. Pierwszy przystanek już jutro o 11 przy Szkole Podstawowej nr 30 przy ulicy Zaporowskiej. Warto jeszcze wspomnieć, że pod koniec ubiegłego roku szkolnego kampania Hejtover dotarła do 6 szkół podstawowych, gdzie w warsztatach wzięło udział 705 i 6-klasistów. W tej edycji jesienno-zimowej autobus odwiedzi 15 kolejnych placówek. W czwartek szerzej wróciliśmy też do rekordu wrocławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Aktualnie znajduje się tam 310 kotów. To bardzo ciężki sezon w placówce. Jak mówi nam dyrektorka Aleksandra Cukier, powoli brakuje już miejsc.
5: Aktualnie sytuacja w schronisku jest dosyć trudna. Macie rekordową liczbę kotów. Jak to wygląda?
6: Mamy bardzo dużo kotów. Teoretycznie co roku jest ich bardzo dużo, ale w tym roku też jakoś tak mocniej chyba czujemy koci sezon. Jest ponad 300 kotów w naszej placówce. Właściwie po prostu brakuje nam też trochę miejsca dla tych zwierząt, bo przyjmować oczywiście możemy, natomiast chcemy to robić sensownie, chcemy zapewnić naszym zwierzętom to, czego potrzebują w takich oczywiście warunkach schroniskowych. Nie jesteśmy domem stałym, ale żeby było im jak najlepiej podczas oczekiwania właśnie na nowe domy. Masa pracy, no koty już nawet są w, niektóre maluchy tutaj są w klatkach przed biurem adopcji, no bo po prostu fizycznie nie ma gdzie ich dać. Zwierząt jest pełno, są fantastyczne zwierzęta. Nie wierzę, że można wejść do schroniska teraz i wyjść bez kota, jeżeli się chce go adoptować. Myślę, że każdy znajdzie dla siebie odpowiedniego podopiecznego. Są maluchy, są koty takie, powiedzmy, nastolatki kocie, są koty dorosłe, starsze, spokojne. spokojne. Naprawdę dla każdego jakiś wspaniały kot, a nawet dwa się znajdą.
5: Najbardziej potrzebne są adopcje, ale czego jeszcze potrzebujecie?
6: Adopcje to jest numer jeden, natomiast jeżeli ktoś nie może adoptować, to bardzo chętnie przyjmiemy podkłady higieniczne oraz żwirek drewniany, pelet. Oczywiście karma dobrej jakości.
0: I na tej rozmowie kończymy czwartkowe podsumowanie dnia w RMF 24 Wrocław. Daniel Hawrylenia, dziękuję za uwagę i spokojnej nocy.
1: RMF 24 Wrocław.

0: Ogłoszenie
1: o 7 w radiu RMF 24.
2: Te tematy budzą emocje już o poranku.
3: To, czy będzie to kilka baz, czy jedna baza, to też decyzje podejmą przede wszystkim siły i struktury NATO.
1: Rozmowa o 7 w radiu RMF 24. Piotr Salak i czołowi politycy oraz eksperci w kraju. Już jutro.
0: Ogłoszenie RMF 24.

0: I teraz o 23:00 najbardziej aktualne fakty w RMF FM. Anna Wachowska, słuchamy.
1: Zablokowana jest Krajowa 92 na Lubelszczyźnie. Ciężarówka potrąciła tam pieszego. Pod lupą faktów warszawska mapa punktów schronień. Posłuchajcie, co wynika z kolejnej już interwencji naszego dziennikarza w tej sprawie. Bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi będą, ale rozpoczną się z opóźnieniem. To informacja reportera RMF FM. Jedna osoba została ranna w wypadku na drodze krajowej nr 92 na Lubelszczyźnie. W Rogoźniczce, chodzi o trasę Międzyrzec Podlaski-Biała Podlaska, ciężarówka potrąciła pieszego. Droga jest zablokowana, z utrudnieniami musicie się liczyć do pierwszej. Gdzie się ukryć w przypadku konfliktu?
2: Pytamy o fakty.
1: Pytamy niemal pół roku po interwencji reportera RMF FM. W kwietniu nasz dziennikarz wykazał, że do wielu warszawskich punktów schronienia, szczególnie tych oznaczonych jako dostępnych całodobowo, w rzeczywistości nie da się dostać, a administratorzy budynków nie znają procedur, co zrobić w sytuacjach krytycznych. Do tych miejsc wrócił Jakub Rybski.
3: Tak naprawdę nic się nie zmieniło, bo wszystkie punkty schronienia dostępne całodobowo, które odwiedziłem, i okazało się, że całodobowe nie są, wciąż oznaczone są jako otwarte 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Tak jest w przypadku budynku Kancelarii Senatu przy ulicy Smolnej 12, do której w ogóle nie wejdziemy bez upoważnienia, albo w Muzeum Fryderyka Chopina na warszawskim Powiślu. Co więcej, administratorzy budynków zwracają uwagę na inny problem. Do punktów schronienia takich jak garaże bardzo trudno dostać się osobom z zewnątrz bez odpowiednich instrukcji.
4: Nawet my mamy jako pracownicy do obiektu tego problem z dostaniem się tam, bo to nie jest tak łatwo wcale.
3: Mówił mi pan Jan z administracji budynku Akademii Sztuk Pięknych przy Wybrzeżu Kościuszkowskim, gdzie znajduje się, przynajmniej w teorii, całodobowe miejsce schronienia.
1: Mija rok od zmasowanego nalotu dronów zza wschodniej granicy. W polską przestrzeń powietrzną wtargnęło wtedy 19 bezzałogowców. Rakieta wymierzona w jeden z nich spadła na dom we wsi Wyryki Wola na Lubelszczyźnie. Mieszkające w nim małżeństwo cudem uszło z życiem. Trudno to zapomnieć, mówi nam właściciel domu Tomasz Wesołowski.
5: Lepiej zapomnieć, bo to już wystarczająco wpłynęło na psychikę i na zdrowie. Żyje się dniem dzisiejszym, a jak to Mickiewicz mówił, trzeba z młodymi naprzód iść, po życie sięgać nowe. Trzeba powoli jakoś to próbować zapominać o tym.
1: W miejscu zburzonego domu powstaje nowy. Koszt jego budowy pokrywa resort obrony. Państwo Wesołowscy mają się wprowadzić do nowego domu przed Wigilią. Później niż planowano rozpoczną się bezpłatne szczepienia przeciwko koronawirusowi, ustalił dziennikarz RMF FM. Chodzi o nowy, zaktualizowany preparat, który miał być podawany w tym tygodniu. Tymczasem pierwsi pacjenci mają dostać szczepionkę 21 września. Z tymi faktami nasz reporter Michał Dobrołowicz. Z czego wynika to opóźnienie?
6: Z tego, że dopiero od jutra punkty szczepień będą mogły składać zamówienia w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych na zapas preparatu. Dystrybucja ruszy po tygodniu, a szczepienia prawdopodobnie za półtora tygodnia. Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej dr Mikołaj Konstanty potwierdza, że farmaceuci są gotowi, czekają tylko, aż ruszą procedury.
7: Prawdopodobnie z końcówką przyszłego tygodnia te szczepionki powinny pojawić się w aptecznych punktach szczepień. Natomiast czekamy na potwierdzone informacje zarówno z Ministerstwa Zdrowia, jak i z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
6: Zmiany w tym sezonie dotyczą też zapisów na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Na razie nie będzie e-skierowań. Zapisywać trzeba się wobec tego bezpośrednio, osobiście albo telefonicznie w przychodni albo w aptece, która działa jak punkt szczepień.
1: Tak mocnego wstrząsu dawno nie odczuliśmy. Wszystko z półek w domu pospadało, relacjonują mieszkańcy Żarek, niedaleko Chrzanowa w Małopolsce. W kopalni Janina w Libiążu doszło do wstrząsu.
8: Mimo to, że można powiedzieć, że jesteśmy przyzwyczajeni, ale no jest to przerażające. Nieraz było tak, że też coś z półki spadło, rozbiło się, no i też koszty trzeba sobie pokryć.
9: No dla mnie dzisiaj to było przerażenie, no bo to był bardzo duży wstrząs.
10: Często się to zdarza tutaj u was?
11: Proszę pana, często, ale naprawdę nie przypominam, żeby ten wstrząs był jakiś po prostu mniejszy. Ten był niesamowity. No niesamowity, no. Szczerze mówiąc, no nie należę do gości, którzy po prostu się czegoś boją, ale naprawdę przestraszyłem się.
1: Usłyszał reporter RMF FM Maciej Sołtys. W faktach za godzinę będzie o jesiennych barwach w przyrodzie.
12: Ta zieleń robi się bardziej blada, wchodzą kolory pastelowe, owoce zaczynają robić się czerwone, wybarwiać, tak jak w przypadku tego berberysu.
1: Słyszymy się o północy.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: popołudniowa rozmowa w Radiu RMF 24. To warto powtórzyć.
1: Dzień dobry, a gościem popołudniowej rozmowy RMF FM jest Janusz Reiter, były ambasador w Niemczech, Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór, panie ambasadorze.
2: Dobry wieczór.
1: Panie ambasadorze, w Polsce przebywa amerykańska delegacja, ludzie Pentagonu jeżdżą po Polsce, oglądają miejsca przyszłych ewentualnych stałych baz wojskowych Stanów Zjednoczonych. A ja chciałam zapytać, według pana, dlaczego Amerykanie mieliby zdecydować się na stałą bazę, kiedy słyszymy, że raczej mówią, że chcą ograniczyć swoją obecność wojskową w Europie?
2: No ja myślę, że na tym można polegać, że to jest ta tendencja, która się nie zmieni w polityce amerykańskiej. Ameryka ogranicza swoją obecność w Europie. To nie znaczy, że do zera ją ogranicza. Ale ograniczają. To jest coś, co oczywiście ma dla nas szczególne znaczenie ze względu na naszą geografię. Ja myślę, że wśród tych wielu sygnałów, które docierają z Waszyngtonu, jest jeden, moim zdaniem, taki, któremu trzeba ufać, że on opisuje dosyć dobrze zamiary amerykańskie. To jest to, co taki wysoki urzędnik Pentagonu, zastępca sekretarza obrony, nazywa NATO 3.0. On mówi o tym, że Ameryka utrzyma odpowiedzialność za odstraszanie nuklearne. Odstraszenie nuklearne Rosji oczywiście, natomiast odpowiedzialność za odstraszanie konwencjonalne muszą przejąć na siebie sami Europejczycy. Teraz pytanie jest tylko, czy sami to znaczy, że zupełnie bez udziału Amerykanów, czy z jakimś ograniczonym udziałem Amerykanów, a jeżeli tak to będzie, to gdzie ta obecność amerykańska pozostanie, gdzie ona być może będzie zwiększona, a gdzie ona będzie zmniejszona?
1: Na przykład takiego scenariusza, że gdzieś w Europie zmniejszają swoją obecność, ale zwiększają ją u nas.
2: To jest oczywiście wyobrażalne, tak, ale niczego pewnego na ten temat ja przynajmniej nie wiem.
1: Panie ambasadorze, czy można ufać obecnej amerykańskiej administracji, jeśli chodzi o negocjacje z Rosją? Pytam o to, dlatego że Donald Trump mówi, że ta ostatnia rozmowa, którą miał z Władimirem Putinem, godzinna, świetna. Według Donalda Trumpa Władimir Putin chce pokoju. Kilka godzin po tym, jak wyjechali wysłańcy Donalda Trumpa z Kijowa, czyli Jared Kushner i Steve Witkoff, Rosja znowu atakowała Ukrainę. Dzisiaj, czyli kilka godzin po tej świetnej rozmowie, jak mówi Donald Trump, znowu rosyjskie drony leciały na Ukrainę.
2: Była pierwsza wizyta tych dwóch wysłanników prezydenta Trumpa w Kijowie. Oni dotychczas jeździli tylko do Moskwy. To nie był też dobry znak. To wywołuje w ogóle w Europie fatalne skojarzenia, ponieważ pamiętamy takie sytuacje kryzysowe, w których mocarstwa się porozumiewały w sprawie innego kraju. Otóż ja rozumiem, dlaczego tak było, ale to nie jest dobry znak. To, że pojechali do Kijowa, to akurat jest powód do pewnego optymizmu. Natomiast szczerze mówiąc, czego naprawdę chce prezydent Trump, ja nie wiem tego, dlatego że do niedawna, dopóki byli inni prezydenci w Ameryce, to oni, nieważne czy byli demokraci, czy republikanie, wiadomo było mniej więcej, jaki jest ich obraz świata. W tym obrazie świata były państwa, które Ameryka uważała za swoich przyjaciół, ponieważ one podzielały amerykańskie wartości i interesy amerykańskie. Do nich Polska należała, cała Europa zachodnia, środkowa, ale także Ukraina się znalazła w tym obozie. I był wyraźny przeciwnik, czy w tej chwili może być wróg, to była Rosja. I naszym wspólnym zadaniem i celem było odstraszenie tej Rosji. Otóż w obrazie świata Donalda Trumpa to tak chyba już nie wygląda. A zatem nie wiadomo właściwie, z kim on się identyfikuje.
1: Czy według pana dla Donalda Trumpa Rosja to jest wróg cały czas? Czy ktoś, z kim można robić świetne biznesy?
2: On tego tak nie nazywa, ponieważ on ma jedno kryterium oceny bardzo ważne, chyba najważniejsze, być może jedyne, to jest siła. Otóż w kategoriach siły Rosja jest czymś, co on uważa, że trzeba poważnie traktować. W kategoriach siły Ukraina ma mniej do zaoferowania, chociaż wydaje się, że Ukraina trochę zyskała na respekcie w oczach prezydenta Trumpa, ponieważ sobie w tej wojnie radzi lepiej, niż tego pewnie oczekiwało wielu ludzi w Waszyngtonie.
1: A według pana w oczach Donalda Trumpa Europa jaka jest?
2: Ta Europa to jest kontynent, do którego on, który dla niego jako pierwszego prezydenta Ameryki nie jest częścią

0: Tego samego świata, którego przywódcą jest Ameryka. Ameryka uważała się zawsze za przywódcę wolnego świata, świata zachodniego i niewątpliwie, ponad wszelką wątpliwość, częścią tego świata, taką najważniejszą, najbliższą Ameryce w sensie kulturowym, w sensie historycznym i emocjonalnym była Europa. Otóż tego dzisiaj nie ma. Europa jest nadal kontynentem, na którym Ameryka ma interesy i który pewnie dla interesów globalnych Ameryki jest ważny.
1: Czy Donald Trump chce osłabienia Europy?
0: Donald Trump chce pewnie osłabienia Europy takiej, jak ona jest dzisiaj zorganizowana, czyli tej Europy zorganizowanej w Unii Europejskiej, ponieważ on uważa i cały ten ruch MAGA uważa Europę, Unię Europejską za takie przedłużenie amerykańskiego liberalizmu. To jest bzdurą, bo to nie liberałowie amerykańscy stworzyli Unię Europejską, tylko Unia Europejska, czyli to ta zjednoczona Europa, była w dużej mierze dzieckiem Ameryki, tej, która po II wojnie światowej postanowiła z Europy nie wychodzić, jak to zrobiła po I wojnie światowej, tylko postanowiła tu zostać. I po to, żeby Europejczycy byli dobrym, solidnym sojusznikiem, żeby się nie kłócili sami ze sobą, Amerykanie popierali zjednoczenie Europy. Dlatego też popierali polskie wejście do Unii Europejskiej po 1989 roku, bo w ich interesie leżało umocnienie tego właśnie, tej właśnie Europy jako wspólnoty wolnych narodów, ale wspólnoty, a nie grupy państw, które wzajemnie ze sobą i konkurują, i rywalizują, i też nawet wchodzą w konflikty.
1: No teraz ta wspólnota, jak mówił Donald Trump, jest trudna dla Stanów Zjednoczonych, ale chciałam zapytać o jeszcze jedną rzecz. Zbliża się szczyt G20 w Stanach Zjednoczonych. Na tym szczycie ministrów finansów był rosyjski minister finansów. Donald Trump nie wyklucza, że na ten właściwy szczyt przywódców zaprosi Władimira Putina. Co według pana, jako dyplomaty, powinni zrobić europejscy przywódcy? Będzie tam polski prezydent, jeśli Władimir Putin zostanie zaproszony do tego samego stołu?
0: No, ja nie zazdroszczę na tej decyzji i powiem szczerze, że nie mam tutaj na to pytanie dobrej odpowiedzi. Byłaby to wyjątkowo trudna próba dla przywódców europejskich. Są racje, które przemawiają za tym, żeby tam być, ale są racje takie, które każą nad tym się bardzo poważnie zastanowić.
1: Panie ambasadorze, to przenieśmy się do drugiego kraju, który zna pan równie doskonale, Niemcy. Alternatywa dla Niemiec, AfD, wygrała w Saksonii-Anhalt. No niemal tak dobrze, jak pokazywały sondaże, niemal, bo lepiej nawet niż pokazywały sondaże. Czy to jest początek marszu po władzę w kraju na tym szczeblu federalnym? Alice Weidel, jedna z liderek AfD, mówi, że tak, że za chwilę wygrają wybory do Bundestagu.
0: To nie musi tak być, ale to nie jest zupełnie wykluczone. To nie jest taka myśl absurdalna, niestety. To jeszcze jest długa droga, daleka droga. Czyli w tym tygodniu, za kilka dni, w niedzielę, będą wybory komunalne, wprawdzie politycznie mniej ważne, ale ważne jako test takich nastrojów w jednym z landów niemieckich, w tej zachodniej części Niemiec, w Dolnej Saksonii. Te wybory pokażą, czy te nastroje, które doprowadziły do zwycięstwa AfD w jednym landzie wschodnim, są porównywalne z nastrojami w zachodniej części Niemiec. Zobaczymy. Tego nie wiemy, tego nie można jednak wykluczyć. Będą też wybory w Berlinie, będą wybory w Mecklenburgu i Przedpomorzu. Obraz będzie trochę pełniejszy. Natomiast ja nie uważam, że tak jak niektórzy to robią, że to jest zjawisko takie specyficznie wschodnio-niemieckie. Ja uważam, że w ogóle nie tylko w Niemczech, ale w Europie, czasami na wschodzie, to co się dzieje na wschodzie, to jest to, co się na zachodzie wydarzy trochę później. Może nie z taką siłą, ponieważ na wschodzie wiele nowych takich nastrojów, wiele nowych tendencji się ujawnia szybciej, ponieważ one nie są hamowane przez takie mechanizmy poprawności politycznej. Po prostu tu się ostrzej, brutalniej wyraża pewne rzeczy, których na zachodzie ludzie nie mówią tak właśnie brutalnie, tak otwarcie. Więc to niestety trzeba traktować bardzo poważnie, ale ja wcale nie twierdzę, że te siły demokratycznego centrum już przegrały tę batalię. Nie, ta batalia się dopiero rozpoczyna.
1: Ale czy już przegrał obecny kanclerz? Pytam dlatego, że z skala niepopularności kanclerza Merca jest gigantyczna. Widziałam takie badania, gdzie w skali całego kraju popiera go 13% Niemców, a we wschodnich landach 8%.
0: Tak, ja wiem, ale to po pierwsze w Niemczech nie tak łatwo odwołać kanclerza i zmienić rząd.
1: Lecz on jest obciążeniem po prostu dla tych centrowych sił.
0: Tak, ale on jest dopiero co wybrany, półtora roku temu, on ma jeszcze dużo czasu. Więc w Niemczech mu po pierwsze nie tak łatwo odwołać rząd. Konstytucja po prostu utrudniła to bardzo, to jest doświadczenie, które Niemcy wyciągnęli z czasów Republiki Weimarskiej przed II wojną światową, przed dojściem do władzy Hitlera i utrudnili bardzo właśnie takie mechanizmy szybkiej wymiany rządu. Po drugie, przy całej odpowiedzialności Merca za tę jego niepopularność i za słabość tego rządu, to nie ma się co łudzić. Na tym stanowisku dzisiaj nikt nie będzie popularny, ponieważ kraj jest w trudnej sytuacji, w której zmuszony jest podjąć trudne decyzje, podjąć reformy, które są niepopularne. W Niemczech nie powiedziano ludziom, że to, co się wydarzyło w ostatnich latach, po pierwsze wojna rosyjska w Ukrainie, a po drugie rosnąca presja Chin, a wreszcie także konflikty handlowe pomiędzy Europą a Ameryką, to obiektywnie pogarsza sytuację i że nie da się tego tak przez to tak przejść, przez ten okres, żeby to nikogo nie zabolało. Otóż nikt nie miał odwagi powiedzieć ludziom, że po prostu to będzie, że będzie to związane z kosztem, że trzeba będzie zapłacić cenę. Udawano, że można tej ceny, można tych kosztów uniknąć, że to jakoś tak przejdzie, że nikogo nie zaboli. Otóż zaboli. I oczywiście nawet gdyby w Niemczech, w co ja nie wierzę, nie daj Boże, doszło do władzy AfD, to ono też tej sytuacji niemieckiej nie zmieni. Tak, że ludziom nagle będzie się żyło lepiej, szczęśliwiej. Są obiektywne powody, dla których sytuacja dzisiaj jest trudna. Do tego dochodzą jeszcze oczywiście takie rzeczy już może bardziej miękkie. Język, którym się porozumiewają te elity tradycyjne, demokratyczne, liberalne ze społeczeństwem, to on się wyczerpał. On nie opisuje świata tak, jak ludzie go odczuwają. To się może zmienić i Merz obiecuje teraz, że to zmieni. Ja mam nadzieję, że on to zrobi, bo od tego może dużo zależeć.
1: Panie ambasadorze, a czy według pana na ile jest prawdopodobne, że zmieni się też język AfD w kwestii relacji z Polską? Teraz w ich programie i oni oficjalnie nie kwestionują granicy polsko-niemieckiej, ale czy możemy już wykluczyć, że jak będą rośli w siłę, to nagle jednak padnie hasło oddajcie nam Śląsk i Pomorze?
0: No może nie tak oddajcie, to jest mało prawdopodobne.
1: Bo na przykład nie będą wiedzieli, co zrobić z gospodarką i gdzieś będą musieli znaleźć temat zastępczy.
0: To jest bardzo zupełnie łatwo sobie można wyobrazić taką sytuację, w której na polskie żądania reparacji wojennych AfD odpowiada: chwileczkę, to może zastanówmy się nad tym, co tu się działo od 1945 roku, kto co stracił, kto co wziął. To jest bardzo prawdopodobne.
1: A żebyśmy my im może zapłacili.
0: No reparacje. Więc właśnie w tym duchu mniej więcej. To jest bardzo prawdopodobne i to jest najlepszy sposób na to, żeby cofnąć Polskę i Niemcy do czasów jakiegoś konfliktu politycznego, takiego antagonizmu pomiędzy ludźmi. Nie jest to tak trudno tego typu nastroje wywołać. U nas wielu ludzi nie rozumie tego, że im więcej u nas się też wytwarza takiego poczucia krzywdy, tym łatwiej takie poczucie krzywdy też wzbudzić u innych. Otóż to nie jest tak, że w Niemczech to jest niemożliwe. Nawet w tak potężnym kraju jak Ameryka Donald Trump zdołał przekonać ludzi, że właśnie to Amerykanie są ofiarami. I muszą teraz wreszcie się zacząć bronić przed tym światem, który ich tak wyzyskiwał brutalnie. Dlaczego Niemcy nie mogliby czegoś podobnego wykonać? I AfD już próbuje przecież ludzi przekonać, że dosyć tego tłumaczenia się ciągle z przeszłości, że Niemcy muszą wreszcie stać się znowu dumnym narodem, który musi powiedzieć też czasami innym nie. Koniec, kropka. Pierwszymi, którym ci ludzie by chcieli powiedzieć nie w taki właśnie sposób, bo się tego nie boją, to jest właśnie Polska.
1: Reparacje od AfD, gdyby doszli, możemy w ogóle zapomnieć. To, co pan mówił, mogą chcieć od nas jakieś odszkodowanie, ale czy w ogóle jakiekolwiek siły polityczne są gotowe rozmawiać o jakichkolwiek reparacjach?
0: Nie. Nie, i to trzeba sobie powiedzieć, że to jest kompletnie, to jest żądanie kompletnie nierealistyczne, obliczone, albo przynajmniej, no, może nie, ja nie twierdzę, że taka jest intencja, ale nie wiem tego, na to tylko, żeby kompletnie zablokować stosunki polsko-niemieckie, ponieważ rzeczą absolutnie pewną, że tych reparacji nie będzie, a rzeczą bardzo prawdopodobną jest, że w wyniku tego sporu o reparacje bardzo się pogorszą stosunki Polski z Niemcami, i to wtedy, kiedy akurat one są potrzebne nam dobre, jako dobre stosunki, a nie jako złe. Dlaczego to jest niemożliwe?
1: Poruszenie, panie ambasadorze, tego tematu teraz, w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy geopolitycznej, jest nieodpowiedzialne?
0: Tak, bo proszę sobie uświadomić jedno. To nie jest spór pomiędzy Polską a Niemcami. Decyzję o tym, żeby nie ściągać z Niemiec reparacji, podjęli po II wojnie światowej Amerykanie. Wiesz, Amerykanie doszli do wniosku, że trzeba zainwestować w Niemcy jako bogaty kraj, któremu się dobrze powodzi, który będzie wzmacniał wspólnotę zachodnią. Amerykanie potrzebowali takich Niemiec i dlatego postanowili z tych Niemiec nie ściągać reparacji, tak jak to robili alianci po I wojnie światowej, ze skutkami zresztą marnymi. Dla Niemiec, ale dla siebie przede wszystkim. Otóż Amerykanie postanowili prowadzić zupełnie inną politykę. Do nich się przyłączyli Brytyjczycy i Francuzi, a potem się Rosjanie, czyli Związek Radziecki się do nich przyłączył, ponieważ nie wypadało Rosjanom ściągać reparacji ze wschodnich Niemiec, kiedy zachodni alianci tego nie robili w zachodniej części Niemiec. I w ten sposób ta sprawa została zamknięta. I rezygnacja z tych reparacji stała się częścią pewnej umowy zawartej po II wojnie światowej. To prawda, że myśmy w tej umowie nie brali udziału, ale co byśmy wtedy mieli innego zrobić? A w sumie na tym, że ta umowa została dotrzymana, myśmy dobrze wyszli, bo to pozwoliło zbudować zupełnie inną Europę niż ta, którą myśmy opuścili po 1939 roku, napadnięci z dwóch stron. To dało Europie dobrobyt i bezpieczeństwo i pokój, którego częścią my teraz też jesteśmy od 1989 roku. W tym sensie my mamy powody, żeby akceptować ten powojenny ład, a nie kontestować go. A zwłaszcza każdy, kto go kontestuje, musi sobie zadać pytanie, czy na tym to się skończy kontestowanie. Jeżeli my będziemy kontestować, to inni mogą też kontestować. AfD, tu wracamy do AfD, już jest do tego gotowa.
1: No tak, AfD mówi, że trzeba wrócić do niektórych rzeczy, które były, na przykład do niemieckiej marki. Nie wykluczają tego, żeby, mówią, że trzeba wyjść ze strefy euro. Ale chciałam zapytać o AfD w kontekście tej prorosyjskości tego ugrupowania. Chcą zniesienia sankcji, wznowienia handlu, kupowania surowców, a skończywszy na tym, że mówią, że trzeba uczyć języka rosyjskiego w szkołach, bo miliony ludzi mówią po rosyjsku. Czy dla tych głównych polityków AfD, panie ambasadorze, na wschód od Odry są wschodnie Niemcy, a potem Rosja? Czy w ogóle dostrzegają Polskę? Czy są oni, jest Rosja? I pośrodku...
0: Dla tych ludzi na wschód od Niemiec jest państwo, do którego oni nie mają serca, do którego oni nie czują żadnej sympatii, i państwo, które oni uważają za przeszkodę w nawiązaniu takich stosunków z Rosją, jakie oni uważają za korzystne dla Niemiec.
1: Czyli Polska jest dla nich przeszkodą.
0: Tak, to nie znaczy, ja z tego nie wyciągam wniosku, że oni myślą o jakichś rozbiorach Polski, nie wiem, o wojnie. To nie o to chodzi, ale chodzi o to, że dla nich pierwszym partnerem takim do wielkiej gry politycznej jest Rosja, a Polska dlatego, że jest państwem, jakby to powiedzieć, jest w stałym konflikcie geopolitycznym z Rosją, jest dla nich w tym przeszkodą. A przy okazji Ukraina jest oczywiście też przeszkodą, dlatego oni godzą się spokojnie na to, żeby Ukraina padła. Żeby Ukraina padła, została połknięta przez Rosję. Co to dla Polski by znaczyło, tego chyba nie trzeba tłumaczyć, A, proszę zauważyć, że Niemcy stały się w ostatnich latach największym dawcą pomocy dla Ukrainy. Jeżeli ten kraj odpadnie z tego frontu wsparcia Ukrainy, to bardzo osłabi Ukrainę. Ameryka Niemiec w tej roli nie zastąpi.
1: Mamy minutę i chciałam zapytać jeszcze w kontekście AfD i polskich polityków, którzy mówią, że AfD nie jest dla nas groźne, że trzeba współpracować z AfD, ba, że wręcz AfD to jest całkiem dobre ugrupowanie dla Polski. Korzystnie by było, jakby doszło do władzy. Jak by pan to nazwał?
0: No, to tu się cisną takie dosyć mocne słowa. Radziłbym poczytać i posłuchać przynajmniej, a także się zastanowić nad tym, przecież nie trzeba niczego przypisywać AfD, czego ona sama nie mówi. Ja tylko wnoszę do tego, co AfD mówi, co pisze w swoich dokumentach. Tam jest dosyć wyraźnie napisane wszystko, czego można od AfD oczekiwać. Zarówno w sensie takiej wielkiej polityki, to znaczy głównie chodzi o Rosję i Ukrainę, i się zastanowić, co będzie to znaczyło dla polskich interesów, jeżeli padnie Ukraina, a po drugie poczytać to, co dotyczy Polski, o tym, jak AfD sobie wyobraża na przykład politykę historyczną wobec Polski. Ja bym nie chciał tego doświadczyć.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Były ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych Janusz Reiter był gościem popołudniowej rozmowy RMF. Dziękuję bardzo, panie ambasadorze.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję państwu.
2: Radio RMF 24.

Jesteś idolem, wielbicie tłum. Gdzie się pojawisz, słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz.

0: Mamy północ, mamy nowy dzień i sprawdzamy dla was najważniejsze fakty. Anna Wachowska.
1: Jestem, zapraszam. 12 godzin potrwa protest maszynistów. Zgodnie z zapowiedzią właśnie powinien się rozpoczynać. Przekażemy ważne dla kierowców informacje z A2 na Mazowszu. A na koniec barwy jesieni.
2: Te owoce czerwone, karminowe zauważyć możemy już z daleka. One bardzo urozmaicają nasz taki krajobraz jesiennego lasu.
1: To są fakty o północy. W tej chwili powinien ruszać protest na kolei. Do południa pociągi będą zwalniać na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. To reakcja maszynistów na katastrofę w Sokolnikach Suchych na Mazowszu. Przedwczoraj ciężarówka mimo sygnałów świetlnych wjechała na przejazd kolejowy i zderzyła się z pociągiem. Kilkunastu pasażerów zostało rannych. Zmarła jedna osoba. Wczoraj została przeprowadzona wizja lokalna.
3: Cały czas trwają ustalenia, ale hipotetycznie lokomotywa, która uderzyła w ciężarówkę, która nagle wjechała przed czoło lokomotywy, spowodowało, że lokomotywa w wyniku siły, które wystąpiły, podniosła się do góry od jakiś element zahaczający z tego samochodu, odwróciła się o 180 stopni i przewróciła się na ten pierwszy wagon, spadając na ten wagon i prowadząc uszkodzenie boku tego wagonu i zerwanie całego poszycia wagonu. Jak Państwo widzieli, tam jest cały wagon uszkodzony i stąd niestety te osoby były albo poważnie ranne, albo tak jak ta pani niestety poniosła śmierć.
1: Mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa z PKP PLK. Uwaga kierowcy, pożar samochodu dostawczego na A2 na Mazowszu. W Starych Groszkach, to odcinek Kałuszyn-Siedlce, zablokowany jest pas w kierunku Terespola, ostrzegamy. Algieria zrywa stosunki dyplomatyczne ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Władze w Algierze uzasadniły ten krok szeregiem prowokacyjnych i wrogich działań ze strony Abu Zabi. Zapowiedziały również, że od dziś zamkną swoją przestrzeń powietrzną dla wszystkich cywilnych i wojskowych samolotów zarejestrowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wyjątek przewidziano dla lotów pasażerskich do i z Algieru, które będą mogły odbywać się do końca roku. Emirackiemu ambasadorowi dano 48 godzin na opuszczenie kraju. Według analityków zerwanie stosunków jest efektem narastających od dłuższego czasu napięć. Abu Zabi wspiera roszczenia Maroka, głównego regionalnego rywala Algierii, do Sahary Zachodniej, gdzie 6 lat temu otworzyło konsulat. Algieria, podobnie jak większość państw muzułmańskich, sprzeciwia się normalizacji stosunków z Izraelem. Polskie doświadczenia z kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy mogą wybrzmieć w dorocznym orędziu szefowej Komisji Europejskiej o stanie Unii. Ursula von der Leyen wygłosi je w najbliższą środę. Mają też znaleźć się w rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej Ceuty, którą eurodeputowani przyjmą za tydzień, przekazał dziennikarce RMF FM europoseł Koalicji Obywatelskiej Andrzej Halicki. O jakie konkretnie doświadczenia chodzi? O tym Katarzyna Szymańska-Borginą.
4: Ursula von der Leyen może wskazać Polskę jako przykład skutecznej ochrony zewnętrznej granicy w kontekście kryzysu w Ceucie, gdzie migranci z Maroka masowo próbowali przedostać się do Hiszpanii. Polska delegacja będzie natomiast zabiegać, by w rezolucji znalazło się odwołanie do rozwiązania zastosowanego przy granicy z Białorusią, czyli czasowego ograniczenia możliwości składania wniosków o azyl przy masowym naporze na granicę.
5: Dziś wydaje się, że powinno być to ogólnoeuropejskim prawem.
4: Mówi Halicki. Polska chce, by taki mechanizm można było stosować w całej Unii w sytuacjach kryzysowych.
1: Sabah Baku Tymoteusza Puchacza przegrał na Old Trafford z Manchesterem United 0-4 w pierwszej kolejce fazy zasadniczej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Debiutujący w tych rozgrywkach reprezentant Polski wystąpił w pierwszym składzie czołowej drużyny Azerbejdżanu.
6: Te fakty rozbudzają wyobraźnię.
1: Pogoda wciąż letnia, ale w przyrodzie widać już duże zmiany. Wszystkimi odcieniami fioletu kwitną wrzosy, a zieleń liści powoli traci soczyste barwy i lada moment zmieni się w żółty, pomarańczowy i czerwony. A to oznacza, że jesień coraz bliżej.
2: Jesienne kolory zaczynają powoli tutaj w naszym otoczeniu się przebijać. Ta zieleń robi się bardziej blada, wchodzą kolory pastelowe. Owoce zaczynają robić się czerwone, wybarwiać, tak jak w przypadku tego berberysu. Wrzos też już kwitnie pełną parą, a także pojawia się również wrotycz ze swoimi żółtymi kwiatami. Także jesień już stoi za progiem.
1: A to prawdziwa uczta dla oczu, o czym Dorota Wleklik z RMF Max rozmawiała z Kamilem Blaskiem z nadleśnictwa Kłodawa.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Anna Wachowska, zapraszam na fakty w RMF FM o pierwszej. Śledczy ustalają przyczyny wypadku autokaru w Szwajcarii. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych. Delegacja Stanów Zjednoczonych w Polsce ogląda lokalizacje, w których mogą powstać amerykańskie stałe bazy wojskowe. A na koniec zabierzemy Was w podróż w czasie, gdy maluch był marzeniem, a szary ziemniak bohaterem naszych stołów. Kilka osób zginęło, a kilka doznało obrażeń w wypadku autokaru turystycznego na wschodzie Szwajcarii. Pojazdem podróżowali Holendrzy, 48 osób. Do wypadku doszło w kantonie Gryzonia. Według prasy szwajcarskiej autokar należał do holenderskiej firmy turystycznej, która oferuje wycieczki po całej Europie. Autokar zderzył się z barierką. Pojazd następnie zjechał z drogi w prawo i przewrócił się na bok. Kilka osób zginęło, a kilka innych zostało rannych, podkreślał rzecznik policji. Zdjęcia z miejsca wypadku możecie zobaczyć na rmf24.pl. Ministrowie obrony prezentowali amerykańskiej delegacji polski przemysł zbrojeniowy i potencjalne miejsca stałego stacjonowania wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Pod uwagę branych jest 5 lokalizacji na zachodzie kraju.
1: My proponujemy, my przedstawiamy, decyduje strona amerykańska. My wszędzie tam, gdzie pokazujemy już dzisiaj obecność żołnierzy amerykańskich. Oni są zarówno w Poznaniu, we Wrocławiu, w Powidzu, ale są też w Bydgoszczy, bo tam NATO ma swoje ważne miejsce. Znają dobrze Szczecin. Dziękuję też samorządowcom ze wszystkich tych miast, województw, które wymieniłem, za ich zaangażowanie i też gotowość do partycypacji, czyli udziału w kosztach tego przedsięwzięcia. To jest duża inwestycja, jeszcze raz, to jest duży wysiłek polskiego podatnika, ale to jest najlepsza inwestycja w polskie bezpieczeństwo.
0: Mówił w Karpaczu minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Sąd rodzinny w Gliwicach zajmie się sprawą dwóch nastolatków, którzy stwarzali zagrożenie w czasie jazdy na hulajnogach. Pierwszy z nich uciekał przed policją, drugi doprowadził do wypadku. Jeden z nich ma 14, a drugi 12 lat. Jak doszło do wypadku, o tym Marcin Buczek.
2: Kobieta na motocyklu przejeżdżała obok 12-latka jadącego w tym samym kierunku na hulajnodze. Nagle nastolatek skręcił w lewo i uderzył w motocyklistkę. To ona została poszkodowana i zabrana do szpitala. Nastolatek natomiast odjechał, ale niebawem na miejsce wypadku przyprowadziła go mama. Jak się między innymi okazało, był za młody na to, aby samodzielnie poruszać się hulajnogą elektryczną po publicznej drodze. Z kolei wspomniany 14-latek nie zatrzymywał się, mimo że jechał za nim radiowóz policyjny z włączonymi sygnałami. Jak się okazało, między innymi jechał bez uprawnień, hulajnoga była uszkodzona, a w czasie ucieczki nie zwracał uwagi na znaki drogowe i nie reagował na policyjne sygnały.
0: Zdrajcy i taksówkarze to obelgi, jakie w Wielkiej Brytanii pojawiły się pod adresem ratowników, którzy niosą pomoc ludziom na kanale La Manche, informuje londyński korespondent RMF FM Bogdan Frimorgan.
3: Ratownicy dbają o bezpieczeństwo nielegalnych imigrantów, którzy na dmuchanych pontonach przeprawiają się przez kanał La Manche. Zdjęcia ochotników biorących udział w tych akcjach zostały upublicznione w mediach społecznościowych, co spowodowało lawinę obelg pod ich adresem. Wzywano do tego, by nie obsługiwać ratowników w pubach. Pojawiły się także groźby karalne. Brytyjska policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Służby ratownictwa morskiego są organizacją charytatywną, która utrzymuje się z publicznych składek. W reakcji na te wydarzenia rząd potępił wszelkie formy ataków wymierzone w ludzi, którzy często z narażeniem własnego życia niosą pomoc innym.
0: Izraelskie siły zbrojne zniszczyły w południowym Libanie system tuneli używanych przez proirańską organizację terrorystyczną Hezbollah. Według amerykańskiej służby geologicznej wybuchy spowodowały wstrząs o magnitudzie 4,1, czyli podobny do małego trzęsienia ziemi.
4: Fakty RMF FM na tropach historii.
0: A gdyby tak na chwilę cofnąć koszalin do czasów, kiedy neon był luksusem, maluch był marzeniem, a ziemniak bohaterem domówek? Możliwe będzie to w najbliższy weekend. Na dziedzińcu Koszalińskiego Muzeum ruszy impreza Kolorowe odcienie szarości PRL-u.
5: Pokazać tę szarą rzeczywistość. No a któż inny, jak nie szary ziemniak, kartofel czy pyra, tym bohaterem PRL-u był i jest cały czas w naszej wyobraźni, ale to właśnie jest też ten element, którym myślę, nie tylko zaskoczymy, ale rozsmakujemy Państwa, bo oczywiście, jeżeli kowr, to oczywiście będzie można smakować i cudownie też te smaki wspominać i zabierać ze sobą.
0: Podkreślała w rozmowie z Eweliną Piechorowską Joanna Chojecka, dyrektorka muzeum w Koszalinie. I na koniec publicystyka. Postępowanie w szpitalu południowym zakończy się w ciągu kilku miesięcy, mówił w porannej rozmowie w RMF FM Łukasz Jankowski, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej. Audyt to konsekwencja afery, do której doszło przed wakacjami w tej placówce. Młody lekarz bez specjalizacji, były radny Koalicji Obywatelskiej, został koordynatorem szpitalnego SOR-u. Posłuchajmy fragmentu rozmowy Tomasza Terlikowskiego.
6: Tam świadków jest naprawdę sporo do przesłuchania i mogą pojawić się dodatkowe wątki.
7: A czy pojawiają się, czy potwierdzają się, albo przynajmniej czy macie podejrzenia, że potwierdzają się te zarzuty bardzo poważne, no choćby właśnie o zagrożenie śmiercią?
6: Na razie nie mamy potwierdzenia, że mogło tam dochodzić do działań, które doprowadziłyby do śmierci pacjenta, ale sprawa jest rozwojowa i my to cały czas badamy.
7: Pojawiało się też pytanie, dlaczego nikt nie alarmował wcześniej. To znaczy, to jest to pytanie, które dotyczy nie tylko samego doktora Kacprzyka, ale całego szpitala.
6: Dla mnie niewytłumaczalne, można to wyjaśnić tylko atmosferą pewnego zastraszenia, strachu, jakimś układem. Natomiast nie ma usprawiedliwienia dla lekarza, który wiedząc o skali zaniedbań, nie informuje o tym ani przełożonych, ani na przykład izby lekarskiej. Myślę, że po tym zdarzeniu wszyscy lekarze w Polsce wiedzą już doskonale, że jeżeli zdarza się sytuacja, która budzi ich niepokój, to mają obowiązek alarmować.
7: No dobrze, a może to jest tak, że po prostu przez tak wiele lat lekarze trochę to ukrywali, trochę zamiatali sprawę pod dywan, że nie ma takiego nawyku, żeby zgłaszać sprawę, jak to się kiedyś mówiło, donosić na kolegę.
6: Czyli kultura organizacyjna kuleje, bo ona jest wzięta z poprzedniego systemu.
7: Zgadzam kultura
6: się
7: milczenia.
6: Z tym. Czy kultura milczenia, może kultura zastraszenia, może bardziej kultura jakoś to będzie w polskiej ochronie zdrowia? Dam prosty przykład. Chirurg dyżurował na oddziale, dyrektor mówi, a zejdź jeszcze na SOR, pokonsultuj w ramach godzinach pracy. Chirurg mówi, zostawię swój oddział, ale dyrektor mówi, no ale wiesz, nie mam kim pracować, pomóż. Chirurg schodzi na oddział, no to jeszcze rehabilitacja medyczna, to weź jeszcze dyżur jednocześnie na rehabilitacji. No tak, no ale muszę mieć swój oddział, ale jakoś to będzie, damy radę. I to takie właśnie jakoś to będzie, damy radę, partyzantka w ochronie zdrowia, ona ma się dobrze od bardzo wielu lat. To nie jest wymysł teraz doktora Kacprzyka, który naginał procedury.
7: No, ale on jest młodym lekarzem, to znaczy to jest bardzo młody lekarz i okazuje się, że ta kultura się nie zmienia, mimo że zmieniają się pokolenia lekarzy.
6: I tutaj akurat przy doktorze Kacprzyku trzeba powiedzieć, że zawiodły wszystkie bezpieczniki. Znaczy dla bezpieczeństwa pacjenta musi być nadzór starszego lekarza ze specjalizacją na SOR-ze, musi być osoba z pełnymi kompetencjami i tak dalej, można to mnożyć rzeczywiście, ale od wielu lat w ochronie zdrowia mamy podejście jakoś to będzie i na tym cierpią wszyscy, i lekarze, i pacjenci.
7: No dobrze, a co z... No właśnie, chciałem się zapytać o tą reformę. No jest pan wdzięczny za wybuch afery Zonda Krypto, panie doktorze, panie prezesie?
6: Nie, środowisko lekarskie nie ma nic wspólnego z
7: aferą. A ja nie twierdzę, że to wyście ją wywołali. Ja się o to pytam dlatego, że temat pensji lekarskich, zapłaty, czy w ogóle reformy opieki medycznej zszedł z tapety. Nikt już o tym nie mówi.
6: 95% nawet więcej lekarzy dzisiaj w naszych ankietach mówi o tym, że czują się niesprawiedliwie potraktowani i że ta nagonka na lekarzy, z którą mieliśmy do czynienia, ona uderza w tych uczciwych uogólnienia, które padają z ust polityków. One wprost szkodzą nie tylko samym lekarzom, ale i zaufaniu lekarza do pacjenta. W tym sensie przejście do merytoryki, do rozmowy o tym, jak zapobiec takim problemom w przyszłości, zamiast zrzucania odpowiedzialności na lekarzy, zamiast obrażania naszej grupy zawodowej, to jest dobry moment.
7: Panie doktorze, ale przyszliście już do merytoryki? No bo to jest pytanie podstawowe, panie prezesie. Coś się wydarzyło?
6: Pierwsi, panie redaktorze. Pokazaliśmy 3 postulaty. Odpolitycznienie, zmiana wyceny procedur i jednocześnie tachografy dla lekarzy.
7: Ja się nie pytam o środowisko lekarskie, pytam się o środowisko polityczne. To znaczy dzisiaj ma być zaprezentowana na Komitecie Stałym Rady Ministrów projekt zmian. Lekarze już je widzieli? Widział je pan?
6: Nie zapoznawałem się jeszcze dokładnie z tymi zmianami. Projekt jest znany już tak naprawdę od lipca.
7: Ale ktoś z wami rozmawiał? Bo słyszałem, że miały być jakieś rozmowy, miało być jakieś spotkanie, coś się miało wydarzyć w ostatnich dniach.
6: Nie konsultowano z nami tego projektu inaczej niż w drodze formalnej, czyli rozmów żadnych nie było. Natomiast my widzimy, że rząd próbuje zrzucić odpowiedzialność na lekarzy, sprawić wrażenie, że oto mają być jakieś negocjacje, skierować uwagę opinii publicznej na stawkę, że może lekarzom to jest za mało, czyli pazerni lekarze zjedli pieniądze.
7: No, ale sam pan mówił o tym, że o pieniądzach jeszcze możecie rozmawiać, że to nie jest ostateczna decyzja. Te 240 zł za godzinę to nie musi być stawka ostateczna.
6: Ale my nie chcemy rozmawiać o tej stawce, tylko chcemy rozmawiać o chorobie, a nie o jej objawach. Dzisiaj chorobą są złe wyceny procedur, konkurencja szpitali o niewystarczającą liczbę lekarzy w publicznym systemie ochrony zdrowia, bilokacja lekarzy, praca w 3 miejscach. Tu trzeba wprowadzić tachografy, ograniczenia, kontrole, a potem dopiero rozmawiać o stawce maksymalnej. Dam prosty przykład, panie redaktorze, gdyby dzisiaj Zbigniew Religa albo ktoś
8: jego, że tak powiem, klasy, marki pracował w Polsce, dokonywał takich rzeczy jak on, to naprawdę chcielibyśmy rozmawiać o 240 zł na godzinę. U Rawniłowka nikomu nie służy rozmowa o jednym poziomie pensji, niezależnie od tego, kto pracuje, ile, gdzie i co robi. Jest no, naszym zdaniem wydmuszką.
7: Rząd i tak już ustąpił. To znaczy, nawet jeżeli cokolwiek zostanie wprowadzone, czego nie wiemy, to i tak już 12-miesięczne wakacje legis, co oznacza, że jeśli nawet dość szybko zostanie cokolwiek uchwalone, czego nie wiemy, to zacznie obowiązywać, jak już tego rządu nie będzie. No, będzie jakiś nowy, jaki nie wiemy. Czyli de facto może się okazać, że zgodnie z pana tezą, nikt nie wygrał z lekarzami.
8: Nikt nie wygrał bez lekarzy, panie redaktorze. Tę tezę modyfikujemy, dlatego że rzeczywiście żaden system ochrony zdrowia na świecie nie uległ modyfikacji ani zmianie bez współpracy ze środowiskiem lekarskim. Tak jakby pan chciał reformować górnictwo bez górników, no wywołuje
7: tak,
8: protesty.
7: Tak, ale ja się pytam bardzo konkretnie. To znaczy, rzeczywiście jest tak, że to wszystko jest przesunięte. To znaczy, wygląda na to, że nie ma determinacji, żeby się w tej sprawie coś zmienić.
8: Albo projekt jest zły, niekompletny i nie dotyka istoty problemu. Dyrektorzy szpitali mówili wprost, zagraża bezpieczeństwu pacjenta, dostępności do świadczeń. Nie tylko potrzeba czasu, ale też potrzeba głębokiej zadumy, czemu ma ten projekt służyć, oprócz zaspokojenia gniewu, oburzenia opinii publicznej na konkretną aferę radnego Koalicji Obywatelskiej ze Szpitala Południowego.
7: Panie dyrektorze, panie prezesie, ale pytanie, czy rzeczywiście zarobki, przynajmniej niektórych, nielicznych lekarzy, nie są za wysokie. One rzeczywiście generują złość opinii publicznej.
8: Nie potrafię powiedzieć, czy są za wysokie, bo nie wiem, co ci lekarze robią w tym czasie pracy, natomiast wiem, że są niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe jest to, że ktoś zarabia miliony, a w tym samym szpitalu lekarz na oddziale chorób wewnętrznych zarabia minimalną krajową. To rozwarstwienie musi się skończyć. To, że przez lata doprowadzono do sytuacji, gdzie lekarz na kontrakcie, który miał szczęście wykonywać wysokopłatne procedury, bo wycena jest rzeczywiście absolutnie do zmiany, i jeszcze pracował w miejscu, gdzie 3 szpitale blisko siebie o niego rywalizowały i podbijały stawkę, to musi się skończyć, bo to jest głęboka patologia. Tylko nie leczmy tej choroby, lecząc objawy, tak jakby kornik pojawił się w lesie, a pan redaktor zarządziłby jako premier, żeby cały las wypalić.
7: W ogóle nie jestem premierem. Co z Dawidem Kasprzykiem? Co się z nim dzieje? Też jest dochodzenie przecież Naczelnej Rady Lekarskiej.
8: My nie mamy dzisiaj informacji o tym, czy pan doktor Kasprzyk podjął zatrudnienie, czy nie. Zresztą nie jest rolą Naczelnej Rady Lekarskiej śledzenie konkretnych
7: ale
8: lekarzy.
7: Ale jak to możliwe?
8: Jest,
7: nie wiecie, co się z nim dzieje kompletnie?
8: Jest obowiązek raportowania miejsc pracy co do zasady do rejestru. Tutaj tych zmian według mojej wiedzy pan doktor nie dokonał. W związku z tym liczymy na to, że za chwilę zakończymy postępowanie, będziemy mogli wyciągnąć wnioski, czyli albo lekarza uniewinnić, albo ukarać naganą, upomnieniem, zakazem pełnienia funkcji kierowniczych, karą pieniężną, zabraniem prawa wykonywania zawodu lub jego zawieszenie.
7: Podobno szpitale odmawiają mu zatrudnienia. Takie informacje medialne dla odmiany się pojawiają, że on szukał miejsca, żeby skończyć swoją rezydenturę, zrobić specjalizację z anestezjologii, ale nikt go nie chce przyjąć.
8: Nie da się obronić. Ja też nie podejmuję się bronić dzisiaj pana doktora Kacprzyka, skala tych zaniedbań. I fakt, że pan doktor zwrócił natychmiast 500 000 zł, myślę, że szokuje opinię publiczną i pokazuje, że tam nieprawidłowości, poważne nieprawidłowości rzeczywiście mogły mieć miejsce i wymagają zbadania. Natomiast musimy poczekać na wyniki wszystkich ustaleń, żeby nie okazało się...
7: To jest dla niego koniec kariery? No bo to trudno nie odnieść takiego wrażenia, że w Polsce będzie mu bardzo trudno znaleźć pracę.
8: Wiele osób w przestrzeni publicznej, wielu polityków udowadniało już, że najpierw w mediach padały słowa, że to koniec kariery, a potem ci politycy wypływali jako mężowie stanu. Tego oczywiście życzymy doktorowi Kacprzykowi, ale najpierw, jeżeli doszło do nieprawidłowości, musi po prostu ponieść karę.
0: Całą rozmowę Tomasza Terlikowskiego z Łukaszem Jankowskim znajdziecie na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: RMF FM zbliża się powoli godzina druga. Przy mikrofonie Mateusz Bożek. Zapraszam na kolejne fakty. A zaczynamy od ważnych informacji dla kierowców z Mazowsza. Utrudnienia na autostradzie A2 i na trasie S7. Tym otwieramy fakty później o śledztwie w sprawie nieprawidłowości dotyczących projektu Marka Polska. Chodzi m.in. o wyłudzenie prawie 180 tysięcy złotych dotacji. Będzie też o świetnym starcie naszych siatkarzy w Mistrzostwach Europy. Kierowcy, uważajcie na mazowieckim odcinku A2. W pobliżu Kałuszyna, to odcinek między Warszawą a Siedlcami, pali się samochód dostawczy. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Terespola. Utrudnienia także na trasie S7 w Strzegowie, między Płońskiem a Mławą. Tam również pali się samochód osobowy, zablokowany jest prawy pas w stronę Gdańska. Warszawska Prokuratura Okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy realizacji i rozliczeniu projektu Marka Polska pod strategia turystyczna. Odpowiadała za niego zdymisjonowana w sierpniu pełnomocniczka rządu do promocji Polski, profesor Barbara Mróz-Gorgoń. Była ona również kierowniczką merytoryczną raportu, jak się okazało, wygenerowanego z użyciem AI pod tytułem Polaków portret własny. Czego dotyczy postępowanie, o tym reporter RMF FM Jakub Rybski.
1: Między innymi podejrzenia wyłudzenia prawie 180 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki poprzez złożenie nierzetelnych dokumentów i wprowadzenie resortu w błąd w sprawie zaplanowanych i wykonanych prac. Drugi wątek śledztwa dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, który miał zaakceptować sprawozdanie, rozliczyć i wypłacić dotacje za nieprawidłowe wykonanie umowy. Prokuratura chce wyjaśnić, czy realizacja projektu Marka Polska była nastawiona na osiągnięcie korzyści majątkowej i czy wyrządzono w ten sposób szkodę interesowi publicznemu. Za pierwszy z tych czynów grozi do 8 lat więzienia, za drugi do 10 lat.
0: Peru dołącza do amerykańskiego programu Tarcza Ameryk do walki z narkobiznesem. Oświadczyła to prezydent kraju Keiko Fujimori na wspólnej konferencji z szefem dyplomacji USA Markiem Rubio. Program uruchomiony w marcu przez Stany Zjednoczone zakłada walkę z kartelami narkotykowymi.
2: Para nosotros.
0: Doceniamy to, że możemy dołączyć do Tarczy Ameryk, ponieważ wcześniej musieliśmy stawić czoła terroryzmowi i wiemy, jak trudno jest dziś walczyć z zorganizowaną przestępczością. Konieczne jest zjednoczenie wysiłków z innymi krajami. Od jesieni zeszłego roku władze USA prowadzą zakrojoną na szeroką skalę walkę z narkobiznesem, który uznano tam za rodzaj terroryzmu. Polscy siatkarze wzorowo wywiązali się z roli faworyta i w pierwszym meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy pewnie pokonali 3-0 reprezentację Portugalii. Nasza kadra miała pewne problemy jedynie na początku drugiego seta, ale szybko z nich wyszła.
3: Całe spotkanie trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie. Myślę, że wynik spotkania to też oddaje, pokazuje.
0: Mówił Marcin Komenda, rozgrywający naszej kadry, która dziś ma dzień przerwy od grania. Jutro mecz z Izraelem. Blisko 100 szefów kuchni z całej Polski spotka się w ten weekend w Parku Śląskim. Będą gotować i zbierać pieniądze na budowę hospicjum Tu się tuli w Tychach.
4: Tutaj będzie 20 stref kulinarnych, w ramach której każdy może tutaj podejść i wrzucając datek do puszki, dowolny datek, oczywiście będzie można tutaj spróbować różnorodnych dań. Również osoby, które nie będą miały przy sobie gotówki, mogą skorzystać z opcji Blika, wspierając internetową zbiórkę, będą kody QR dostępne na miejscu i w ramach takiej właśnie formy online również będzie można wesprzeć fundację. Także zapraszamy całe rodziny, wszystkich w niedzielę do Tauron Parku Śląskiego.
0: Zachęca Aneta Miller z Parku Śląskiego.